0: give yourself a hand.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rada Ministrów zatwierdziła budżet na 2027 rok. Wydatki państwa wyniosą 977 miliardów 600 milionów złotych. Dochody 695 miliardów złotych, a deficyt nie może przekroczyć 282 miliardów 600 milionów złotych.
1: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026.
0: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Ustawa budżetowa trafi teraz do Sejmu. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Łącznie w sprawie zatrzymanych jest ponad 90 osób.
2: Ta afera obejmuje już 26 uczelni. Ciąg dalszy nastąpi. Są to nie pierwsze i na pewno nie ostatnie zatrzymania do tej sprawy. Sprawa dotyczy korupcji. Wielowątkowa sprawa dotyczy korupcji między innymi przy załatwianiu akredytacji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
0: Przekazał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prezydent przekazał premierowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na funkcję komendanta Służby Ochrony Państwa. Na informację przekazaną przez rzecznika prezydenta odpowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, TK, prokuratura, ambasadorowie, damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał minister na portalu X. Belgia przekaże Ukrainie do końca tego roku 3 myśliwce F-16 w ramach przyspieszonej procedury, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że w sytuacji, gdy Rosja z każdym dniem nasila ataki, należy zwiększać możliwości zestrzeliwania jej środków napadu powietrznego, aby chronić ludność cywilną. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zachmurzenie będzie dziś małe i miarkowane. Spoko, możemy
5: tak w duecie. Tak, bardzo
4: pewnie.
5: Dobrze.
4: Miejscami na północy duże. Z kolei na południowym wschodzie dzień zapowiada się wręcz bezchmurnie. Rano na wschodzie i w dolinach karpackich, gdzie niegdzie mogą utrzymać się mgły. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami porywisty, przeważnie południowo-wschodni. Termometry wskażą od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat oraz około 20 stopni w centrum do 24 stopni na zachodzie kraju.
5: Właśnie tak.
4: Właśnie tak. Jak my zaczynamy od takiego pełnego synchronu, strach pomyśleć, z jaką finezją będziemy kończyć ten program.
5: Właśnie taką.

0: Ale że dzisiaj zaczynamy od płyty prawie że rocznicowej, bo 28 września minęło, uwaga, uwaga, uwaga, 50 lat od wydania albumu Songs in the Key of Life, pan Stevie Wonder.
1: Pan Stevie jedzie w trasę z tym albumem.
0: Serio?
1: Znaczy jedzie w trasę taką na 50-lecie, z tego co ja wiem.
0: W sumie gdybym miał taki album i miał 50-lecie takiego albumu, też bym jechał w trasę.
1: No,
0: totalnie.
1: Ludzie robią benefis 10-lecie. Co to jest, kiedy można zagrać 50-lecie?
0: 5 dyszek? Mm-hmm. No proszę cię, oczywiście, że tak. A przyjedzie do nas?
1: Wydaje mi się, że w Polsce go nie ma, w Europie będzie gdzieś obok, ale nie pamiętam, bo ktoś mi opowiadał, bardzo mi się chwalił. Czy Marek Napiórkowski mi się chwalił, że zdobył bilety i gdzieś śmiga? Chyba to był Marek Napiórkowski.
0: Panie Stevie.
1: No, ja pozazdrościłam, ale mnie przytłacza wybieranie się na stadion dużą salę w Polsce. Jakbym miała się wybierać na dużą salę i to byłoby jeszcze za granicą, to jest to przytłaczające do kwadratu. Więc nie, ale może ktoś z Państwa, można się pochwalić.
0: Aha, może jakiś bilet gdzieś.
1: Aha, w tą stronę rozumiesz. Może ktoś chce Mateusza Andruszkiewicza zebrać.
0: Plus jeden, ja jestem dobrym plus jeden.
1: Tak? Polecasz
0: tak
1: się?
0: Myślę. Znaczy nie umiem śpiewać jako Passenger Queen, ale mogę wybierać muzykę.
1: O, to jest całkiem,
0: gdzieś jechać.
1: Całkiem, tak. Masz nawet, masz na to papiery. Mhm. Masz na to CV.
0: Kuratorskie, muzyczne. W 89 już Stevie był u nas, to może...
1: Może wróci.
0: Właśnie, a czy on grał później? Dobra, ja to sprawdzę. Zajmijmy się...
1: A my witamy Mateusz Andruszkiewicz.
0: Zuza Iłęda.
1: Do godziny 10:00.
2: Nowy świt.
0: A te piosenki, co to będą dzisiaj do 10:00 nam grały, to układał Patryk Rabiega. Żeby one zagrały, to pilnuje Kajtek, magister Kajtek Strzelczyk. Za wszystko odpowiada nasz guru Jakub Jędras. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony pod numerem 224-280-280.
1: No i pojawi się Beata Grabarczyk poprowadzić rozmowę jak zwykle, ale to jeszcze.
3: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: To jest nasza płyta tygodnia, więc będziemy Państwu codziennie tak tarabanić. Party Lines za nami. Zabieramy się do kalendarium muzycznego. Dzisiaj Patryk nam przygotował dwie rocznice. Pierwsza jest, chciałoby się powiedzieć, polska, związana z polską artystką, ale można,
1: jednak amerykańska.
0: Ale polska-amerykańska. Co więcej, artystką, która nawet jakiś czas temu była w szczycie wszystkiego w jednej z propozycji.
1: Ale nie dlatego, że byliśmy w Stanach.
0: W ogóle nie. I teraz próbuję sobie przypomnieć, gdzie my wtedy byliśmy. Czy to był jakiś Barbados, czy...
1: Barbados, mówisz? Ja byłam prawie przekonana, że to była Azja jakaś.
0: Na pewno nie.
1: Jakaś Japonia, coś. Ja to mówisz, na Barbados pani Basia poleciała z tych Stanów?
0: No oczywiście, że tak.
1: Strasznie daleko, że jej się
0: dograła się znajomym.
1: To bardzo daleko musiała polecieć.
0: Ale mówimy o Basi Trzelewskiej, która urodziła się 72 lata temu, 30 września, a dzisiaj rocznica urodzin. Dzisiaj gramy takie rzeczy.

0: Zawsze jak słucham tych utworów, które powstawały w konkretnych dekadach, to teraz się mówi, że wszystkie dziewczyny śpiewają tak samo, bo wszyscy panowie mają podobną barwę głosu. Ale jak słucham pani Basi, no to też by się dało kilka wokalistek wyłuskać, które bardzo podobną taką, bardzo zadymioną barwą śpiewały i bardzo pięknie, tylko że też podobnie do siebie.
1: Myślisz sobie o Sade?
0: Tylko trochę, ale to ty powiedziałeś.
1: Ja myślałem o Mauritiusie. A właściwie powinienem był o nim myśleć, bo stamtąd wzięliśmy do szczytu The Clarice Sisters, którym gościnnie dograła się Basia właśnie nie tak dawno.
0: I tak śmiesznie się składa, że my niby bardzo nam się udaje oddzielać to, że we środę jesteśmy do siebie sympatyczni, to jest poranek, a we czwartek jesteśmy niesympatyczni, to jest szczyt. A tutaj ten szczyt jakoś namiętnie wraca dzisiaj po godzinie 6, bo Bruce Springsteen jest jako kolejny w naszym kalendarium.
1: No
0: bo minęły 44 lata od ukazania się albumu Nebraska.

0: Jan, nasza miłość do Brusa Springsteena rozciąga się stąd do Nebraski, prawda?
1: Tak, nie wiem, czy miłość do harmoniki się tak samo rozciąga. Jaka jest twoja opinia na temat harmoniki ustnej?
0: Jest. W sensie to poważam.
1: Poważasz? Mhm. Bo ja mam wrażenie, że to jest taki dziwny instrument, że jak Bruce Springsteen w swoim utworze ma harmonikę ustną, to okej, albo Stevie Wonder, no to też okej. Ale gdyby ktoś przyniósł harmonikę ustną i sobie zaczął grać na korytarzu... Tak, Mateusz?
0: Dobry pomysł.
1: Wspaniały. No. Jezu, ja mam wrażenie, że to jest taki dźwięk, który się wrzyna w mózg i potem za każdym razem, jak bierzesz wdech i wydech, to boisz się, że jednak ją usłyszysz.
0: Ojejku, Zuza, już wiem, że ci się śni po nocach, jak masz koszmary.
1: Harmonikę.
0: Harmonikarze. Albo tak. Bluesowe zespoły były kiedyś takie lokalne jak harmonikowe. A tak, o ile dobrze pamiętam na przykład.
1: Nie, zresztą jeżeli, w ogóle w bluesie harmonika. Jeżeli śnią mi się koszmary i są one zespołami, to są to te dziwne metalowe rzeczy, które czasami słyszę w szczycie.
0: Aha, które Marcin wyciąga gdzieś z piekła.
1: Tak,
0: gdzieś
1: ale taki, harmoniki nie. Sam dźwięk, tylko że wiesz, taki koszmar, że bierzesz wdech i wtedy słyszysz harmonikę, bierzesz wydech i bierzesz harmonikę. A najgorszy koszmar by był, gdybyś wtedy musiał się do kogoś skradać.
0: Ojej, rzeczywiście. Mm-hmm. Nie, ale tak zupełnie serio. Moja relacja z harmoniką jest raczej...
1: Neutralna.
0: Kłopotliwa.
1: A jednak. No, nie kryłeś się.
0: Tak, nie, no bo to trzeba być ostrożnym, bo wiesz, nigdy nie wiesz, na czyje uczucia nastąpisz. Mm. Ale no...
1: Co oni tobie zrobili w tym radiu, Mateusz?
0: Nie, to nikt mi nic nie zrobił. To jest pewna ostrożność i wrażliwość na różne gusty muzyczne. Ale rzeczywiście z harmoniką mam tak, że jak jest ich za dużo, to chyba niedobrze.
1: Okej.
0: Inni mają tak
1: z saksofonem ostatnio słyszałam, że ktoś tak ma. Tego nie rozumiem.
0: Kto? Niemożliwe.
1: No tak słyszałam.
0: Z tym się nie da przesadzić.
1: Nie da się przesadzić. Ja też uważam, że więcej saksofonu to lepiej. Ale czy teraz będzie saksofon? Nie pamiętam.
0: Ale będzie jakiś ensemble.
2: Young black intelligent, this is not a first, but it feels like a curse and it weighs like an elephant. Yeah. Heavy on my mind cause I feel so irrelevant. Yeah. Heavy on my heart, it's like I'm smart for the hell of it. Yeah. Heavy on my soul as I stroll through the villa again. Stranded on this island, feel like I'm Gilligan. Yeah. Friends got jail and then they got bail. Yeah. Stress that I'm under, I just wonder.

0: dedication. Inspiration, perspiration is the hard work. It doesn't guarantee anything, but without it, you don't stand a chance. Intelligence will save you, and us too. Peace.
1: As I sit and count these clouds, I shall hope my mom is proud of me.
2: Pan Rafał na grupie patronackiej napisał, że żeby odczulić tę harmonijkę, mam posłuchać artystki Indiary Sfair, albo Sfair, nie wiem skąd pani Indiara jest i jak wyczytać jej nazwisko, ale można dzięki niej podobno zmienić zdanie na temat harmonijki.
3: Dobra, to ja googluję.
2: Jak wygląda?
3: Spain's Got Talent, czyli że Hiszpania prawdopodobnie, albo przynajmniej kraj hiszpańskojęzyczny.
2: Czyli Sfair, tak myślę, że jednak to po arabsku trzeba byłoby odczytywać gdzieś tak z tym akcentem. I jak pani wygląda? Pokaż mi ją na laptopie swym.
3: Bardzo proszę. Tu podpowiada mi...
2: A jak pięknie pozuje z harmonijką.
3: Prawda?
2: No to prawda jest. Ja już czuję się trochę odczulona.
3: Wszystko się zgadza.
2: Nie pomyślałam, że można tak ładnie pozować z harmonijką.
3: Oczywiście, jeszcze nie posłuchałaś, a już
2: ale już
3: pełna
2: ten,
3: miłość.
2: Ten tip-top jeden, w sensie tip-topami, małymi kroczkami w stronę harmonijki się przesuwam, a przesuwam się również w stronę Łodzi.
3: Czekaj, zanim do Łodzi, bo jeszcze a propos koszmaru, o którym opowiadałaś, harmonijkowego. Napisał pan Tadeusz. Są harmonijki różnych rozmiarów, malutkie i wielkie. Widziałem w jakiejś kreskówce, jak jakiś muzyk niechcący połknął harmonijkę i ona utknęła mu w gardle i wydawała dźwięki przy każdym oddechu.
2: O matko.
3: I to jest najgorszy koszmar pani Zuziu.
2: Dostaję też pytania uzupełnione, czy to chodzi o harmonikę diatoniczną, czy harmoniczną. Wydaje mi się, że każdą. Tak.
3: Dyplomatyczna odpowiedź.
2: Tak.
3: Myślę, że w Łodzi mają harmoniki, żeby zrobić fenomenalny segue. Na pewno.
2: Ale gdyby mieli, to bym się na pewno do nich przekonała.

0: Tudum, za 26 minut będzie siódma. To do Łodzi. Mam taki pomysł, co ty na to?
1: A za czyją sprawą?
0: A, Roberta Kaszki, który nas zwykle oprowadza po tym pięknym mieście. Jakie masz relacje z Łodzią, że tak zagaję, zanim zapowiemy rozmowę?
1: Lepsze niż z harmonijką ustną.
0: Piękna odpowiedź. W Łodzi trwa Festiwal Wielu Kultur, potrwa do końca listopada. Jego organizatorzy i uczestnicy przyglądają się przypadkom łamania praw człowieka, konfliktom zbrojnym i kryzysom humanitarnym na świecie. Podkreślając, że sztuka ma na takie rzeczy człowieka uwrażliwiać. Wiele ciekawych wydarzeń festiwalowych jest jeszcze przed nami i o nich z Agatą Siwiak, liderką zespołu programowego i kuratorką festiwalu, rozmawiał Robert Kawka.
2: Mam pewien problem z tegorocznym Festiwalem Wielu Kultur, a powiem ci dlaczego. Dlatego, że nie zorientowałem się, że ten festiwal już trwa. Byłem na jakiejś imprezie wiosną, myślałem, że to jest jakiś taki prolog, zapowiedź tego festiwalu, a to już był festiwal. I ten festiwal, tak naprawdę, on jest w toku. I jeszcze przed nami wiele wydarzeń.
3: Tak, rzeczywiście w tym roku trochę zmieniliśmy, nie trochę, tylko bardzo zmieniliśmy formułę organizacyjną festiwalu. Jeszcze przed wakacjami były spotkania wprowadzające do tematów festiwalowych, natomiast od września już działamy z pewnym rozmachem, ponieważ mamy kolejne wydarzenia, w tym premiery artystyczne. Jeden taki festiwalowy, pięciodniowy blok już jest za nami, a festiwal potrwa do końca listopada.
2: I co ciekawego, do tego końca listopada obejrzymy. Na co zwróciłabyś uwagę naszym słuchaczom? Co rekomendujesz?
3: Już w połowie października niezwykły projekt Noam Schuster-Eliassi. To jest bardzo ciekawa osoba. Żydówka mieszkająca w Neuf Shalom. Była to wioska palestyńsko-żydowska, w której ludzie żyli z wyboru, a nie z przymusu, tworząc tam bardzo demokratyczną wspólnotę. Kiedy sytuacja w Izraelu zaczęła się coraz bardziej zaostrzać, Noam postanowiła dać temu wyraz i mówić o tragediach, które się wydarzają ze sceny. W ten sposób powstał jej niezwykły stand-up. Myślę sobie, że czasami humor potrafi rozbrajać bomby. To jest też opowieść o tym, że bardzo wiele osób żydowskich widzi kryzys humanitarny, który ma miejsce w Palestynie i chce o tym mówić. I kolejne wydarzenia, też w tym samym mniej więcej czasie, czyli w połowie października, będą dwa spotkania. Będzie spotkanie z bardzo ciekawą postacią, mianowicie z Michaelem Sfardem. Ciekawostka, wnuk Zygmunta i Janiny Baumanów, Żyd, Izraelczyk, który jest wybitnym prawnikiem broniącym dziś w sądach Palestynki i Palestyńczyków. No i później kolejne wydarzenia, i to jest niesamowita historia, a mianowicie projekt Janka Rudzka Dojrzenie. Bo Janka Rudzka urodziła się w Łodzi, w międzywojniu współtworzyła tutaj, głównie z innymi żydowskimi artystkami tańca, scenę tańca ekspresjonistycznego, wyrazistego. Później właściwie przez całe życie zamazywała te swoje polskie ślady. Prawdopodobnie było to związane z traumą zagłady. Niemniej w pewnym momencie trafiła do Brazylii. I dzisiaj jest tam niemal czczona przez środowiska tańca. Jest uznana za najwybitniejszą choreografkę współczesnego tańca i też tancerkę. I to jest spektakl taneczny, który jest koprodukcją brazylijsko-polską, jeszcze niemiecką. Także Janka Rudzka wraca do Łodzi. Myślę, że to jest niesamowite, bo miasto będzie miało swoją kolejną bohaterkę. No i powolutku dociera do końca listopada. Le Trio Brown. Chyba nie trzeba przedstawiać. Wybitny palestyński zespół muzyczny trzech braci, którzy grają na lutni arabskiej, na udzie. I to będzie koncert, który będzie połączony z poezją palestyńskiego poety Mahmuda Darwisha. Będzie to bardzo piękne wydarzenie, jak mówią artyści, o odradzaniu się i o nadziei. Tytuł 20 wiosen. Każda wiosna niesie jakby nadzieję, tak, niesie jakieś nowe życie. Też pod koniec listopada zobaczymy spektakl teatralno-taneczny również palestyńskiej artystki Mary Hay Hussein. To jest młoda twórczyni, ale objechała już tym spektaklem właściwie wszystkie najważniejsze europejskie festiwale teatralne. I to jest spektakl pod tytułem Language No Problem. Ona tam mówi właśnie o tym, co oznacza bycie wykluczonym z własnej kultury, nawet mówienia w urzędach w swoim własnym języku.
2: Te wydarzenia, o których mówiłaś, one się odbywają w tygodniu, czy to też są wydarzenia weekendowe?
3: Wszystkie odsłony naszego festiwalu, jest ich kilka i rzeczywiście wszystkie one są w okolicach około weekendowych. Także można przyjechać do Łodzi na piątek, sobotę, niedzielę i zobaczyć bardzo wiele.
1: Więcej szczegółów dotyczących wydarzeń festiwalu na stronie łódźwielokultur.pl, oczywiście bez polskich znaków.

0: Dużo miłości dzisiaj w playliście Sisters Love, Give Me Your Love, a za chwilę będzie Love Spells, Your Lovers Only. Jest jakiś motyw przewodni, przynajmniej tych kilku minut. Zuzo, muszę ci zadać najważniejsze pytanie poranka, które regularnie do nas powraca. Mm-hmm. Czego słuchałaś dzisiaj w drodze do pracy?
1: Tak, o Hemingway to był. O. I to było 1800 oświecenie.
0: Ładnie, to zamiankę zrobiliśmy.
1: Tak, bo ty słuchałeś teraz jakichś smęciaków, które ja najczęściej słucham?
0: Nie wiem, czy smęciaków, ale słuchałem ścieżki dźwiękowej do Donnie Darko. Ostatnio sobie przewijam i te wszystkie In Excessy i Tears for Fears i tak dalej są prześwietne i bardzo klimatyczne, szczególnie jak się rano idzie do pracy, jest tak ciemno i nikt nic od ciebie nie chce. Jest tak bardzo kameralnie.
1: Ale jeżeli chodzi...
0: To jest właściwe okoliczność.
1: Jeżeli chodzi o robienie klimatu, to powiem ci, że tą kawką z cynamonem, którą przyniosłeś, to ja po prostu, ja tak wiem, że jest jesień, ale jak już ktoś przy tobie pije kawę z cynamonem i ten cynamon po prostu bardzo czuć w tym studiu, po prostu jesteś całe studio, ja się teraz czuję jak cynamonka albo ciniminis.
0: Moja wina.
1: Twoja wina.
0: Bardzo.
1: No mam ochotę dosypać się teraz do wszystkiego po prostu. Do swojej
0: granoli.
1: Kawy, do granoli i jeszcze laptopa posypię cynamonem i wtedy będziemy szczęśliwi.
0: Jeszcze trochę zostało, mogę ci przynieść.
1: To jest do przemyślenia.

0: to jest fenomenalna płyta Love Spells. Bardzo kibicuję temu panu i nie tylko ja zresztą. Mm-hmm. Bardzo w klimacie Cigarettes After Sex, ale to już mówiliśmy wielokrotnie. Jeżeli chodzi o aktualności muzyczne, o czym jeszcze nie miałem okazji wspominać na antenie, a co się wydarzyło niedawno, rozdane zostały nagrody MTV VMA za teledyski. Nie wiem, czy to jakkolwiek się kręci ta część popkultury.
1: Widziałam bardziej gdzieś nagrania z gali, z wystąpień, ale...
0: Jakieś przebitki, no.
1: Ale się nie interesowałam jakoś głębiej, więc z chęcią się dowiem.
0: W 1984 roku po raz pierwszy zostały rozdane. W tym roku odbyła się gala w Los Angeles. Prowadził ją, uwaga, uwaga, Snoop Dogg.
1: Czego Snoop Dogg? Mam wrażenie, że on już jest na takim etapie, że go traktujesz jak maskotkę.
0: Dokładnie miałem to z tyłu głowy. Szczególnie, że właśnie sobie zerknąłem. Pamiętamy Igrzyska w Paryżu, tam był. Jest jeszcze członkiem od 10 lat WWE Hall of Fame dzięki Johnowi Sinie, więc wrestling też się pojawia. Ten człowiek robił w swojej karierze wszystko. I nie wiem, czy mój mózg to wyparł, czy jakoś tak zapomniał, ale jest jeszcze wzmianka o tym, że Snoop Dogg nazywa się Snoop Dogg od Snoopiego, dlatego że jak był dzieckiem, to jego rodzice uznali, że jest podobny do tej postaci kreskówkowej.
1: I to jest zupełnie zasadne. Rodzice mieli rację.
0: 100% zgody.
1: Wyobrażam sobie, że jak był młodszy, to może to wrażenie było jeszcze większe. Mhm. Ale
0: taki
1: teraz też by działało.
0: Mały, uroczy Snoopy. Szczególnie w kontekście tej maskotki nic się nie zmieniło.
1: To wspaniałe. Jesteś takim poważnym raperem. Robisz takie właśnie rzeczy, jak raperzy robią, ale dlaczego masz taką ksywę?
0: Doggy style.
1: Bo rodzice nazwali mnie Snoopy.
0: Przepiękny kontrast. Ale do czego zmierzam? Że nagrodzonych było sporo. Oczywiście państwo mogą sobie w wielu miejscach internetu to podejrzeć, ale Madonna wyniosła jakąś nieprawdopodobną liczbę statuetek, nagród. Najlepsze zdjęcia, najlepszy film krótkometrażowy, najlepszy album, najlepsza art choreografia, najlepszy dance, współpraca z Sabriną Carpenter i artystka też najlepsza.
1: Madonna.
0: Szybko powiedziała.
1: To właśnie ona.
0: Madonna, tak jest. My natomiast Madonny nie gramy, gramy inną panią, która utytułowana jest, myślę, w sercach wielu naszych słuchaczy.
1: Jeanette O'Connor.
0: Yes.

0: Mija pierwsza godzina programu porannego i tak wyszło, że prowadzący kochają cynamon, a nie przepadają za harmonijką. Oczywiście patroni i osoby słuchające mają często na odwrót i są osoby, które bronią harmonijki. I są osoby, które nie lubią cynamonu. To jest dla mnie trochę zaskakujące.
1: Też jestem zdziwiony.
0: Pan Kuba napisał, muszę przyznać, że stoję po drugiej stronie barykady, jeśli chodzi o zamiłowanie do cynamonu. Wiadomo, każdy ma jak ma. Niemniej, w czasach studenckich dzieliłem mieszkanie z pewną osobą, która kochała i myślę, że nadal kocha cynamon. Do tego stopnia, i to jest zaskakujące. Do tego stopnia, że lądował on w jajecznicy.
1: No dobra, to jest ciekawe połączenie.
0: To jest dziwne. Jakby ja rozumiem, że jeżeli ktoś tyle sypał, to można było się zniechęcić. Po prostu.
2: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
3: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy rat

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Kolejny niepokojący poranek na wschodzie Polski. Przed godziną szóstą na telefony mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem o zmasowanym ataku powietrznym na Ukrainę. W powietrzu operują polskie i sojusznicze pary dyżurne myśliwców, a naziemne systemy obrony przeciwlotniczej oraz radiolokacji osiągnęły stan pełnej gotowości. Sytuacja jest monitorowana. Służby apelują o zachowanie spokoju i śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów wojskowych i rządowych. Zmiany podatkowe w budżecie na 2027 rok. Tak po przyjęciu ustawy mówił minister finansów Andrzej Domański.
1: Podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. Skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników. Ponieważ prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną, to równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania tych korzystnych dla podatników zmian.
0: Premier Donald Tusk apeluje o podpis do prezydenta Karola Nawrockiego.
2: 10 projektów ustaw, które towarzyszą budżetowi, które składają się w jakimś sensie na te zmiany w budżecie na 2027 rok. Będziemy musieli liczyć na większość w parlamencie, ale na końcu potrzebny jest podpis prezydenta. Tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom.
0: Ustawa budżetowa trafi teraz na posiedzenie Sejmu. Niezadowolenie z ocen miało być głównym motywem działania 13-letniego nożownika w szkole podstawowej na północy Słowacji. Tak wynika ze wstępnych ustaleń. Uczeń 8 klasy zaatakował swoich rówieśników i nauczycieli ostrym narzędziem. Ofiara śmiertelna to 61-letnia nauczycielka, ranna uczennica oraz 44-letnia nauczycielka, która została ugodzona w klatkę piersiową. Zostały przetransportowane do szpitala. Ich stan jest krytyczny. W serwisie na koniec Francja. Ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego wyszło na ulice wielu miast. Domagali się podwyżek płac. Około 40 liceów było całkowicie zablokowanych przez protestujących. Co najmniej 10 osób, uczniów bądź pracowników, ale też policjantów, zostało rannych. Francuskie Ministerstwo Edukacji poinformowało o zatrzymaniu około 40 osób w całym kraju. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Podobnie jak wczoraj, dziś będzie ciepło i pogodnie, choć nad Polskę, zwłaszcza północną, napłynie więcej chmur. Pełne słońce najdłużej poświeci na południowym wschodzie. Nigdzie nie powinno padać, a wiatr prognozowany jest słaby i umiarkowany, choć w rejonie Sudetów, Gór Świętokrzyskich i w zachodniej części Pomorza spodziewane są nieco silniejsze porywy. Na zachodzie temperatura maksymalna sięgnie nawet 24 stopni, na południu 22 stopni, a na pozostałym obszarze termometry wskażą od 19 do 21 stopni, a delikatnie chłodniej. Środa zapowiada się na Podhalu.

0: right to you. Znowu nam to się udało.
1: Zbiera nam się bęcki za tę harmonijkę, wiesz?
0: Tak? Od kogo?
1: No tak, tak raz po jakiś czas widzę jakieś komentarze na grupie i no tutaj na przykład już jeden patron napisał, że my tu teraz o miłości, w cudzysłowie, aha, o 14 dzieci bluesa i będzie Rawa Blues Festival, organizator i harmonijka, tym razem cała na biało wtedy. No,
0: czyli powiesz, ej wy, o harmonijce albo dobrze, albo wcale.
1: Mhm,
0: no
1: tak,
0: dobra.
1: Tak się zapowiada.
0: To może nie będziemy już w tej godzinie.
2: Nowy świt.
0: Z silnym akcentem na morze. Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz. I w tej godzinie, jak nie o harmonijce, może, to na pewno będzie o plastiku, na pewno Klaudiusz Slezak się pojawi. No i my do państwa będziemy mieć sprawę taką ważną.

0: 17 po 7, Cheryl Lynn za nami. Będziemy opowiadać, jak zapowiedziała Zuza, o plastiku, za uprzejmością Wiktorii Wichrowskiej, która zbadała sprawę, ale zanim do tego przejdziemy, to ja też mam ciekawe badania, które znalazłem w Guardianie, na temat nieba i gwiazd, moja droga.
1: I to nie o nas. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać.
0: Były takie badania prowadzone w latach 2011-2022, więc dosyć długi okres.
1: No, próbuję ci nie przerywać. Mateusz, próbuję ci nie przerywać, ale widzę, że mój wyraz twarzy był wystarczająco dobity, żeby sobie
0: przerwał. Nie patrzę na gwiazdę z prawej strony. Wykorzystano ponad 51 tysięcy obserwacji wykonanych przez, nie wiem jak to przetłumaczyć, citizen scientists, czyli nie wiem, lokalnych naukowców, dotyczących widoczności gwiazd gołym okiem. No i okazało się, jak się te liczby zestawiło, że liczba widocznych gwiazd zmniejszała się w stopniu, który można by interpretować jako rozjaśnianie nieba o 7-10% rocznie. Czyli mówiąc po ludzku, co roku niebo stawało się jaśniejsze o nawet do 10%.
1: Jaśniejsze znaczy było widać tyle procent mniej gwiazd.
0: Tak, przez zanieczyszczenie światłem, przez to, że mamy trochę więcej.
1: Czyli zanieczyszczenie światłem jest szybsze niż na przykład ogrzewanie naszej planety.
0: Okej.
1: Okay. Z tego szukam pozytywu.
0: No tak, tak, tak.
1: Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli na przykład chodzi o wymieranie gatunków, żeby porównać jeszcze, albo zanieczyszczenie powietrza. Czy tempo jest, jakby jak porównywać różne tempa różnych dziwnych, złych zjawisk.
0: Dobra, Zuza, bo nie możesz tak szukać pozytywu, bo tu chciałem wprowadzić dramaturgię, że gwiazdy nam uciekają, że za dużo jest światła i że mamy deficyt ciemności, bo to też się pojawia w artykule, że nie jest tak, że w ogóle jej nie mamy. Wiadomo, że nie, ale że no, żeby zobaczyć gwiazdy, to trzeba znaleźć ładny punkt i coraz o to trudniej z każdym rokiem, przynajmniej tak było w latach 2011-2022.
1: Ty być może o tym nie wiesz i państwo tym bardziej nie wiedzą, ale ja pisałam pracę magisterską na temat zmęczenia i pojawiał się tam wątek tego, że my w nocy mamy coraz jaśniej i w dużych miastach szczególnie to odczuwamy i że jeżeli chcemy mieć naprawdę ciemno, to musimy wyjechać naprawdę duży kawał od miasta i że to ma bardzo duży wpływ na to, że mamy jednocześnie ogromną falę problemów ze snem i wykluczanie tego i mówienie, że to nie przez to, tylko stres głównie. Oczywiście, że stres, ale to, że też jesteśmy non-stop wystawieni na niebieskie światło i

0: światła w ogóle miasta i to, że nie widzimy też gwiazd i jesteśmy odcięci od tego, ma na nas bardzo duży wpływ, więc tak. I są różne akcje, wiem, które są, wyznaczają terytoria, gdzie ma być jak najmniejsze zanieczyszczenie świetlne. Fajnie by było tak na gwiazdy popatrzeć. Ja tak mam, jak jadę na Podlasie, też tak pewnie muszę.
1: Ojej, oczywiście, że tak.
0: Głowa w górę i o, jak tu jest pięknie, wow, na niebie.
1: To istnieje. Człowiek
0: dalej
1: sobie przypomina. Ale ja sobie pomyślałem i państwa też do tego zaprosimy. Najlepsza muzyka do słuchania po ciemku, w mroku.
0: W mroku, ale patrząc w gwiazdy, czy nie patrząc w gwiazdy?
1: A dowolnie, możesz patrzeć w gwiazdy, możesz zamknąć oczy, jak to nie masz gwiazd akurat.
0: Jak patrzysz w gwiazdy, to jest o wiele bardziej romantyczna muzyka wtedy. A w mroku to no różne rzeczy by się słucha.
1: Romantyczna albo psychodeliczna też w tym kierunku.
0: To państwo nam dadzą znać. Co do czego?

0: 19 po 7, to jeszcze pan Tomasz uzupełnia. Czy te wyniki badań nie świadczą może o regularnym pogarszaniu się wzroku obserwatorów? Może okulary by pomogły, a liczba gwiazd byłaby taka sama? Być może. Trzeba sprawdzić, czy te badania są replikowalne. Może być trudno po raz kolejny znaleźć 51 tysięcy obserwatorów i zweryfikować ich wzrok przy okazji.
1: Ale byłoby to kluczowe, czy na przestrzeni 10 lat wada im się nie powiększyła. Ale myślę, że z naszych nawet prywatnych obserwacji da się to wywnioskować, że nieba są coraz jaśniejsze i coraz mniej gwiazd widać nawet w mniejszych ośrodkach miejskich.
0: Myślałem, że powiesz, że z naszych obserwacji widać, że wzrok się psuje na przestrzeni lat od ekranów i nie tylko.
1: Że tak z każdym programem, jak cię widzę, to masz ciut dalej tego laptopa?
0: I coraz bardziej mrużę oczy.
1: Jak na mnie patrzysz? Bez mrużenia oczu przypominam, że ci teraz o plastiku, bo plastik otacza nas niemal wszędzie, korzystamy z niego na co dzień, choć coraz częściej mówi się o jego wpływie na środowisko. Takim głosem w dyskusji była debata zatytułowana Zły plastik podczas Warszawskiego Festiwalu Nauki, poświęcona zarówno korzyściom płynącym z wykorzystania tworzyw sztucznych, jak i zagrożeniom związanym z ich produkcją i odpadami. Jednym z wątków była kwestia ograniczenia negatywnego wpływu plastiku na środowisko i lepszego wykorzystywania jego potencjału. A z ekspertami porozmawiała o tym Wiktoria Wichrowska.
2: Z jednej strony coraz więcej badań pokazuje, jak bardzo plastik jest szkodliwy dla nas i dla naszego środowiska. Z drugiej coraz częściej słyszymy, że plastik wcale nie jest aż tak groźny, jak się go przedstawia. Skąd ta różnica? Czy plastik może być dobry? Andrzej Plichta, prodziekan na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
3: Ja pozwolę sobie powiedzieć, że w mojej opinii każdy plastik jest dobry. Przede wszystkim jest to lekki materiał. Żeby wziąć pod uwagę, że 40% plastiku wykorzystywanych jest do celów opakowaniowych. I teraz chodzi o to, żeby opakowanie było wytrzymałe, żebyśmy byli w stanie w tym opakowaniu przetransportować, powiedzmy, czy utrzymać dane medium, które chcemy tam mieć, a zarazem, żeby było jak najlżejsze, bo jeżeli mówimy o transporcie, no to nie chcemy transportować opakowań, tylko chcemy transportować, no, dane jakieś tam surowce czy składniki, które są w tych opakowaniach zamknięte. Tak więc plastik jest lekki, nie wpływa na obniżenie emisji chociażby dwutlenku węgla przy transporcie, chociażby w porównaniu z butelkami szklanymi, które są około 7 do 10 razy cięższe.
2: Skoro nie każdy polimer równa się plastik, czym tak naprawdę są polimery biodegradowalne? Tomasz Malinowski, dyrektor w grupie Azot.
4: Jeden aspekt to jest taki, że coś jest biodegradowalne, czy też wytworzone z biosurowców. Tak jak na przykład jakieś tam rośliny, z których na przykład możemy zrobić jakieś substancje chemiczne, z których będziemy robić polimery. I to jest jak najbardziej słuszny kierunek. Ale też nie wszystkie zastosowania, które charakteryzują się tym, że coś będzie biodegradowalne, że coś będzie biokompostowalne, jest najlepszym rozwiązaniem. Zadam takie pytanie. Czy ktokolwiek z nas chciałby jeździć samochodem, który ma wykonane na przykład błotniki z materiału biodegradowalnego? No, przemysł by był z tego zadowolony, ale czy dla nas, takich normalnych użytkowników tego samochodu, zależy nam na tym, żeby wymieniać ten samochód albo wymieniać ten błotnik co 5-6 lat? No chyba nie.
2: Do czego możemy wykorzystać plastik? Andrzej Plichta.
3: Proszę wziąć pod uwagę izolację budynków, izolację urządzeń chłodniczych, grzewczych. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu oszczędzamy bardzo duże ilości energii, którą normalnie emitowalibyśmy jako energię odpadową. To nie jest tylko kwestia naszych oszczędności jako konsumentów, ale ogólnie ekologia. Dalej, lekkie kompozytowe materiały, z których możemy produkować poszycie samolotu, który zużywa mniej energii, szybciej jest w stanie lecieć, niż mniej energii, mniej paliwa, prawda, i mniej emituje tych spalin.
2: Tutaj podczas debaty padło stwierdzenie, że to nie plastiku powinniśmy się obawiać, tylko innych zagrożeń. Jakich? Joanna Darska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami.
5: Kluczowe jest, żeby widzieć konsekwencje, co my dalej możemy z tym zrobić. Bo jeżeli używamy plastik, a używamy w każdej dziedzinie życia, czy to w domu, jak kupujemy kosmetyki, w gastronomii, czy tak jak tu dzisiaj też były podawane przykłady w służbie zdrowia, powinniśmy mieć świadomość i tu jakby patrzeć na konsekwencje, jeżeli będziemy źle postępować z tym, co już zużyliśmy. I dobre postępowanie, czyli odpowiednia segregacja, czy kierowanie z tego materiału do odpowiednich procesów technologicznych, to zabezpieczy nas przed zagrożeniami. To znaczy, że nie będzie plastiku w środowisku, będzie mniej wtedy mikroplastiku, nanoplastiku, będziemy mieli czystsze wody, czystsze plaże i w związku z tym odpowiednie postępowanie uchroni nas przed tym, że to zagrożenie będzie w środowisku naturalnym.
2: Jesteśmy w Unii Europejskiej i w związku z tym mamy różne ograniczenia, mamy legislację, A jak to wygląda na świecie?
3: To, co się dzieje chociażby w cywilizowanym kraju, takim jakim są Stany Zjednoczone, no nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, a stamtąd idą takie niezbyt dobre praktyki czasami. Nie mówię już oczywiście o takich krajach jak Indie. Znaczy, nie chciałbym tutaj nikogo piętnować, ale no to są dane. Rzeczywiście w tych krajach ta gospodarka odpadami nie jest wystarczająco dobrze regulowana. I to jest chyba największy problem. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o plastik, największym problemem jest człowiek.
4: Nie można powiedzieć, że tworzywo jest dobre, tworzywo jest złe. Jest po prostu różne.
0: Chyba, że mówimy o fiszemady tworzywo. Wtedy jest zawsze
1: świetne.
0: Dobre.
1: Wtedy jest cudowne. Świetne.
0: Wiktoria Wichrowska, bardzo dziękujemy.

0: życzę wszystkiego najlepszego wszystkim chłopakom z RDS, a szczególnie jednemu takiemu, który dzisiaj będzie chłopakiem magistrem. Także może by coś puścić dla nas w tej brzydszej wersji człowieka fajnego. Ach, śni mi się coś o Warszawie, ale trzymajcie się, a i oczywiście wszystkie waćpanny i waćpanie z Radia Nowy Świat, także chłopaki pozdrawiają.
1: Ten magister, który dzisiaj ma zostać magistrem, to Franciszek Wójcicki, bo
2: tak,
1: na dzisiaj obronę.
2: Z tego powodu.
1: A ja dotłumaczę, bo to dzisiaj nie padło, bo dzisiaj 30 września jest Dzień Chłopaka.
2: Ja zawsze mam problem z tym świętem. Czy to jest Dzień Chłopaka w sensie, że mężczyzn, ale chłopaków? Czy to jest Dzień Chłopaka w sensie, że czyjegoś chłopaka?
1: Ja to rozumiałam długo w ten drugi sposób.
2: No ja też miałem.
1: Że tak. Jak masz chłopaka, to się tam z nim sobie świętujesz, ale potem się dowiedziałam z kalendarza, że to chodzi o chłopaków szczególnie w szkole, że wtedy dziewczyny chłopakom coś robią.
2: Dziewczyny, chłopaki.
1: Mhm, ale wtedy ja się burzę, bo jest Dzień Kobiet, a nie ma Dnia Dziewczyn. Przynajmniej ja nie słyszałam.
2: Nie, oczywiście, że jest.
1: Jest Dzień Dziewczyn?
2: Musi być. A, oczywiście, no zaraz.
1: Ja też nie kojarzę. Nikt mi nie składał nigdy życzeń z okazji Dnia Dziewczyn.
2: Międzynarodowy Dzień Dziewczynek jest 11 października, ale to trochę inaczej brzmi.
1: No dziewczynek to brzmi zupełnie inaczej.
2: Nie, ale to jest
1: to
2: dzień.
1: Tak jakby był Międzynarodowy Dzień Chłopczyków.
2: No, ale jest Dzień Dziewczyny, tak podpisane w kalendarzu.
1: To jeszcze gorzej.
2: Chłoptaszów.
1: Jeszcze gorzej. Tak.
2: Wiecznych chłopców wtedy, no nieważne. 30 września, tak, to Dzień Chłopaka, a ten sam kalendarz mi podpowiada, że 11 października to jest Dzień Dziewczyny, jak czytam, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2011. I promują go ONZ, UNESCO i UNICEF.
1: Ja się trochę obraziłam na nasz kalendarz, bo jak tłumaczył Dzień Chłopaka, to tam padło takie zdanie, że Dzień Kobiet jest codziennie, a ja mam takie, gdzie Dzień Kobiet jest codziennie? Jakby, gdyby się miały równe prawa i równe płace, to jeszcze bym się zgodziła. W tej sytuacji to ten kalendarz sobie jakoś w kulki poleciał. Byłam na niego obrażona i więcej z niego nie skorzystam.
2: I teraz skorzystasz z innego?
1: Nie, bo jeszcze na niego się obrażam. Tak patrzę na niego gniewnym wzrokiem. Podobno mój gniewny wzrok działa, więc może się zastanowi nad sobą.

0: Klaudiusz Slezak razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko. Dzisiaj słyszałem wasze rozważania, czy tak, czy inaczej, czy Dzień Kobiet codziennie, czy nie. A pomyślcie, jak trudno mają takie ustawy.
0: Niektóre nie mają swojego dnia.
1: Nie mają swojego dnia. No i to jest...
0: Z czego, że jak problem. Nie mają podpisu.
1: No właśnie, ale niektóre to nawet nie mogą się doczekać tego, żeby się komisja no taka nimi zajęła.
2: Jest dziennik ustaw, takie... dnia nie ma.
1: No właśnie. Więc są takie ustawy, którymi się nawet komisja nie zajmuje. No, żeby tutaj nie sięgać bardzo daleko, słynne projekty aborcyjne. Chociażby i one sobie tam grzecznie leżą, a komisja jak nie może, tak nie może się nad nimi pochylić. Ale są takie ustawy, które już prawie witały się z gąską, już były w ogródku, już się wydawało, że wszystko dopięte, a tu na ostatniej prostej klik. Coś poszło nie tak, coś zazgrzytało, no i na razie doczekać się nie mogą. Mają nadzieję, że może na kolejnym posiedzeniu, ale to się dopiero okaże. A mówię o ustawie, mówiąc w skrócie, alkoholowej, którą koalicja rządząca chciała przyjąć, w całości chciała przyjąć, ale na samym końcu pojawiły się wątpliwości. No bo rzeczy dotyczy między innymi zakazu reklamy alkoholu, wszelkiego, w tym, uwaga, też tam piwo bezalkoholowe też będzie się mieściło, którego też reklamować nie będzie, bo Ministerstwo Zdrowia tutaj wyraziło swoją opinię, że to jest tak zwana reklama zastępcza i może wprowadzać też klientów w błąd, czyli zachęcać ich do kupowania tego alkoholowego piwa, więc tego też nie będzie. Większe regulacje dotyczą zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, będzie większa swoboda samorządów w tych różnych regulacjach, które tam samorządy dają, czyli wprowadzając nocne prohibicje. Nie będzie można tak łatwo promować alkoholu przez różne promocje. Kup 6, a dodatkowe 6 puszek dostaniesz gratis, więc to wszystko w tej ustawie. No i ustawa od roku procedowana, od roku poprawki. No i tutaj też trzeba wiedzieć, to będzie drobna uwaga dotycząca tej całej procedury sejmowej. Ona bywa skomplikowana. Ja wiem, że to wszystko Prawo i Sprawiedliwość pokazało nam, że ustawę przez Sejm można przeprowadzić w kilka godzin, ale zazwyczaj to się odbywa tak, że przy jakichś trudnych ustawach, no to jest pierwsze czytanie, można powołać podkomisję specjalną, która się daną sprawą w ramach komisji zajmuje, potem jest jeszcze komisja, która się taką sprawą zajmuje, oni wyrażają swoje zdanie. Potem jest drugie czytanie, jeszcze wprowadzanie poprawek w tym czasie. No i w końcu, jak już dochodzi do trzeciego czytania, kiedy już ten projekt trafia pod obrady Sejmu całego na salę plenarną, to zazwyczaj tam posłowie po prostu głosują. To jest taki etap, na którym właściwie nie składa się poprawek, chociaż one jeszcze mogą się pojawić i to jest ta zawiłość całej tej procedury sejmowej. Są tak zwane wnioski mniejszości, czyli jak ktoś w tym drugim czytaniu, o którym mówiłem, składał poprawkę, czuje się nieusatysfakcjonowany, że jednak komisja nie zajęła się jego poprawką, to ma jeszcze taką właśnie dodatkową kartę, może ją wrzucić i powiedzieć, komisja to mnie źle potraktowała, nie zrozumieli geniuszu mojej poprawki, więc jako wniosek mniejszości składam ją jeszcze przed całą Izbą i teraz cała Izba musi zdecydować, czy jeszcze coś dorzucić, czy nie. Ale co do zasady, samej treści ustawy już na tym ostatnim etapie się nie zmienia. Można jeszcze próbować wprowadzić te zmiany, które się próbowało wprowadzić wcześniej. No i tak właśnie było z tą ustawą alkoholową. Miała być na ostatnim posiedzeniu Sejmu, już to trzecie czytanie, wszystko dogadane, po roku prac, a PSL powiedziało nie. Nie chcemy, żeby to w ogóle było głosowane. No i teraz pytanie, czy na tym nadchodzącym posiedzeniu Sejmu to ten punkt się znajdzie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, ten, który ustawę zatrzymał u marszałka Czarzastego, wczoraj w Sejmie był taki bardzo enigmatyczny. Niby tak, ale no jeszcze zresztą sami posłuchajcie.
3: Panie marszałku, czy może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
4: Mogę.
0: Czyli tak.
4: Tak.
3: A będziecie zgłaszać jakąś swoją ustawę, czy...
4: Nie, nie. O ustawie nie wiem, ale nie wykluczam poprawek, ale to raczej z szefem klubu trzeba.
1: I oni tak wszyscy tego unikają. Właściwie to nie my zjedliśmy, to nie o nas chodzi, chociaż jak się ich pyta potem poza mikrofonem, to mówią, że mają wątpliwości. Jakie wątpliwości? Odpowiada posłanka Lewicy, posłanka Wicha, która mówi, przecież wszystko omówiliśmy. Były komisje, PSL w nich zasiadał, zgłaszał wszystkie poprawki PSL-u wzięte pod uwagę i co oni na ostatniej prostej zablokowali tę ustawę na takim etapie, na którym już właściwie z nią zrobić się nic nie da.
4: Nie widzę naprawdę żadnego argumentu, żeby ta ustawa nie pojawiła się, jeśli chodzi o formalne rzeczy związane z procedowaniem. Niczego tam nie ma, co jeszcze wymaga jakiegokolwiek procedowania. Natomiast w tym momencie też nie można tam dokonać żadnych poprawek, dlatego że jeżeli ustawa przeszła drugie czytanie, gdzie był ostatni moment, gdzie można było zgłaszać poprawki i zresztą te poprawki zostały zgłoszone. Ja osobiście zgłaszałam poprawki poproszona przez Ministerstwo Rolnictwa, bo tam były pewne nieścisłości. Ja się z nimi zgodziłam, zgłosiliśmy te poprawki. One zostały przyjęte przez komisję. Natomiast no, rzeczywiście było tam bardzo dużo również poprawek, między innymi Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale one dotyczyły stricte ustawy o winiarzach, o przedsiębiorcach, którzy produkują wino, i te wszystkie rzeczy są w ustawie, którą PSL złożył wiele miesięcy temu. Ona jest teraz w procesie chyba, albo jeszcze w konsultacjach, albo w procesie notyfikacji, nie śledzę, gdzie ten projekt w tej chwili jest, ale jak przyjdzie do procedowania tego projektu, to wtedy będziemy się zastanawiać nad tymi poprawkami, a nie w momencie, kiedy procedujemy zupełnie inną ustawę.
1: No i faktycznie PSL oficjalnie argumentuje, że chodzi o branżę winiarską, że ta ustawa o alkoholu ma zablokować możliwość winiarzom informowania o swoich produktach, bo tu zakaz reklamy alkoholu ma być tak szeroko napisany, że winiarze nie będą mogli opowiadać o swoich produktach, nie będą mogli przeprowadzać degustacji, spotkań i opowiadania o produkcji wina, a PSL argumentuje, że im na tym zależy. No tylko pytanie, dlaczego na tym drugim etapie, czyli drugim czytaniu zgodzili się, potem stwierdzili, że tę ustawę jednak gdzieś będą blokować. No a przecież też przypominam, że jest jeszcze Senat, gdzie Senat oczywiście poprawki do ustaw może wprowadzać, a PSL, jak żeby inaczej, ma też swoich przedstawicieli w Senacie, więc mogłoby to zrobić tam. Także na razie dość zagadkowo ta sprawa wygląda, dlaczego PSL jakąś ustawę, na której Lewicy zależy, blokuje. Zazwyczaj to jest tak, od razu powiem, że takie ustawy, to popatrzcie nad losem takich ustaw, są brane jako zakładnicy. Po prostu, żeby coś zazwyczaj za jakąś inną ustawę, za jakiś inny przepis, a może za jakąś inną kandydaturę po prostu przehandlować. I prawdopodobnie tak jest też tym razem, tylko że jeszcze nie wiemy, co jest ceną tej ustawy antyalkoholowej. Także na razie będziemy się przyglądać, jakie dalsze są jej losy.
2: I zdajmy jeszcze, że jak będzie, czas pokaże.
1: To na pewno.
0: I na pewno Klaudiusz nam wyjaśni, co zostało ceną w każdą środę zresztą, albo w inny jakikolwiek dzień. Dzięki, Klaudiuszu.
1: Dziękuję, pięknego dnia.

0: trochę mi się to kojarzy trochę jak prostokąt i kwadrat. Czyli to co? Nie każdy chłopak jest mężczyzną, a nie każdy mężczyzna jest chłopakiem. Gdzie jest ta granica wieku? Bo no, mój chłopski nomen omen rozum, no to zarówno w dniu mężczyzny, jak i w dniu chłopaka, my, faceci, ustrzeliwujemy sobie dublecik. No bo każdy chłopak jest mężczyzną i każdy mężczyzna jest chłopakiem, przynajmniej w środku. Ja mam niby 49 lat, ale w środku ja mam lat powiedzmy 15. I kto mi to udowodni? Żądam życzeń.
1: Życzenia składamy niniejszym.
2: Żądanie. Bardzo ładne. Jeżeli ktoś chciałby żądać życzeń, to zapraszamy 224 280 280.

0: Za 10 minut będzie 8, zupełnie randomowo. Przypomniał mi się taki mem.
1: Tak.
0: I am once again asking for your financial support.
1: Tak, jest taki mem. To prawda, ale zupełnie na poważnie. Szanowni Państwo, przypominamy z tego miejsca, tak jak tu siedzimy, że to radio działa tylko dlatego, że mamy patronów. I co to oznacza w praktyce? To, że i ja mam pracę i Mateusz ma pracę, to...
0: To, że my mamy pracę.
1: Tak, to wszyscy tak jak tu siedzimy, to jest Państwa zasługa. To, że nie ma reklam w Radiu Nowy Świat, to jest Państwa zasługa. To, że playlista jest układana z palca, że jest żywy człowiek, który te playlisty układa, że ta rotacja jest wyjątkowa i niepowtarzalna, to też jest Państwa zasługa i osób płacących. Więc jeżeli ktoś słucha, a patronem nie jest, no to trochę słabo. Ale to można łatwo nadrobić.
0: Oczywiście, że tak. Szczególnie teraz.
1: Szczególnie teraz my to bardzo polecamy. Poza tym, że ma się te poczucie, że się do czegoś można dorzucić i coś współtworzyć, to jest szereg jeszcze benefitów takich jak na przykład podcasty. Czyli jak nam...
0: Ekstra plus, tak. Czy w ogóle podcasty.
1: Czy w ogóle podcasty, bo są rzeczy z anteny, które są spodcastowane, a są podcasty, których nie ma na antenie. I wtedy mogą Państwo po nie sięgnąć. A ja uważam, że podcasty z anteny to jest wspaniała sprawa, że jak się Państwo za nami stęsknią w sobotę,
0: to można sobie...
1: albo w niedzielę, albo wieczorem chcą Państwo sobie zrobić poranek, to wszystko wtedy jest do zrobienia. Więc my bardzo zapraszamy i zachęcamy.
0: W ogóle można zakręcić czasem. Mhm. Harmonogramem, słuchać sobie poranków, wieczorem, popołudniówek, rano. Albo jeżeli na przykład mamy zagranicznych słuchaczy, bo to też całkiem spore grono, to można sobie śmiało włączać poranki z podcastu.
1: W swój poranek.
0: Tak, w swojej strefie czasowej. Same korzyści, ale też ja do tej pory dodałbym to, że oprócz tego, że i playlista, i to, że my mówimy, ale to jak mówimy...
1: Tak.
0: Nie jesteśmy sformatowani.
1: Jakość i to w sensie... niezależność, to tak. cały format radia jest możliwy dzięki Państwu, więc bardzo prosimy i zachęcamy do zostania patronem. Wystarczy założyć konto, robi się to bardzo banalnie, prosto. No i teraz jest taka akcja, która dodatkowo przynosi nam korzyść, bo jeżeli Państwo zostaną nowymi patronami, odświeżą swój patronat ewentualnie, bo patronowali, zapomnieli, nie wpłacili, teraz co jeszcze raz, ale przede wszystkim nowi patroni, jeżeli klikną płatność powtarzalna blik, i to wtedy blik nam się dorzuca 30 zł do każdego nowego patronatu. I to nie jest z Państwa konta, tylko blik nam dorzuca. Więc z Państwa konta schodzi 10, 20 czy 30, tak jak sobie Państwo ustalą. A umówmy się, te kwoty, które przytoczyłam, to nie są duże kwoty. To na kawę na mieście w 2 razy to się więcej wyda.
0: Z cynamonem.
1: Z cynamonem to już 3 razy więcej. Wiadomo, ile pumpkin spice latte kosztuje. Więc szanowni Państwo, patronat może być tańszy niż pumpkin spice latte. Państwo korzystają...

0: i my też korzystamy, więc płatność powtarzalna Blik się poleca, bo my możemy zyskać 45 tysięcy złotych.
1: A to jest całkiem spora suma. Gdyby ktoś coś zapomniał, umknęło, proszę sobie wejść na stronę nowyświat.online/blik i to można znaleźć wszystkie szczegóły i zachęcamy do tego, żeby wpłacać, dołączać do grona patronów. To nie jest tak, że trzeba czekać do 21 października, kiedy ta akcja się kończy. To można dzisiaj załatwić.
0: To nawet lepiej. Ja to sobie zrobiłam z drugiego adresu mailowego między wejściem a wejściem, szanowni państwo.
1: No i voilà.
0: Więc jakby wszystko się da. To naprawdę, tak jak my teraz opowiadaliśmy, to można sprawdzić. Ja odświeżam stronę. Mamy teraz 30 407 patronów. I ja bardzo bym chciała, żeby tak przybyło ich znacząco, żeby potem...
1: Znacząco to jest dobra liczba.
0: Znacząco to jest wspaniała liczba. I ja państwu o 10 powiem, czy to było znacząco.
1: O, i mamy jeszcze jeden pomysł, ale to może za chwilę.
0: Tak, mamy jeszcze jeden pomysł, ale za moment.

0: Za 3 minuty będzie 8. Nie wiem, czy kojarzą Państwo z mediów społecznościowych, z Reelsów. Jest parę takich wiralowych filmików. Wydaje mi się, że to z amerykańskiej stacji, gdzie prezenterzy pogodowi podejmują wyzwanie, że w prognozę wplotą jakieś słowo proponowane. Mamy dla Państwa takie wyzwanie, czy taką propozycję. Jeżeli ktoś postanowi zostać nowym patronem właśnie przy wsparciu, przy współpracy z Blikiem, czyli korzystając z płatności powtarzalnej Blik, to w Patronite jest taka sekcja jak komentarze.
1: Ona teraz nie jest zbyt żywa, więc będzie nam się łatwo zorientować. Więc nowych patronów, jak już założył sobie ten patronet z płatnością powtarzalną Blik, to mogą Państwo napisać słowo w komentarzach.
0: I dowolne. My
1: to słowo, dowolne słowo. Poza tym, że mogą się Państwo przywitać i cokolwiek jeszcze napisać, ale słowo nam wrzucić i my to słowo wpleciemy w prognozę pogody. No o 8 nie, bo to za mało czasu. Ale już o 9, o 10.
0: Damy radę.
1: O 10 nie.
0: O 9. Myśmy musieli przy 9.
1: No 9, tak.
0: Więc proszę, śmiało korzystać. Sekcja komentarzy, Patronite, a szczegóły akcji przypomnę raz jeszcze nowyświat.online/blik. Wrócimy tu za 2 minuty z serwisem informacyjnym, pogodą i Beatą też.
1: Przybyło 3. Hej!

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. RCB ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Poderwano wojskowe myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Sąd Okręgowy w Warszawie będzie dziś rozpatrywał wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie mu listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je w Tyraspolu, na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Przypomnę, w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca byłemu ministrowi m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z funduszu. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Najwięcej pieniędzy pochłoną obronność i ochrona zdrowia. Na wojsko zaplanowano 198 miliardów złotych, czyli ponad 4,5% PKB, a na zdrowie 274 miliardy. To o 26 miliardów więcej niż w tym roku. Minister finansów Andrzej Domański przedstawił też pozostałe priorytety przyszłorocznego budżetu.
1: Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, m.in. program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura. Na naukę i szkolnictwo wyższe wydatki wyniosą 46 miliardów złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda złotych więcej niż w roku 2026. Z kolei na drogi i kolej przeznaczonych zostanie niemal 77 miliardów złotych, a na mieszkalnictwo niemal 6 miliardów złotych.
0: Rząd zakłada, że polska gospodarka urośnie w przyszłym roku o 3%, a inflacja wyniesie 2,8%. Projekt budżetu trafi teraz do Sejmu. 11 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Chodzi m.in. o korupcję.
2: Uczelnie sobie załatwiały możliwość otwierania kolejnych kierunków, czy może możliwość przymykania oka tak zwanego przez Polską Komisję Akredytacyjną. A drugi, najbardziej potężny wątek w tej sprawie, to są dyplomy MBA, dyplomy magistra, załatwiane przez różnego rodzaju polityków, samorządowców, dziennikarzy, przedsiębiorców. 6 osób zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne, 5 kolejnych osób zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej, łącznie 83 osoby do tej pory, czyli 93 osoby stan na dzisiaj.
0: Przekazał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Kuba, przygotowując prognozę pogody, sięgnął najwyraźniej po dorobek Pablo Pavo. Ostatni dzień września. Najcieplejszy będzie na zachodzie, w Zielonej Górze do 24, a we Wrocławiu do 23 stopni. Niewiele mniejsze wartości wskażą termometry w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, tam 22, w Szczecinie, Warszawie i Rzeszowie 21, a w Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Łodzi i Lublinie 20. Chłodniej, choć delikatnie, tylko w Olsztynie, Suwałkach, Kielcach 19 stopni oraz w Zakopanem, maksymalnie 18 w Szczycie. Środa poza tym zapowiada się pogodnie, z zachmurzeniem na ogół małym i umiarkowanym, bez deszczu. Wiatr powieje porywiście w górach świętokrzyskich, Sudetach i na Pomorzu Zachodnim. Poza tym słabo i umiarkowanie.

0: Lala Love za nami, a na grupie patronackiej takie spostrzeżenie. Dzień dobry, wszedłem z ciekawości na Patronite i ostatnich nowych patronów to tylko panie. A gdzie faceci, ja się pytam. I ja myślę, że to jest doskonały pomysł, że jak jest dzisiaj Dzień Chłopaka i państwo znają jakiegoś chłopaka i on to nie ma patronatu, to można mu w prezencie kupić na przykład roczną subskrypcję za pośrednictwem Patronite, używając płatności powtarzalnej Blik. I wtedy z naszego konta, w sensie osoby, która obdarowuje, będzie schodził Blik. Blik nam dorzuci prezent, państwo dadzą prezent do kwadratu.
1: Przecież to się multiplikuje jakoś nieprawdopodobnie. Super korzystna sytuacja.
0: Warto.
1: Zachęcamy.
0: Nowy świt. Jest jeszcze program Jeden patronat na mieszkanie. Minimum.
1: Ładne, bardzo ładne.
0: A Beata Grabarczyk jest z nami.
1: Cześć Beato. A musisz powtórzyć, bo coś cię nie słychać. Wiesz co, za mało wpłat.
2: Teraz mnie będzie słychać.
0: Za mało wpłat na Patronite.
2: Trzeba będzie naprawić mikrofon, także...
0: Przybył jeden patron, od razu Beata lepiej słychać.
2: I od razu
0: tak to właśnie działa.
2: Tak, jak do końca mojej rozmowy przybędzie trochę patronów, to w ogóle, nie wiem, będę chyba chodziła z bananem na twarzy przez cały dzień.
0: Ale takim przyklejonym na taśmę?
2: Tak, bo to jest...
1: Jak coś ja mam w plecaku.
2: No i bardzo dobrze, bo to, wiecie, dzieło sztuki takie było, że banan na ścianie, więc ja będę miała banana na twarzy.
1: No i pięknie.
0: Fotorelacja od ilu nowych patronów?
2: Well.
0: Zastanowimy się, dobrze.
2: Zastanowimy się,
0: to tak.
2: Jak liczba będzie znacząca, to wtedy będziemy decydować.
1: A teraz sztuka konwersacji.
2: Teraz sztuka konwersacji. Moim interlokutorem będzie pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu redaktorom, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, no zaczniemy od czegoś, co dzisiaj wzbudziło moje zainteresowanie, mianowicie Super Express zrobił sobie taki sondaż pod tytułem: który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje twoje interesy? No i to, że na pierwszym miejscu jest Karol Nawrocki, to mnie jakoś nie dziwi, 41%, ale potem zaczyna się zabawa, bo na drugim miejscu jest Sławomir Mentzen, ale tylko 15%. Tuż za nim nie jest to Jarosław Kaczyński, tylko Grzegorz Braun. 12%. Trudno powiedzieć, nie mam zdania. To jest odpowiedź 10% respondentów. No i dopiero wtedy ex aequo 8% Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty. To jakaś tragedia. Znaczy upadek, koniec? Czy to tylko takie tam...
3: Pani redaktor, to jest oczywiście taki sondaż, który nie jest jakimś reprezentatywnym badaniem, więc rzeczywiście, tak jak pani zaznaczyła, trzeba to z przymrużeniem oka troszeczkę wziąć. Natomiast jeżeli spojrzeć jednak na tę ankietę swoistą, poszukując w niej jakichś tendencji, to one tam się odnajdują rzeczywiście, bo po pierwsze to, że nastroje proprawicowe wśród wyborców są i że te dobrze, właściwie przeprowadzane badania opinii publicznej to potwierdzają, no to jest fakt. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, że upatruje się w panu prezydencie pewnego patrona tych nowych prawicowych idei, czy nowych prawicowych pomysłów, to też jest fakt. No i trzecia rzecz, i tu chyba też do tego pani redaktor pytanie zmierzało, co z Jarosławem Kaczyńskim.
2: No
3: być
2: tak,
3: może jesteśmy świadkami takiego przesunięcia bardzo ciekawego ku konfederacjom. Jakbyśmy się pobawili w taką bardzo prostą matematykę, której nie zalecam tak naprawdę, więc tylko tak poglądowo możemy sobie na to spojrzeć, czyli pododawali wyniki sondażowe konfederacji Mentzenowskiej, Bosakowskiej i Braunowskiej, no to się okaże, że tam wychodzi więcej niż PiS-owi. A więc być może następuje pewne przesunięcie w poparcia dla prawicy. Jest przekonanie, że ta nowa prawica, niezużyta prawica, pokazująca bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie rozwiązania polityczne prawica, jest lepsza niż zużyty PiS, który już rządził, który już co miał dokonać, to dokonał, a jeszcze do tego się kłóci, a więc być może będzie niewydolny w dążeniu do władzy. I może lepiej zainwestować w coś nowego i coś bardziej radykalnego na takie trudne czasy. Więc tak bym tę zabawę Superekspresu odczytywał.
2: No, rzeczywiście ona wychodzi także w innych badaniach, czy nawet w wynikach tych krakowskich, tam, że Łukasz Gibała jest pierwszy w tym wyścigu do prezydentury Krakowa, no to pokazuje, że wyborcy szukają czegoś nowego. Nie, takie mam wrażenie, że to widać jeszcze bardziej w tych podziałach między wyborcami starszymi i młodszymi, bo ci młodsi wyborcy w Krakowie, ci w wieku 18-29, no to gdyby oni tylko głosowali, to wybór byłby między Łukaszem Gibałą a Aleksandrą Owcą. To dopiero ten starszy elektorat, szczególnie ten 60+, wybiera polaryzację. No i niby powinniśmy się cieszyć, że idzie młodość, tylko ta młodość jest mniej liczna rocznikowo niż te starsze grupy wyborców, czyli dopóki ten elektorat nie odejdzie, to będziemy mieli cały czas ten podział?
3: No, będzie pewien podział, chociaż ja nie wiem, czy w takim kształcie właśnie, w jakim my go dzisiaj obserwujemy, bo to będą arcyciekawe wybory w 2027 roku, które być może odsłonią nam tę nową scenografię sceny politycznej. Natomiast co do Krakowa, pani redaktor, to ja jednak jestem zwolennikiem takiej tezy, że on nie pokazuje nam jakiejś Polski w pigułce politycznej i że bardzo ostrożnie należy podchodzić do tych wyników, bo pan kandydat Gibała, no to jest człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł.
2: O, tak.
3: Do końca ja nie jestem w stanie nawet określić jego przekonań politycznych, jego zapatrywań ideowych. On mówi, że pracuje, działa i myśli o Krakowie, ale raczej ja bym prawicy doradzał, żeby się z nim nie identyfikowała, bo raczej jego poglądy na to nie wskazują. To jest taki pragmatyk polityczny. Konfederacja w ogóle nie brała udziału w tym przedsięwzięciu, bo się nie udało zebrać podpisów pod kandydaturą, a więc to też wypacza niejako ten widok. Więc Kraków jest, nie jest dla mnie pigułką, jest ciekawym doświadczeniem wyborczym na rok przed wyborami, ale on nam tak naprawdę niewiele mówi. Ciekawsze jest to, co powiedzieliśmy, czy pani redaktor powiedziała o młodych wyborcach. Ta tendencja jest ciekawa, że młodzi rzeczywiście głosują inaczej niż polityczni boomersi. Oni nie chcą w kontynuacji tego podziału, który ich męczy, nuży, on jest za długi, całe życie im towarzyszył, w ich mniemaniu polega na ciągłej kłótni, a przecież i tak wszyscy jedzą z tego samego stołu, więc tyle samo są warci. A więc młodzi są, no mówiąc potocznie, zniesmaczeni tym podziałem, ale dwie rzeczy trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Pierwszą, którą pani redaktor tutaj już powiedziała, to jest to, że jeszcze te starsze pokolenia będą przez kilka tur elekcji nadawać ton wyborom. A dwa, ci młodzi, nawet jeżeli się przesuną w tym wyścigu pokoleń to oni jakby zaczną dominować swoją kohortą, swoim przedziałem wiekowym, to też nie wiadomo, jak oni będą uczęszczać, bo widać wyraźnie, że ci młodzi uczęszczać na wybory za bardzo nie chcą. Oni mają takie zrywy od czasu do czasu, ale to nie jest jakaś konsekwentna formuła brania udziału w wyborach, tak jak ci starsi. No mój przedział wiekowy, czyli 50 kilka lat, to jest taki najbardziej wytrwały, najbardziej przewidywalny, konsekwentny i obowiązkowy przy wyborach. My chodzimy, młodzi chodzą różnie.
2: No dobrze, porozmawiajmy chwilę o prezydencie, bo cały czas w opinii, znaczy w takiej dyskusji krajowej, ogólnopolskiej jest mowa o tym, że prezydent ma zostać patronem no na przykład tego bloku senackiego prawicy, który się gdzieś tam buduje. Tylko mam wrażenie, że patron to powinien jakoś brać udział w tym budowaniu, a prezydent właściwie nie istnieje w tych rozmowach. To znaczy nie jest tak, że prezydent wskazał kogoś albo zorganizował spotkanie, albo wysłał jakichś swoich ludzi, żeby to spotkanie zorganizowali. No nie ma tego. Są tylko rozmowy, są tylko jakieś domniemania, czy Braun wejdzie, czy nie wejdzie, czy robić z Braunem, czy nie robić z Braunem. Przy czym wszyscy właściwie prawicowi politycy mówią, że bez Brauna to nie ma kompletnie sensu. No ale prezydenta tam nie ma. To dlaczego jest mowa o tym, że on ma być patronem tego ruchu?
3: No, to jest pierwsza rzecz, o której nie wiem, czy tego akurat konkretnie ruchu związanego z wyborami senackimi, bo bardzo możliwe, że środowisko prezydenta uznało, że na razie za wcześnie jest wiązać głowę państwa w te procesy nieprzewidywalne. One się mogą już kilka razy na tej drodze wywrócić do 27 roku, więc może lepiej, żeby prezydent na tym etapie nie firmował przedsięwzięcia, które może nie zakończyć się powodzeniem, a wtedy odium tej porażki może również dotknąć głowy państwa. Głowa państwa chce być tym patronem poważnym, któremu się udaje, który ma sukcesy. Więc po pierwsze jest to taki etap obserwacji.
2: Przestałam słyszeć pana profesora, ale to być może moje słuchawki.
3: Halo?
2: Czy się
3: słyszymy? Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie.
2: Słyszycie? O, teraz ja już chyba też słyszę. Już jestem, przepraszam.
3: Wszystko dobrze technicznie.
2: Tak, trochę się zacięło.
3: No właśnie, technika się też zafrasowała, czy się panu prezydentowi uda zorganizować to przedsięwzięcie. Więc to jest pierwsza rzecz. Prezydent musi wykazać się sukcesem, a jeżeli ta inicjatywa upadnie, to
2: sukcesu nie
3: część
2: będzie.
3: Tej porażki jednak dotknie głowy państwa. I ja myślę po drugie, że tam pewne rozmowy po cichu pomiędzy partiami politycznymi a ludźmi prezydenta mają miejsce. One nie są eksponowane prawdopodobnie i są objęte tajemnicą. Natomiast podejrzewam, że jednak coś się dzieje. No i jeszcze jedna rzecz. No, prezydent właściwie moim zdaniem nie chce być autorem jakiegoś doraźnego tylko kompromisu senackiego, tylko on myśli bardziej perspektywicznie o tym, że będzie liderem polskiej prawicy po zakończeniu swojej kadencji lub kadencji dwóch. No bo podejrzewam, że prezydent mierzy w dwie kadencje.
2: No, na pewno.
3: Ale ponieważ będzie wciąż młodym politykiem, to z powodzeniem będzie mógł ten nowy akt swojej kariery otworzyć i on będzie dopiero zbierał te siły na to prawdziwe przywództwo.
2: A dlaczego prezydentowi spada zaufanie? Dużo spadło, od czerwca 7% prawie.
3: Panie doktor, bo najprawdopodobniej dla opinii publicznej szereg decyzji prezydenta jest niejasnych bądź niekonsekwentnych. I być może nawet ci, którzy uważają, że trzeba pokazywać w polityce siłę, jak my to ładnie w politologii nazywamy polityczny maczyzm, to nawet ci uważają, że taka prosta siła, proste uderzenie w przeciwnika politycznego, jeżeli nie jest uzasadnione i nie pokazuje co w zamian, no nie ma większego sensu. Widać też wyraźnie, że za tym oporem prezydenta wobec decyzji większości parlamentarnej tak naprawdę nie idą żadne koncepcje poważne. Ja na przykład to dzisiaj nie wiem, czym jest safe 0%. Co by to miało być? Kto by to miał sfinansować? Ja widziałem nawet prześmiewcze filmiki ilustrujące jakieś papierowe działa, które powstają w wyniku programu safe 0%. A więc ja myślę, że decyzje prezydenta są po prostu coraz bardziej niejasne dla odbiorców i wpisują się w taki schemat prostej walki politycznej odzierającej głowę państwa z autorytetu. I myślę, że prezydent i jego otoczenie powinni się bardzo zastanowić nad tym, czy taki brak współpracy, współdziałania w czasach trudnych i niebezpiecznych jest dobry. Czy na przykład opowieści, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie powinna się zebrać, bo się nic specjalnego nie dzieje. Czy to są opowieści, które trafiają rzeczywiście do opinii publicznej i przekonują ją?
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Miłego dnia.
3: Dziękuję pani redaktor.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk po 9.30. Kolejna...

0: chwilę temu opowiadaliśmy, cerowaliśmy wiadomość jednego ze słuchaczy, który spostrzegł, że głównie patronki przybywają. I zaraz, gdzie są panowie? No to pan Tomasz przyszedł z odsieczą. Zgłaszam sprzeciw, jak napisał w mailu. Dołączył również mężczyzna i załączył zdjęcie na dowód, że w istocie patron kolejny jest. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś jeszcze w ten sposób chciał się sprzeciwić, to zapraszamy.
1: Tak, pan Konrad też został patronem i on podrzucił nam super słowo w komentarzach. Między innymi pan Konrad, bo też pani Paulina podrzuciła słowo. Przypominam, że jak się już zostanie nowym patronem Radia Nowy Świat przez płatność powtarzalną Blik, to można nam wrzucić słówko i my to słówko użyjemy w pogodzie. Ale Kuba Jędras, który jest naszym wydawcą i za moment się pojawi w ostrzej grze.
0: Ostrzej grę.
1: To po czesku prawie brzmi. Aha. W ostrzej... No i co?
0: W ostrej grze.
1: Nic mi nie wyjdzie. Odmienianie to nie jest moja mocna strona. W sporcie się pojawi Kuba Jędras i chciałby, bo do tego zmierzała ta moja zawiła wypowiedź, chciałby też wpleść słówko. Więc jeżeli państwo zostaną teraz patronami i dadzą słówko, to Kuba to słówko zupełnie oderwane od sportu chętnie w sporcie użyje. Więc prosimy i zapraszamy. Płatność powtarzalna Blik poleca się jako płatność patronajtowa.
0: A słówka można dopisywać w sekcji komentarze, bo ktoś tam podesłał mailowo. Nie ma tak łatwo. To w komentarzach trzeba wpisać przy okazji zostania patronem. Chociaż to słówko byłoby ciekawe, gdyby je wpleść do sportu, bo tu na przykład jeden ze słuchaczy zaproponował, żeby to była snopowiązałka. Na przykład takie może być.
1: W ramach inspiracji prosimy bardzo. A tak dlaczego jest w komentarzach na Patronite? Bo właśnie wtedy mamy pewność, że ktoś na pewno ma konto.
0: I został patronem.
1: To jest wtedy do zweryfikowania. Także zapraszamy. A wszystkie informacje na temat akcji na nowyświat.online/blik.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I Jakub Jędras zalogowany w studiu. Dzień dobry, Kuba.
2: Dzień dobry wam, dzień dobry państwu.
3: Tak, Kuba dostał słowa od państwa i może specjalnie nie powiemy i czy państwo zorientują, że to są te słowa rzucone, czy nie. A ja tak sobie jeszcze pomyślałam, zanim ci oddam głos, że to tak naprawdę jest taka też chytra sztuczka z naszej strony, bo to pokazuje, jak wielki wpływ patroni mają na to, co się dzieje na antenie.
1: Anteny, oczywiście,
3: państwo wrzucą słowo, my słowo weźmiemy, więc naprawdę.
1: Ja nie wiem, Kuba, jak ty sobie poradzisz, ja ci nie zazdroszczę. Ty. Chociaż czekaj, nam tam dorzucił ktoś jeszcze słówko,
3: tak,
1: później powiemy, jakie.
3: Coraz trudniejsze słowa państwo nam dają, takie trudniejsze do wypowiedzenia. A co w sporcie?
2: To ja podejmuję wyzwanie. Zaczniemy od tenisa. Niestety nie udało się Hubertowi Hurkaczowi wygrać turnieju ATP 250 w Chengdu. W finale przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. Ale to i tak był bardzo udany turniej dla Hurkacza. On powoli pnie się w górę w rankingu. Po Chengdu wskoczył 7 miejsc wyżej na 39. lokatę. Tak wysoko nie był od lipca ubiegłego roku. No chociaż oczywiście do jego rekordowego 6. miejsca sporo jeszcze brakuje. A już jutro Hubert Hurkacz rozegra swój pierwszy mecz w turnieju wyższej rangi ATP 500 China Open w Pekinie. Rywalem pierwszym będzie, miejmy nadzieję, nie ostatnim Amerykanin Lernen Tien. W Pekinie turniej zaczynają także panie. Zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, a na korcie na razie dwoi się i troi Katarzyna Kawa. W tej pierwszej rundzie z Darią Snigur gra z Ukrainką. Na razie obie panie wygrały po jednym secie, ale w tym decydującym Katarzyna Kawa prowadzi 3-1, więc idzie ku dobremu. Z Chengdu, tu jeszcze wrócę do tego miasta, ze zwycięstwem wraca Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem triumfował w turnieju gry podwójnej. Polak i Brytyjczyk pokonali w finale po zaciętym meczu szwedzko-amerykański duet Jorgensen-Galloway 7-6, 7-5. Znakomity powrót do europejskich pucharów zaliczył zespół szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk. Mało kto się spodziewał, że na inaugurację Ligi Europejskiej piłkarze ręczni trzeciej drużyny minionego sezonu polskiej ligi pokonają czwartą ekipę niemieckiej Bundesligi, czyli czołowej, topowej ligi w Europie. Wybrzeże wygrało z VfL Gummersbach 38-34 i to na boisku rywali. To naprawdę był imponujący powrót na europejskie areny po 25 latach. No i nawiązanie do sukcesów odnoszonych wówczas przez zespół z Gdańska. Wybrzeże zaimponowało zwłaszcza w drugiej połowie. Nie tylko odrobiło dwie bramki z pierwszej połowy, ale też dołożyło kolejne cztery przewagi. No i ten okazały wynik 38-34 można sobie w ramki oprawić i powiesić. Łącznie 8 goli rzucił Mikołaj Czapliński, 7 Filip Michałowicz, a 6 Tomasz Gębala. Drugi mecz grupowy w przyszły wtorek już na własnym boisku, własnej hali z macedońskim Eurofarmem Pelister. W kibice Wybrzeża pewnie nie mogą się doczekać, zwłaszcza ci, którzy kibicują Wybrzeżu od ćwierć wieku, że wreszcie znowu w Gdańsku zawita europejska piłka ręczna. W grupie są też Hiszpanie z Logronio, to tak gwoli dopełnienia, bo te grupy są właśnie czterodrużynowe. No i piłka nożna. Polscy piłkarze przygotowują się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Tym razem w piątkowy wieczór w Warszawie z Rumunami. No ale w innych grupach mieliśmy ciekawe mecze wczoraj. Hiszpanie po raz kolejny udowodnili, że należał im się tytuł Mistrzów Świata. Po pokonaniu 3-2 Anglii na Wembley w Sewilli wygrali 4-1 z inną silną ekipą Chorwacją. No i ten genialny młodzian Lamine Yamal, niczym wytrawny prestidigitator, z kapelusza wyciągnął dwa dorodne gole oczywiście. Z kolei Anglicy powetowali sobie porażkę z Hiszpanami i pokonali w Pradze Czechów 2-0. No a znacznie słabiej poszło Szkotom, którzy przegrali u siebie ze Szwajcarami 0-3. No i trzeba powiedzieć, że Szwajcarzy przeszli przez ten mecz niczym turbo doładowana snopowiązałka. Najpierw skosili rywali równo z trawą, a potem odstawili w równych snopkach na linii autowej. Tak to było w Lidze Narodów wczoraj. A w Katowicach dzisiaj ważny mecz dla naszej kadry U21. O 18:00 drużyna pod wodzą Jerzego Brzęczka podejmie Szwecję. Stawką będzie znaczne zbliżenie się do finałów Mistrzostw Europy. Młodzi polscy piłkarze spisują się znakomicie. Na 8 meczów 8 wygrali, a mimo to wciąż nie mogą być pewni awansu. Kluczowe będzie najprawdopodobniej wyjazdowe spotkanie z Włochami w najbliższy poniedziałek. No chyba, że Polacy dzisiaj wygrają ze Szwedami, a Włochom jutro powinie się noga w Armenii. Wszystko w futbolu jest możliwe, więc nie wykluczamy żadnego scenariusza. Dzięki świetnej grze w tych eliminacjach biało-czerwoni mają też duże szanse na bezpośredni awans, nawet jeśli ostatecznie Włosi nas wyprzedzą, no bo jest tak, że jedna przepustka na Euro jest dla drużyny z najlepszym dorobkiem punktowym spośród tych, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach. A to wszystko oznacza, że właściwie tylko katastrofa by wykluczyła Polskę z przyszłorocznych mistrzostw Europy w Serbii i Albanii, więc te dwa najbliższe mecze trzeba w najwyższym stopniu traktować jako takie mocne przetarcie przed przyszłorocznymi finałami. Oby mnie zapeszył tylko. Jeszcze wrócę z jedną dyscypliną sportu, która nam troszeczkę umknęła w tej mnogości, wielości różnych wydarzeń weekendowych. Szachy. Ponieważ w Duszanbe zakończyła się Olimpiada Szachowa. Duża impreza. I choć Polska wraca bez medalu, to należy zwrócić uwagę na świetny finisz naszej kobiecej reprezentacji. Polki ostatecznie zakończyły Olimpiadę na 5. miejscu, ale z takim samym dorobkiem punktowym, co trzecie reprezentantki Indii, więc zabrakło naprawdę niewiele do tego podium. Bezkonkurencyjne okazały się Chinki i Kazaszki, a Polki, jak się okazuje, są najlepsze w Europie. Dodatkowo Oliwia Kiełbasa, nasza liderka, punktowała najlepiej z naszych szachistek, przepraszam. Nie doznała żadnej porażki w trakcie tego turnieju. Same zwycięstwa i remisy, więc ogromne brawa dla niej. Panom poszło troszeczkę słabiej, chociaż 14 miejsce wstydu nie przynosi, bo stawka była naprawdę ogromna. Tam ponad 100 reprezentacji brało udział. Grubo ponad 100. A ten wynik jest wręcz o dwie lokaty wyższy od rozstawienia Polaków, bo Polacy rozpoczynali jako drużyna z 16 średnią rankingową, więc można powiedzieć, że też powyżej oczekiwań. A wygrał Uzbekistan przed Indiami i Niemcami. I to ode mnie tyle. Udało się?
3: Tak, udało się. Czy państwo się zorientowali, o jakie słowa chodziło?
1: Myślę, że bez wątpienia. Kuba dzisiaj szedł jak maszyna, żeby nie powiedzieć...
2: Powiązałka?
1: Jakub, jeszcze raz dziękuję ci pięknie, Kubo.
2: Dziękuję.
1: Szapoba.

0: Nie wiem, czy słyszałeś o tragicznej powodzi w Bangkoku, która stolicę Tajlandii teraz objęła. Mhm. Spadło tam 300 mm wody, w zasadzie prawie że naraz. To jest tyle wody, co w tym okresie deszczowym w Bangkoku spada przez cały wrzesień, a to spadło w bardzo krótkim czasie, więc cały Bangkok był zalany. Mhm. I przeciekawe jest to, że Polacy wymyślili narzędzie, które pomaga poruszać się po zalanym Bangkoku. Polacy.
1: Okay.
0: Stało się to tak, że dwóch Polaków mieszkało w Bangkoku, a jeden, pan Jakub, mieszkał 3 godziny od stolicy. No i koledzy napisali, czy mógłby przywieźć worki z piaskiem, bo w Bangkoku, ze względu na to, że ta sytuacja była bardzo dramatyczna, te worki już się kończyły, 3 godziny od Bangkoku worki jeszcze były, więc on pojechał. No i on szybko się zorientował, że nie wie, jak ma dojechać, bo drogi są zalane.
1: No tak.
0: No i jadąc i kombinując, zaczęli wymyślać, jak to narzędzie miałoby działać, jak zbierać informacje o zalanych drogach z konkretnych miejsc i jak je przekazywać dalej. I już mieli szkic w zasadzie, dojeżdżając do Bangkoku, i te potem aplikacje wdrożyli. Ona cieszy się naprawdę ogromnym powodzeniem. Odezwały się do nich lokalne media i telewizje, w tym te takie największe. No i w ciągu 2 dni pełnej operacyjności strony wyznaczyli 25 tysięcy tras. Od niedzieli odnotowali wzrost o 1221%. Więc naprawdę usprawniają życie w tym momencie w trakcie tej katastrofy, bo to nie jest, nie jest łatwa sytuacja. Bangkok bardzo mocno żyje jednak na ulicy, jeżeli chodzi o jedzenie, biznesy i tak dalej. Więc to, że wszystko jest zalane, po prostu jest niemożliwie trudne do wyobrażenia.
1: Szczególnie jeżeli ktoś był jak pewne osoby w studiu w Bangkoku i...
0: I widział, przechodził suchą stopą.
1: Tak, widział, jak to wyglądało, to przerażające.
0: Całość mogą Państwo przeczytać wywiadu z Jakubem, czyli jednym z autorów, mogą Państwo przeczytać w Gazecie Wyborczej. Polacy wymyślili narzędzie, które pomaga poruszać się po zalanym Bangkoku. Taki tytuł w Wyborczej. Zapraszam i zachęcam i przeczytać też, jak to więcej działa. Oni tam też więcej opowiadają o samym Bangkoku, o Tajlandii i tak dalej.
1: A my się teraz przeniesiemy do Włoch.
2: Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una

0: sobie wplątujemy Tomka w to zamieszanie nasze?
1: Ach, powinniśmy, tak.
0: No właśnie, bo udało nam się namówić redaktora Tomasza Ławnickiego, naszego czeskiego, żeby dołączył do naszej zabawy, która, przypomnę, polega na tym, że państwo, jeżeli zostaną nowymi patronami, wybierając płatność cykliczną Blik.
1: Powtarzalną.
0: O której to szczegóły można doczytać na stronie nowyświat.online/Blik. To w komentarzach, w sekcji komentarzy na Patronite mogą nam państwo podrzucić dowolne słówko i my to słówko będziemy musieli wpleść w prognozie pogody. Ale Tomek się zgodził, że...
1: W czeskim kąciku też może wpleść.
0: Więc proszę tylko dodać, że to słówko do czeskiego kącika i wyczekiwaczek. Jak Tomek sobie radzi z państwa słowem.
1: I oczywiście to taka mała rzecz, powiedziałabym, w porównaniu do tego, co państwo zyskują poza tym, zostając patronem.
0: Bo
1: wtedy radio dalej działa bez reklam, bo wtedy my mamy pracę, możemy do państwa mówić, robić takie radio i takie dziennikarstwo.

0: Za 8 minut będzie 9. Tak, przeglądamy prasę. Dzisiaj w Polityce można znaleźć artykuł Zbigniewa Borka o zakładzie pogrzebowym AS Bytom, czym naprawdę jest i kto za nim stoi. To jest jakiś fenomen internetowy. Ciekawa rzecz do sprawdzenia. Natomiast ja jeszcze tak przeglądając aktualności na stronie Rzeczpospolitej znalazłem dane, to jako źródło Rzeczpospolita powołuje się na RMF24, mianowicie najpopularniejsze kierunki studiów. To dane 2026, o ile mi to nie umknęło. No i tak, najpopularniejsza... A jak chcesz, to dawaj.
1: Myślę, że, bo chodzi o ilość złożonych dokumentów na konkretny kierunek.
0: Ile osób aplikowało, tak.
1: Myślę, że przodowała psychologia.
0: Bang! Pierwsze miejsce, 43 562 osoby.
1: I potem bym mówiła prawo, medycyna.
0: No to dobrze byś mówiła. Później kierunek lekarski z wynikiem 30 597 zgłoszeń. Przy czym, jak czytam, ta liczba nie obejmuje uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. No i dalej znalazły się zarządzanie, 27 368, prawo, o którym wspomniałaś, 26 tysięcy ponad jeszcze. Informatyka, to też wiadomo.
1: A patrz, że kiedy my zdawaliśmy na studia i kilka roczników jeszcze przede mną i przed tobą, to były takie głosy, że co ty będziesz robić po tym zarządzaniu? Po co iść na zarządzanie? Czym ty masz zarządzać prosto po studiach? No. A dalej się ten kierunek trzyma świetnie jednak.
0: No pewnie, że tak. Chociaż... Nie. Albo dobra, nie będę dywagował, bo jest jeszcze jedna ciekawa statystyka, mianowicie, gdzie była największa konkurencja. Okazuje się, że w tym przypadku... To, nie wiem, czy mam wspomniane, orientalistyka, japonistyka.
1: Ile osób na miejsce?
0: O jedno miejsce rywalizowało 22,2 osoby.
1: To mniej więcej jak kobiety na aktorstwie.

0: aktorstwo, bo na aktorstwie często jest parytet, to znaczy chcą przyjąć mniej więcej porówno panów i pań, co wiąże się z tym, dziewczyn jest zawsze więcej, jeżeli chodzi o aplikantki. I ja na przykład jak zdawałam, z marnym skutkiem, ale zdawałam, to było mniej więcej 22 osoby, 22 dziewczyny na jedno miejsce. Sporo. Na każdej uczelni tej znaczącej, to znaczy i Warszawa, i Kraków, czy Wrocław, to mniej więcej tak wyglądało właśnie w tamtych rocznikach.
1: Reżyseria, 16 osób na miejsce, trochę ponad.
0: W Łodzi pewnie, tak?
1: A nie, nie wiem, to jest taka ogólna statystyka.
0: Każda reżyseria.
1: Jak mniemam, że pardon, trzeba doczytać na stronie Rzeczpospolitej, bo tak też rzuciłem okiem tylko na szybko, wiesz, gdyby byli państwo zainteresowani, tak?
0: Bardzo mi się podoba, że kiedy ty szukasz informacji prasowych, to ty szukasz jakichś takich poważnych rzeczy. Ty masz zawsze jakieś dane i tak dalej. A ja szukam jakichś takich ciekawostek, na przykład, że mamy Polaków, co zrobili aplikację, albo że ktoś wyciągał szopa, takiego szopa z kanalizacji, albo że będzie brakowało miodu. To jest poważna informacja, ale brzmi śmiesznie.
1: Nie zostawię, żeby brak miodu na koniec godziny.
0: To prawda, ale niestety.
1: Dobra, a czy my jeszcze zdradzamy słówka, które pojawiły się w pogodzie?
0: A bo ta pogoda teraz.
1: No.
0: To ja muszę państwu powiedzieć, to prawda.
1: A akurat pada twoja.
0: Bo ja będę czytała tę pogodę i państwo nowi patroni dali mi takie słowa jak karczoch, hajnówka, konstantynopolitańczykowianeczka, onomatopeja i sudoku. I one wszystkie będą w pogodzie po godzinie 9:00.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Wojskowe samoloty zakończyły operowanie w polskiej przestrzeni, a lotniska wznowiły pracę. Alert RCB otrzymali dziś po 6:00 mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni RP. W Ukrainie w większości obwodów, w tym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim, obowiązywał alarm powietrzny. Nocą Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Według najnowszych informacji zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a 7 zostało rannych. W stolicy doszło do serii eksplozji i pożarów. Są też problemy z dostawami prądu i wody. W Milwaukee na północy USA rozpoczyna się dwudniowe spotkanie odpowiedzialnych za handel ministrów z krajów G20. Polskę reprezentuje szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zaplanowano też rozmowy dwustronne na marginesie szczytu. Zaproszenie jest potwierdzeniem nie tylko rosnącej roli Polski na świecie, ale i wartości, które możemy wnieść do debaty międzynarodowej. Polska jest gotowa pełnić coraz bardziej aktywną rolę w świecie. Czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. TSUE odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem krajów Mercosur. W ocenie luksemburskiego Trybunału Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej dopuszczającej tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. To dopiero początek naszej batalii, mówił TVP Info europoseł Krzysztof Hetman z PSL-u.
2: My nadal podtrzymujemy nasze argumenty co do tego, że ta umowa zagraża nie tylko polskim rolnikom, ale europejskim rolnikom, a także konsumentom w Unii Europejskiej. Mamy prawo do odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości, co też zrobiliśmy i dopiero ta główna batalia o kwestię zatrzymania tej umowy przed nami.
1: Umowa handlowa między Unią Europejską a Mercosurem obowiązuje tymczasowo od maja. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Pogoda dziś przyjemniejsza niż szybsza partyjka sudoku. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami na północy duże. Z kolei na południowym wschodzie dzień zapowiada się niemal bezchmurnie. Z zachwytu nad słoneczną pogodą będzie tam można wydawać z siebie radosne onomatopeje. I jest to dobra aura na zbiory w ogrodach, na przykład zbiory karczochów. Nigdzie nie powinno padać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południu, ale nie tak daleko, jak mieszkają konstantynopolitańczykowianeczki, bo na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami porywisty. Przeważnie południowo-wschodni. Termometry wskażą od 17 stopni na północnym wschodzie, to tam, gdzie Hajnówka, i obszarach podgórskich Karpat oraz około 20 stopni w centrum i do 24 stopni na zachodzie kraju.

0: Za samą sprawą mojej dziwnej prognozy pogody przybyło dwóch patronów, a
1: jakiej
0: łącznie...
1: Jakiej dziwnej? Finezyjnej.
0: Finezyjnej. Dobrze, no każdy ma swoje gusta. Ale przybyło łącznie od momentu, jak zaczęliśmy prosić państwa o to, żeby ci, którzy nie mają patronatu, zaczęli patronować, i ci, którym wygasł, wznowili go razem z płatnością powtarzalną Blik, przybyło za moment 30 osób, bez jednej osoby.
1: Super.
0: Ja myślę, że to można by podwoić do 10.
1: No pewnie,
0: to wtedy
1: tak.
0: Te dziwne słowa, które jeszcze bardziej dziwne się pojawiły, może Adzie sprzedamy. A teraz będziemy sprzedawać Tomkowi.
2: Ahoj, tak jest.
1: Nowy świt. Państwo też nie mieli litości, jeżeli chodzi o odpowiedzi, więc proszę wyłapywać.
0: Ale w sumie to się znowu moneta odwróciła, bo z reguły ty masz dla nas słowa, których my nie znamy i musimy się domyślać, a teraz ty dostałeś dziwne słowa, których będziesz musiał użyć.
2: Ale znam ich znaczenie.
0: O, to całkiem dobra sytuacja.
1: Dobra, ale mimo wszystko tego stałego scenariusza chyba zaczynamy, co?
2: Tak, no oczywiście, że zagadka musi być i zazwyczaj z zagadką jest tak, że mówię, że jakieś czeskie słowo i mówię, że ono znaczy coś zupełnie innego niż nam się wydaje.
1: To
2: teraz będzie troszkę inaczej, bo to słowo również znaczy to samo, co u nas, ale nie tylko. To słowo to jest wirok i to tak, to również może mieć znaczenie jako wyrok, jako decyzja sądu, tak? Natomiast chyba częściej jest używane w nieco innym znaczeniu i to jest właśnie prośba do państwa, żeby rozwikłać, jakie to może być jeszcze znaczenie. I pewnie fragmencik muzyczny w tym pomoże, nie?
0: Zdecydowanie.
2: To będzie taki pastisz, w zasadzie... To będzie parodia przemówienia politycznego. Masz co si chciel? Kapitan Laska to jest wykonawca. I tam są takie choćby wersy.
3: Naše výrobky tě donutí k radosti, budeš plakat štěstím. Pojedeš tak rychle, že nestihneš ani pomyslet na to, že bys měl něco řešit.
2: Vyłapaliście, tak? Naše výrobky tě donutí k radosti, budeš plakat štěstím. Štěstím.
0: Będziesz płakać ze szczęścia.
2: Tak, tak, tak. Właśnie aż tak.
0: No bo te wcześniejsze kwestie też wszystkie zrozumiałam.
2: No, to na pewno państwo sobie z tym poradzą, bo nieraz sobie były znacznie trudniejsze zagadki i państwo sobie radzili doskonale. Szukałem różnych związków frazeologicznych z tym słowem i znalazłem choćby, to może być lżliwy wirok, może być mnohoznaczny, może być też otrzepany.
0: Otrzepany.
2: Taki może być. To jest czas dla państwa, a ja tym razem i o teraźniejszości, i o przeszłości, bo tym razem jedno z drugim się mocno łączy. W poniedziałek Czesi mieli dzień wolny od pracy. Z jakiego powodu? Od lat w czeskim internecie krąży taki screen z grupy facebookowej bodajże z Teplic. I tam ktoś się pyta, dlaczego nasz Kaufland jest zamknięty? Nie wiecie, co się stało? No i pada odpowiedź, że w tym Kauflandzie akurat nic się nie stało, ale w Stare Bolesławii zabili Wacława. I to dlatego Kaufland jest zamknięty. No tak, to i rzeczywiście to jest trafne wyjaśnienie, bo w roku 935 książę Wacław został zamordowany, najpewniej na zlecenie swego brata Bolesława, a Wacław to jest symbol czeskiej państwowości i w poniedziałek był obchodzony Dzień Państwowości Czeskiej, ale ta rocznica była obchodzona w czasach Czechosłowacji w okresie międzywojennym. Później także w okresie pod okupacją niemiecką, w okresie protektoratu Czech i Moraw, to święto przetrwało. Zlikwidowano je w czasach socjalizmu. Przywrócono w roku 2000, choć nie bez kontrowersji. Ówczesny premier Miloš Zeman wygłosił wtedy przemówienie, w którym mówił, że jeśli to święto zostanie ustanowione, to nie będzie ono celebracją czeskiej państwowości, lecz celebracją służalczości i kolaboracji. A politykę zagraniczną świętego Wacława określił tak. Zgięty kręgosłup to najlepszy sposób na radzenie sobie z dużym sąsiadem, bo faktycznie no, X wiek, w zasadzie nawet początek X wieku, Czechy były wtedy bardzo znaczącą siłą w Europie, ale obok siebie miały rosnącą w siłę Bawarię, Saksonię i w zamian za pokój Wacław płacił Niemcom wysokie daniny, a z drugiej strony miał agresywnych Węgrów, więc to pole manewru nieduże w polityce zagranicznej. A że Niemcy potem w czasie wojny wykorzystywali tę postać do własnej polityki, no to inna kwestia. Zeman, ugrupowania komunistyczne to są te siły, które raczej nie uznają świętego Wacława za symbol czeskiej państwowości, ale dla zdecydowanej większości Czechów to w ogóle nie podlega dyskusji. czemu w poniedziałek dali wyraz choćby na rynku staromiejskim w Pradze. Tam odbyła się demonstracja, jej hasło: Wacławę swobodu udrżimy, czyli Wacławie nie oddamy wolności. I to pewnie to Wacławę było skierowane jakoś tam i do księcia Wacława, jako do ojca narodu, bo to był dzień jego święta, ale o jeszcze jednego Wacława tu chodziło.
4: Przypomnijmy sobie nadczasowy wskaz Wacława Havla, który płaci dnes stejnie.
2: Przypomnijmy sobie ponadczasowy apel Wacława Havla, który jest tak samo aktualny dziś, jak był 34 lata temu, kiedy padły te słowa. Usilnie do was apeluję, abyście nie popierali tych, którzy obiecują rozwiązać wszystko za was. Tacy ludzie chcą, abyście po prostu siedzieli cicho, słuchali i szli za nimi. Apeluję do was, abyście nie popierali tych, którzy mają zapędy dyktatorskie, zbyt często zmieniają poglądy, nie potrafią dojść do porozumienia z nikim, proponują różne ryzykowne, nieprzemyślane i nieodpowiedzialne rozwiązania i którzy woleliby powrócić do centralistycznego zarządzania wszystkimi naszymi wspólnymi sprawami. Drodzy przyjaciele, tym, którzy próbują ukraść Czeską Republikę dla siebie, w lokalach wyborczych pokażmy: nie boimy się was, nie poddamy się i doprowadzimy do tego, aby najpóźniej w roku 2029 Andrzej Babisz skończył, tak samo jak na Węgrzech skończył jego wielki przyjaciel Viktor Orbán. Jego czas się kończy.
4: Czas jego panu się bliży.
2: I to mówił Mikulasz Minasz, to jest lider organizacji Milion Chwilek Pro Demokracji. I tak, Czechy są teraz tuż przed wyborami, to są wybory samorządowe oraz do Senatu. Pewnie one nie wzbudzają takiego zainteresowania jak choćby do Izby Poselskiej, ale są niezmiernie ważne, bo im więcej władzy w rękach biznesmena Andreja Babisza i jego sojuszników, właśnie przed momentem, przed wejściem do studia Kajtek pytał o ten skład rządu czeskiego. No tak, ta opozycja mówi, że wprost, że w tym rządzie są nacjonaliści, którzy premierowi zapewniają immunitet. Premierowi, który jest jednocześnie właśnie biznesmenem, byłym agentem służb specjalnych najpewniej, który jest w konflikcie interesów, bo przez lata był właścicielem ogromnego koncernu. Teraz formalnie nie jest właścicielem tego koncernu, ale oczywiście, że ten koncern korzysta ze środków państwowych, unijnych. No i Senat jest jedną z ostatnich instytucji, która zdaniem opozycji no nie należy do tego holdingu Agrofert. I stąd ten faktycznie ponadczasowy cytat z Wacława Havla z roku 92, z początków jego prezydentury, jeszcze z Czechosłowacji. Havel nie wskazywał, na kogo głosować, ale mówił, kto nie zasługuje na zaufanie społeczne, i to są słowa, które są warte uwagi nie tylko w ojczyźnie Havla, a są one przypominane z jeszcze jednego powodu, no bo w przyszłym tygodniu, 5 października, przypada 90. rocznica urodzin Wacława Havla i o tym się mówi w Czechach od wielu dni. Przy czym no widać wyraźnie, że dla Czechów jest Havel jest takim kompasem przyzwoitości, że żyjemy w czasach, gdzie być może trudno odróżnić dobro od zła, to, co jest wartościowe od tego, co nie jest warte uwagi, i że politykom czasem łatwiej jest powiedzieć taką składankę, taki w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie, czyli taki strycz, prst, skrst, kryk, niż powiedzieć prawdę. To politycy, no, kłamanie im przychodzi dość łatwo. I tych przykładów jest całe mnóstwo. Bo przecież, no właśnie, przyzwyczailiśmy się, że politycy kłamią, że jedno mówią, a drugie robią. No i tu takie archiwalne nagranie z tego, co mówił Wacław Havel, no ono jest otrzeźwiające, otwierające oczy.
5: Mili spoluobczane, 40 lat jste w tento den słyszeli.
2: Drodzy rodacy, od 40 lat słyszeliście te same słowa w tym dniu w różnych wersjach wypowiadane przez moich poprzedników. Mówili, jak rozkwita nasz kraj, ile milionów ton stali wyprodukowaliśmy, jak szczęśliwi jesteśmy wszyscy, jak ufamy naszemu rządowi, jakie piękne perspektywy się przed nami otwierają. Przypuszczam, że nie po to zaproponowaliście mnie na to stanowisko, żebym ja was miał okłamywać. Wasz kraj nie kwitnie.
5: Abych wam ja lhal. Nasze zemnie nie wskwieta.
2: Czeskie radio, czeska telewizja w ostatnich dniach przypominają różne wystąpienia Wacława Havla. To było jedno z ważniejszych, bo to było pierwsze noworoczne jego orędzie jako prezydenta. 1 stycznia 90 roku. No i od razu w zasadzie żadnych obietnic. Same takie trudne słowa i jeszcze ciekawe. Już w tym wystąpieniu, w pierwszym, w drugim akapicie naprawdę, zaraz na samym początku, Havel mówił o tym, o czym dziś się mówi, o ekologii, który prezydent tam wtedy, w 90 roku zwracałby uwagę na kwestię ochrony środowiska. Mówił, żyjemy w zniszczonym środowisku, zdewastowanym, ale zaraz potem dodawał, że żyjemy także w środowisku zdewastowanym moralnie. I kto by w ogóle lubił politykę, który wytyka ludziom, że coś robią nie tak, że nie zachowywali się po bohatersku przez lata, że mało kto się wykazywał odwagą. No i w tych przypominanych wywiadach Havel bardzo często tak się zachowywał, jak żaden polityk by się nie zachował. Przy czym, mimo że miał jasny światopogląd, potrafił słuchać, potrafił nie oceniać, szukać kompromisu. I tu będzie taki przykład raczej dziwaczny, ale sporo o nim mówiący. Kiedy dziennikarz zadawał pytania według kwestionariusza Marcela Prusta i zapytał Havla o ulubione zwierzę, no to padła taka odpowiedź.
6: Nie zdá się mi jaksi fair říkat na przykład,
2: że... Wydaje mi się, że byłoby niesprawiedliwe, aby powiedzieć na przykład, że hipopotam jest brzydki. Być może z punktu widzenia jelenia jest brzydki, ale z punktu widzenia hipopotama to jeleń jest brzydki. No właśnie takie spojrzenie, że potrafił się wczuć w różne role, potrafił popatrzeć na wydarzenia, na różne zjawiska z różnych punktów widzenia. I teraz wyjawię ciekawostkę, z którego roku jest ta rozmowa. To jest rok 67. Zaczyna się odwilż w Czechosłowacji, tam zaczyna się oddychanie wolnością. Młody dramatopisarz, już całkiem znany także i na świecie, udzielił wywiadu dziennikarzowi z redakcji kulturalnej. To nagranie już wcześniej akurat było znane, ale w ostatnim czasie odnalazły się różne nagrania z udziałem Havla mniej więcej 30-letniego. Wiadomo było, przyszły lider opozycji, przyszły prezydent ich udzielił, ale no długo sądzono, że one albo zostały skasowane, albo zaginęły po prostu. Sporo tego teraz się odnajduje, ukazuje. No i zagłębiam się w to wszystko, zagłębiam, próbuję odnajdywać i obiecuję, że ta 90. rocznica urodzin Havla jest w poniedziałek i w piątek ukazuje się podcast Pod czeskim dachem. Nie po raz pierwszy będzie o Wacławie Havlu.
1: To właśnie miał powiedzieć. Ciekawe o czym.
2: Tak. I w różnych ujęciach już o nim opowiadałem. Ale tak, ten najnowszy też będzie mu poświęcony, bo to jest taka postać, że na pewno nieraz nam w różnych wersjach powróci. No, polityk, którego no, myślę, że moglibyśmy zazdrościć, który to też jasne jest, że nie wszyscy w Czechach dzisiaj wspominają go dobrze, że to jest idealny polityk i te opinie są podzielone. Ale myślę, że Czechy mają być za co wdzięczne, że akurat taka osoba w tym trudnym momencie stała na czele państwa.
0: Nie ma idealnych polityków, ale są idealne podcasty. Więc ja przypominam, że do idealnych podcastów mają państwo dostęp, mając patronat. Więc to jest wspaniała okazja, żeby przypomnieć, że więcej Czech jest jeszcze w podcastach.
2: Tak jest. A czasami nawet i Słowacja się tam pojawia jakoś. A czy usłyszeliście, jak był ten dźwięk z hipopotamem i jeleniem? Jak jest hipopotam po czesku?
0: Nie zwróciłem uwagi.
2: Bo to było pytanie. Kiedyś o tego hipopotama pytałem. Hipopotam po czesku to jest chroch, czyli jak groch byśmy powiedzieli, ale chroch to jest hipopotam.
0: Kształt podobny.
2: Tak. To opowiadałem anegdotę o tym, jak pewna Polka tłumaczyła w Czechach, że ona lubi zupę chrochową i otwierano tam szeroko oczy, że tak, w Polsce jecie zupę z hipopotama. No dobrze, o tego chrocha zapytałem nie przypadkiem, żeby się dowiedzieć, czy już wykryte zostały, co oznaczają te wiroki, które się pojawiły tam w piosence, bo...
1: Nie... Powiem ci, że dzisiaj wyjątkowo mało odpowiedzi.
0: Państwo są niepewni.
2: No, bo trochę w tych wypowiedziach Wacława Havla można powiedzieć, że te wiroki się pojawiały. I jak był ten fragmencik z piosenką Nasze wiroki, tie donuti kradosti budiesz plakat szczestim, czyli że nasze oświadczenia, wystąpienia sprawią, że będziesz tak szczęśliwy, że będziesz płakał ze szczęścia, tak z przemówienia politycznego. A te wiroki też mi się przypomniały dlatego, że wypowiedź, oświadczenie nie tak dawno obchodzono rocznicę nieokrągłą najsłynniejszego internetowego wiroku, w Czechach, jak pewna pani, nie, raczej wątpliwe, żeby to była w ogóle istniejąca osoba, ale że ukazał się taki w sądzie ulicznej, ukazała się opinia, że zakazałabym wszystkich komputerów i internetu. O. I to w tej chwili krąży jako mem. To jest najsłynniejszy, najczęściej cytowany tekst w czeskim internecie. Tak? Ja bym zakazała tych wszystkich internetów i komputerów, powiedziała. W 99 roku 72-letnia emerytka ponoć. O, tak. Taki wirok wtedy zapadł. Tak? Jest to moment na muzykę?
0: Muzycznie, tak.
2: Myślę, że jedną, nie mówimy, ile pojawiło się zadań dla mnie. Jedno, tak? To trudne sformułowanie. Tak. Jedno udało mi się przemycić. I mam nadzieję, że to zostało zauważone. Dobra, będzie po słowacku, nie po czesku, bo i w czeskiej, i w słowackiej muzyce ten Václav Havel jest wciąż ważny i to dowód, bo to jest dość świeża piosenka. Słowacy, grupa Berlin Manson, oni śpiewają utwór o radykalizacji młodzieży. Tam się pojawi głos Havla, no i parę takich trudnych treści.

0: Ta zmiana na końcu piosenki to taka w szczytowym
1: mocna,
0: charakterze.
1: Bardzo.
0: Ja tylko zrozumiałam, że pan się wychylał z Ubera na tej rapowej zwrotce i coś bardzo był niezadowolony. Ale wspaniały mail jeszcze przyszedł, jeżeli chodzi o czeski kącik.
1: Proszę.
0: Pan Tomasz pisze, a propos Wacława Hawla, moja mama czasami wspomina pewną przygodę, jaką ją spotkała w latach 90. na wycieczce w Pradze. Otóż spacerowała sobie w okolicach Hradczan. Jakoś tak się zagapiła i wyszła na ulicę wprost pod nadjeżdżające auto. Auto się zatrzymało, uchyliła się tylna szyba, a tam sam Wacław Havel. Coś do niej powiedział,
1: wow.
0: Ale niestety nie wiadomo co. Taka miła historyjka. Pan Tomek, pozdrawiamy serdecznie.
1: Słuchało kącika czeskiego, gdyby był, to może by albo trochę więcej słówek się znało.
0: Szybki mail do pana Tomka, dyktafon. No, w latach 90. to nie było takie łatwe. Teraz, no tak. Teraz by się dało coś może tutaj.
1: Redaktorze Tomeczku, dopomóż.
0: Tak by było zupełnie.
1: Wiesz, czego nie będzie w Czechach?
0: Koncertu Jungle?
1: Dokładnie, bo ich trasa obejmuje akurat nie Czechy, ale Polskę, owszem. 10 listopada grają u nas. My patronujemy temu wspaniałemu wydarzeniu, w związku z czym polecamy Państwa uwadze. 10 listopada na żywo w Łodzi, w Atlas Arenie, a w wersji studyjnej dzisiaj pogramy sobie jeszcze Jungle.

0: Jak to było? Nóżka chodzi, ale nieważne. 9:29 na zegarze i to jest ten moment, kiedy przechodzimy do kolejnej rozmowy.
1: A ja powiem, że 35 patronów przybyło od momentu, jak zaczęliśmy Państwu przypominać, że nie można słuchać i nie patronować. Znaczy, da się, ale czy warto? Nie warto.
0: No
1: warto właśnie być patronem. Przybyło 35. Ja miałam takie marzonko, żeby jak dobiliśmy do 30, żeby było 60 do 10. 130 minut to jest mniej więcej patron na minutę. Wierzę w Państwa.
0: Damy radę.
1: A zwłaszcza, że Beata Grabarczyk się pojawia z gościem.
2: A teraz proszę Państwa, jest z nami pan doktor Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas, ale także współpracownik wieloletni Fundacji Batorego. Dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: A porozmawiamy proszę Państwa o projekcie... zmian, które miałyby doprowadzić do, ja to nazwę, odzyskania Trybunału Konstytucyjnego dla społeczeństwa. Ten projekt jest zupełnie różny od tego, co proponują politycy, więc jeżeli mogę prosić pana doktora, to na czym te zmiany miałyby polegać?
3: Znaczy, przede wszystkim idea projektu polega na zakończeniu, tak bym powiedział, dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym w kontekście odzyskiwania tego Trybunału przez polityków i dla polityków. Uważam, że od tego rodzaju narracji należy odejść i Trybunał Konstytucyjny, aby dobrze funkcjonował, nie może być uzależniony od polityków, musi być apolityczny. A biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji znajdujemy się obecnie, to znaczy, że są niestety coraz mniejsze szanse na takie ewolucyjne przywrócenie praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Siłą rzeczy konieczne jest przedstawienie pewnych scenariuszy związanych z tak zwanym resetem konstytucyjnym, to znaczy wprowadzeniem zmiany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która z jednej strony wygaszała będzie kadencję dotychczasowych sędziów, a z drugiej strony będzie przewidywała nowe zasady powoływania pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Zasady, które różnią się od tego, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny jest powoływany obecnie.
2: Widzę pewien problem. Problem nazywa się zgoda polityczna na to, żeby zmienić ustawę zasadniczą. Znaczy, słabo to widzę w obecnych realiach prawnych, tym bardziej, że mamy za rok wybory i to zdaje się też będzie mocno wpływało na decyzje polityków.
3: Pani redaktor, to jest scenariusz, który jest niełatwy, ale on jest możliwy do osiągnięcia. Z jednej strony, gdy spojrzymy na scenariusze alternatywne, czyli sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny jest przedmiotem gier politycznych, staje się tak naprawdę trzecią izbą parlamentu. Zmiany w Trybunale, czy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym w cyklach czteroletnich wzbudza pewną awanturę polityczną, czy w ogóle wokół Trybunału Konstytucyjnego cały czas jest wrzawa, która nie pozwala na efektywne, rzetelne, apolityczne i bezstronne orzekanie. No to w takiej sytuacji rozstrzygnięcie poprzez reset konstytucyjny wydaje się być jedynym, które skutecznie przywróci praworządność w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to rozwiązanie, które nie jest proste z tych względów, o których powiedziałem, ale alternatywa jest taka, że Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie będzie. A sytuacja na scenie politycznej uległa w ostatnich miesiącach pewnym zmianom, które dają cień szansy. To jest taki wątły cień, ale jednak jest. Cień szansy na wprowadzenie resetu konstytucyjnego. Mianowicie z jednej strony zmienił się prezydent. Obecny prezydent działa w warunkach kohabitacji z rządem. Jest to współpraca trudna, ale prezydent do tej pory nie wypowiadał się na temat resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Co więcej, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 2024 roku została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę. I to prezydent Duda zablokował zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Więc prezydent się zmienił. Ale co jest bardziej istotne, zmienił się także rozkład sił politycznych w parlamencie, bowiem rozpadło się ugrupowanie, które do tej pory było gwarantem niezmienialności sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli by w tej sytuacji policzyć głosy, uwzględniając również ten klub, który wyłonił się z Prawa i Sprawiedliwości, to uzyskanie takiej większości konstytucyjnej wokół idei praworządności w Trybunale Konstytucyjnym no nie jest już tak niemożliwe, jakie było jeszcze parę miesięcy temu. Więc tak jak mówię, cień szansy jest, ale zgadzam się z panią redaktor. To jest scenariusz piekielnie trudny, ale gdyby się udało go przeprowadzić, mielibyśmy całkowicie odnowioną sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
2: No to jak ona miałaby wyglądać? Kto wybierałby sędziów i jaką, no mielibyśmy gwarancję, że tam do tego Trybunału nie pójdą posłowie albo inni politycy, którzy gdzieś się którejś partii zasłużyły, no i skończył.
3: No właśnie. No właśnie. Problem polega na tym, że w obecnej, w obowiązującej konstytucji Trybunał Konstytucyjny jest wybierany przez Sejm i jest wybierany bezwzględną większością głosów, co w pewnym stopniu również ogranicza prawa opozycji. Natomiast w tej propozycji resetu konstytucyjnego zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny zostać zmienione. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wybieranych przez Sejm, 5 przez Senat i 3 przez prezydenta. Dzięki temu w Trybunale Konstytucyjnym zasiadałyby osoby, które byłyby wskazane przez wszystkie podmioty uczestniczące w świetle Konstytucji w procesie stanowienia prawa. Obecnie mamy sytuację bowiem taką, że Sejm no, nie potrafi się oprzeć takiej presji, aby kumulować wolne mandaty sędziowskie, wybierać sędziów w sposób taki właśnie hurtowy, skumulowany, a tym samym dochodzi do sytuacji, w której Sejm jednej kadencji jest w stanie wybrać większość w Trybunale Konstytucyjnym. Z punktu widzenia ustrojowego nie jest to rozwiązanie najkorzystniejsze, a gdy spojrzeć, że większość polityczna w Sejmie nie zawsze musi być tożsama z większością polityczną w Senacie, a prezydent w polskich warunkach ustrojowych bardzo często działa w warunkach kohabitacji z większością rządową, czyli pochodzi z innego obozu politycznego, to dzięki temu mielibyśmy sytuację, w której skład Trybunału Konstytucyjnego byłby bardziej urozmaicony, bardziej pluralistyczny. Nie byłby jednolity politycznie i światopoglądowo. Więc jest to rozwiązanie stwarzające mocniejsze gwarancje niezależnego, niezawisłego działania Trybunału Konstytucyjnego.
2: A jakie są bezpieczniki, które sprawią, że ten Trybunał będzie nieusuwalny? Że nie przyjdzie sobie jakaś partia znowu typu PiS i powie, a teraz ten Trybunał będzie należał do nas, w związku z czym ustawą zmieniamy i kadencję sędziów, wybieramy sobie swoich nowych, no i będziemy tak tym Trybunałem manipulowali, jak będzie nam to pasowało.
3: Rozumiem. No gwarancje są takie, że zasady wyborów sędziów są określone konstytucyjnie, więc jeżeli przyszłaby w przyszłości jakaś większość polityczna, to musiałaby te zmiany wprowadzić poprzez zmianę konstytucyjną. Więc no, bezpiecznik jest taki, że mamy do czynienia z propozycją resetu konstytucyjnego. Ustawowo tego już by się zmienić nie dało. Warto też dodać, że wraz z resetem konstytucyjnym i zmianą zasad wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego konieczne byłoby opracowanie również nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która również uporządkowywałaby pewne istotne kwestie. Mianowicie chodzi przede wszystkim o sposób zarządzania Trybunałem. Myśmy jako Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego w 2024 roku przygotowali społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ten projekt został zgłoszony do Sejmu i przyjęty przez większość parlamentarną, ale niestety nie został podpisany przez prezydenta. Ale dlaczego o tym wspominam? W tym projekcie była dokonana istotna zmiana dotycząca sposobu kierowania Trybunałem. Mianowicie odstąpiono od zasady jednoosobowego kierownictwa Trybunałem przez prezesa na rzecz zasady kolegialnego kierowania Trybunałem przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli wraz ze zmianą konstytucyjną doszłoby do przygotowania i uchwalenia nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to też i sposób zarządzania tym Trybunałem byłby bardziej transparentny, bardziej pluralistyczny. A co za tym idzie, działalność Trybunału nie budziłaby takich jednostronnych emocji politycznych. Tak? I ta pokusa przejęcia Trybunału być może byłaby mniejsza. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie wykluczyć sytuacji, w których nagle okaże się, że przyjdzie większość polityczna, która nie szanuje konstytucji.
2: Właśnie.
3: Ale na to już nie jesteśmy w stanie nic poradzić.
2: No dobrze, a jaką większością w Sejmie wybierano by tych nowych sędziów i w Senacie? No bo prezydent to wiadomo, podejmuje jednoosobowo decyzję. No ale Sejm i Senat mają swoją liczbę członków i teraz ilu musiałoby zagłosować za danym kandydatem, żeby został on sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
3: To nie jest materia konstytucyjna. Tego w Konstytucji nie powinno się wpisywać. To jest bardziej materia ustawowa. Obecnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są powoływani przez Sejm bezwzględną większością głosów. W społecznym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym proponowaliśmy, aby sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierano większością kwalifikowaną 3/5. Natomiast to, w jaki sposób tych sędziów, jaką większością będą izby parlamentarne wybierały, no to jest kwestia konsultacji projektu ustawy i uzgodnienia. Może być to większość bezwzględna, może być to większość 3/5. Na tym etapie bardzo trudno jest to o decyzję w tym zakresie, bo póki co przygotowałem opracowanie, które stanowi pewną stanowi pewien zarys koncepcyjny resetu. Natomiast tego rodzaju decyzje to jest kwestia przyszłości.
2: No tak, tylko właśnie to jest clue chyba tego problemu, to znaczy, żeby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona także w Sejmie.
3: Tak, jeszcze słowo, bo właśnie to jest istota, tak, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nie mogą polegać na tym, aby jedna strona polityczna pokonała drugą. Nikt nie powinien czuć się pokonany, upokorzony politycznie, czy też przestać uznawać Trybunał Konstytucyjny za swój, lecz za ich. To jest istota tej propozycji, tak? Aby znaleźć pewien wspólny mianownik, w którym można byłoby powołać instytucję, która strzeże naszych praw i wolności w sposób bezstronny, niezależny i apolityczny. Bo inaczej nie da się odbudować zaufania do Trybunału Konstytucyjnego.
2: No cóż, zakładają państwo dobrą wolę polityków. Ja chyba jej nie zakładam, no ale są rzeczy na ziemi i niebie, które nie śniły się naszym filozofom, więc zobaczymy, jak to będzie.
3: Nie śniły się naszym politykom.
2: Tak, to przede wszystkim. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa w Uniwersytecie Civitas, ale także współpracownik Fundacji Batorego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz i dobrego dnia życzę.
3: Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Dzisiaj zacznę od cytatu. Polska jest dziś najszybciej rosnącą dużą gospodarką Unii Europejskiej. Zaliczamy się do grona państw rozwiniętych, a Bank Światowy dokonuje naszej graduacji do grupy państw o wysokich dochodach. Po raz pierwszy uczestniczymy w szczycie G20 na pełnych prawach państwa członkowskiego. To wielki sukces Polski, jest to dostrzegana zmiana naszego miejsca na arenie światowej. Zakończyliśmy etap polskiej transformacji, w którym nadrabialiśmy dystans. Teraz wykorzystujemy zbudowaną siłę do zwiększania naszego wpływu i współtworzenia globalnych zmian, napisał na łamach Business Insider Polska Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. A ja nieco odstudzę ten entuzjazm. Ten sam minister to po premierze najważniejsza postać w koalicyjnym rządzie, który właśnie przyjął dwa mega istotne projekty ustaw podatkowej oraz budżetowej na 2027 rok. I to właśnie o budżet się tu rozchodzi. Oj, krucho. Słowa zacytowane na początku dlatego właśnie nie powinny budzić w nas hurra optymizmu. Choć Domański jest właśnie w Milwaukee na dwudniowym posiedzeniu jego odpowiedników z państw G20, ale tam też jest i Unia Europejska, i Unia Afrykańska, no to Polska wciąż jest tam jako gość, a nie członek. Nie jesteśmy członkiem G20 i jeszcze nie jesteśmy 20. gospodarką świata, chciałbym przypomnieć, a być może nigdy nie będziemy, jesteśmy tuż za. No ale okej, dopraszają nas do tego wielkiego stołu i dobrze, ale twardo stąpać po ziemi trzeba. Przyszłoroczny deficyt z założenia ma sięgać 281 miliardów złotych, a to oznacza kolejny wzrost długu i koszty obsługi tego długu. A za to wszyscy zapłacimy jako obywatele w podatkach, w opłatach, być może w drgnięciu drożyzny. Co więcej, opiera się ten deficyt o prognozę wzrostu gospodarczego

robić, by zabezpieczyć się przed globalnymi szokami, które wprost mogą mocno uderzyć nas po portfelach? Wzrost bezrobocia, drożyzna, rosnące rachunki i ceny paliw. Takie jest ryzyko, a pierwsze symptomy już widać. I czas najwyższy rozważyć, a właściwie po prostu zmniejszyć wydatki. Jednak przed wyborami okrojenie programów socjalnych jest wątpliwe, no ale to też trochę do nas kamyczek, naszego ogródka wyborczego, że lubimy głosować na tych, co nam coś dadzą, a nie zabiorą, bo przecież to jest nasz budżet. No więc pojawiają się inne próby podnoszenia i wprowadzania nowych opłat, de facto podatków, ale nie nazwanych tak wprost. Tu na drodze stoi jednak prezydent, więc mamy przed sobą 2-3 kluczowe kwartały upływające w cieniu chuchania i dmuchania, ale nie na zimne, a na gorące. Czyli jest to narzędzie niewystarczające, a ma łagodzić napięcia gospodarcze, więc będziemy żyli nadzieją, że to nie rozleje się szerzej i że jak zwykle jakoś to będzie.

0: Kończy się program poranny, za moment godzina 10. I znaczy to tyle, że to jest moment na podsumowania pewne. Od momentu, kiedy zaczęliśmy w poranku Państwu przypominać o akcji z płatnością powtarzalną Blik i zachęcać, żeby Państwo zostawali nowymi patronami, przybyło tym trendem 40 nowych patronów.
1: Witamy.
0: Uważam, że to bardzo piękna liczba. Myślę, że do końca dnia mamy potencjał, żeby to było 80 nowych patronów, ale to pałeczkę przekazujemy sztafetowo całej reszcie. Tak,
1: pewnie.
0: Zobaczymy jak Ricky Pariki, jak to ostatnio się dowiedziałam, że można

0: redaktora paryskiego nazwać, sobie poradzi na przykład Mickey powołodniowcy. Więc dziękujemy bardzo tym, którzy się dołączyli. Zachęcamy tych, którzy może się jeszcze nie przekonali. Przypominam, że można patronat razem z płatnością powtarzalną Blik na przykład kupić w prezencie. Albo namówić...
1: Z okazji Dnia Chłopaka.
0: Albo jakiegokolwiek innego dnia ślubu, na przykład na komunię komuś, to dopiero w maju, ale żeby osoba, która obdarowana, słuchała mądrych rzeczy. Ja nie mówię o sobie, ale o Mateuszu na przykład. I wtedy...
1: Zuza, wszystko okej? Okay? Weź rękę przyłóż do czoła.
0: Program się kończy. Więc zachęcamy, żeby kupować patronaty sobie, w prezencie komuś, na rok patronat z płatnością powtarzalną Blika, albo na dłużej oczywiście. Ale myślę, że to jest fantastyczna sprawa. Więc to były sprawy bardzo ważne. Sprawy mniej ważne. Ty masz o miodzie, tak? Widzę.
1: A ty już wspominałaś o tym. Zafrapowało mnie to. Czuję się jakiś taki drozedrgany wewnętrznie, że z tym miodem się nie dzieje dobrze. I dlaczego się nie dzieje dobrze? Pszczelarze wskazują na coraz mniejszą dostępność roślin miododajnych i wycinkę drzew. W praktyce oznacza to, że nawet duża liczba rodzin pszczelich nie przekłada się na wysoką produkcję miodu.
0: Bardzo źle. Więc to były Blik, płatność powtarzalna Blik, bardzo ważna. Braki w miodzie, informacja ważna. Średnio ważna informacja. Tak, to prawda. Średnio ważna, miód łączy się z niedźwiadkiem, a mamy tydzień temu mówiłam państwu, że był tydzień grubego misia w parkach narodowych w Stanach, czyli porównywali, ile niedźwiadki sobie przytyły od tego, jak się zbudziły ze snu zimowego do tego czasu, kiedy zaraz będą iść spać i są po sezonie silnego objadania się. I wygrał miś, który nazywa się, uwaga, bo teraz mi umknęło, oni go nazwali 89 Backpack. 89 to jest od matki, bo mama była po prostu numerkiem. On dostał przydomek Backpack, bo jak był malutkim niedźwiadkiem, to sobie przetrącił łapę i dużo obserwowano go, że wędrował jak taki plecaczek futrzasty na plecach swojej mamy, ale teraz zupełnie nikt by nie powiedział, że jest małym, słodkim plecaczkiem, bo jak przytył, to jest naprawdę wielką kulą niedźwiedzia. Dlatego wygrał te zawody.
1: Brzmi jak ksywa rapera trochę. 89 Backpack, nie?
0: To prawda.
1: Ale widzisz, może to się zazębia w jakiś sposób, bo jakby problemy na rynku miodu. Tu pan...
0: I za mało patronatów. To wszystko się łączy.
1: No pewnie, że to się łączy. A my się nie łączymy, tylko żegnamy. Zuzanna Iłęda.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Beata Grabarczyk, Jakub Jędra, Skajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega i Maria Zamachowska tuż po 10:00.
0: Teraz pejzaż, a my dziękujemy.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Drugi już dziś alert RCB dla Lubelszczyzny. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniejszy alert dotyczył województw lubelskiego i podkarpackiego. Po około 2 godzinach został odwołany. Siły zbrojne przekazały, że myśliwce zakończyły operowanie. Minister finansów w USA. W Milwaukee rozpoczyna się 2-dniowe spotkanie ministrów z krajów G20 odpowiedzialnych za handel. Na marginesie posiedzenia zaplanowane są dwustronne spotkania Andrzeja Domańskiego z głównym przedstawicielem do spraw handlu Chin, a także odpowiednikami z Indii, Australii, Kanady i Turcji. W spotkaniu ministrów na północy Stanów Zjednoczonych weźmie też udział przedstawiciel Rosji. W minionym tygodniu, przypomnę, sekretarz stanu USA Marco Rubio, który na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, poinformował o zaproszeniu na grudniowy szczyt G20 na Florydzie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Rada Ministrów zatwierdziła budżet na 2027 rok. Wśród założeń zmiany w podatkach. Premier apeluje do prezydenta.
1: Bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba wystarczający, żeby podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach. Bardzo, bardzo na to liczę.
0: Ustawa budżetowa trafi teraz do Sejmu. W serwisie na koniec niepokojący incydent lotniczy. Boeing 737 MAX linii Fly Dubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu zniknął z radarów. Rejs początkowo ustawił kod transpondera oznaczający ogólną sytuację awaryjną, a następnie kod używany w przypadku bezprawnej ingerencji w lot, w tym prawdopodobnego porwania maszyny. Izrael poderwał myśliwce, a maszynę skierowano nad Arabię Saudyjską, gdzie samolot wylądował. Na pokładzie rejsu było 174 pasażerów, w tym dzieci. Przyczyną nadania sygnałów alarmowych najprawdopodobniej była sprzeczka między pilotami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Numer na bis.
3: Dzień dobry.

Głęboki wdech na początek za sprawą kalifornijskiego kolektywu Animal i utworu Given Nature z ich tegorocznego albumu o tym samym tytule. Dawno sobie tutaj wspólnie nie oddychaliśmy, a że okoliczności przyrody, a przynajmniej okoliczności atmosferyczne temu sprzyjają, to będę dziś tutaj Państwu przypominać o głębokich oddechach przez nos w najniższe partie brzucha. Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie. Zapraszamy do godziny 11:00.

Take off your clothes and feel the setting sun. Tak brzmi tytuł tego utworu Wolfganga Daunera, niemieckiego pianisty jazzowego, wokalisty, kompozytora, wszechstronnie uzdolnionego muzyka, z którym dopiero się zapoznaję, przyznaję, ale już wiem, że będzie nas odwiedzał częściej w następnych audycjach numer nabisowych, a nawet myślę, że w niedzielnych spotkaniach z tamtych lat również, bo ten utwór został nagrany i wydany w roku 69. Lata 60. to jest ta dekada, w której spotykamy się w najbliższą niedzielę. Niemniej, zanim wyruszymy w dalszą drogę wiedzeni słońcem, rzecz jasna, to przypominam o wdechach i wydechach przez nos oraz, że droga kontaktu między nami jest prosta i bezpośrednia. Adres mailowy brzmi maria.zamachowska@nowyswiat.online. A teraz już w długą przez Hel Dorado.

Tytuł Heldorado brzmi nieco złowieszczo, ale w żadnym momencie tej drogi nie robi się strasznie, wręcz przeciwnie. Cały album, zatytułowany notabene tak jak wykonująca go włoska grupa Atabaska, zabiera w jakąś słoneczną, piaszczystą dosyć podróż, choć w moim odczuciu może to być spokojnie podróż jesienna też i możemy tam liście niech szumią pod nogami. To też jest jeden z tych albumów, które brzmiał jak soundtrack do filmu, który nie został jeszcze nakręcony. I mimo angielskiego tytułu Heldorado, to był wstęp do kącika troski o język włoski, który pojawi się dzisiaj we właściwej postaci pod koniec audycji. Teraz natomiast posłuchamy Liny, która pojawiła się tutaj również w ubiegłym tygodniu, a wtedy zagrał Sentiment. Dzisiaj zagra nowość pod tytułem Real Slow.

Shelina Wade, znana po prostu jako Lina i Real Slow. Singiel wydany niecałe 2 tygodnie temu, po około dekadzie wydawniczej ciszy. Czy to jest zapowiedź jakiegoś szerszego powrotu? Jeszcze nic nie wiadomo, niemniej obiecuję trzymać rękę na pulsie. Tak czy inaczej, hasło Real Slow można sobie wziąć do serca razem z kolejnym powolnym i głębokim oddechem przez nos. Najlepiej kierować go jest w jak najniższe partie płuc i brzucha, choć tak wiem, powietrze do brzucha się de facto nie dostaje, ale wyobraźnia pomaga ciału robić swoje. Z oddechem przez kolejne pustynie.

Tym razem pustynia wybrzmiewa gdzieś i w warstwie muzycznej, i w tytule poniekąd, bo Alcaraz z hiszpańskiego to skorpion. To jest singiel z ubiegłego roku od grupy La Lom, co w rozwinięciu brzmi The Los Angeles League of Musicians. Panowie, gitarzysta Zach Sokolow i Jake Faulkner, basista, zaczęli razem grać w 2018 roku w lobby słynnego hotelu Hollywood Roosevelt Hotel w Los Angeles, rzecz jasna. Początkowo to była dla nich po prostu praca, mieli zapewniać muzykę dla gości hotelu, ale niedługo później dołączył do nich perkusista Nicholas Baker, który przyniósł ze sobą kongi, czyli rodzaj bębnów. No i w tym momencie zawiązało się trio, które stylistycznie przeszło od spokojnego soulu i amerykany, które grali tam w tym hotelu, w stronę kumbi i bolera. Ja teraz proponuję raz jeszcze wziąć oddech, a nawet się przeciągnąć w miarę możliwości, bo odrobinę nami potrząśnie.

Maddy Ashman, brytyjska kompozytorka, wokalistka i producentka, której twórczość mocno koncentruje się na mikrotonowości, czyli dokładnie na interwałach muzycznych mniejszych od pół tonu. To jest bardzo precyzyjna praca z częstotliwościami i relacjami pomiędzy dźwiękami. A jak słyszeliśmy na załączonym obrazku muzycznym pod tytułem Tofi, wprowadza to rodzaj napięcia i działa. Jak działa i na co? No to już każdy sam musi sobie sprawdzić i odpowiedzieć. Na mnie, przyznam, działa tak, że stwarza jakiś kanał lekkiego niepokoju między tym, co mam w środku, a zewnętrzem, i pewne rzeczy mogą wyjść na wierzch przez muzykę i mikrotony, właśnie Maddy Ashman na ten przykład. Na złagodzenie obyczajów niemal już stała numer nabisowa bywalczyni Rachel Kichler oraz Peder z utworem pod tytułem Marshmallow Haze.

Taki słodki kącik się tu zrobił. Zupełnym nieprzypadkiem, przyznaję. Wcześniej było Toffee, a teraz Marshmallow Haze. Fragment albumu zatytułowanego po prostu 7 bądź 7. Za album odpowiada duński kompozytor i producent Peder Thomas Pedersen, znany po prostu jako Peder. A w tym i nie tylko tym utworze, jeśli chodzi o album 7, chodzi towarzyszy mu brytyjska harfistka Rachel Kitchen, której twórczość solową również bardzo polecam, nie od dzisiaj już. Bez pośpiechu poprowadzi nas dalej trio Namas.

Francuskie trio jazzowe Namas i gościnnie występująca Keysuna w singlu z lutego tego roku pod tytułem Don't Rush. Bo gdzie i po co się śpieszyć, jak jest tak pięknie na zewnątrz? A zamiast się śpieszyć, to proponuję pogłębić oddech przed odlotem.

Londyński duet The Karmiński Experience ENC z utworem pod tytułem Departures. Ten utwór otwiera album z 2003 roku pod tytułem The Power of Suggestion i jak sugeruje ten tytuł, siła sugestii jest tam odczuwalna w bardzo przyjemny sposób, także zachęcam do sprawdzenia sobie całego albumu, a my w międzyczasie jeszcze jesienny walc przed nami.

0: Kompozytorem tego walcu jest Aleksander Balanescu, rumuński skrzypek i kompozytor, a sam walc znaleźć można na albumie Angels and Insects z 95 roku. My powoli w stronę kącika troskiego język włoski, który zapowiadałam już wcześniej. Powoli, dlatego że autorem następnej piosenki jest Mark Farina, a Farina po włosku to mąka.
1: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial

To Dream Machine od pana Marka Fariny, a na koniec obiecany kącik troski o język włoski pod tytułem Vado dove vedo, czyli idę tam, gdzie widzę, byle z głębokim i świadomym oddechem, myślę sobie. Wszystkiego najlepszego wszystkim chłopakom, bo tego nie powiedziałam, chłopakom, którzy obchodzą dzisiaj swoje święto, ale wszystkiego dobrego również nie tylko chłopakom. Życzymy z Kajtkiem Strzelczykiem bardzo dobrego dnia. Przypominam o tym, że, bo słyszałam, że w poranku Zuza z Mateuszem mówili, przypominam o naszej akcji z Blikiem. Warto zostać patronem zawsze, ale obecnie ta wartość jest jeszcze większa. Dziękujemy serdecznie. Kajtek Strzelczyk zostaje, Maria Zamochowska znikam i my słyszymy się w sobotę po godzinie 10. Do usłyszenia.

Sprawy? Wado? Dowy? Wido.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Polsce wystrzeliła inflacja. Według najnowszych informacji Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu wyniosła ona 4% rok do roku. Miesiąc wcześniej było to 3,4%. Na wyraźny wzrost inflacji w ostatnim czasie wpływ mają przede wszystkim rekordowe ceny paliw. 11 osób zatrzymała Śląska Straż Graniczna. To rosyjska grupa przestępcza, która zajmowała się legalizowaniem pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Proceder polegał na zakładaniu fikcyjnych spółek, które miały stanowić podstawy do uzyskania prawa pobytu w Polsce. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też m.in. wątek prania brudnych pieniędzy. Informują o tym śledczy. Na autostradzie A4 po informacjach od kierowców policja zatrzymała osobową Kiję. Okazało się, że jej 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu. Podczas kontroli mężczyzna poinformował, że jest prokuratorem i faktycznie to zastępca prokuratora okręgowego z Opola. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. O sprawie powiadomiono jego przełożonego. W Sztokholmie przyznano alternatywne Noble Right Livelihood Award za 2026 rok. Otrzymają je dwie kobiety z Pakistanu oraz USA, a także dwie organizacje kierowane przez kobiety z RPA oraz Gruzji. Jak podkreśliło jury w uzasadnieniu, tegoroczne wyróżnienia trafią do kobiet i organizacji, które sprzeciwiają się najgłębiej zakorzenionym na świecie strukturom władzy, reżimom przemocy wynikającej z patriarchatu oraz niekontrolowanemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Nagroda Right Livelihood została ufundowana przez szwedzko-niemieckiego finansistę i filantropa. Przyznawana jest od 1980 roku za zasługi, które zdaniem jej twórcy są ignorowane przez komitety noblowskie. Doceniane są kwestie związane ze sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska. Zamknięcie tegorocznego sezonu Letniej Galerii Krainy Bugu już w tę sobotę 3 października. Impreza odbędzie się we wsi Skrzeszew między Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem. Zaprasza główny organizator Daniel Parol.
1: Przygotowaliśmy dla Państwa wystawę fotograficzną Artura Tabora, pejzaż nostalgiczny, także wernisaż wystawy poplenerowej pleneru rzeźbiarskiego, który nazywamy tutaj potocznie Tubylcy. Odbędzie się także spotkanie i rozmowa z Januszem Bałdygą oraz Pawłem Smoleńskim, który poprowadzi Andrzej Maruszeczko. Będziemy rozmawiać o twórczości Janusza Bałdygi. Także w trakcie tego spotkania odbędzie się projekcja filmu Proste Czynności, a także projekcja filmu reżyserii Artura Tabora, pejzaż nostalgiczny.
0: Początek wydarzeń związanych z zamknięciem tegorocznego sezonu Letniej Galerii Krainy Bugu we wsi Skrzeszew o 16 w sobotę 3 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: A przed nami spokojny i pogodny dzień, zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatury maksymalne od 17 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. W centrum około 20 stopni dziś, a najcieplej 23 stopnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: The Magnetic Fields i Strange Powers, 6,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: No i rozpoczynamy dziś, proszę Państwa, przede mną książka, której bohaterka będzie dzisiaj naszą bohaterką, więc Mela Muter się nazywa. I tyle na razie powiem o

Fragile Thing i The Cure. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 11 rozpoczynamy. No i powiedziałem Mela Muter, zatem teraz powiem trochę więcej. Mela Muter, wierna sobie biografia wybitnej malarki, postimpresjonistki, chociaż zaraz w rozmowie z Sylwią Ziętek się przekonamy, czy to jest ten najwłaściwszy termin, przedstawicielka słynnej szkoły paryskiej, bardzo popularnej wśród kolekcjonerów. Będzie za chwilę naszą bohaterką, to znaczy będziemy rozmawiać z Sylwią Ziętek.

0: Bonobo i Niluferiania Youth Fountain, a więc Fontanna Młodości. 16 minut po godzinie 11. Teraz ponownie książkę w swe dłonie biorę. Mela Muter, Wierna Sobie, biografia autorstwa Sylwii Ziętek. Autorka jest z nami. Bardzo autorko, dobrze, że jesteś z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: I tak zaczęliśmy rozmawiać, proszę Państwa, już trochę przed tym, jak Państwo nas słyszą. No i niech Państwo zgadną, o jakim serialu i jakim filmie zaczęliśmy rozmawiać i dlaczego zaczęliśmy rozmawiać. Właściwie to się bardzo dobrze czasowo układa, prawda?
1: Tak.
0: Ostatnie, powiedzmy, ćwiartka XIX wieku i 1876 rok, kiedy na świat przychodzi Mela Muter, wtedy jeszcze nie Mela Muter.
1: Tak, Maria Melania Klinsland, urodzona w takiej zasymilowanej rodzinie bardzo zamożnego kupca Fabiana Klinslanda. No można powiedzieć, że Fabian to tak trochę jak Wokulski właśnie, bo no też miał dom handlowy na Marszałkowskiej, wówczas najbardziej nowoczesnej ulicy Warszawskiej. I kiedy Mela się urodziła, no to możemy powiedzieć, że Wokulski u Prusa przebywał na wojnie i zbijał majątek. Jak Mela miała 2 lata, to wrócił i otworzył na krakowskim przedmieściu ten swój słynny sklep. Nie no, rzeczywiście jakby te czasy opisane przez Prusa w lalce, czyli moment, kiedy ta akcja lalki przebiega, to jest właśnie dzieciństwo. Dzieciństwo Meli Muter, która urodziła się w kamienicy przy ulicy Leszno. Dzisiaj akurat ten fragment to jest już Aleja Solidarności, blisko Placu Bankowego, oczywiście tej
0: naprzeciwko sądów, prawda?
1: Tam bardzo, tak, no prawie, że nie naprzeciwko, blisko kościoła ewangelickiego, no tej kamienicy oczywiście już nie ma. Została w czasie II wojny światowej zniszczona. Ale Mela żyła wtedy na takim pograniczu światów, no bo tutaj właśnie jej rodzina zasymilowana, mówiło się po polsku, ale też jednak tradycje żydowskie były podtrzymywane. No ale zamożny dom, zamożny, bardzo bogaty wręcz.
0: Służba była.
1: Służba,
0: ale jak się wychodziło na ulicę, na nalewki na przykład,
1: no
0: niedalekie,
1: dokładnie.
0: No to
1: dokładnie.
0: Jak tam było?
1: No tak, a tu miała zaraz właśnie nalewki za dosłownie kilkaset metrów dalej i tam to już był inny świat, tak? I bardzo dużo też tych przedstawicieli właśnie religii, no w ogóle tradycyjnych Żydów, takich bardzo ubogich, no zupełnie nie sfera jakby, z której ona pochodziła, ale ona miała styczność też z tymi ubogimi ludźmi, bo razem z rodzicami odbywała jakieś takie, jak to ująć ładnie, jakieś takie wędrówki do właśnie tych miejsc, gdzie żyli gorzej usytuowani Żydzi i po prostu były te osoby wspierane przez Klinslandów finansowo. No widziała na pewno też, no wiemy to już wszyscy z lalki, jak to wyglądało, tak. Po Wiśle, prawda, i Starówka, to nie były dzielnice takie jak dzisiaj absolutnie. Starówka była zamieszkana przez naprawdę bardzo ubogą ludność i po prostu roiło się tam od domów publicznych, do których chadzali no zwykle żołnierze, których bardzo dużo stacjonowało w Warszawie. No po Wiśle to w ogóle był jakiś po prostu jakiś dramatyczny obszar pełen biedoty. Więc Warszawa była takim miejscem no, ogromnie rozwarstwionym, gdzie...
0: No ale Śródmieście z kamienicami.
1: No tak, już bogate, prawda? I Muter też uczęszczała do gimnazjum rządowego rosyjskiego, gdzie była poddawana takiej bardzo intensywnej rusyfikacji. No więc jakby widziała ten świat ówczesny w bardzo różnych odsłonach i bardzo szybko, już jako młoda dziewczyna też zainteresowała się ideologią socjalistyczną. No wtedy też Warszawa, przełom wieków, to były te, to był ten moment, kiedy były silne prądy właśnie socjalistyczne i dużo takich kółek, no oczywiście nielegalnych, w których już Mela jakoś tam uczestniczyła, więc wyniosła z Warszawy po prostu bardzo dużo. Jakby, wiem, że sporo mówię o Warszawie, ale to
0: nie,
1: jest
0: no
1: taki
0: oczywiście,
1: ale fundament.
0: To jest bardzo, ja sam zacząłem od tego.
1: Tak.
0: Ale też jeszcze bym nawet przy tej lalce został, a może można Łęcką w niej zobaczyć na przykład.
1: No może tak wizualnie.
0: Ale tak, jeżeli chodzi na przykład o relacje, o taką prywatną stronę życia?
1: Tego za bardzo nie wiemy, jak wyglądała ta jej prywatna strona życia, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że generalnie jeśli chodzi chodzi o źródła, no to jest problem z Melą Mutter. Tak jak zresztą z większością artystek, które żyły, pracowały we Francji, które ja opisywałam w Polkach na Montparnasse. Po prostu tych źródeł praktycznie nie ma. Oczywiście w stosunku do Mutter zachowało się archiwum dzięki jednemu w zasadzie człowiekowi, takiemu panu, który już nie żyje, Bolesław Nawrocki, który odwiedził, odnalazł Melę Mutter na początku lat 60. w Paryżu, kiedy ona już była taką bardzo zaawansowaną wiekowo panią.
0: Zmarła w 67 roku.
1: Tak, w wieku 91 lat i borykała się z ogromnymi problemami materialnymi. Po prostu nie miała w zasadzie za co żyć. Miała też problemy zdrowotne, no co w tym wieku jest normalne, ale też jakby traciła wzrok. Nie mogła się uporać, nie mogła odzyskać swojego domu, swojej fantastycznej, modernistycznej willi wybudowanej pod koniec lat 20. na Montparnasse. To był wówczas taki symbol, symbol sukcesu, jaki odniosła właśnie w latach 20. w Paryżu. Nie mogła odzyskać tego domu, zresztą do śmierci nie udało się tego domu przejąć. To jest w ogóle jakaś niesamowita historia, to muszę odesłać do książki, bo nie mamy też za bardzo chyba czasu, żeby to omawiać, ale no, bardzo wiele problemów i ten człowiek ją odnajduje, jakby namawia też Melę Mutter, żeby spisała swoje wspomnienia. I w zasadzie to
0: wszystko... To jest to źródło jedyne, tak?
1: Tak, to jest takie podstawowe źródło, te wspomnienia, takie w zasadzie luźne zapiski i to, co ten pan zdołał po prostu przejąć po śmierci Mutter, jakieś dokumenty i wypytał artystkę też o różne fakty z jej życia, stworzył po prostu kalendarium, bez którego dzisiaj naprawdę po prostu, no nie wiem, co można by było napisać o Mutter. W zasadzie trzeba by było tylko sięgać do prasy francuskiej, trochę do prasy polskiej, bo przed II wojną światową akurat o Mutter dużo pisano, później już zupełnie nie, ale jakby chodzi o to, że w tych wspomnieniach Mutter sięgała bardzo dużo do dzieciństwa. No widać, że pod koniec życia bardzo dużo myślała o tych swoich latach dziecięcych. Ona uważała, że miała dzieciństwo bardzo nieszczęśliwe. Miała matkę taką zdystansowaną emocjonalnie, która straciła jedno ze swoich dzieci, syna ukochanego. Córki traktowała dosyć ozięble, więc te relacje z matką nie były dobre. Zatem Mela, mimo że wychowywała się w takich luksusowych warunkach, można powiedzieć, no prawie jak Łęcka, no bo posag, ja zresztą przytaczam, akurat tu się zachowała umowa
0: dość
1: przedślubna.
0: Posag, tak.
1: No posag, jaki ona tam wnosiła do małżeństwa, a zawierała...
0: 6 000 rubli, 6,5 prawie.
1: Tak, no to był majątek, to po prostu majątek. W ogóle jej książki ile były warte, a miała też w posagu 3-tomowe luksusowe wydanie Lalki. No. Więc też czytała oczywiście.
0: Ale ja tak z tą Lalką, właśnie, bo może żeby tak nie było, że tylko o Lalkę pytam, ale po prostu chodzi o to, że no, nie da się też człowieka zrozumieć bez zrozumienia życia prywatnego jego. No i tutaj widać...
1: Tak.
0: Że ona, tak jak piszesz, tak jak tytułujesz tę książkę, Wierna sobie, no też szła za sercem, za swoimi uczuciami, za swoją intuicją, no i też ponosiła konsekwencje tego.
1: Tak, czyli, absolutnie.
0: No na przykład mąż, chociaż to nie było dość szybko wcale na te czasy jej za mąż pójście.
1: Tak,
0: prawda?
1: Ona tam odrzuciła kilku kandydatów, no, więc jakby...
0: Mogła sobie na to pozwolić też.
1: Tak, no ja myślę, że znaczy ona od początku oczywiście wykazywała taki bardzo silny charakter, zresztą sam fakt taki, że wyjechała z mężem, już jako mężatka i z rocznym...
0: Michałem Mutter-Milchem,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, literatem, socjalistą, komunistą, ale głównie literatem, takim niespełnionym niestety literatem, jak się później okazało. On niestety kariery jakby literackiej...
0: Czyli naszym Wokulskim, przepraszam, dosyć.
1: No tu się jednak nasuwa, dosyć. Prawda? Nasuwają się te analogie. No niestety tak, Mutter-Milchowi nie wyszło, jeśli chodzi o karierę literacką. On próbował sił w różnych gatunkach i pisał powieści po polsku, pisał jakieś wydawnictwa, publikacje popularno-naukowe i encyklopedie i publicystykę bardzo też przez wiele lat praktykował, ale niestety no, nie wybił się, nie udało mu się w przeciwieństwie do żony, która dosyć szybko się odnalazła w środowisku artystycznym, ale chciałam jeszcze wrócić do tej poprzedniej kwestii, że jakby Mutter miała bardzo silny charakter, bardzo, bardzo była już chyba na początku swojego życia świadoma, jakby dokąd chce iść, mimo że naprawdę dziewczynie nawet wykształcone, jak na tamte czasy, bo oczywiście do szkół wyższych kobiety nie mogły jeszcze uczęszczać, ale no właśnie skończyła państwowe gimnazjum. To już było naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o wykształcenie kobiet. Była niezmiernie oczytana, uwielbiała poezję, literaturę, znała języki i tak dalej. No ale jakby kobiety wywodzące się z tego środowiska zamożnego, jednak żydowskiego, no jakby nie miały innych perspektyw niż małżeństwo. No to po prostu ich droga życiowa była prosta, jak po prostu, no prostsza być nie mogła. No,
0: ale jak już była w Paryżu, dzieci, i wyjechali tam razem z
1: rocznym synkiem.
0: Z rocznym synkiem jeszcze tak. No to, że była zamężna, dawało jej jednak jakąś, no, troszeczkę inną pozycję też. Mogła być właśnie paradoksalnie bardziej niezależna i później zaczęła z tego korzystać.
1: No to jest ciekawe podejście właśnie, bo w pewnym sensie tak. To znaczy Paryż w ogóle dawał taką, jakby oferował taką sferę wolności dla kobiet. Oczywiście dla mężczyzn też, ale dla kobiet był szczególnie ważny, bo no, w warunkach warszawskich, czy w Warszawie, w Krakowie, no jakby kobieta nawet samodzielnie nie mogła iść do kawiarni, bo po prostu zaraz by była wzięta na języki i no to po prostu było niemoralne. No nie mogła sobie tak swobodnie chodzić po ulicy i robić nie wiadomo co. Mężatka już bardziej, ale w Paryżu to, co było istotne, to był ten moment też, w którym Mutter przybyła, bo to właśnie 1901 rok to jest naprawdę początek wielkiej rewolucji w sztuce. Rewolucji, która doprowadziła w zasadzie do tego, do rozkwitu i do uformowania się sztuki nowoczesnej, jaką znamy, bo już wtedy przyjeżdża też do Paryża Picasso. 1906 rok to już są Panny z Awignonu, czyli początek kubizmu. W międzyczasie jeszcze 1905 rok Matisse jakby zaczyna malować fowistyczne obrazy. Kiedy Mutter właśnie przybywa do stolicy Francji, królują nabiści, czyli tacy, można powiedzieć, postimpresjoniści, którzy bardzo jakby tworzyli bardzo dekoracyjne obrazy.
0: Więc... A impresjoniści jeszcze to powiedzmy tylko, żeby był kontekst. Ona, powiedzmy, dorasta gdzieś w świecie, który jest no, pod jej dużym wpływem, bo to też jest jakoś ćwiartka ostatnia.
1: No tak, impresjonizm wieku, to są głównie lata tak, 70., 80., XIX wieku, oczywiście do Warszawy, do terenów polskich, do Polski rozbiorowej ten impresjonizm no, dociera tak z oporami. Wiemy, że jakby królował Matejko i jakby on nadawał ton w XIX wieku malarstwu.
0: To dzisiaj zresztą w niektórych kręgach tak jest, ale bo ja sobie tutaj trzymam tę książkę cały czas, ale zarazem spoglądam na zegarek. To jeszcze tylko cię zapytam, ile wczoraj rozmawiałaś o książce z Weroniką Wawrzykowicz?
1: Prawie 2,5 godziny popłynęłyśmy trochę.
0: Przerwę, sekundę przerwy chociażby.

0: Nunzi, yeah, amen. I 20 kilka minut jeszcze do godziny 12. Proszę Państwa, czasu nie liczymy, bo rozmawiamy o Meli Muter. Fascynująco się o tej polsko-żydowsko-francuskiej malarce rozmawia. Tak. Polsko-żydowsko-francuskiej. Co ja stworzyłem właśnie za konstrukcję? No, ale
1: nie,
0: chyba tak,
1: bardzo,
0: prawda?
1: Bardzo słuszna Sylwia konstrukcja, tak, jak najbardziej. Jeszcze można niestety Rosjankę dodać, bo urodziła się w zaborze rosyjskim i wyjechała do Paryża, no niestety jako przedstawicielka Imperium Rosyjskiego, bo przecież Polski nie było na mapie.
0: Jak my wszyscy, chciałem powiedzieć, wiadomo o co chodzi.
1: Nasi przodkowie,
0: części z nas na pewno przynajmniej.
1: Tak.
0: No i tak, i Paryż jest w ogóle fascynującym miejscem. Wtedy to się te wątki zbiegną, wątki prywatne z tym kontekstem, który ją formował jako artystkę, no bo to jest miejsce, do którego, w którym jest oczywiście polska emigracja, więc
1: tak,
0: jest środowisko polskiego ziemiaństwa, arystokracji i tak dalej. O czym się można przekonać, jak się, nie wiem, na Père Lachaise pójdzie, no to...
1: Prawda, co piąty grób tak z polskim nazwiskiem, tak, absolutnie.
0: Tak jest, no ale kto tam, no Raymond na przykład, no, prawda? Leopold Staff.
1: Tak,
0: no
1: to
0: Leopold
1: są takie...
0: Staff już blisko się znają z Melą Muter.
1: Bardzo blisko, zresztą właśnie poznali się na Montparnasse, kiedy Staff przyjechał jako taki młodziutki poeta, który rozpoczynał tą swoją drogę literacką. No przyjechał właśnie, miał odczyty w tych kręgach polskiej kolonii, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że to środowisko, z którego jakby uformowała się szkoła paryska, École de Paris, czyli to środowisko artystyczne, no było bardzo, bardzo sobie dobrze radziło na Montparnasse. To była taka naprawdę kolonia, która potrafiła zapewnić sobie rozrywki intelektualne na najwyższym poziomie. No, mieli koncerty, przedstawienia, szopki, odgrywanie wesela wyspiańskiego, no i też przyjeżdżali różni literaci zaprzyjaźnieni, między innymi właśnie no Raymond uwielbiał Paryż, nigdy się nie nauczył biedny mówić po francusku, ale go bardzo ciągnęło. Często przyjeżdżał i przyjaźnił się bardzo z Melą Muter, zresztą kiedy ona skończyła 40 lat, przeszła na katolicyzm i Raymond był jej ojcem chrzestnym nawet, no to była taka w ogóle duża zażyłość, przyjaźń trwająca wiele lat. No i pojawił się też na Montparnasse w 1902 roku Leopold Staff, który, no Mela Muter jako wielka admiratorka poezji, no zakochała się w poecie bardzo, bardzo, bardzo mocno. On chyba w niej też, natomiast no nie był zbyt jeszcze wtedy dojrzały. Chyba go trochę przerażała relacja z mężatką, z dzieckiem, dodatkowo Żydówką. No tutaj to też na pewno jednak odgrywało jakąś rolę. I ta relacja no toczyła się przez kilka lat. W pewnym momencie no Muter nawet podjęła taką decyzję radykalną, że odchodzi od męża. Zresztą tu trzeba zaznaczyć, że to małżeństwo z Muter Milchem no od początku się nie układało. Muter uważała, że to jest więzienie i bardzo, bardzo źle psychicznie się czuła w tym związku i była gotowa po prostu już zostawić Paryż, zostawić rodzinę, żeby być ze Staffem. No i w to wszystko wmieszał się jeszcze Kasprowicz, ale nie możemy tutaj wszystkiego opowiedzieć.
0: Nie możemy wszystkiego, tak.
1: Zachęcam Państwa do przeczytania, bo to taka zakopiańska drama się tam rozegrała, a później w zasadzie to wszystko się skończyło no, niemalże naprawdę tragedią. Staff wymazał w ogóle Muter ze swojego życiorysu, spalił listy, wszystkie ślady zatarł. Kiedy dzisiaj na przykład sięgniemy do jakiejś biografii Leopolda Staffa, no po prostu Muter w ogóle nie istnieje. No w jej życiu było dużo tych sławnych Polaków. Był też Stefan Żeromski, którego portretowała, bo się przyjaźniła z partnerką Żeromskiego, którą poznała na Montparnasse, która też była taką początkującą malarką. To jest taki niedokończony portret. Niestety artystce się nie udało go sfinalizować, ponieważ była w tragicznej takiej sytuacji psychicznej po śmierci syna, ale też, no właśnie, oprócz tego, że portretowała Raymonta, portretowała Staffa,
0: Sienkiewicz,
1: to jeszcze Sienkiewicz, tak? No już taka korona niemalże, prawda? Pisarzy.
0: No
1: szkoda, że Prusa nie zdążyła.
0: No Prusa tak, Prusa nie zdążyła, ale Wiesz co, też w opowieści o tym prywatnym życiu, bo to się bardzo przeplata, gdzieś ujawnia się ten gen niezależności, który być może też odpowiada za to, co na płótnie widzieliśmy.
1: Tak, tak, absolutnie, absolutnie. Ona...
0: Jest takie pytanie, coś połączyłem.
1: Pięknie. Jakby, kiedy się staje przed jej obrazem, to naprawdę jakby czuć te emocje, które ona potrafiła jakby przenieść na płótno. Ja wiem, że to jest trochę truizm, no, tak. Teoretycznie każdy artysta przenosi to, co ma w swoim wnętrzu na swojej sztuki, ale u niej po prostu po prostu ten ruch pędzla widoczny na tej warstwie malarskiej, to bardzo polecam, żeby, jeżeli państwo mają możliwość, żeby zaobserwować, jak wygląda powierzchnia obrazu Mutter. Na zdjęciach tego za bardzo nie widać, na niektórych może, ale jej jakby obraz nigdy nie jest płaski. On jest, ta warstwa farby jest bardzo gruba.
0: Tam no i widać... też samo płótno, prawda? Czasami wyziera.
1: Tak,
0: spod...
1: tak. Ona też stosowała taką jakby technikę tych takich, można mówić, przecierki, no, fachowo, ale też jakby zachowywała takie szczeliny między tymi plamami farby, gdzie to płótno takim czasami grubym splocie jakby prześwituje, co daje taki bardzo ciekawy efekt, ale jakby ta ekspresja pędzla jest niesamowita. No, jakby dlatego też była nazywana siostrą Van Gogha, bo jakby widać ten taki mocny ruch, czasami taki niezwykle energiczny, taki emocjonalny. No, można też jej sztukę określać jako ekspresjonizm, bo ona się za bardzo nie mieści w jakichś klasyfikacjach. Też była, no, wierna sobie, była nie tylko jeśli chodzi o jej jakieś przekonania i poglądy, ale ona była wierna jakby swojej sztuce. Ona zawsze malowała to, co chciała, kogo chciała. Wybierała sobie sama modeli.
0: Modele chcieli, bo też mówimy tutaj o tuzach epoki. Tak, oni chcieli stawać przed jej...
1: Panowie chcieli, zwłaszcza oczami. Mężczyźni chcieli, i to ci z tymi takimi już znaczącymi nazwiskami.
0: No bo też dodajmy, że to wcale nie było takie oczywiste, bo nie malowała tak, jak oni by chcieli się widzieć. Ona malowała...
1: No po swojemu, tak, po swojemu. Tak, po swojemu. Natomiast w przypadku mężczyzn to są zwykle takie tych znanych z nazwiska. No to były w ogóle takie nazwiska z pierwszych stron gazet lat 20., 30. Dzisiaj może niekoniecznie już dla nas są to znane postacie, zwłaszcza, że mówimy tutaj o francuskich intelektualistach, pisarzach, no ale noblistów malowała, no też te kręgi muzyczne, no Maurice'a Ravela jeszcze wszyscy znamy, na szczęście, mam nadzieję, ale no bardzo wielu też polityków. Natomiast no mężczyźni na tych portretach są tacy bardzo dystyngowani, oni zawsze mają jakieś atrybuty, które świadczą o ich profesji, książki, pióra, gazety, nuty, instrumenty muzyczne. To są takie portrety, można powiedzieć, ekspresyjne, ale jednak takie bardzo publiczne. Tak, gdzie można sobie po prostu pokazać taki obraz, pochwalić się jakby sobą. Natomiast kobiety trochę rzadziej się przed jej sztalugi dostawały. Myślę, że to był ten sam problem, co u Boznańskiej, bo Mutter po prostu nikogo nie traktowała, nikogo nie upiększała, o tak powiem. Jakby nie stosowała filtrów i również w stosunku do siebie, kiedy popatrzymy na jej autoportrety i na zdjęcia, no na zdjęciach widać, to po prostu bardzo elegancka taka kobieta o harmonijnej urodzie. Zresztą ona słynęła też na Montparnasse ze swojego wyglądu. No a kiedy patrzymy na autoportrety, widzimy bardzo taką surową twarz. No była dla siebie naprawdę, można powiedzieć, czasami nawet okrutna w tym malowaniu własnej twarzy. No i myślę, że kobiety, tak jak właśnie u Boznańskiej, trochę się bały, no, że na tym obrazie nie będą takie po prostu ładne, jakby chciały być.
0: Bo mogła namalować chorobę, mogła namalować starzenie się.
1: Tak, starzenie się, zmarszczki.
0: Które gdzieś czuła.
1: I te takie też twarze, to głównie anonimowe kobiety, bardzo często matki, bo to też macierzyństwo było jej takim bardzo ważnym tematem, który praktycznie przez całe życie podejmowała. Te matki proletariackie, madonny proletariackie, takie kobiety udręczone po prostu pracą fizyczną.
0: Matki Polki, chciałbym się powiedzieć, ale matki
1: w zasadzie
0: w tym
1: można
0: wypadku.
1: Tak, można to tak ująć. To są kobiety na pewno zmęczone, bardzo takie wręcz zdewastowane przez przez też i macierzyństwo. No dzisiaj się dużo o tym mówi, że macierzyństwo to nie jest wcale taka idylla i nie zawsze to jest tylko czułość i tkliwość i po prostu bajka. Często to są bardzo trudne doświadczenia. Jakby jest różnie. Sama wiem, mam trójkę dzieci. Jakby jest różnie, tak? I dzisiaj o tym mówimy. Dzisiaj to nie ma z tym problemu, ale kiedy 100 lat temu Mutter malowała te obrazy, to był wstrząs. No bo jednak w tych przedstawieniach, w narracji o macierzyństwie, no jakby dominowały zdecydowanie te obrazy tkliwe, no pomyślmy o Wyspiańskim, prawda, jak pięknie przedstawiał macierzyństwo, te matki tulące, niemowlęta.
0: No mężczyzna jednak, wiesz, to zobowiązał. No,
1: widział to, co widział, to, co jakby widział. Sam pewnie pieluch nie zmieniał, tak. Chociaż on był dosyć dobrym ojcem, trzeba powiedzieć, na tle różnych innych panów, to się wybijał pozytywnie.
0: Dobrze, ale przychodzi ten ostatni czas w życiu Meli Mutter, bo umiera w 67 roku. Po drodze jest wojna i to jest taki moment dla Paryża, kiedy właściwie no, duża część sceny artystycznej ucieka. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić oczywiście.
1: W zasadzie muszą uciekać, tak? No bo
0: do Stanów na przykład. W Nowym Jorku powstaje nowy ośrodek, ale też zaczyna się tam na przykład ruch abstrakcjonistów
1: tak,
0: i tak dalej.
1: Tak. Surrealiści też uciekają do Paryża, z Paryża do Nowego Jorku.
0: A co robi Mela Mutter?
1: No Mela Mutter też musi uciekać, bo niestety, no pomimo tego, że ma paszport francuski, przeszła na katolicyzm, no jest Żydówką, więc jakby w świetle prawodawstwa nazistowskiego, no jakby nie ma prawa żyć. I ucieka na południe, tak jak zdecydowana większość obywateli pochodzenia żydowskiego, jak artystów z Montparnasse'u. Nie wszyscy wcale przeżywają, bo dzisiaj nam się wydaje, że to południe Francji to była taka bezpieczna strefa. To ona krótko była rzeczywiście, nie była strefą okupowaną, ale w pewnym momencie jakby naziści to też zagarnęli. I rzeczywiście Mutter zmagała się z takim codziennym lękiem, bała się deportacji. Na szczęście przeżyła, ale ukrywała się w Awinionie, uczyła w takiej katolickiej szkole historii sztuki, no też głodowała, miała bardzo ciężką sytuację materialną, była skrajnie samotna. Nie bardzo mogła malować, nie miała materiałów, natomiast zajęła się pisaniem książek, co ciekawe. Napisała dwie powieści po francusku, powieści osadzone w ogóle w realiach Cesarstwa Rzymskiego. Niesamowicie ciekawe, jednak jakie miała, prawda, intelektualne też zacięcie i miała talent literacki. Niestety do tej pory no, nie zostały te rękopisy przetłumaczone nawet we fragmentach. One ciągle czekają na jakieś przybliżenie.
0: Okej, ale czy nie masz takiego poczucia, że ten koniec życia to po prostu był czas, kiedy w jakimś sensie no już nastała pewna nowa era w sztuce?
1: Tak, absolutnie.
0: I gdzieś ona...
1: Już Mutter nie pasowała, zresztą nie tylko ona jedna. W ogóle jakby ci artyści, którzy właśnie odnosili sukcesy w kręgach École de Paris przed II wojną światową, no już w latach późnych 40., 50. już nie byli w stanie odzyskać tej pozycji, bo po prostu no, zmienił się świat, zmieniły się gusta też ludzi. Jakby to malarstwo figuratywne, któremu jednak Mutter była wierna do końca, no w ogóle nie było modne. No,
0: zresztą... Znano, że już ono się skończyło, że
1: skończyło
0: już
1: po holokauście,
0: po wojnie już nie ma na nie przestrzeni.
1: Absolutnie i jakby no, nikt prawie nie kupował jej obrazów. Ona tworzyła w tym swoim jakby stylu, chociaż to nie było tak, że ona jakby nie dostrzegała tego, że sztuka się zmieniła, bo na przykład bardzo podziwiała takiego abstrakcjonistę francuskiego Nicolasa d'Estelle, bardzo go podziwiała, ale jednak sama, no już była też zaawansowana wiekowo i no z różnych względów, ale no jakby nie podjęła się jakiejś takiej, nie dokonała radykalnej zmiany w swojej twórczości. Niestety zmagała się z ogromną, ze straszliwą biedą, no żyła w bardzo trudnych warunkach materialnych, w takiej suterenie paryskiej, do której praktycznie światło nie docierało, co no, dla malarki jest no, w ogóle prawda, jakimś dramatem. No,
0: dożywała swoich dni niestety.
1: Dożywała swoich dni w biedzie, określić. W zapomnieniu, ale jakby też w takiej skrajnej samotności, bo właśnie no, zmarł jej jedyny syn wcześniej, zmarli jej przyjaciele, nie miała rodziny już, nie miała nikogo bliskiego, więc ten koniec życia był bardzo smutny, bardzo gorzki.
0: Ale dzisiaj wydajesz tę książkę. Dzisiaj, no tak, są wystawy. Jest na przykład w Konstancinie Jeziornie, prawda? Jest wystawa.
1: Tak, absolutnie. Teraz właśnie trwa wystawa do połowy lutego, zdaje się, aż będzie dostępna, także naprawdę warto obejrzeć, bo takiej wystawy Mutter nie miała od ponad 30 lat.
0: To jest Villa Lafleur.
1: Villa Lafleur, tak.
0: Tak. Do tego wszystkiego jeszcze obiecaliśmy, że powiemy o twojej inicjatywie, bo chciałaś tutaj, apelowałaś do ratusza.
1: Nawet wręcz do prezydenta jakby naszego miasta Warszawy, do prezydenta Trzaskowskiego. Ja napisałam taki list, jeszcze kiedy ukazała się moja książka Polki na Montparnasse, to już 5,5 roku temu, i prosiłam bardzo prezydenta, żeby wziął pod uwagę no właśnie polskie malarki i prosiłam o upamiętnienie ich w przestrzeni publicznej, no tych przynajmniej, które były związane z Warszawą. No głównie mi chodziło o Melę Mutter, też o Annę Bilińską, która też była związana ze stolicą. No i jakoś tak czas płynie.
0: Ale wiesz co, myślę, że z połączonymi siłami może Zachęty czy MSN-u.
1: No właśnie, może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, jak tutaj przekonać włodarzy miasta, że chociaż jakiś mural może powstał, albo Girona, co ciekawe, Girona w Katalonii, przepiękne, wspaniałe miasto, ma plac Meli Mutter. Girona,
0: no ale też malowana przez Melę Mutter,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to prawda. Ale Mutter była związana z Warszawą, tutaj się urodziła, no myślę, że byłoby, no bardzo bym chciała, żeby powstała czy ulica, czy jakiś skwerek, placyk, mural poświęcony Mutter. To takie jedno z moich marzeń. Może kiedyś i do tego dojdziemy.
0: Mela Mutter, Wierna sobie, biografia autorstwa Sylwii Ziętek. No słuchaj, jesteśmy, Weronika nas i tak, pokonałyście nas z Weroniką, bo... Dobra, nie będę mówił ile. Sylwia Ziętek, bardzo
1: dziękuję serdecznie i żegnam się, patronka Sylwia.
0: O, no właśnie, bardzo
1: czekam też, kibicuję waszej przeprowadzce.
0: To już, słuchaj, ale to z czym do nas przecież, do nowego miejsca?
1: Z czym
0: miejsca?
1: Chcecie, że tak powiem. Mogę na różne tematy opowiadać.
0: Oj, to wiemy.
1: Mam nadzieję, że odwiedzę nową siedzibę.
0: Wspaniale, bardzo dziękujemy za wizytę.
2: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Garriers i Party Lines to, proszę Państwa, z albumu tygodnia. No a teraz Queens of the Stone Age, nowość od tej grupy Where the Goth Girls Hate.

Josh Homme i spółka Queens of the Stone Age. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. No i tak się rozmawiało o tej Meli Mutter, że aż się zrobiła prawie godzina 12. Mam nadzieję, że to dobrze. To znaczy, że... The War on Drugs teraz na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, a po godzinie pierwszej nastanie godzina druga. Tak jest porządek rzeczy.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polaków jest coraz mniej. Według najnowszego raportu demograficznego Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku było nas 37 333 tysiące. To ponad 157 tysięcy mniej niż pod koniec 2024. Za to w ostatnich latach odnotowywany jest stały wzrost liczby urodzeń przez cudzoziemki mieszkające na stałe w Polsce. W latach 2015-25 liczba tych urodzeń wzrosła dziesięciokrotnie. W ubiegłym roku zawarto ponad 2 tysiące mniej związków małżeńskich i zanotowano więcej rozwodów o ponad 3 tysiące. Systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich. Dane wskazują też na systematyczny spadek liczby ludności Polski i jej dalsze starzenie się. W najbliższych latach trendy te będą się utrzymywać, podaje GUS. 5 lat więzienia dla kierowcy, który ponad 2,5 roku temu spowodował tragiczny wypadek w Woli Soleckiej na Mazowszu. 26-letni mężczyzna wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem drogi. W wyniku wypadku zmarł ojciec, jego 15-letnia córka, a matka trafiła do szpitala. Dorośli byli nauczycielami w miejscowej szkole. Do wypadku doszło na terenie zabudowanym, w miejscu dobrze oświetlonym. Jedna z osób miała kamizelkę odblaskową. Śledczy ustalili, że kierujący samochodem student jechał za szybko. Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. W wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę ostatniej nocy zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecko, a 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem wojsk rosyjskich był sektor energetyczny w Kijowie i w jego obwodzie. Rosja zaatakowała stolicę rakietami balistycznymi i dronami bojowymi. Odnotowano też zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. W związku z rosyjskim atakiem rano poderwano polskie myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Spektakl pod tytułem Bach Fundacji Lale Teatr i Wrocławskiego Teatru Lalek zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Jak mówi Bartosz Kurowski, główny organizator Splotu, spektakl Bach przeznaczony jest dla małych dzieci powyżej 3 roku życia.
2: Bach to z jednej strony taki dźwięk, kiedy upadamy, ale z drugiej strony jest to też nazwisko sławnego kompozytora. I okazało się, że twórcy tego spektaklu wpadli na pomysł, jak to ze sobą połączyć. Cały spektakl jest trochę zrobiony w takiej konwencji, powiedzmy, przeprowadzkowej. To znaczy, mamy scenografię z kartonów, w każdym kartonie coś jest i musimy te kartony poukładać. I na końcu okazuje się, że najlepiej układać je razem, we wspólnocie. I myślę, że przede wszystkim o tej relacji, o tej bliskości jest ten spektakl.
1: Spektakl pod tytułem Bach będzie można zobaczyć 2-krotnie w czwartek 8 października rano i przed południem. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot startuje 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurne niebo dziś. Temperatury maksymalne od 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat przez około 20 w centrum do 24 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w górach świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim. Miejscami wiatr będzie porywisty.

0: Sleaford Mods, Tied Up in Knots. To jest początek drugiej godziny.
1: W środku dnia.
0: No i od razu przenosimy się do Szczecina.

Tak jest. Pani w obuwniczym to grupa Pogodno, proszę Państwa. To jest drugi utwór w drugiej godzinie. W tej godzinie będzie Kacper, będzie wątek kulinarny, będzie wątek zwierzęcy u Wiktorii Wichrowskiej. Będzie także dużo dobrej muzyki, nowości, na przykład takich jak ten utwór Natural High to Perfume Genius. No i to jest jeden z tych utworów, w których się dzieje. Naprawdę się w nich dzieje.

0: Perfume Genius, czyli Mike Hadrias, jeden z najważniejszych artystów na amerykańskiej scenie, tej alternatywnej oczywiście, Natural High, utwór zapowiadający tyleż album, co właściwie całe nowe przedsięwzięcie, bardzo, bardzo inspirowane między innymi filmem Pianistka Michaela Haneke. W tym filmie, jak pamiętamy, zagrała Isabelle Huppert. Isabelle Huppert ostatnio na przykład o Madonnie mówiła. Madonna jest wielką fanką pianistki Isabelle Huppert i są przyjaciółkami. No i tutaj już na francuską scenę tak się przenosimy przez tę pianistkę w jakiś sposób. No i a jak się przenosimy na francuską scenę, to ja wiem, kogo teraz usłyszę. Oui?
1: Dzień dobry. Oui, c'est moi. Bonjour, ça va?
0: Taka jesteś przez telefon, czy ty nie jesteś tutaj ze mną w studiu? Tak się rozglądam, nie macie.
1: No nie ma mnie, słuchaj, takie cuda techniki, że mnie nie ma, a jestem.
0: Proszę państwa, jak państwo wspierają Radio Nowy Świat, to mamy takie możliwości techniczne, że nawet jak Agnieszki Lipki-Barnett nie ma w studiu, to i tak jest w audycji. I choćby z tego powodu warto, naprawdę, choćby z tego powodu.
1: To ale ja nie będziemy teraz o Bliku mówili. To online ukośnik Blik, dobrze?
0: Tak, dobrze. Mogę? No to
1: dziękuję.
0: Okej. I płatność powtarzalna oczywiście. Dobra.
1: Oczywiście.
0: Słuchaj, czy ty widziałaś, jak wczoraj, w ogóle dzieje się w tym Paryżu cały czas coś, a to Céline Dion śpiewa. Ostatnio zresztą nawet na takim dużym wydarzeniu marki kosmetycznej wystąpiła, której
1: i
0: jest...
1: na tym samym wydarzeniu marki kosmetycznej dodam, że Charlotte Cardin też po wybiegu sobie szła.
0: I słynna, nie francuska aktorka, ale po francusku mówiąca również Jane Fonda się pojawiła. No, także wiesz, wszystkie
1: tam
0: były.
1: A nas tam nie było, ja nie wiem jakim cudem, no.
0: Ale może kiedyś. Może kiedyś. Natomiast odbyło się też inne wydarzenie wczoraj wieczorem. Ostatni pokaz Antonego Vaccarello jako dyrektora domu mody Saint Laurent. No i wspaniały pokaz, tam między innymi Ania Rubik przeszła po wybiegu. Pokaz wieńczący jego dekadę usterów marki. No a ambasadorką marki, przyjaciółką i marki, i jego samego jest Charlotte Gainsbourg, która też zaśpiewała You're so much like Yves Saint Laurent. Tak to było mniej więcej. Takim swoim paryskim, nonszalanckim szeptem tam śpiewała. Bardzo ładna rzecz, uważam. A ty?
1: Tak, oczywiście. To było naprawdę piękne. Ona ma niesamowity sposób tego śpiewania, bo niby tak robi to tak nieśmiało, a z drugiej strony to jest bardzo świadome z jej strony i ona po prostu chyba ma taki delikatny głos, który jest wypadkową głosów jej mamy i jej taty. Jej mamy, czyli Jane Birkin, no i taty Serge'a Gainsbourga, który sam, jak sam zresztą twierdził, nie był może wielkim śpiewakiem, zresztą Jane Birkin też wielką wokalistką nie była. No ale to, co dało połączenie ich głosów i to, co słychać w przypadku Charlotte, to jest no, rzecz właściwie nieziemska, bym rzekła, no bo to jest taki półszept, taki niby nieśmiały, a z drugiej strony wysokie nuty i z trzeciej strony artyzm. No niesamowite.
0: Ale bardzo
1: to jest,
0: też to tak. Jest erotyczne, przyznajmy to.
1: Bardzo, tak.
0: Po prostu to jest głos erotyczny. Ja nie wiem, czy nasze głosy są erotyczne, to już państwu zostawiamy. Czy na przykład jak my coś mówimy na antenie, tak sobie tam z Agnieszką, to czy taki prąd przechodzi gdzieś po plecach, ale no, bez wątpienia w przypadku Charlotte Gainsbourg tak jest. Będzie okazja, ponieważ nie wiem, może czasami jak jesteśmy w duecie, to może to tak samo nie działać. Na przykład może ktoś woleć Agnieszkę solo. Będzie taka okazja dzisiaj wieczorem.
1: Będzie taka okazja dzisiaj wieczorem. Wiesz co, ja myślę, że może my powinniśmy zacząć szeptać. Może jak zaczniemy szeptać, to będzie taki większy efekt. Albo tak półszeptać na przykład.
0: A co
1: nie no, żarty na bok.
0: Co dzisiaj u ciebie
1: będzie? Żarty na bok. No więc dzisiaj w Bontonie opowiem państwu o powodzie, dlaczego dzisiaj nie ma mnie w radiu, a mianowicie wróciłam wcześnie rano albo późno w nocy z koncertu we Wrocławiu, tam w Narodowym Forum Muzyki, które jest w ogóle niesamowitą salą. Jeżeli jeszcze tam państwa nie było, to naprawdę polecam się tam wybrać na cokolwiek tak naprawdę, bo mam wrażenie, że tam każda muzyka po prostu brzmi wspaniale. No a wczoraj właśnie w Narodowym Forum Muzyki wystąpił Giaru, który wydawał się przebijał
0: Możesz jeszcze raz
1: gwiazdą.
0: Powiedzieć?
1: Giaru. Ale czy Narodowe tak Forum powinno... Muzyki, co mam
0: nie,
1: powiedzieć?
0: Nie, nie, nie, tak się powinno wymawiać właśnie.
1: Tak, ja no mam, teoretycznie tak się powinno wymawiać.
0: Jak ja wymawiam właśnie tego artystę, to mam poczucie, że tak garuję po prostu, a ty jak to robisz, to powiedz raz jeszcze.
1: Giaru. No i właśnie wczoraj wieczorem wystąpił we Wrocławiu, dzisiaj występuje w Krakowie, a jutro w Zabrzu. Na 3 dni wpadł do Polski. No wczoraj był naprawdę we wspaniałej formie. Jeżeli ta forma się utrzyma, no to już teraz zazdroszczę tym z Państwa, którzy będą w Krakowie, a potem w Zabrzu, bo te koncerty są już wyprzedane. Więc jak na przebrzmiałego artystę, to całkiem nieźle mu poszło. Może nie są to największe sale, jakimi dysponuje Polska, ale mimo wszystko trzeba przyznać, że czy Narodowe Forum Muzyki, czy ICE Centrum Kongresowe, czy Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, to nie są też sale małe. Więc wyprzedać je to nie jest wcale aż taka łatwa sprawa. No a Giaru się to udało. No i bardzo dobrze, bo o ile w 2022 przyjechał do nas z programem, który był ciekawy i dobrze wykonany, o tyle to, co zaprezentował w tym roku, no mówiąc dość kolokwialnie, sprawiło, że parę osób, parę naście, parę dziesiąt osób wyskoczyło wczoraj z kapci. No i mam nadzieję, że te kapcie znalazło, ale więcej opowiem Państwu w Bontonie, więc już się nie rozpędzam.
0: Dobrze. Wróciłaś w każdym razie do Warszawy. Będziesz dziś wieczorem z nami, więc już się, co po niektórzy i ja się do tej grupy zaliczam, nie mogą doczekać. A teraz proszę Państwa, ponieważ już wiemy co i o kim u Agnieszki, no to usłyszymy nie Giaru, tylko Charlotte Gainsbourg. No i to będzie utwór Deadly Valentine.
1: Gainsbourg,
0: a to będzie utwór nieprzypadkowo, ponieważ producentem płyty Rest, z której ten utwór pochodzi, jest Sebastian, a Sebastian też przez lata tworzył wspaniałą i nie inaczej jest z kompozycją wczorajszą, muzykę do pokazów Saint Laurent, którą też polecam. To jest osobny właściwie gatunek jego twórczości, trochę elektroniki, dużo bardzo paryskiego zblazowania. No i trochę nawet jeszcze muzyki klasycznej, w tym opery nawet czasami. A to jest Charlotte Gainsbourg.

Deadly Valentine i Charlotte Gainsbourg wczoraj wieczorem wystąpiła na pokazie Saint Laurent. Myślę, że to będzie do znalezienia w całości, jak już zostanie pięknie też zmontowany, wyedytowany i tak dalej, i tak dalej. Polecam Państwa uwadze, bo kompozycje Sebastiana też są bardzo godne uwagi. No i właśnie tutaj jeszcze z wokalnym udziałem samej Charlotte. Ale nie pierwszy raz ona wystąpiła osobiście też w trakcie pokazu. Prawie na półmetku jest nasza audycja. To jest dla mnie też okazja, żeby sprawdzić, co się dzieje pod adresem nowyświat.online/blik. No i tam bardzo miła dla nas liczba 330, nawet 331. To jest liczba patronów, którzy dołączyli do nas w ramach akcji z serwisem Blik, proszę Państwa. A więc nowyświat.online/blik. Zachęcamy do tego, żeby zostać patronem albo żeby odnowić patronat właśnie poprzez ten adres. Tak najprościej to zrobić, no i wybrać płatność powtarzalną Blik jako formę finansowania po prostu, a do każdej pierwszej płatności na rzecz radia po założeniu patronatu albo po odnowieniu go serwis Blik dołoży 30 zł dla nas. Czekamy. Ta akcja będzie trwała jeszcze prawie cały miesiąc. Cigarettes After Sex.

Twizzler to Cigarettes After Sex. Ciągle ten seks prześladuje nas dzisiaj, proszę Państwa. Tylko co powiedziałem o tym prądzie przeszywającym, ja nawet nie powiedziałem, że przeszywającym, tylko że być może przeszywającym, ale już Daniel zareagował, że to mu przypomina o nieopłaconym rachunku. I choć, jeśli choćby tak, możemy jakoś Państwu się przysłużyć, to okej. Antony Szmierek, Seminal to już teraz, a za chwilę Kacper Siedlecki opowie o Samanu. Co to takiego Samanu, powie Kacper Siedlecki.

Samanu to słodka pasta przygotowywana z kiełkującej pszenicy i mąki pszennej, którą przygotowuje się specjalnie na Nowruz, czyli początek wiosny, w ogromnym garnku. Zwyczaj ten sięga czasów przedislamskiego Imperium Perskiego z dynastii Sasanidów. Chociaż samanu uważa się za jeden z elementów haft sin, siedmiu symbolicznych przedmiotów tradycyjnie wystawianych podczas Nowruz, to w Afganistanie tradycyjne jest przygotowywanie mela, co odnosi się do tradycji piknikowej. Aby przygotować samanu, pszenicę moczy się przez kilka dni, a cały proces może potrwać nawet do tygodnia. Tradycyjnie ostatnia doba gotowania trwała od wieczora do świtu i była uroczystością, w której brały udział wyłącznie kobiety. Towarzyszyły jej śmiech i muzyka, a uczestniczki śpiewały pieśni związane z przygotowywaniem samanu. W tradycji irańskiej cała grupa składająca się głównie z kobiet gromadzi się wokół ogromnego garnka kazan. Siedzą w kręgu, śpiewają piosenki i bawią się, a każda z nich czeka na swoją kolej, by zamieszać w garnku. Pod koniec przygotowań wrzuca się do garnka całe orzechy włoskie, składając przy tym życzenie. Rano wciąż ciepłe samanu rozdaje się sąsiadom, krewnym i przyjaciołom. Przepis może się różnić w zależności od regionu, ale głównym składnikiem są kiełki pszenicy, które nadają potrawie charakterystyczny słodki smak. Kobiety umieszczają pszenicę w wodzie, aż zacznie kiełkować, następnie miażdżą ją na pastę i ponownie mieszają z wodą, aż z ziaren zacznie się sączyć biaława ciecz. Następnie wrzucają mieszaninę do kotła z wodą, wrzącym olejem i mąką, mieszając całość przez kilka godzin. W niektórych przypadkach w garnku umieszcza się zwyczajowo 7 kamieni, aby masa się nie przypaliła. W dzisiejszych czasach przygotowywanie samanu może być zajęciem rodzinnym. Tradycyjne samanu składa się wyłącznie z kiełkującej pszenicy i wody, bez żadnych innych składników. Obecnie często dodaje się odrobinę mąki, aby przyspieszyć proces zagęszczania, choć sprawia to, że masa ma nieco gorzki smak i jest mniej słodka. Samanu serwuje się znajomym i rodzinie na ciepło, ze świeżym pieczywem i dzbankiem herbaty. A na koniec ciekawostka. W Iranie przygotowywanie i sprzedaż samanu w ostatnich dniach roku stało się swego rodzaju sezonową tradycją, skupiającą się wokół miasta Ashtian, gdzie produkt ten jest wytwarzany, sprzedawany i eksportowany do krajów europejskich, arabskich i wschodnioazjatyckich. Z tego powodu Ashtian nazywane jest irańskim miastem samanu.

Misia Furtak z płyty Otuchy, utwór zatytułowany Drugi Brzeg. No i proszę Państwa, 17 minut do godziny 13 i w ogóle ten czas leci, lata nawet leci. Pan Michał prosi o przypomnienie innym środkom, których sercom bliski jest skrót, jego rozwinięcie nawet i to, co oznacza JDG. Tak jest. Które to, podobnie jak ja, gdzie ja to pan Michał, dopiero teraz obudziły się z niezłożonym wnioskiem o adres do e-doręczeń. Termin mija, dlatego mówię o tym czasie mijającym, o północy, a i pan, panie Michale, pan jest poetą, serwery płoną.

Mary in the Junkyard i utwór zatytułowany New Muscles tuż przed godziną 13, chociaż nie, no jeszcze 12 minut jest i jeszcze będzie materiał pochodzenia zwierzęcego za chwilę, ale jeszcze zanim MPZ, jak o nim mówimy, i Wiktoria Wichrowska, to jeszcze będzie Primal Scream.

0: Kluczowe jest właśnie to, żeby indywidualnie patrzeć na zdrowie i kondycję zwierzaka, a nie na samą metrykę. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, jestem zoodietetykiem, technikiem weterynarii i behawiorystą. Możemy myśleć po wieku, że dane zwierzę jest już seniorem i się cieszyć, że jest w takiej dobrej kondycji, a tak naprawdę porównujemy na przykład pieska małej rasy z pieskiem rasy dużej, gdzie wiadomo, że pieski małej rasy żyją dłużej, bo generalnie na starość przyjmuje się, że to jest 20-25% ostatniego czasu przewidywanej długości życia. Więc jeżeli jest taki piesek, który miał sobie żyć lat powiedzmy 12, to starość u niego zaczyna się w wieku około lat 9, więc na to też trzeba tutaj patrzeć dość mocno indywidualnie.
1: To głównie są kwestie związane z bólem, inną formą zapamiętywania i myślę, że jak widzimy, że właśnie pies zmienia już swój tryb aktywności, to jest taki moment, że powinniśmy coś zrobić. Piotr Wojtków, behawiorysta i trener psów. Tutaj mamy dwie drogi, bo mamy drogę leczenia i odpowiedniego diagnozowania, a druga droga to jest droga behawioralna. Czyli dopasowanie aktywności do wieku psa, do jego możliwości. To jest chyba dobre słowo. Tutaj dobrze sprawdzają się różne takie spokojne ćwiczenia, jakieś ćwiczenia węchowe, można rozpocząć trening noseworku, ćwiczenia z tak zwanym klikerem. Różne zabawki takie interaktywne mogą się świetnie sprawdzić, typu mata węchowa i inne, które pomogą psu w ciekawy sposób wyszukiwać to, co jest dla niego atrakcyjne, wyszukiwać nagrody i będą ciekawą stymulacją.
2: Chyba najdłużej udokumentowany przypadek życia psa to jest 31 lat, w przypadku kota 38 lat, także no to jest coś ciekawego. Profesor Piotr Trajanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Oczywiście mamy znacznie starsze organizmy niż ludzie, psy i koty. Mamy orki, tam jest chyba rekord 105 lat, ale też są takie 90-letnie babcie orki. Ale mamy też ślimaka, takiego islandzkiego, gdzie policzono przyrosty muszli. Okazało się, że chyba najstarszy osobnik to ma ponad 500 lat. A takich, no jest tam trochę długo żyjących gatunków. Na przykład, co ciekawe, z tej takiego procesu szybkiego starzenia wymykają się nietoperze. Są małe, a żyją po kilkanaście lat. No ale powiedzmy sobie uczciwie, co to za życie, jak połowę tego życia się prześpi.
0: Nie ma czegoś takiego jak karmy dla seniora, to jest tylko chwyt marketingowy, napis taki z marketingu, który ma człowieka przyciągnąć do danej karmy. Nie ma wytycznych, jak taka karma powinna wyglądać. Tak samo jak nie ma dla ludzkich seniorów diet ze sklepu, gdzie jest napisane dla seniora i seniory masz to jeść do końca życia. Jedzenie dopasowujemy do wyników zwierzaka, do jego stanu, a nie do tego, że ma jakiś wiek osiągnięty. I te pokarmy też, to jest ważne, mogą się bardzo mocno między sobą różnić składami, bo nie ma żadnych wytycznych. Jak powinien wyglądać skład karmy z napisem dla seniora?
2: Ta, że tak powiem, liczba gatunków, gdzie są czynne babcie i dziadkowie, jest bardzo ograniczona, bo w większości przypadków, na przykład u większości ptaków, no zdecydowanej, i ssaków też, to są 99% albo lepiej. Po ostatniej reprodukcji te osobniki są tak słabe, że najczęściej kończą no, w szponach albo paszczach drapieżników, no bo nie mają zwyczajnie siły i to jest to. Natomiast świetne, bardzo ciekawe są te przypadki, o których pani wspomniała. Na przykład babcie u słoni czy u orek. U orek to jest w ogóle fantastyczne, bo te babcie inwestują bardziej we wnuków niż wnuczki. Tam jest w ogóle taki matriarchat, także one wiedzą, kogo wspierać, a wspierają wnuków. No takie dość ciekawe.
0: Jeżeli zwierzak jest zdrowy, dobrze dożywiony, to ta sierść nie będzie bardziej wypadała. Może po prostu różnić się barwą. Ale też to, że kotek rudzieje, który był czarny całe życie, niekoniecznie musi oznaczać, że coś się dzieje w związku z wiekiem. To może być objaw tego, że kotek ma niedobory, na przykład miedzi, cynku, że kotek ma pasożyty, że chorują nerki, mnóstwo tego typu rzeczy, więc to najpierw trzeba wykluczyć, a nie myśleć, to ze starości ma brzydką sierść.
1: Ja myślę, że uważność to jest chyba najważniejsza kwestia, że powinniśmy obserwować naszego psa, obserwować, co się u niego zmienia i co pomaga mu być aktywnym i utrzymać pewną formę, pewnej sprawności umysłowej.
3: My wszystkich wspomnianych tutaj seniorów pozdrawiamy i seniorki. No i żeby było smacznie, żeby sierść była też lśniąca i miękka. O. I posłanie też, żeby było miękkie. Słyszymy się po godzinie 13, proszę Państwa, a tam przegląd filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi w roli głównej.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Dwaj piloci pobili się w kokpicie Boeinga 737 MAX linii Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Sprawa była poważna. Samolot nadał podczas lotu sygnał alarmowy oznaczający ogólną sytuację awaryjną, a następnie zmienił go na sygnalizację prawdopodobnego porwania maszyny. Zmieniła ona nagle kurs nad Arabią Saudyjską i zamiast do Izraela została skierowana do lądowania na saudyjskim lotnisku w Tabuk. Chwilę później zniknęła z radarów. W związku ze zdarzeniem izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwce. Reuters, powołując się na anonimowego izraelskiego urzędnika, podał, że sygnały alarmowe miały zostać nadane po bójce między pilotami. Powołując się na relacje świadków zdarzenia, Reuters informuje, że w samolocie słychać było krzyki, jeden z mężczyzn wyciągnął nóż, powalił pilota na podłogę, a wokół była krew. Według informacji niemieckiego Bilda istnieje podejrzenie, że jeden z pilotów chciał celowo rozbić samolot i zaatakował drugiego. W obezwładnieniu agresora pomagali inni pasażerowie oraz obsługa samolotu. Według izraelskiego dziennika Mariv jeden pilot pochodził z Rosji, a drugi z Ukrainy. Samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na jego pokładzie było 180 pasażerów z Izraela. Pentagon oświadczył, że Amerykanie oficjalnie zakończyli operację przeciwko Państwu Islamskiemu w Iraku. Dalszą walkę z dżihadystami przekazał siłom zbrojnym Iraku. W ocenie strony amerykańskiej oficjalne zakończenie operacji po 12 latach to znak przejścia od okresu wojennej misji koalicji do bardziej normalnej współpracy dwustronnej w obszarze bezpieczeństw. Wyjście amerykańskiej armii z Iraku zostało uzgodnione za kadencji prezydenta Joe Bidena i jest realizowane przez Donalda Trumpa, mimo prowadzonej przez niego wojny z Iranem. Teheran postrzega wycofanie się USA z Iraku jako zwycięstwo, a część przedstawicieli irackich służb bezpieczeństwa ostrzega, że wycofanie sił amerykańskich z kraju niesie ze sobą ryzyko odrodzenia się państwa islamskiego. Czy teatr może pomóc oswoić niepewność związaną z dorosłością? W TR Warszawa młodzi ludzie spróbowali odpowiedzieć na to pytanie, tworząc spektakl Dryf. Nie ma tu wyuczonego tekstu ani narzuconych ról. Są za to osobiste historie i doświadczenia uczniów warszawskiego technikum. O projekcie mówiła na naszej antenie Anna Kurelska, pedagogzka teatru.
3: Cały projekt, ten trzyletni, ma takie hasło przyszłość i też jako twórcy tego projektu myśleliśmy o tym, żeby po prostu pytać młodzież o przyszłość, jak oni sobie swoją przyszłość wyobrażają. I w tym przypadku ten dryf jest jakąś taką metaforą, bo to, z czym się najczęściej spotykamy, kiedy rozmawiamy z młodzieżą o przyszłości, jest właśnie niewiadoma. Jest jakieś dryfowanie, jest jakieś takie, tu coś wiem, a tu nie wiem, ale właściwie więcej nie wiem niż wiem. Więc nie wiemy, w jakim kierunku płyniemy, tylko jesteśmy na jakiejś wodzie, która nie wiadomo gdzie nas do końca zaniesie, więc dryfujemy.
2: Dryf w reżyserii Kasi Minkowskiej i Krystyny Lamy-Szydłowskiej będzie można zobaczyć już 2 października w TR Warszawa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami niebo bezchmurne nawet. Temperatury maksymalne od 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat przez około 20 w centrum do 24 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami porywisty.

0: The Heavenly Boots i Acting 7 minut po godzinie, proszę Państwa, 13. Proszę sobie wyobrazić to.
1: W środku dnia.
0: No i nie muszą sobie Państwo tego nawet wyobrazić. Po prostu jest taka godzina i tyle. Fakt to jest, nie muszę nawet mówić, obiektywny. Po prostu tak jest. Artur Rojek i judo, więc na matę teraz z Arturem Rojkiem.

11 minut po godzinie 13, ale pięknie z akcentem po godzinie 13. Artur Rojek po godzinie 13 po prostu, 11 i nawet i pół minuty. I judo Artur Rojek. Proszę Państwa, będzie w tej godzinie przestrzeń dla miasta, będzie przestrzeń dla filmów o mieście z miastem w centrum zainteresowania. Miasto mówi, tak nazywa się impreza tej tematyce właśnie poświęcona.

Tak jest. To Editors i utwór zatytułowany The Rush. No i proszę Państwa, kwadrans po godzinie 13. Ja przypominam o tym bardzo interesującym nas adresie nowyświat.online/blik. Wystartowała kilka dni temu, już prawie tydzień temu, nasza akcja z serwisem Blik, właśnie polegająca na tym, że zachęcamy do założenia sobie konta patronackiego, a więc żeby zostać patronem Radia Nowy Świat albo patronką, albo osobą patronującą. No i żeby w polu płatności wybrać płatność powtarzalną Blik i wtedy, jeżeli Państwo to zrobią, może to też chodzić zresztą nie tylko o nowe konto, ale także o odnowienie płatności, serwis Blik do pierwszej płatności w ramach takiego patronatu dorzuci dla nas 30 zł. I bardzo dziękujemy już wszystkim, którzy do nas przez ten niespełna tydzień dołączyli. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. 16,5 minuty po 13. Zatem raz jeszcze nowyświat.online/blik. A za chwil kilka już o festiwalu Miasto Mówi. Mówić będziemy.

0: The Brian Johnstone Massacre to utwór zatytułowany Drained, a my już teraz będziemy mówić o festiwalu Miasto Mówi, który już dzisiaj ruszył, już czy rozpoczyna się dzisiaj, może tak lepiej powiedzieć, no ale myślę, że najwięcej na ten temat wie nasza gościni, którą jest Anna Bielis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 14. edycja, prawda?
1: Tak, tak, już 14, więc wiele lat rozmów o mieście i architekturze, oglądania filmów dokumentalnych o miastach i architekturze za nami, ale cieszymy się tak samo chyba jak przy pierwszych edycjach, bo no wciąż to jest temat żywy i wciąż nasze miasta się zmieniają, rozwijają, więc o nowych zjawiskach zawsze jest dobra okazja, żeby rozmawiać.
0: A debata nigdy nie powinna się kończyć o mieście. Anna Bielis, dopowiedzmy jeszcze tylko dyrektorka programowa Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze, to jest pełna nazwa, Miasto Mówi. Impreza, która co roku, podejrzewam, że nabiera znaczenia coraz bardziej, tak jak coraz bardziej ciężkości w takim dobrym sensie tego słowa i treści nabiera dyskusja też o tym, jakie miasto powinno być, jakiego miasta chcemy, jakiego nie chcemy również. Zresztą ta dyskusja toczy się nie tylko we Wrocławiu. No ostatnio to wszystko, co działo się wokół przebudowy ulicy Złotej w Warszawie, to był ciekawy przykład tego, jak taka dyskusja może wyglądać, no bo starły się różne wizje, różne interesy, także wyrażane chociażby w internetowych dyskusjach. Te dyskusje też czasami pokrywały się z różnymi podziałami politycznymi, czasami zupełnie się z nimi nie pokrywały. No jest to w każdym razie gorący temat i wydaje się, że dzisiaj już rozmowa o mieście to jest taka rozmowa rzeczywiście angażująca. Jakie miasto powinno być, ale to tylko tak tytułem zarysowania pewnego kontekstu, natomiast hasło życzenia, prawda, jest tym hasłem tegorocznym, czy jeszcze jakoś inaczej byś to ujęła, o czym mówicie w tym roku?
1: Tak, chyba w nawiązaniu do tego, o czym pan przed chwilą wspomniał, to tak naprawdę jest edycja, gdzie my wracamy do różnych koncepcji, do różnych właśnie wizji reprezentowanych przez lata, przez czy właśnie strony polityczne, czy też po prostu przez różne osoby mieszkające w mieście, bardziej zwolenników ruchu pieszego, rowerowego czy samochodowego, tych, którzy wolą mieć więcej zieleni w mieście, wolą jej mniej i właśnie zadajemy sobie pytanie, jakie mamy życzenia w tym momencie dla swoich miast. My zupełnie inaczej w tym roku podeszliśmy do programowania festiwalu, bo właśnie postanowiliśmy bardzo mocno w zespole cofnąć się wstecz i zobaczyć, które z wątków, z tematów zapalają naszą publiczność, która w większości na szczęście spotyka się na salach kinowych, żeby rozmawiać, czy podczas innych wydarzeń we Wrocławiu w trakcie festiwalu. I ta dyskusja jest rozwinięta, pogłębiona. Ona nie ma tego charakteru, który niestety często dyskusje internetowe mają, czyli wyrażenia szybkiej opinii. Tutaj możemy
0: i emocje, i algorytmy, które to oczywiście podbijają. Im bardziej coś jest emocjonalne, im bardziej się klei z, wydaje się, istniejącymi podziałami, bo to też niekoniecznie muszą być podziały prawdziwe, tylko pewne wyobrażenie, które gdzieś się wytwarza, prawda, poprzez algorytmy i taką właśnie polaryzację na emocjach zbudowaną i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo długi temat, ale właśnie, okej, hasło życzenia. Życzenia, a właściwie też może nauka na doświadczeniach innych, bo wiem, że dzisiaj mamy otwarcie, no i dokument poświęcony Melbourne, prawda?
1: Tak, jedziemy aż do Melbourne, wybieramy się aż do Melbourne, ale tak naprawdę historia tego miasta nie jest wcale odległa od tego, co znamy z naszych polskich sytuacji i nawet z ostatnich lat, bo tu miasto, które w latach 50. postanawia się bardzo mocno unowocześnić i za cenę wyburzenia bardzo cennej, bardzo też w pewnym momencie historii atrakcyjnej tkanki i architektury, utraty tej swojej tożsamości wiktoriańskiego miasta, Miasto, które postanawia właśnie pójść za nowoczesnością, szkło, stal, wysokościowce, wizja tych nowych miast, która oglądana jest często w telewizji, jest czymś, co zapala planistów, ale też mieszkańców i mieszkanki. No i po kilkunastu latach tego typu działań wyburzeniowych, rozbiórkowych, przychodzi otrzeźwienie. Okazuje się, że no, straciliśmy bezpowrotnie pewną część dziedzictwa, która stanowiła o naszej tożsamości, więc myślę, że bardzo temat na czasie. My wciąż mamy takie sytuacje przecież, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Katowicach, czy nawet w mniejszych miastach, gdzie są pewne budynki, które są strażnikami pamięci o swoich czasach. Być może nie wydają nam się dzisiaj szczególnie atrakcyjne, jeśli chodzi o estetykę, ale przecież były ważne, są też wciąż użyteczne, są funkcjonalne. I w dzisiejszym spotkaniu, dzisiejszym pokazem i otwarciem będziemy sobie zadawać pytanie o to, kiedy my uznajemy, że jakiś budynek, jakiś typ architektury jest wystarczająco piękny, żeby go ocalić i co właściwie dla nas to piękno znaczy, bo to jest jedno z takich życzeń wypowiadanych od lat już przez naszą publiczność. Chcemy, żeby miasto było piękne.
0: To ja powiem, ale od razu tylko wtrącę, jeżeli mogę coś wtrącić. Tylko jedną rzecz, że Solpol niech spoczywa w pokoju w takim razie.
1: Solpol i niestety też wiele, może mniej tak medialnych budynków, ale równie no, cennych i tutaj będących też nawet we Wrocławiu na skraju takiego momentu właśnie utraty, bo mamy ZETO też wrocławskie, tak. Mamy wciąż dziedzictwo powojennego modernizmu, które niszczeje, ale też coraz młodsze budynki ulegają rozbiórkom. No tutaj dla naszego festiwalu w tym roku będzie szczególnie ważny obiekt, który jest w trakcie takiej rozbiórki, Arkady Wrocławskie. No i to też jest dyskutowana architektura.
0: To jest taki budynek, który mijamy, proszę Państwa, jak się wjeżdża do Wrocławia od strony Poznania pociągiem, no to po prawej stronie on się... Ale tak, stoi dokładnie. Jeszcze, czy już właśnie ta rozbiórka stoi. Jest taka... Okej, no to w takim razie jeszcze go miniemy.
1: Jeszcze go miniemy i w sobotę odwiedzimy to pole rozbiórki, bo będziemy mieć okazję podejrzeć, jak się budynki też z zachowaniem zasad środowiska, dbania o środowisko, reuse'u, recyklingu rozbiera, tak żeby nie marnować materiału. I akurat Arkady Wrocławskie są bardzo dobrym na to przykładem, że można, co prawda trwa to dużo dłużej, kosztuje to drożej, ale coś z tego budynku zachowamy ze sobą.
0: Jutro wybiorą się widzowie na Brooklyn w Nowym Jorku i tu z kolei dyskusja, odwiedziny tamże pretekstem do dyskusji o bezpieczeństwie, w ogóle o infrastrukturze rowerowej w mieście, prawda? Później też temat zieleni, rekreacji. Myślę, że znowu Wrocław, Warszawa, wiele miast w Polsce akurat może się poszczycić całkiem bogatą siecią parków. No ale także one podlegają różnym procesom po prostu zagrażającym im, no bo zawsze może się pojawić jakaś pokusa, że to jest takie atrakcyjne. No wiadomo, teren w centrum miasta przecież tu mogłoby być i tutaj następuje cała lista obiektów i zwłaszcza deweloperzy kochają też takimi przestrzeniami się interesować, no i czasami im się nawet udaje, więc oczywiście tutaj kolejna miejska, bardzo ważna dyskusja. Arkady Wrocławskie to w sobotę, a na zakończenie będzie życzenie, bo każdemu z tych miejsc i każdemu z tych filmów towarzyszy konkretne życzenie też w niedzielę, życzenie wspólnoty i spełnienia.
1: Tak, odwiedzimy w trakcie seansu Miejsce Mocy Londyn, gdzie grupa artystów postanawia zebrać swoich sąsiadów i sąsiadki i zawalczyć o większe bezpieczeństwo energetyczne. W Londynie jest duży problem, był wtedy i wciąż jest, z bardzo wysokimi cenami prądu. To znów jest jakieś widmo, które nad nami oczywiście się znajduje. I tam wiele osób nie jest stać stać na to, żeby dogrzewać odpowiednio swoje budynki. No, muszą sobie radzić w jakiś inny sposób, żeby rzeczywiście zadbać o to bezpieczeństwo energetyczne. Tutaj widzimy bardzo ciekawą parę, która poprzez działania artystyczne, happeningi, różnego rodzaju nagłaśnianie tematu, ale w taki niestandardowy sposób, naprawdę udaje im się osiągnąć i zbudować dla siebie swoją małą osiedlową elektrownię. Co ciekawe, ta grupa wciąż dzieli się wiedzą, wciąż działa aktywistycznie i to nie jest tylko filmowa historia, ale też oczywiście, jak to w kinie dokumentalnym bywa, historia z prawdziwego życia. Ja bardzo zachęcam do zapoznania się z tym filmem osoby, które właśnie działają społecznie, działają oddolnie i szukają różnych ciekawych inspiracji na to, jak skutecznie wcielać w życie pomysły, które czasami spotykają się z dużą wątpliwością. Tu będziemy pokazywać, jak buduje się wspólnota interesów, wspólnego interesu z osób często na pierwszy rzut oka zupełnie sobie obcym.
0: No i tak się zastanawiam, czy ten festiwal to na przykładzie oczywiście waszych doświadczeń z poprzednich edycji, czy na tym festiwalu jest też taka przestrzeń do spotkania rzeczywiście, bo możemy sobie wyobrazić, że przychodzą na te filmy osoby, które mają określone czy poglądy, czy w ogóle wizję miasta, bardziej taką, nazwijmy ją, zieloną, prawda? Mhm. Ale czy przychodzą też na przykład osoby z jakiejś drugiej strony, spoza może pewnej bańki, czy tu jest rzeczywiście przestrzeń jakiejś takiej dyskusji, na przykład przychodzi deweloper i mówi, no tak, słuchajcie, ale ten teren, ja wam naprawdę mogę zrobić, zasadzę wam las, ale ten teren jest tak drogi w centrum, że gdybym tutaj postawił budynek, będzie z tego tyle pieniędzy. Może to jest sensowna perspektywa, żeby takie pogodzić, ścierające się również przeciwne spojrzenia. Nie wiem, tak się zastanawiam.
1: Tak, nawet jeżeli w filmach prezentowana jest czasami jedna wizja, chociaż nie ukrywam, że filmy dokumentalne o mieście są naprawdę coraz lepsze. Mhm. My to widzimy na przestrzeni lat, że one starają się też prezentować różne strony. Tak jak zmiana pierwszeństwa właśnie o interesach pieszych, o osób, które jeżdżą na rowerze i osób z samochodów, pokazuje naprawdę tą rzeczywistość taką, jaką ona jest. Tak, że każdy ma swoją... Może mieć swoje pole, dla którego te interesy są najważniejsze i trzeba to po prostu jakoś pogodzić. Więc w filmach staramy się pokazywać te rozwiązania i takie realne życie, jak polityki miejskie i jak prowadzić i jak próbować dojść do tego kompromisu. Ale takim narzędziem dla nas najważniejszym jest dyskusja po każdym z filmów. I tutaj dbamy o to, żeby znalazły się reprezentantki i reprezentanci różnych wizji. Dzisiaj spotkamy się z osobami, które z jednej strony właśnie sprzyjają architekturze neomodernistycznej, modernizmowi powojennemu, są za nowoczesną architekturą, ale z drugiej strony będziemy dyskutować w gronie osób, które bardzo sobie cenią historyczne style, chciałyby, żeby taka stylizacja historyczna też przy nowych inwestycjach się pojawiała, więc myślę, że to będzie fajna okazja, żeby spróbować znaleźć jakąś nić porozumienia. Ja też wiem, że wśród naszej publiczności są osoby, które przychodzą właśnie po to, żeby czasami zabrać głos sprzeciwu i powiedzieć, że halo, nie zawsze wygląda to tak idealnie, jak wam się wydaje, bo w realizacji trzeba wziąć pod uwagę to, to i to. No i oczywiście zapraszamy inwestorów. W tym roku będzie taka okazja, żeby spotkać się też z reprezentantami i reprezentantkami firm, które pracują na budowach. Te arkady przeze mnie już wspomniane będą takim dobrym polem do dyskusji, bo jest to budynek wyburzany, co budziło duży sprzeciw we Wrocławiu. On ma kilkanaście lat i nie zdążył się zestarzeć, jeśli chodzi o infrastrukturę, a po prostu jest potrzebny teren, by na działce wybudować coś innego. Więc tu o tym, jak tego typu problemy i wyzwania rozwiązywać, żeby jednak starać się
0: Znaleźć najlepszy jakiś, najlepsze rozwiązanie po prostu.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak, więc właśnie ta edycja dla nas była ważna, żeby pokazywać konkretne rozwiązania, że te życzenia to nie są tylko marzenia dla nas, ale to jest życzenie, żeby w naszych miastach w końcu zadziało się więcej zieleni, więcej trwałości i umiaru, żeby było bezpieczniej, żebyśmy mogli budować infrastrukturą też poczucie zdrowia, więc no, mam nadzieję, że tych inspiracji i przykładów będzie naprawdę sporo i że wyjdziemy z taką świadomością, że da się robić to inaczej.
0: Miasto Mówi to jest festiwal filmów o mieście i architekturze. Dzisiaj się rozpoczyna we Wrocławiu, a o festiwalu opowiadała jego dyrektorka programowa Anna Bielis. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Burning Temptation. No, czasami. Jalen Gonda, proszę Państwa, 21 minut do godziny 14. Teraz przeniesiemy się na zachodnie wybrzeże.

Lana. West Coast to jest ta wycieczka na zachodnie wybrzeże z płyty Ultraviolence. Była też możliwa dzięki Denowi Auerbachowi z The Black Keys, który jest tego utworu producentem, proszę Państwa. A co? 16 minut do 14, a to Fiona Apple.

Fiona Apple. Proszę Państwa, z płyty Vegetable Cutters to był czas pandemii. Ostatni album jak do tej pory, aczkolwiek ostatnio była całkiem udana nowa piosenka, której tytuł jednakowoż teraz mi zwiał, ale za chwilę sobie go przypomnę, bo to była piosenka powstała na potrzeby serialu Horns of a Bull, serialu Lucky z Anią Taylor-Joy. Proszę sobie wyobrazić. Tak. Nowa piosenka Fiony Apple. To zawsze jest wielkie wydarzenie, ale pełna płyta z czasów jeszcze pandemii. A przed pandemią to było między innymi tak, zresztą nie tylko na płycie, ale i na koncertach. Ten utwór wykonali na Ofie.

Grizzly Bear, Sleeping Youth. Kończymy powoli już naszą audycję. Jeszcze dwa utwory przed nami tylko. No i też na ofie byli MJ Lenderman. Właśnie. Natomiast przypomnę Państwu adres nowyświat.online/blik. Zachęcamy, żeby zakładać konto patrona i w sposób płatności wpisać płatność powtarzalną. Wtedy blik dorzuci 30 zł dla nas, dla Radia Nowy Świat.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Na jednej z cystern pociągu towarowego w Białymstoku znaleziono przyczepiony podejrzany pakunek. Pociąg stoi na bocznicy w pobliżu ważnego tunelu. Pakunek odkryli funkcjonariusze służby ochrony kolei. Na miejscu pracują kontrterroryści. W związku z akcją służb ewakuowano pracowników pobliskiej stacji benzynowej. Ulice w pobliżu akcji są zablokowane. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o umieszczenie plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. To były pracownik tej firmy, został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Z jego relacji wynika, że działanie miało być wymierzone w byłego pracodawcę. Ma usłyszeć zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Może mu grozić kara do 10 lat więzienia. Za 3 tygodnie startuje w Łodzi 18. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. W dniach od 23 do 27 października, od piątku do niedzieli, w łódzkim klubie Wytwórnia zaprezentują się ikony światowej elektroniki, legendy postpunka i czołówka polskiej sceny alternatywnej. Na część warsztatową po koncertach Sound Edit zaprasza Maciek Werk, dyrektor festiwalu.
3: Niedziela, poniedziałek i wtorek to też dni warsztatów i szkoleń branżowych, których program jest już dostępny na naszej stronie soundedit.pl. Wystarczy się tylko zapisać. Wszystkie warsztaty i szkolenia są darmowe. Świętujcie z nami nasze 18 urodziny. Do zobaczenia w Łodzi.
2: W koncertowym programie tegorocznego Sound Edit jest m.in. pożegnalny koncert Lecha Janerki, występ Hugh Cornwella, kultowego głosu The Stranglers, materiał Soft Cell w wykonaniu Marka Almonda, jedyny w Polsce występ Howiego B, pojawi się też Wolfgang Fleur, wieloletni perkusista Kraftwerk, a zespół The Wolfgang Press zagra swój nowy materiał. Przed nami tydzień pełen słońca, ale poranki mogą być chłodne. Wyżowa aura zostanie z nami do weekendu. Termometry pokażą nawet 24 stopnie, choć nocami temperatura miejscami spadnie do 4-5 stopni. O szczegółach Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Do końca tego tygodnia na pogodę w Polsce będą miały dominujący wpływ układy wysokiego ciśnienia. Zapewnią nam one pogodę na ogół suchą i słoneczną, tylko w piątek i w sobotę więcej chmur na wybrzeżu i tam spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatury maksymalne na ogół będą się układały w przedziale od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet, zwłaszcza w pierwszej połowie tygodnia, 22-24 lokalnie na zachodzie i południu kraju.
2: Po zmroku warto jednak sięgnąć po cieplejsze ubrania. Na wschodzie kraju pojawią się też gęste mgły i zamglenia, które mogą utrzymywać się do wczesnych godzin porannych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Po 14 już jest hak porządny, bo 7 minut i to jest ta pora, w której w każdą środę o tej właśnie godzinie pojawia się na antenie Radia Nowy Świat audycja Dzieci Bluesa. Dziś, jak już od dłuższego czasu i niech tak pięknie pozostanie, Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki w teamie niezawodnie męskim. A rozpoczęliśmy jubileuszowo, bym powiedział, bo w tym roku mija 60 lat od wydania jednej z moim zdaniem najważniejszych płyt drugiej połowy ubiegłego stulecia, czyli pierwszej długogrającej, a w zasadzie albumu długogrającego, bo składającego się aż z dwóch czarnych płyt, pierwszego dzieła The Marvels of Invention. No, czyli krótko mówiąc, Frank Zappa debiutował w ten sposób pełnym swoim dziełem. Freak Out, tytuł tego albumu. Kiedy się tak zastanawiałem, jak przełożyć ten tytuł współcześnie na polski, no, ta rób ta co chce, to może trochę tak, ale wyłam się. Taki troszkę breakout, tylko bardziej z kalifornijski. Bo chodziło Zappie o taki sygnał, żeby narzucone normy nie obowiązywały nas także w muzyce, w nagrywaniu, w koncertowaniu i w przekazywaniu za pośrednictwem muzyki no, czegoś istotnego. Ta płyta zniosła też chyba tak w taki najbardziej oczywisty sposób twardą granicę między taką muzyką poważną i niepoważną, bym powiedział. Że to, choć nie miała charakteru zbioru protest songów, to jednak niewątpliwie przyczyniła się do tego, żeby rock mógł stać się też takim narzędziem krytycznego myślenia w warstwie nie tylko muzycznej, ale może przede wszystkim tekstowej. No i co jest moim zdaniem najbardziej charakterystyczne dla twórczości Zappy, to takie przymrużenie oka, czy też wręcz satyra tycząca się współczesności i jej wprowadzenie do kultury popularnej. Myślę, że jeżeli się... wiem, że się uda, bo musi się udać. Na koniec tej godziny dwa jeszcze fragmenty tego albumu. Ten pierwszy, który rozpoczął nasze spotkanie, to był właśnie utwór otwierający album zatytułowany Hungry Freaks Daddy. No a za te 40 minut coś bardziej rozbudowanego, bo myślę, że o Mothers i Freak Out nie można zapominać. No a teraz do teraźniejszości, do współczesności, którą zasygnalizuje coś, co usłyszałem kilka lat temu i już wzbudziło moje zainteresowanie, kto tak brzmi. To była ścieżka dźwiękowa do takiego filmu o surfie Jacka Johnsona, który jest filmowcem i muzykiem związanym z surfowaniem na Hawajach. I na tej płycie znalazł się taki utwór, który nosił tytuł Hold On to the Light.

Głosowi Jacka Johnsona towarzyszyły w tym nagraniu dźwięki gitar, które przyciągnęły moją uwagę. No i kiedy zgłębiłem tę tajemnicę, okazało się, że to są dźwięki duetu Hermanos Gutierrez, czyli braci Gutierrez. Oni są rzeczywiście braćmi, z tym, że zdaje się, że tak naprawdę nazywają się Hotz i są już chyba obywatelami Szwajcarii, ale korzenie mają ekwadorskie i w związku z tym postanowili tworzyć taką muzykę troszkę fruwającej ryby, opartą na instrumentarium gitarowym, nawiązującą troszkę do, powiedziałbym, takiej stylistyki El Condor Pasa, ale też ja odnajduję w ich muzyce, bo posłuchałem kilku ich płyt, ślady takiej bluesowej aury. Chociażby najbliższe mi jest takie skojarzenie z Rajem Kuderem i jego takimi malarskimi brzmieniami związanymi chociażby ze ścieżką dźwiękową do Paris, Texas. No i właśnie Hermanos Gutierrez teraz zaprzyjaźnili się dodatkowo jeszcze z Danem Auerbachem z Black Keys i ukazała się ich kolejna, czwarta już chyba płyta zatytułowana Los Ojos del Condor. Prawda, że pięknie, prawie że El Condor Pasa. No i z tego albumu coś, co brzmi jak ekwadorski instrumentalny gitarowy blues. Hermanos Gutierrez, Tren Macho.

I teraz tam się robi taki fragmencik audycji Dzieci Bluesa, który wiąże charakter nowalijkowy z taką festiwalem pięknych brzmień gitarowych. Bo nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, właśnie rozpoczyna się takim bardzo klimatycznym, bardzo śpiewnym akcentem gitarowym, który wydobył ze swojej gitary, ze swojego instrumentu Marcin Zaleś. Ale nie on jest tutaj głównym punktem mojej uwagi, tylko artystka, która wymyśliła sobie Marcina Zalesia i jego gitarę na rozpoczęcie tego utworu. Utwór nosi tytuł Ogień i to jest pierwszy singiel, który zwiastuje nową, długo oczekiwaną płytę Magdy Piskorczyk, album, który nosi piękny tytuł The Other Side of the Blue. Dostałem oprócz tego nagrania także notkę informacyjną o tym, jak będzie wyglądała płyta i ten utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, a dodatkowo ta notka jest wyposażona w cytat z klasyka, który powiedział kiedyś, ja bardzo się z tym zgadzam, co powiedział, że muzyka Magdy jest oryginalna, ale nieudziwniona, wierna korzeniom, a jednocześnie współczesna, bardzo oszczędna w formie i pełna emocji. I tę piękną myśl wyraził Jan Chojnacki dobrych kilka lat temu i ja się bardzo z tą myślą zgadzam i ona nadal pozostaje kanonem moich opinii o Magdzie Piskorczyk. Album The Other Side of the Blue zapewne będzie jeszcze przedmiotem naszych rozważań repertuarowych. Nie wykluczam, że uda mi się namówić Magdę, żebyśmy na antenie mogli o tej płycie więcej powiedzieć. No a teraz już Ogień, w którym Magda śpiewa, gra na basie. Tekst tej piosenki znana też nam dobrze Ola Górecka. Na perkusji gra Kirill Szewando. Na organach Hammonda i syntezatorze Konstantin Goriaci, a gościnnie właśnie wspomniany Marcin Zaleś, którego sobie wymarzyła Magda na otwarcie tego brzmieniowe tego nagrania. No i do tego dołączył jeszcze znakomity saksofonista Adam Wendt. No to Ogień, czyli coś, co zwiastuje wielkie dzieło Magdy Piskorczyk, The Other Side of the Blue.

dzieło gitarowego brzmienia, które teraz Państwo usłyszą, to jest idea Otmana Wahabi, artysty, który już parokrotnie dawał znać o swoim istnieniu w dzieciach bluesa. Marokańczyk osadzony na stałe w Kanadzie, kojarzący w swojej muzyce afro-bluesa z takim etno-fusion. No i teraz właśnie nagrał nowy album, na którym znalazł się utwór Blues Pur Yatigi. A to, jeżeli ja dobrze wymawiam, bo nie znam języka używanego w Mali, Yatigi to jest ojciec lew, a jednocześnie to był pseudonim słynnego muzyka Ali Farka Touré, któremu Otman Wahabi poświęcił właśnie to nagranie.

dziatigi. No to już jasne, że prawidłowa wymowa dziatigi. A skoro już padło nazwisko Ali Farkatury, to posłuchajmy, bo to piękne jest nagranie duetu z Rajem Kuderem z ich wspólnej płyty. I do.

60 lat temu ukazał się album Freak Out, Marvels of Invention. Kolejny fragment, chyba ten najistotniejszy. Utwór nosi tytuł Trouble Every Day. Jest poświęcony tragicznym zamieszkom w dzielnicy Watts w południowym Los Angeles w 65 roku. Trouble Every Day.

0: A teraz ponad 12 minut, jak sądzę, czegoś, co może ucieszyć fanki i fanów Franka Zappy i co może wprowadzić w lekką konfuzję resztę społeczeństwa, bo to te 12 minut wypełni nagranie, które zamyka album zatytułowany Freak Out, a nosi ono tytuł The Return of the Son of the Monster Magnet.
1: Susie?
2: Yes.
1: Susie Cream Cheese?
2: Yes.
1: This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
2: What?
1: Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?

gambling?

you pick up on that?

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, ukrywającemu się za granicą. To orzeczenie nie jest prawomocne. Na podstawie takiego listu polityk PiS będzie mógł teraz wrócić do kraju bez obaw o zatrzymanie. Nie mam co do tego wątpliwości, mówi jego pełnomocnik, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: To jest jakby moim zdaniem bardzo mądra decyzja. To postanowienie jest także w interesie moim zdaniem samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany. W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
3: To orzeczenie, przypomnijmy, nie jest prawomocne. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski złożył wniosek o umożliwienie mu w Polsce zeznawania w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. System kaucyjny w Polsce kończy pierwszy rok działania. Przez ostatnie 12 miesięcy budowano infrastrukturę, uruchamiano nowe rozwiązania i przyzwyczajano konsumentów do zwrotu opakowań. Teraz czas na kolejny etap – usprawnianie systemu i ograniczanie kosztów. Pierwszy rok pokazał, co działa, a co wymaga poprawy. Przed operatorami teraz zadanie, by system był nie tylko skuteczny, ale też sprawny i ekonomiczny, mówi Anna Kozłowska, prezeska zarządu Polskiego Systemu Kaucyjnego.
5: Najważniejszy wniosek jest taki, że skuteczność systemu należy oceniać nie tylko przez pryzmat poziomu zbiórki, ale również przez efektywność logistyki, jakość odzyskanego surowca i koszty osiągnięcia tych rezultatów. To właśnie te obszary będą kluczowe dla dalszego rozwoju systemu.
3: Teraz operatorzy skupią się na wypracowaniu rozwiązań, które pozwolą utrzymać wysoką skuteczność zbiórki przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. W Katowicach już po raz piąty odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Już za godzinę wydarzenie zostanie poprzedzone tradycyjnym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta, zapowiada rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek.
6: Postanowiliśmy celebrować ten dzień razem. Rozpoczynamy od przemarszu z Rynku Katowickiego do wspaniałej siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, czyli sali NOSPR, gdzie uroczyście w towarzystwie pana ministra nauki i nie tylko jego, bo zapowiedzieli się także inni ważni goście, otworzymy rok akademicki.
3: W tym roku studia rozpocznie tak zwany podwójny rocznik, tylko w Uniwersytecie Śląskim będzie to ponad 7,5 tysiąca osób, o 20% więcej niż przed rokiem. Radio Nowy Świat jest partnerem międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzieci Bluesa dzielnie mierzą się z anteną Radia Nowy Świat jeszcze do 16:00. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki oraz odezwał się na początek tej drugiej godziny naszego spotkania Billy F. Gibbons, który zaoferował nam swój nowy singiel, dosyć tajemniczy, bo w zasadzie ja przynajmniej nie znalazłem żadnych szczegółów dotyczących realizacji tego singla. Tym bardziej nie wiadomo, czy to jest coś, co zwiastuje jakąś dużą produkcję, czyli nową płytę. Tak wygląda na to, że trochę zagubiony Billy Gibbons po utracie dwóch przyjaciół z oryginalnego składu ZZ Top, no i że często widuje, bardzo często, nawet go w różnych konfiguracjach, przede wszystkim tych estradowych, no ale nie potwierdza to jakiegoś stałego statusu Billy'ego jako albo solowego artysty, albo no, kontynuatora hasła ZZ Top. Ten utwór nosi tytuł I Like the High i no, nawiązuje niewątpliwie, zwłaszcza w tej warstwie realizacyjnej, do takiego charakterystycznego dla ZZ Top brzmienia. A kiedy przeglądałem jego tegoroczne zaangażowania studyjne, to przypomniał mi się Tim Montana, który już wcześniej, chyba już od jakichś 6-8 lat, od czasu do czasu nawiązywał współpracę z Gibbonsem, zarówno jeśli chodzi o wymyślanie nowych piosenek, jak też i wspólne koncerty i nagrania. I oto na takim albumie Tima, który ukazał się teraz w 2026 roku, jest numer, na którym udzielają się zarówno wspomniany już Billy Gibbons, no ale także jest i Slash, a dodatkowo to utwór, który wszyscy fani Gibbonsa doskonale znają, a firmuje to jednak Tim Montana, Brown Sugar.
1: One more time.

No i teraz przejdźmy do bluesa bluesa. Chociaż gdyby kierować się imieniem i nazwiskiem wykonawczyni, to pewnie pierwsze skojarzenia to jednak country. Bo myślę o Miko Marx, głównie wokalistce, także autorce piosenek, która no, jeszcze na początku tego stulecia była bardzo mocno związana z Nashville i tym, czym Nashville głównie żyje, ale kiedy poznała strażaka z Oakland i wyszła za niego za mąż i przeprowadziła się do Oakland, to okazało się, że tutaj wpadła w muzyczne objęcia Fantastic Negrito, który, jak sądzę, ukierował ją właśnie bardziej w stronę tych brzmień, które dzieci bluesa sobie upatrzyły jako własne i ulubione. I oto Miko Marx pracuje nad nową całą płytą, na której znajdzie się taki oto bardzo klasycznie brzmiący bluesowy utwór. Hell or High Water, Miko Marx.

A teraz już może nie tak bardzo korzenie bluesowe, ale niewątpliwie związane z bluesowym kołysaniem i taką bluesową łagodnością, dobre 10 minut z muzyką Leona Bridgesa, który przyniósł nam coś, co zatytułował Szczęściem o każdej porze, bo tytuł angielski Happiness Anytime jego dużej płyty można w ten właśnie sposób sobie przełożyć. Your love is electric, Leon Bridges.

Leon Bridges. Czytałem sporo recenzji na temat tej płyty i to, co się powtarza, że owszem, bardzo przyjemnie i tak beztrosko, ale że nie ma tutaj jakiejś myśli przewodniej. Ojej, czy zawsze musi być coś takiego, żeby to był koncept, że artysta, no właśnie, to z takiego szkolnego doświadczenia, co artysta chciał przez to powiedzieć? No a może on chciał właśnie powiedzieć to, co wniósł w tytule tej swojej płyty, że słuchajcie mojej muzyki, a będziecie szczęśliwi o każdej porze dnia i nocy. Może o to właśnie chodziło. No dobrze, a ja sobie przypomniałem Leona sprzed 6 lat z takiej jego płyty, chyba najbardziej znanej, Good Thing, na której znalazł się mój ulubiony jego utwór zatytułowany po prostu Mrs.

Teraz ciepły kobiecy głos, który już rozbrzmiewał parokrotnie w naszych spotkaniach z dziećmi bluesa. Artystka nazywa się Joy O'Ladokun. No, 40-latka, 30-parolatka w zasadzie, amerykańska wokalistka z nigeryjskimi korzeniami, wychowana w Arizonie. Urzekła ją Tracy Chapman, kiedy po raz pierwszy jako 10-letnia dziewczynka zobaczyła jej występ w telewizorze i pomyślała sobie, kiedy ja śpiewam, to mój głos brzmi trochę podobnie, więc może mamy też podobne dusze. I postanowiła tę swoją duszę też przełożyć na muzykę z tekstem, czyli na piosenki. Pojawiła się jej czwarta już chyba płyta, pierwsza wydana 10 lat temu. Czwarta płyta zatytułowana Hope is a Heavy Thing. Jakby to przetłumaczyć, że nadzieja to jest jednak coś, co bardzo waży. Mówi o tej płycie Joy, że to jest takie dla niej przełamanie psychiczne, miała jakieś problemy, postanowiła wyrzucić z siebie wszystko, co było beznadziejne i pozostać z tą nadzieją właśnie z takimi ciepłymi pieśniami, które teraz Państwu przedstawimy w formie krótkiego wstępu połączonego z ładną piosenką. Ten krótki wstęp nosi tytuł Raised by the Radio, w którym jak gdyby przyznaje się, że wychowała się na tym, co przyniosło jej dźwiękowo radio, a potem dedykacja do miłej pani Marii. Dear Maria, Joy O'Ladokun.

A teraz chyba debiut w Dzieciach Bluesa, chociaż artysta już, no, że tak powiem, dojrzały. Ja po raz pierwszy miałem z nim kontakt jeszcze w 1984 roku, kiedy to wystąpił jako support Stevie'ego Ray'a Vaughana i jego Double Trouble w Vancouverze. No a teraz okazuje się, że nadal działa, nadal śpiewa i nadal gra tego samego tradycyjnego kanadyjskiego bluesa. Wailing Walker w dwóch nagraniach nowej płyty. It Takes Time i Blues Hour.

Tegoroczny festiwal w Suwałkach, Suwałki Blues Festival, otworzył zespół The Bone Shakers. Kiedy rozmawiałem z Randym Jacobsem, liderem zespołu, powiedział, że traktują ten koncert także jako taką próbę generalną przed nagraniem drobnej płytki, takiej epki. No i okazało się, że to, co usłyszeliśmy wtedy w Suwałkach, zostało już przełożone na wartości studyjne. Płytka się ukazała, nosi ona tytuł Pull Up The Roots i za chwileczkę usłyszą Państwo dwa nagrania. Muszę powiedzieć, że brzmią one studyjnie tak samo, jak brzmiały w Suwałkach w Soku, w sali imienia Andrzeja Wajdy. Te dwa nagrania to tytułowe Pull Up The Roots i Fire on the Bayou, the Bone Shakers.

0: on the bayou.
1: No więc zbliżamy się do zakończenia dzisiejszego spotkania. Wypadałoby podsumować, ale to podsumowanie ja przekażę w ducha, głos i dźwięki, które Mary Gauthier na swojej ostatniej płycie pomieściła. Tytuł tej pieśni brzmi Reckoning, czyli właśnie taki obrachunek. Obrachunek nie

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/blik.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sąd nieprawomocnie zdecydował, że wyda list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, który ukrywa się przed sprawiedliwością za granicą. To oznacza, że w przypadku uprawomocnienia się tego orzeczenia będzie mógł on wrócić do kraju bez obaw o zatrzymanie. Sąd podjął taką decyzję, uważając ją za rozsądną, bo poprzednie metody ściągnięcia Romanowskiego do Polski były nieskuteczne, mówi Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
4: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie też pana w miarę istniejących możliwości międzynarodowych.
3: Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział już, że postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego zostanie zaskarżone. Uważa, że śledczy nie mają takiego zaufania do polityka PiS jak sędzia.
5: Dlatego, że mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała różnego rodzaju kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania w tym postępowaniu i jego deklarację podejrzanego składana na chwilę obecną, że będzie pozostawał do dyspozycji prokuratury, że będzie pozostawał do dyspozycji sądu, jeżeli zostanie skierowany akt oskarżenia, niestety są niewiarygodne.
3: Marcin Romanowski, były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości za rządów PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do kin wchodzi właśnie ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kawalskiego ma nie tylko przypomnieć widzom historię Stanisława Wokulskiego, ale też zachęcić ich do powrotu do samej powieści. Kawalski podkreśla jednak, że film powstawał z myślą o oddaniu hołdu literackiemu pierwowzorowi.
6: Jest to inne medium, więc wiele wątków się nie zmieściło. Film ma 2 godziny 45 minut, przeczytanie pełnej powieści 33 godziny, więc w naturalny sposób to pracuje innymi metodami, ale myślę, że da się odczuć taki hołd dla powieści w tym filmie. Jest to kompletna szeroka uczta filmowa, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam i mam też sporą nadzieję, że będzie to przyczynkiem do powrotu do naszej literatury, do czytania Lalki i nie tylko.
3: Nowa ekranizacja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z myślą o uczniach i nauczycielach powstał również portal edukacyjny z materiałami poświęconymi powieści. Cringe, slay, a może totalny brain rot? Które słowa najlepiej opisują język młodych w 2026 roku? Rusza kolejna edycja plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Więcej na ten temat Olga Szygenta.
7: Plebiscyt to nie tylko wybór najpopularniejszego słowa, ale też okazja, by przyjrzeć się zmianom w polszczyźnie, lepiej zrozumieć język młodych i zachęcić do międzypokoleniowej rozmowy. Właśnie rozpoczyna się 11. edycja konkursu. Swoje propozycje można przesyłać do 25 października za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa naukowego PWN. Mogą to być zarówno nowe wyrażenia, jak i słowa znane od lat, którym młodzi nadali nowe znaczenie. Po zakończeniu naboru jury wybierze finalistów, a o zwycięzcy zdecydują internauci. Głosowanie rozpocznie się 3 listopada i potrwa do końca miesiąca. Wyniki poznamy już w grudniu. W ubiegłym roku najwięcej głosów zdobyło słowo szpącić, a jakie wyrażenie tym razem podbije plebiscyt i na dobre zadomowi się w języku młodych, tego dowiemy się już za kilka tygodni.
3: Olga Szygenda, bardzo dziękuję za relację. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Ktoś ostatnio mówił, że słowem niekończącego się roku, czyli co roku młodzieżowym słowem jest dziaders, bo to nam się wydaje, że młodzież mówi w ten sposób. Twierdzę tak jako ekspert, wybitny ekspert od nowomowy młodzieżowej. Wiedzą Państwo, że tak właśnie jest. No mega, ogólnie to mega. 4 minuty po godzinie 16.
8: Nowy Świat po południu.
1: Zaczynamy popołudniowy program. Słowami prostymi przywitać Państwa pragnę. Kłaniamy się pięknie. To jest Ksenia Maćczak. Alicja Krawczyk dziś przy telefonie. To chyba debiut koleżanki Alicji w tej roli. Proszę telefonować i gratulować. 224 280 280. Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski realizuje. Patryk Rabiega przygotował nam wszystko, co muzyczne i piosenkowe. Michał Porycki przed mikrofonem do 19. Mają Państwo także możliwość wysyłania i załączania. Listy z załącznikami proszę kierować na adres popołudnie@nowyswiat.online oraz komentowania, to rzecz jasna, w grupie osób patronujących, tej facebookowej, tej nowoświatowej. Żeby tam dołączyć, trzeba zostać patronem albo patronką. Oj, to jest piękna droga, polecam.

0: nawiązaniu do słowa mega, panie redaktorze, jakby pan proponował zastąpić to słowo, wciąż je słyszę, wciąż je czytam. To już nie tylko młodzieżowe, ale chyba ogólnopolskie słowo roku. Ja mówiłem o tym wielokrotnie. Trzeba używać określenia powielokroć albo wrócić do starego dobrego bardzo, że coś jest bardzo ładne. Dlaczego jest mega? No chyba, że jest epickie, ale to już zupełnie inna historia. Tutaj proszę się ugryźć w język. 7,5 minuty po 16, tu popołudniowy program, a w nim na początek sąd, który wbrew prokuraturze zgodził się na list żelazny w sprawie posła Romanowskiego.
1: Sąd jest autonomiczny w zakresie decyzji dotyczącej przyznania listu żelaznego. Osobiście jestem trochę zaskoczony.
2: Rzeczywiście decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego jest zadziwiająca i mnie osobiście oburza.
3: Bardzo dobrze, to mam nadzieję, że odbędzie się uczciwy proces w Polsce.
0: List żelazny, czy zostanie wystawiony? Na razie czekamy na uprawomocnienie tej decyzji. O tym Klaudiusz Slezak będzie opowiadał za chwilę. A w drugiej godzinie przemoc rówieśnicza częściej dotyczy chłopców.
4: Tutaj widać, że chłopcy rzadziej zgłaszają w ogóle takie incydenty niż dziewczyny, a jeszcze wyraźniejsza jest ta różnica, jeśli to dotyczy ich samych.
5: Jak porównujemy ich ze starszymi, to oni mają wyższe aspiracje, ale jednocześnie niższą samoocenę. I to jest taki paradoks.
0: Na podstawie raportu Rówieśnicy 2026, przygotowanego przez działaczy z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Olga Bobienko opowie o tym, że ponad 60% młodych mężczyzn doświadczyło pobicia, napadu grupowego lub kradzieży wśród dziewcząt. Ten wskaźnik to niecałe 60%. Jednak dziewczęta częściej cierpią psychicznie. Czy męskość na tak wczesnym etapie oznacza konieczność radzenia sobie z przemocą samemu w pojedynkę? Po 17.30 naszym gościem będzie psychiatra, profesor Sławomir Murawiec. Jak często te niewypowiedziane, głęboko skrywane emocje i traumy ze szkolnych lat niosą dramatyczne konsekwencje w dorosłym życiu? Porozmawiamy o męskiej depresji, o tym, dlaczego mężczyźni chorują inaczej i o tym, dlaczego społeczne oczekiwanie musisz być twardym może stać się wyrokiem. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A na koniec pora na CSA, czyli gra w biznes.
6: 18-latek przeszedł do organizacji Falcons za kwotę 2,5 miliona dolarów, więc na pewno pieniądze są.
7: Osoby, które mają już jakieś tam życiowe doświadczenie, są starsze. Z jednej strony jako młodzi ludzie grali i to im nie przeszło, tak mówiąc kolokwialnie. No a z drugiej strony też te produkcje, też same gry są, tak jak wspomniałem, trochę bardziej dostosowane, często bardziej rozbudowane, fabularnie, prawda? Więc to się zmieniło.
0: Kacper Badura opowie o wielkiej gałęzi globalnej gospodarki, czyli o grach komputerowych. Jesień przyniosła kilka wyczekiwanych premier. Odświeżony Wiedźmin, kolejna odsłona słynnego GTA, czy całkowicie polska gra The Blood of Dawnwalker, która potrzebowała zaledwie 2 dni, by zarobić na siebie, sprzedając się w liczbie ponad miliona kopii. Dla kogo wirtualna rozrywka stała się żyłą złota i czy Pixele to jeden z najlepszych polskich produktów eksportowych. Porozmawiamy z Państwem. Porozmawiamy także po 18.30 z naszym gościem, a właściwie z naszymi gośćmi, którymi będą Paweł Brągoszewski ze studia Play to Chill oraz Marcin Górniak, dziennikarz portalu Gramy na Maxa. Ile jest dziś tytułów, które można nazwać bestsellerami? Czym można jeszcze dziś zaskoczyć fanów gier, które na rynku obecne są od wielu lat? 11 minut po 16.00.

0: Hamish Hawk, popołudniowy program mamy, zaczynamy od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Sądu, który nie dopatrzył się przeciwwskazań w sprawie listu żelaznego dla posła Marcina Romanowskiego. Ta decyzja, o ile się uprawomocni, otwiera byłemu wiceministrowi sprawiedliwości drogę do powrotu do Polski i udziału w postępowaniu z wolnej stopy. Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach poszukiwania pana posła i odpowiedzi na pytania, których to odpowiedzi może udzielić tylko Marcin Romanowski. Połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, ależ w tej sprawie zawija słów. Nie wiem, czy pamiętasz, Michale, rozmawialiśmy całkiem o niej niedawno, że jak w takiej soczewce sprawa Marcina Romanowskiego tak. pokazuje, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości, szeroko rozumianym, tak, jeszcze na styku polityki, a tu kolejna odsłona i kolejny zawias, i kolejny meandr tej rzeki i tego nurtu.
0: Ale słyszę w twoim głosie coś w rodzaju radości? Przyglądasz się temu z uśmiechem? W tym pytaniu nie ma tezy, żeby była jasność.
1: Trochę tak, bo no, dzień był lekko taki już ospały, wszyscy już trochę tutaj scenariusze rozpisali, politycy rozjechali się do domów po tym, jak już wypełnili swoje dyżury medialne, sądząc, że ta decyzja sądu to właściwie jest już przesądzona, no bo wiadomo, że mu tego listu żelaznego nie wystawią, a tu nagle łubudu i sąd taką decyzję podejmuje. Dodajmy, Michale, bo to bardzo istotne w tej sprawie, że ona jest jeszcze nieprawomocna.
0: Właśnie prokuratura... to podkreślałem, zapowiadając twoją relację.
1: Tak, tak, więc no i tu oczywiście także kolejne rzeczy przy okazji wychodzą. Minister Żurek pisze oburzony o tym, że to neosędzia i że jakim prawem tenże neosędzia powołuje się na konstytucję, skoro sami tę konstytucję deptali. No więc trochę się po prostu zadziało. I stąd lekki uśmiech, który wyczytałeś w moim głosie. Tak, to prawda. No bo tych, jak mówię, meandrów w tej sprawie jest trochę. Przypomnijmy, Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości w resorcie skierowanym przez Zbigniewa Ziobrę, także w Fundusz Sprawiedliwości i wydawanie pieniędzy z niego zamieszane. Słynne taśmy pana Mraza, tego państwo na pewno bohatera kojarzą, przyprowadzony tu do Sejmu, przebrany za pana Kleksa, który opowiadał o tym, jak to wyglądało. Potem okazało się, że pan Mraz też ich nagrywał. Pan Romanowski opisywał, jak należy tuszować ślady, skąd kasować, gdzie jednak służby wejdą, co wydobędą. Potem cała ta historia z podwójnym immunitetem pana Romanowskiego, jednym wynikającym z tego, że jest posłem tutaj do polskiego parlamentu, druga, że jest właśnie przedstawicielem do Rady Europy. No i prokuratura, to był pierwszy taki meandr bardzo duży tej sprawy, wtedy uznała, że ten immunitet w tej sprawie posła nie chroni. Sąd jednak uznał inaczej, a w międzyczasie prokuratura już wydała postanowienie o jego zatrzymaniu i nawet tymczasowym aresztowaniu. Sąd nakazał jego natychmiastowe wypuszczenie. Co prawda samo zatrzymanie odbyło się dość widowiskowo, no to równie widowiskowo sąd stwierdził, że pana Romanowskiego trzeba wypuścić. Potem pan Romanowski pod koniec 24 roku szuka schronienia na Węgrzech, tam przecież przebywa razem ze Zbigniewem Ziobrą, a potem po zmianie władzy na Węgrzech, jak tylko właściwie było wiadomo, że Viktor Orban odchodzi, to pan Romanowski się gdzieś rozpływa w bliżej nieokreślonej rzeczywistości. List z wnioskiem o, no właśnie, list żelazny był nadany w Naddniestrzu. Premier Tusk mówił, że ma informacje od służb zaprzyjaźnionych, wywiadowczych, że na 99% pan Romanowski w tymże Naddniestrzu przebywa, ale byli tam różni wysłannicy, nawet słynny detektyw Rutkowski tam pojechał pana Romanowskiego poszukiwać, ale go tam nie znalazł. Śledztwo chociażby Okopres wskazywało, że to jest jedna wielka zmyłka z tym Naddniestrzem, więc no, miejsce pobytu pana Romanowskiego do dzisiaj pozostaje właściwie nieznane. Pan Romanowski się gdzieś ukrywa.
0: Choć twierdzi, że się nie ukrywa. Czy to pan Zbigniew Ziobro mówił, że się nie ukrywa?
1: Nie, to Zbigniew Ziobro się nie ukrywa, bo jest korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Ten się jednak ukrywa. Oczywiście tutaj są też teorie dotyczące przynależności pana Romanowskiego do owianej im taką mgiełką tajemnicy organizacji Opus Dei i tego, że być może właśnie w siedzibach tejże organizacji związanej z Kościołem się ukrywa. I jeszcze wszystko to się splatało z jednym z zakonów, w którym jeden z ojców z Fundacji Profeto, który zresztą też w areszcie spędził, bo finansowany właśnie przez Fundusz Sprawiedliwości, i tenże zakon miał swoją siedzibę też w Naddniestrzu i to się wszystko też ze sobą wiązało, więc wszystko było takie, wiesz, no niby niczym z jakiejś dobrej powieści. Więc dlatego też trochę tutaj ta sprawa nabiera rumieńców. No i wracam już do dzisiaj, bo to tylko krótki rys historyczny, chociaż tych drobnych meandrów w tej sprawie przecież było znacznie, znacznie więcej. Sąd wydaje postanowienie, podkreślamy cały czas, na razie nieprawomocne, prokuratura już założyła, że się od tego postanowienia odwoła, ale jednak, że ten list żelazny Marcinowi Romanowskiemu wyda. I tu jest punkt pierwszy tego postanowienia, bardzo ciekawy zresztą, w kontekście tego, że to neosędzia wydał to, czy neosędzia wydała to postanowienie, ponieważ za czasów Prawa i Sprawiedliwości i właśnie za czasów Marcina Romanowskiego, kiedy on był wiceministrem sprawiedliwości, oni zmienili prawo i uznali, że zapisując w tym prawie, że prokuratura ma tu możliwość blokowania decyzji sądu w sprawie wydania listu żelaznego. I dzisiaj sąd uznał, że hola hola, jaka prokuratura, jakie zapisy prawa w czasie PiS-u. Konstytucja jest najważniejsza i to konstytucja określa, czy jest równowaga wszystkich stron tego procesu, czyli i prokuratury, oskarżyciela publicznego i tych, którzy się bronią, czy nie ma. To nie może być tak, że jedna strona ma tutaj przewagę, konstytucja to przewiduje, no i na ten przepis powołała się sędzia, wydając to orzeczenie, znaczy na konstytucję powołała się, wydając to orzeczenie, o czym potem mówiła rzecznik sądu, sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd, to jest bardzo taka ciekawa od strony prawnej informacja, sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją, sprzeczne ze wszystkimi przepisami prawa międzynarodowego, ponieważ od decyzji czy od stanowiska jednej strony postępowania, przecież mamy równowagę stron postępowania i równość stron postępowania zagwarantowaną w kodeksie postępowania karnego, a także w konstytucji. Zatem od decyzji jednej ze stron ma zależeć decyzja sądu, który sprawę powinien rozstrzygnąć, badając wszystkie okoliczności sprawy merytoryczne, procesowe i tak dalej. Sąd uznał, powołując się na orzeczenia sądów apelacyjnych, które w takich sprawach zapadały, że ten przepis nie wiąże sądu, nie może wiązać sądu.
1: No i jest komentarz ministra Żurka do tej sprawy, słuchaj. Co robi neosędzia ze stajni Ziobry? Nagle oświadcza, że pisowskie prawo go nie wiąże, zasłaniając się konstytucją, którą przez lata deptano. Gdy te same przepisy uderzają w obywateli, mają działać bezlitośnie. Gdy uderzają w partyjnego kolegę, nominat tamtej władzy wyrzuca ustawę do kosza. W zasadach swoich chronią swoich tutaj nie zadziała. Koniec cytatu z PiS-u ministra Żurka, więc sąd, powołując się na konstytucję, teraz oburza ministra Żurka, bo twierdzi, że skoro to neosędzia, to kolega Ziobry. Rozumiesz, jaki tu został przez wszystkich zrobiony przewrót, fiflak, salto. No także tak tu się w tej sprawie dzieje. To tyle argumentów takich stricte prawnych. Ale jest też argument, który jest takim argumentem praktycznym ze strony sądu. To znaczy, no, organa ścigania starają się. Wysyłają listy. Europejskie nakazy aresztowania. Potem zatwierdzane oczywiście przez sądy. No to wszystko jest. Ale od wielu miesięcy Romanowskiego jak nie było, tak nie ma. A są inni świadkowie. Inni, którzy mają postawione w tej sprawie zarzuty. Są akty oskarżenia. No cała machina państwa, cała machina sądu jest w gotowości. A nie ma tego, który powinien właśnie przed tą machiną i przed sądem stanąć. No więc sąd patrzy na to, co robi prokuratura i mówi, no skoro sobie nie radzicie z doprowadzeniem Romanowskiego, a on mówi, że będzie się stawiał, jak tylko ja wydam ten list żelazny, to może to jest jakiś sposób, żeby proces po prostu ruszył. I to jest argument taki techniczny ze strony sądu przy wydawaniu tego postanowienia.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną i doniosłość ze względu na kwestie związane czy z interesem Skarbu Państwa, czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy, jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie też pana w miarę istniejących możliwości międzynarodowych.
1: Co robi w tej sprawie prokuratora? Oczywiście prokurator Woźniak, który przewodzi zespołowi, który tę sprawę ma rozwikłać, mówi po pierwsze, że oczywiście oni od tej decyzji się będą odwoływać. No to już zapowiedzieliśmy. Ale po drugie podważa tę techniczną uwagę sądu o tym, że trzeba już w końcu ten proces rozpocząć i może to się dzięki temu uda się, żeby Romanowski przed sądem stanął, bo twierdzi, że on nie wierzy Romanowskiemu, mówię o prokuratorze, że Romanowski będzie się przed sądem stawiał, że to nie jest człowiek, któremu można ufać.
3: Całą mocą podtrzymuję swoje uprzednie stanowisko, także przedstawione sądowi, że niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd. Dlatego, że mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała różnego rodzaju kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania w tym postępowaniu i jego deklarację podejrzanego składana na chwilę obecną, że będzie pozostawał do dyspozycji prokuratury, że będzie pozostawał do dyspozycji sądu, jeżeli zostanie skierowany akt oskarżenia, niestety są niewiarygodne. Jak wspominałem, kwestie związane z wskazaniem miejsca pobytu, które de facto jest placem budowy, wskazanie, iż posługuje się paszportem na inną tożsamość niż tożsamość podejrzanego. Szereg innych elementów wskazuje na to, że niestety, ale zaufać podejrzanemu w tym momencie nie mogę.
1: To cię pewnie nie zdziwię, że mecenas Lewandowski, który jest obrońcą Marcina Romanowskiego, zapewnia, że jego klient będzie się stawiał na każde wezwanie, że spełni wszystkie warunki listu żelaznego. To jest chociażby konkretne miejsce.
0: A co by się stało, gdyby nie spełnił?
1: A to dobre pytanie. No chyba wtedy, mówiąc kolokwialnie, ten
0: list żelazny na złom.
1: Unieważnić, tak. Że będzie jedno konkretne miejsce pobytu, że będzie się stawiał na każde wezwanie. No i że nie ma podstaw do tego, żeby mu, czyli Romanowskiemu, nie ufać.
4: Wszystko zależy po pierwsze od tego, czy prokuratura będzie skarżyć to postanowienie. To myślę, że pan prokurator się w tym zakresie wypowie. No i kiedy sąd apelacyjny będzie rozstrzygał ewentualnie ten środek odwoławczy, wyznaczy pewnie posiedzenie. No trudno mi powiedzieć, kiedy sąd będzie tą sprawą
5: czyli
4: się zajmował.
5: Niezwłocznie, jak rozumiem, kiedy będzie takie decyzje odpowiednie w organów sądowych, to wtedy pan Romanowski
4: prostu. W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowa aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
1: No bo właśnie tak wygląda procedura, że jeżeli będzie prawomocny list żelazny, to wszystkie te dotychczasowe próby prokuratury no trochę właśnie do kosza, chociaż w przypadku listy żelaznego ładnie powiedzieć o złomowaniu. No to wszystkie te właśnie europejskie nakazy aresztowania, wszystkie czerwone noty, Interpole i tak dalej, mówię w pewnym uproszczeniu, ale wiadomo o co chodzi, to one zostają, no właśnie, stają się bezprzedmiotowe. No chyba, że ktoś łamie warunki listu żelaznego, no to wtedy można oczywiście tę procedurę stosować. No to ale znowu za zgodą sądu, bo tutaj to jest ten warunek konieczny. Prokuratura ma 7 dni na swoje odwołanie się, no i w ciągu tych 7 dni prokurator Woźniak zapewniał, że tak się właśnie stanie, czyli ta decyzja zostanie zaskarżona do sądu apelacyjnego. Były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, dzisiaj senator, tak na gorąco komentował tę decyzję.
6: Sąd jest autonomiczny w zakresie decyzji dotyczącej przyznania listu żelaznego. Osobiście Jestem trochę zaskoczony, bo jednym z elementów, który brany jest pod uwagę, czy przyznać komuś list żelazny, czy nie, to czy otrzymanie listu żelaznego nie zostanie przez stronę wykorzystaną do mataczenia. Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę. Stąd najbardziej prawdopodobny scenariusz, że prokuratura zażali się na tą decyzję i sąd drugiej instancji podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Gdyby taka linia się utrzymała, że do otrzymania listu żelaznego wystarczy wyjechać za granicę, to należy się spodziewać, że wkrótce taki wniosek złoży kolejny uciekinier, czyli Zbigniew Ziobro.
1: Politycy koalicji rządzącej nie kryli tutaj dzisiaj oburzenia tą decyzją, mówiąc, no jak to, to każdy, kto ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, przed prokuraturą, to może sobie składać list żelazny i dostanie go od sądu. No właśnie, przecież to tak nie powinno działać. A z drugiej strony są chociażby koledzy i byli koledzy jak Jan Krzysztof Ardanowski, Marcina Romanowskiego. Mówię byli, bo już jest w innym klubie sejmowym, ale przecież wtedy jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości też był ministrem. Mówią, bardzo dobrze, sąd postąpił, nie w końcu Romanowski stanie przed sądem i niech sąd oceni i osądzi, czy doszło do naruszenia prawa.
7: Bardzo dobrze, to mam nadzieję, że odbędzie się uczciwy proces w Polsce.
8: No tylko, że chyba były wiceminister sprawiedliwości powinien po prostu stanąć przed polskimi organami ścigania, a nie domagać się z Naddniestrza listu żelaznego.
7: Wie pani, może i powinien, widocznie dobrze zna ten wymiar sprawiedliwości i mu nie ufa. Ja w swoich sprawach, bo pewnie to też was interesuje, ja wręcz żądam postępowania sądowego, procesu sądowego i wydaje mi się, że każdy Polak powinien to robić. Natomiast jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, czy też nie były zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
1: Mówimy o oburzeniu, to jeszcze komentarz Mirosława Suchonia z klubu Centrum.
9: Jedynym sposobem na to, żeby ten proces mógł ruszyć, jest stawienie się osoby podejrzanej przed wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli ten człowiek nie chce odpowiadać z własnej woli, tylko wymaga specjalnego traktowania, no to pokazuje, jaka buta i arogancja funkcjonariuszy tamtej władzy w tej sprawie funkcjonuje. No to jest rzecz niewyobrażalna, żeby człowiek, który dzisiaj jest, przypomnę, ucieka przed Polską, przed wymiarem sprawiedliwości w ruską strefę wpływów, żeby otrzymywał jeszcze list żelazny. Nie mieści mi się to w głowie, uważam, nie rozumiem, będę przyglądał się uzasadnieniu tej decyzji. Natomiast to, co jest ważne, że to pokazuje, że tak naprawdę funkcjonariusze PiS-u po tych latach zmian w wymiarze sprawiedliwości no mogą liczyć na ulgowe traktowanie, bo trudno mi wyobrazić sobie, żeby inni obywatele oskarżeni o tego typu przestępstwa, przebywający w ruskiej strefie wpływów, otrzymywali list żelazny. Będę się przyglądał uzasadnieniu naprawdę z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem.
1: No to uzasadnienie tej decyzji sądu już poznaliśmy, o czym rozmawialiśmy na początku. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw, co z tą sprawą zrobi sąd apelacyjny. No i co, jak dzisiaj rządzący, w kontekście też tego wpisu ministra Żurka, podejdą do sprawy sędzi, która tę decyzję dzisiaj wydała.
0: Pan Marek, nie zdziwiłby się, gdyby to wspomniane przeze mnie Zbigniew Ziobro niebawem wysłał wniosek z prośbą o list żelazny. A ty znowu się śmiejesz. A sprawa jest po... Obaj się śmiejemy teraz, tak. Jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, pytając cię, czy radość w tobie budzą tego typu doniesienia. Nie miałem niczego złego na myśli, oczywiście. Nie było w tym pytaniu tezy, nie było insynuacji, absolutnie nic.
1: Nie,
0: chciałbym
1: nie,
0: to, tylko, żebyśmy...
1: Nie... One budzą radość mojej dziennikarskiej duszy.
0: Ja wiem, bo coś się dzieje, bo nie mamy wątpliwości z wyborem tematu, którym zaczynamy popołudniowy program, co czasem ma miejsce, tu zdradzę trochę radiowej kuchni, zastanawiamy się, o czym państwu opowiedzieć, otwierając popołudniówkę, a szukamy zawsze najważniejszych tematów i to nie jest takie oczywiste. Tym razem wątpliwości nie było, natomiast no, cała sprawa, tak jak wspomniałeś, no, budzi wątpliwości, powoływanie się raz na ustawę, raz na konstytucję, w zależności od tego, co nam bardziej pasuje, no też budzi wątpliwości. Powtarzanie, że ten sędzia czy inny sędzia jest dobry dziś i jego decyzje i wyroki i wskazania są lepsze. O, teraz się zasępiłeś, mam wrażenie.
1: To wszystko sprowadza nas do dość smutnej konstatacji, Michale, w którym miejscu jest dzisiaj wymiar sprawiedliwości po tych wszystkich latach rządów.
0: To prawda. Kończymy zatem twoje opowieści, dzisiejsze opowieści. Nie sprawdziłem, czy jest podcast. Poszukiwacze politycznego złota miało się nagrywać dzisiaj.
1: Być powinien.
0: Powinien być nawet. To teraz rzuciłeś wyzwanie. A jeśli nie ma, to co mam zrobić?
1: Znaczy mam pewne pomysły, ale nie wiem, czy mogę mówić.
0: Nie mów, sprawdziłem, jest. 199. podcast Poszukiwacze Politycznego Złota.
1: Tak, dobrze myślisz. Następny będzie 200.
0: W przyszłym tygodniu będzie coś w rodzaju obchodów, uroczystości, jakiegoś małego święta.
1: Można do nas pisać na mój adres mailowy. Bardzo prosty jest. Także można pisać.
0: To może podaj ten adres.
1: Krytycznie. Imię, kropka, nazwisko, czyli klaudiusz.slezak@nowyświat.online. Przekazuję wszystkie listy także pani doktor, więc jeżeli ktoś ma ochotę do nas napisać podcastowo, to też serdecznie zapraszam.
0: Dziękujemy. Klaudiusz Slezak, wszystkiego dobrego. Nasz specjalista od tak zwanych jedynek, czyli od najważniejszych tematów w popołudniowym programie oraz od podcastowania w złotym kolorze z panią doktor Katarzyną Kasią mówił i otwierał państwu oczy na pewne tematy. Być może teraz oczy są i trochę jak 5 złotych, ale słuchają nas państwo na własną odpowiedzialność. Za 25 minut 17 w popołudniowym programie za chwilę pogoda, a to pies Pawłowa.

0: Pogoda.
1: Nad Europą dominuje tak zwany dwuośrodkowy wyż. Jedno jego centrum albo jedna nóżka znajduje się na pograniczu Białorusi i Rosji, a druga nad Skandynawią, a między nimi front atmosferyczny łączący dwa ośrodki niżowe. Polska jest w zasięgu wyżu tego białorusko-rosyjskiego. Oddychamy dość ciepłym, polarnym powietrzem i mamy sporo słońca. W tej chwili najniższa temperatura to niecałe 18 stopni w Elblągu. Najcieplej jest w Raciborzu, ponad 23 stopnie, choć trzeba pamiętać, że nocą pod bezchmurnym niebem zrobi się chłodniej. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich nocą synoptycy zapowiadają zamglenia na termometrach od zera w dolinach i kotlinach karpackich. 3 stopnie na Podhalu, przez 9 w centrum, do 13 na północnym zachodzie, a najcieplej będzie na wybrzeżu, mniej więcej 14 stopni. Nocą wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na Pomorzu, wysoko w Sudetach, porywy do 80 km na godzinę. Niektórzy są zdania, że sztuką jest takie napisanie konstytucji, aby w zależności od sytuacji, układu politycznych sił, można ją było interpretować na różne sposoby, wyciągając z niej to, co sprawia, że czujemy, że postępujemy w myśli jej zapisów. Pan Piotr to samo wyraził w komentarzu na Facebooku, ale wyraził to takimi słowami, że ja akurat nie zacytuję, panie Piotrze. Niemniej odniosłem się reakcją dość płaczliwą. Gdyby chcieli państwo to zobaczyć, to oczywiście facebookowa grupa osób patronujących. Proszę o tym pomyśleć, że przystąpienie do tych, którzy współtworzą Radio Nowy Świat poprzez patronowanie, jest także drogą do tejże grupy, w której dzieją się rzeczy, o których my czasem na antenie nie opowiadamy. Z różnych powodów to czynimy, żeby zachęcić państwa do wejścia do grona osób, wkroczenia do grona osób patronujących, a przy okazji jest świetna możliwość, znakomity moment, gdyż wraz z operatorem aplikacji Blik otwieramy także taką możliwość dołożenia 30 zł do swojej pierwszej wpłaty. Jeśli nie są osobami patronującymi ci, którzy teraz mnie słuchają, albo byli kiedyś, albo chcieliby drugie konto założyć na kogoś znajomego lub na siebie i opłacać je właśnie poprzez tak zwane cykliczne, powtarzalne płatności Blik, to wszystko teraz jest proste. A tę prostą sytuację tłumaczymy na stronie nowyświat.online/blik. Zapraszam do czytania, zapraszam do słuchania.

Na przykład wśród facebookowych użytkowników pojawiają się podziękowania. Pan Maciej o tym pisze. Podziękowania w związku z przypominającą dawką morfiny. Jesteśmy najlepszymi dealerami w kraju, napisał nasz słuchacz i patron. Dziś Patryk Rabiega dealuje, a właściwie dostarcza państwu zgodnie z przepisami polskiego prawa. Oczywiście emocje, wzruszenia, wspomnienia też będą po 17 sprzed 25 lat. Coś wybierzemy i to wszystko w grupie osób patronujących, to znaczy te komentarze, odniesienia i reakcje oraz państwa wpisy dotyczące listu żelaznego. Gdyby taki list żelazny, co jest, jak napisała pani Karolina, wchodzeniem w układ z oskarżonym lub podejrzanym. Gdyby taki list żelazny zachęcił takiego podejrzanego do przyjazdu, potem odbyłaby się jakaś sprawa, rozprawa, a potem przed zapadnięciem prawomocnego wyroku ów chroniony listem żelaznym, obawiając się, że wyrok nie będzie po jego myśli, znowu umknie, to co wtedy? No to wtedy właściwie to samo, co teraz. To znaczy nic, tyle że wyrok zapadnie i nie będzie to już osoba poszukiwana, ale skazana. Zastanawiają się państwo, rozwiewają wątpliwości, pytają, odpowiadają. Wszystko to dzieje się tu i teraz w popołudniowym programie Radia Nowy Świat, media społecznościowe, ale wszystkie, nie tylko te facebookowe, z naszym znakiem jakości. Nowy Świat za 16 minut 17.

0: The Cranberries za 13 minut, godzina 17, popołudnie z Radiem Nowy Świat. Państwo spędzają trochę w odniesieniu, w nawiązaniu, w komentarzu do informacji serwisu z naszych wiadomości dotyczącej młodzieżowego słowa roku. Państwo proponują, pan Piotr między innymi proponuje, żeby wreszcie powstał konkurs na dziaderskie słowo roku. Tym młodym to się wełbach poprzewracało, napisał. Ja od razu zaproponowałem fajrant. Natomiast pan Dawid i w nawiązaniu do z kolei młodzieżowego słowa roku proponuje, żeby to była prywatka. Nic tak nie łączy młodych i starych jak prywatki, pomyślałem, i świetnie to koresponduje. Panie Dawidzie, serdecznie dziękuję za komentarze, za wpisy, za wszystko. Za telefony oczywiście dziękuję, czekam na więcej, bo jest jedno bardzo ważne pytanie.
1: Czy dzisiaj świat otrzymał świeżo pieczonego magistra prosto ze stajni Nowego Świata? Mówię o panu Franciszku. To jest bardzo ważny temat.
0: Tak, to niezwykle ważne pytanie. Zasięgnąłem informacji u źródła i okazało się, że tak, praca obroniona, tytuł Usłysz nas i działaj, narracje uczestników Zielonych Ruchów Społecznych o motywacjach zaangażowania się do ruchów. I były trudne pytania podczas obrony dotyczące radiofonii oraz przyszłości radiowej albo międzyradiowej, międzypokoleniowej, także relacji ze słuchaczami. Ale o tym już Franciszek Wójcicki, nasz redakcyjny kolega, z chęcią na pewno państwu opowie, gdy wróci, gdy będzie odbierał telefony. Wtedy będzie można do niego zatelefonować i o tym procesie zdobywania wyższego wykształcenia porozmawiać. A na razie Alicja Krawczyk dyżuruje 224 280 280. To Misia Furtak.

Misia Furtak, ale nie sama, oczywiście z Katarzyną Nosowską w tym nagraniu. Nie bój się, przypominam przy okazji, że Misia Furtak z dwoma nagraniami czeka na Państwa także w zestawie do głosowania. Gdzie mój rytm i przed siebie z Darią ze Śląska za 7 minut 17. To pan redaktor, taki mądry redaktor i nie wie, że list żelazny właśnie po to jest żelazny, żeby był ciężki i jak się do listu tego typu przyczepi osobę podejrzewaną.

Czerwone światło zapaliło się jak w piosence Red Light, tylko że u nas opisane on air albo na antenie. W popołudniowym programie komentarze dotyczące żelaznego listu oraz tego, czy jest w stanie zatrzymać. Niebieskie ptaki nie odleciałyby, gdyby miały żelazny list. Komentarze w różne strony podążają. Vero pisze, być może żelazo waży nieco, ale za to z klasą. Ja, gdybym miał do wyboru, to wybrałbym jednak, tak prywatnie mówię, nie wiem, czy to kogokolwiek obchodzi, tonę złota niż tonę żelaza, ale to kwestia zupełnie innego typu. Wracając jeszcze do słów modnych, bodziaderskich, zatem modnych od lata, nie tak jak te młodzieżowe słowa roku, modnych tu i teraz przez chwilę, albo już być może nawet niemodnych, to oprócz prywatki, oprócz słowa fajrant, ktoś jeszcze zaproponował meblościanka. Zawsze kojarzyła mi się z byciem boomerem. Samo określenie boomer pięknie pasuje do tego wszystkiego. Za chwilę serwis informacyjny Państwu zaprezentujemy, a pierwszą godzinę popołudniowego programu dziś zamyka nagranie Two Fright, Blonde Shell. To jest jedna z nowych kompozycji, które do nas dotarły i gramy.

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od komentarza ministra sprawiedliwości po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten, jak już mówiliśmy w serwisie, wydał listę żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że polityk, któremu śledczy zarzucali nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, nie będzie mógł być zatrzymany na terenie Polski i aresztowany i przestaje obowiązywać europejski nakaz aresztowania. Waldemar Żurek mówi o zadziwiającej decyzji sądu.
1: Przy sprzeciwie prokuratora, a przepisy mówią wyraźnie, jeżeli prokurator sprzeciwi się od wydania listu żelaznego, sąd nie może wydać takiego listu. To jest jakby pierwszy aspekt, że mamy takie wprost niezastosowanie się sądu do istniejącego przepisu. To budzi poważne wątpliwości.
0: Zdaniem rzeczniczki sądu lepszą decyzją jest wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Prokurator zapowiedział zaskarżenie postanowienia sądu. Pilot samolotu linii Fly Dubai aresztowany i przesłuchiwany w Arabii Saudyjskiej, przekazał premier Izraela. Przypomnijmy, rano maszyna lecąca z Dubaju do Tel Awiwu 2 godziny po starcie nagle obniżyła wysokość. Według relacji świadków jeden z pilotów zaatakował drugiego i mogło mu zależeć na rozbiciu samolotu. Napastnika obezwładnili członek załogi i jeden z pasażerów. Samolot bezpiecznie wylądował w mieście Tabuk w Arabii Saudyjskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z saudyjskimi władzami, aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo pasażerów i umożliwić im swobodny powrót do kraju. Tak mówił Benjamin Netanyahu, jak dodał, mogła to być próba zamachu terrorystycznego. W serwisie Rumunia desygnowany na premiera Sigrid Mureșan przegrał w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania. Możliwe są przedterminowe wybory. Czekamy na ruch prezydenta, mówi niedoszły szef rządu. Czekamy na decyzję prezydenta, jakie będą kolejne kroki. Oczywiście będziemy kontynuowali kampanię na rzecz reform, na które czekają ludzie, a w tej ostatniej kadencji to oni ponieśli największy ciężar stabilizacji kraju. Będziemy walczyli, aby wysiłki podjęte przez ludzi w tym roku nie poszły na marne. Sigrid Mureșan to europoseł, od 7 lat jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. I jeszcze tenis. Magdalena French wygrała właśnie z francuską Elzą Jacquemot. Katarzyna Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snichur. To wszystko doniesienia z Chin. Jutro Magda Linet zmierzy się z Czeszką Katarzyną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od 2. rundy turnieju w Pekinie. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: A tu my, 17:03. Ksenia Maćczak, Alicja Krawczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Patryk Rabiega i Michał Porycki. My i osoby patronujące, słuchające, słuchające niepatronujące oraz słuchające jednym uchem zza ściany albo podczas różnych popołudniowych obowiązków. Proszę się zbliżyć, gdyż za chwilę podróż w czasie.
3: Nowy Świat po południu.
2: Czyli nasz cykl Srebrne Wesele. Piosenki po 25 latach czasem brzmią zaskakująco inaczej. Ktoś nawet czasem mi tutaj pisze, że lepiej niż w młodości, gdy po raz pierwszy słuchało się jakiejś płyty. Ale to za moment, bo jeszcze w nawiązaniu do żelaznego listu. Komuś z Państwa skojarzyło się żelazo w liście z żelazem krat. A to tak niby bardzo podobnie, ale jednak odległe skojarzenie. Tak mi się przynajmniej na razie wydaje. W każdym razie otwieramy się wciąż na komentarze, na Państwa przemyślenia i na załączniki za wszystkie te fotograficzne, filmowe załączniki w różnej formie. Bardzo dziękuję. Popołudnie @nowyswiat.online. No dobrze, to czego słuchali Państwo 25 lat temu?

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Weź pigułkę. Pink.

0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie utworu sprzed lat. Redakcja muzyczna poleca się w tej sprawie także. Poza tym w popołudniowym programie piosenki starsze i nowsze, ale tuż po 17:00 25-letnie. 9 minut po 5:00 po południu, a w popołudniowym programie już za chwilę porozmawiamy o przemocy rówieśniczej. Dlaczego dotyczy głównie chłopców?
1: Tutaj widać, że chłopcy rzadziej zgłaszają w ogóle takie incydenty niż dziewczyny, a jeszcze wyraźniejsza jest ta różnica, jeśli to dotyczy ich samych.
2: Jak porównujemy ich ze starszymi, to oni mają wyższe aspiracje, ale jednocześnie niższą samoocenę. I to jest taki paradoks.
0: Za chwilę razem z Olgą Bobienko zajrzymy do raportu Rówieśnicy 2026, przygotowanego przez ekspertów z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Porozmawiamy o doświadczaniu przemocy w polskich szkołach, tych podstawowych i tych ponadpodstawowych. Porozmawiamy o tym, czy męskość na wczesnym etapie oznacza konieczność radzenia sobie z przemocą w samotności, z okazji Dnia Chłopaka, trochę z okazji opublikowania tego raportu, także po 17:30 z psychiatrą, profesorem Sławomirem Murawcem, Ksenia Maćczak pomówi o tym, czy skrywane głęboko emocje, czasem traumy ze szkolnych lat, mogą nieść dramatyczne konsekwencje w dorosłym życiu. Będzie o męskiej depresji, o tym, dlaczego panowie chorują inaczej i o tym, dlaczego to oczekiwanie, społeczne oczekiwanie, że facet musi być twardy, może stać się wyrokiem.

0: Dziś dzień chłopaka, dlatego zastanawiamy się nad tym, z czym mierzą się współcześni młodzi mężczyźni. Chłopcy, z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 65% chłopców w wieku od 10 do 17 lat doświadczyło pobicia, napadu grupowego albo kradzieży. Chłopcy częściej niż dziewczęta doświadczają przemocy fizycznej, ale też częściej sami przyznają się do stosowania bullyingu. Rzadziej mówią też o tym, co ich spotyka, a przecież przemoc to tylko część większej historii. Jest jeszcze internet, presja wyglądu, rywalizacja w internecie, pornografia i pytanie o to, jak dziś właściwie wygląda męskość. Olga Bobienko spróbuje odpowiedzieć na to pytanie ze swojej perspektywy kobiecej, dziennikarskiej, no ale także z perspektywy kogoś, kto wczytał się w tezy raportu, o którym wspomniałem, raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie głosami ekspertów.
0: I głosami ekspertów, rzecz jasna, naturalnie. Zacznijmy zatem od tego, gdzie tak naprawdę zaczyna się ta męskość w poszukiwaniu siły, która daje młodym chłopcom możliwość poradzenia sobie z problemami, o których dzisiaj mówimy?
1: No i właśnie tutaj chyba pojawia się niemały problem, bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by było, na tyle, na ile pytałam też ekspertki i ekspertów, których głosy Państwo usłyszą, że można by było właściwie na to pytanie odpowiedzieć tak, jak najczęściej odpowiadają psychologowie, gdy im zadaję jakieś pytanie. To zależy, bo teraz zależy zarówno od wieku, o której grupie młodych chłopców mówimy, czy bardziej nastolatkach, czy bliższym na przykład dziesiątemu rokowi życia. I tutaj, jeżeli chodzi, bo badanie akurat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę objęło ponad 140 tysięcy uczniów właśnie od 10 do 17 roku życia. I tak jak wspomniałeś, 65% chłopców doświadczyło przemocy fizycznej, pobicia, napadu grupy rówieśników czy kradzieży, ale patrząc na to badanie, pojawia się tutaj też ta informacja o tym, że 85% chłopców doświadczyło przynajmniej jednej z badanych form przemocy rówieśniczej. Więc tutaj nie mówimy tylko o tej przemocy fizycznej, ale także właśnie tym, co się może pojawić w internecie. I patrząc na to, jaki współczesny chłopak może nie tyle musi być, tylko oczekuje się, że może być, a jeszcze przy tym, jeżeli musi się odnaleźć w tym świecie jednocześnie szkolnej rywalizacji, tego internetu, tej presji grupy, ale też oczekiwań dotyczących właśnie tego wspomnianego wyglądu, o którym też mówiłeś, no i też obecnego przekonania, trochę już zmieniającego się co prawda z biegiem lat, ale to ciągle jest kwestia właśnie zamykająca się w tych dwóch słowach, to zależy, bo to też zależy od tego, o jakim regionie mówimy, o pochodzeniu, o tym, jaka to jest grupa rówieśnicza, czy to są mniejsze ośrodki miejskie, czy większe, bo też ta świadomość, jak również rozmowy o emocjach mogą być na całkiem innym etapie, więc to takie uśredniając, to przekonanie, że facet powinien być silny, samodzielny i najlepiej jeszcze, żeby nigdy nie narzekał, no oczywiście gdzieś tam jest, ale no coraz częściej i jak widać też z tych badań, coraz częściej młodzi chłopcy potrafią albo próbują rozmawiać o emocjach. Ale jeszcze tak pokazując, jak wygląda kwestia samego raportu i tej przemocy wśród najmłodszych, dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
2: O ile ogólnie skala doświadczania przemocy rówieśniczej wśród dziewcząt i chłopców jest podobna, o tyle chłopcy częściej doświadczają przemocy fizycznej, takich zdarzeń jak pobicie, napad przez grupę, kradzież, a rzadziej deklarują przemoc psychiczną. Natomiast jeśli chodzi o różnice wiekowe, to nieco wyższy poziom przemocy rówieśniczej jest wśród młodszych nastolatków. Tutaj widać, że chłopcy rzadziej zgłaszają w ogóle takie incydenty niż dziewczyny, A jeszcze wyraźniejsza jest ta różnica, jeśli to dotyczy ich samych, bo pytaliśmy, czy zgłaszałeś, jeśli komuś coś się takiego działo i też jeśli tobie samemu. I tutaj chłopcy rzadziej zgłaszają, więc widzimy, że prawdopodobnie to przekonanie, tak, że chłopcy powinni być twardzi i właśnie znosić wszystko zaciśniętymi zębami, no przekłada się też na to, że rzadziej o tym mówią, rzadziej szukają pomocy, no i to ma oczywiście niedobre konsekwencje, bo więcej tej przemocy pozostaje w ukryciu, no i może dochodzić też do eskalacji.
1: A przemoc dotyczącą ich samych zgłasza tylko 14% chłopców, czyli nie tylko chłopcy częściej doświadczają tej fizycznej agresji, ale rzadziej o niej mówią. No a jeżeli już zgłaszają tą przemoc, no to właśnie ta skuteczna reakcja wcale nie jest oczywista. No i dodatkowo to, o czym powiedział dr Wójcik, to jest również kwestia tego, że częściej zgłaszają tę przemoc, której ofiarą jest ktoś inny, a nie oni sami. I tak też w całym badaniu tylko 1/3 uczniów powiedziała, że została wysłuchana i otrzymała tę próbę pomocy. Więc tutaj też ważną kwestią jest to, co można, ten wniosek, który można wysnuć z tego raportu, jest też to, że sam w sobie bullying nie zaczyna się od trudnego chłopaka, czyli to znęcanie się ponad połowa dzieci, które też stosują to znęcanie się nad innymi dziećmi, sama wcześniej doświadczała przemocy, więc to może być zamknięty obieg. Ktoś jest atakowany, później sam atakuje, a przemoc staje się sposobem takiego zdobywania pozycji albo odpowiadania na wcześniejszą krzywdę. No ale poza grupą rówieśniczą, ogromną częścią życia chłopców jest dzisiaj też internet. I tutaj patrząc chociażby na to, jak o czym mówią badania NASK-u, online gra prawie 3/4 chłopców w tym wieku nastoletnim, gdzie to jest właściwie do 1/3 dziewcząt, więc chłopcy częściej korzystają także z tych platform związanych z grami, takich jak Discord czy Twitch, więc internet jest dla nich nie tylko źródłem informacji i rozrywki, ale też miejscem spotkań, rywalizacji i budowania relacji, więc tu się pojawiają jeszcze dodatkowo te social media, które wrzucają nawet delikatnie informacje o tym, jaki ten współczesny chłopiec, chłopak, mężczyzna powinien być. I do tego też odnosi się psycholożka, doktorka Aleksandra Piotrowska.
3: To, co ich łączy, to mam wrażenie, że takie poczucie zagubienia. Otóż podlegają oni ze strony różnych źródeł bardzo różnym naciskom, nawet jeśli nie są tak wyraźnie formułowane, to jednak bardzo różnym oczekiwaniom ze strony różnych osób, różnych źródeł. No z jednej strony ciągle świetnie się ma to oczekiwanie, że mężczyzna to on musi być samiec alfa i silny i dzielny nad wyraz i niczego się nie bać, okazywać nieustępliwość, gotowość walki do ostatniej kropli krwi. No a z drugiej strony, no przecież nie da się już cofnąć odkrycia świata emocji, świata uczuć.
1: Więc tutaj pojawiają się także takie dwa modele męskości, pomiędzy którymi dorastają młodzi chłopcy, mężczyźni, bo z jednej strony jest ten stary komunikat, czyli właśnie bądź twardy, musisz sobie sam radzić i chłopaki nie płaczą. No a z drugiej jest ten mocniejszy przekaz, że można mówić o emocjach, można korzystać z tego wsparcia i przyznać, że coś nas przerasta, no ale problem pojawia się wtedy, kiedy ta siła i samodzielność przestają być jedną z możliwości, a stają się obowiązkiem. I o tym też mówi socjolożka Kasia Krzywicka-Zdunek.
4: Jak porównujemy ich ze starszymi, to oni mają wyższe aspiracje, ale jednocześnie niższą samoocenę. I to jest taki paradoks i to napięcie właśnie najbardziej widać pomiędzy ambicjami a poczuciem własnej wartości. W przypadku tej dyskusji na temat tego, czy można z nimi w ogóle rozmawiać o emocjach, absolutnie tak i to łatwiej niż ze starszymi pokoleniami. Oni są otwarci w ogóle na to, żeby rozmawiać o ich dobrostanie psychicznym. Trzeba jednak uważać na formę z tego powodu, że oni są dosyć wrażliwi i podatni na wrażliwi, szczególnie na ocenę ze strony innych.
1: Bo tutaj to też jest kwestia tego, że warto zaznaczyć, że współczesnym chłopcom wcale nie musi brakować relacji, wręcz przeciwnie, tylko że te relacje często wyglądają inaczej niż taka stereotypowa rozmowa dwóch przyjaciół siedzących naprzeciwko siebie i opowiadających o emocjach, bo można być razem na boisku, grać, właśnie siedzieć na wspomnianym Discordzie, czy oglądać mecz, czy też grać przez kilka godzin online i w ten sposób być też blisko. O tym też spora część młodych chłopców mówi, nastolatków i także tych wchodzących w dorosłość. No ale też ten internet tutaj przynosi te kolejne presje, bo wygląd, ciało, pieniądze, sukces, siła, popularność to mogłoby być coś, co gdzieś w naszej głowie dorosłych, że to są kwestie, które pojawiają się dosyć późno, ale wcale tak nie jest, no bo algorytm już najmłodszym także codziennie podsuwa obrazy mężczyzn, którzy no właśnie mogą być jakimś tam stereotypowym męskim mężczyzną, umięśnieni, bogaci, jakkolwiek to teraz jest przedstawiane. No a problem zaczyna się wtedy, kiedy to jest jedyny obraz z wielu możliwych sposobów życia, no a młodzi odbierają go jako taką instrukcję obsługi, w cudzysłowie oczywiście, instrukcję obsługi męskości, jakkolwiek to też brzmi, tak. Więc tutaj niezwykle ważne, jak mówi doktorka Piotrowska, jest to, żeby rozmawiać o tych emocjach, ale także niezwykle ważne są komunikaty, które my jako dorośli młodym.
3: Myślę sobie, że nie najważniejszą rolę odgrywają tutaj nasze deklaracje. To, co ogłaszamy wobec chłopców czy w ich obecności, bo czasami robimy to tak niby przypadkiem, jak wiemy, że nas chłopak słucha. No i tak sobie rzucamy takie myśli, no, że właśnie że emocje są równie cenne i równie wartościowe, jak nasz proces myślenia czy rozwiązywania problemów. Myślę, że największe znaczenie ma tutaj modelowanie, zjawisko modelowania, czyli przyswajanie sobie przez chłopców takich sposobów przeżywania, wartościowania, zachowania, jakie obserwują w wykonaniu ważnych dla siebie osób.
1: I dlatego tak odpowiadając, ale nie do końca odpowiadając na to twoje pytanie, Michale, czyli jaki jest też ten współczesny obraz chłopca wchodzącego w dorosłość, tak, męskość, odnajdującego się w tym.
0: Tak, kiedy zaczyna się mężczyzna.
1: Kiedy zaczyna się mężczyzna, dokładnie, to myślę, że to jest chyba taki dobra okazja do tego, żeby spojrzeć na to, nie odpowiadając do końca na to pytanie, czyli spojrzeć na to szerzej niż ten stereotyp, że chłopak musi być silny, odważny i ma sobie poradzić, bo współczesny chłopak może być silny, może sobie poradzić, może lubić rywalizację, sport czy gry, a jednocześnie może bać się, może być smutnym i może potrzebować pomocy. Więc ja bym to tak tylko podsumowała, że chyba najbardziej istotne z tego wszystkiego, o czym mówili też eksperci, z którymi rozmawiałam, jest to, żeby nauczyć, żeby nie uczyć, jak być w cudzysłowie prawdziwym mężczyzną, tylko żeby każdy chłopiec wiedział, że kiedy ktoś go bije, poniża, zastrasza, albo kiedy sam już nie daje rady, to nie musi milczeć i nie musi sam dawać sobie rady.
0: Olga Bobienko, a pan Mariusz pisze, komentując, przykład idzie z góry. Jeden prezydent mówi z zaciśniętymi zębami, musisz być twardy, a drugi o szlachetnej ustawce. To w grupie osób patronujących. Tymczasem my po 17.30 zaprosimy państwa na rozmowę z psychiatrą, profesorem Sławomirem Murawcem, o tych niewypowiedzianych, skrywanych czasem emocjach i traumach, które zaczęły się często gdzieś w szkolnych latach, a niosą konsekwencje w dorosłym życiu. Bardzo dziękuję za tę opowieść, za te relacje. Państwu oczywiście przypominam, że można telefonować 224 280 280. Jeszcze tylko krótka przerwa na pogodę i zapraszam na rozmowę z panem profesorem.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo słońca, jedynie w pasie północnym, na zachodzie oraz na północnym zachodzie utrzymuje się zachmurzenie, ale spokojnie, to tak zwane chmury piętra wysokiego, które nie są zapowiedzią, przynajmniej na razie, nie są zapowiedzią opadów. Na termometrach w tej chwili od 16, prawie 17 stopni w Elblągu do 23 w Słubicach. Jutro prawie w całej Polsce bezchmurne niebo. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie i w Karpatach do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w górach świętokrzyskich w porywach do 55, a wysoko w Sudetach do 80 km na godzinę. Wracając jeszcze do tematu naszej dyskusji, piszą Państwo, czytam to na Facebooku. Jeżeli chodzi o emocje, to nie powinno być podziału na płeć. Powinno być tylko jedno hasło. Człowiek, pisze pani Karolina. Każdy ma prawo do uczuć. Pani Aleksandra jeszcze opisuje swoją historię. Jako dziecko wiele razy napadnięta przez grupę osób, nawet w środku miasta, zauważyłam, że nikt nie reaguje. Przemocy psychicznej doznałam niezliczoną ilość razy. Jak to wszystko na nas wpływa, gdy nikt nie reaguje? O tym za chwilę.

0: i Chicago za 24 minuty 18. Ksenia Matczak razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O emocjach, uczuciach, o doświadczeniach z młodości, o tym wszystkim, co pakujemy do plecaka, właściwie do tornistra na początku naszej drogi, no a potem, czy tego chcemy, czy nie, wyjmujemy, albo to samo po prostu wypada. Za chwilę porozmawiamy.
1: No i jak to wpływa na życie dorosłego człowieka, jak go kształtuje, z czym później ten dorosły człowiek musi się mierzyć i czy to faktycznie może doprowadzać do... No właśnie, do różnego rodzaju chorób, w tym depresji, o której teraz z panem profesorem także pomówimy.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie profesor Sławomir Murawiec, psychiatra, przewodniczący Rady Fundacji Twarze Depresji, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, to zacznę od liczb, bo w Polsce objawy depresji o umiarkowanym lub dużym nasileniu deklaruje blisko 20% kobiet i ponad 16% mężczyzn. I tu od razu gdzieś rodzi się pytanie, czy mężczyźni rzeczywiście chorują rzadziej, czy część męskiej depresji po prostu gdzieś nam w tych statystykach umyka? Być może nie potrafimy jej rozpoznać.
2: Ja zdecydowanie jestem za tą drugą wersją, którą pani powiedziała, to znaczy rzeczywiście część tej męskiej depresji nam umyka w statystykach. Wydaje się, że mężczyźni i kobiety chorują równie często, tylko trochę inaczej ta depresja jest manifestowana, objawia się u kobiet, trochę inaczej u mężczyzn. No i ta męska jest często wtedy nierozpoznana, bo jest troszkę inna często nietypowa, umyka nam.
1: A właśnie, bo kiedy myślimy depresja, mówimy depresja, to myślimy sobie smutek, płacz, wycofanie, a u mężczyzny możemy często zobaczyć coś zupełnie innego. Możemy zobaczyć złość, drażliwość, alkohol, pracę od rana do nocy, zachowania ryzykowne. Czy to rzeczywiście może być inna twarz tej samej choroby?
2: Dokładnie tak. To dokładnie tak, jak pani powiedziała. To jest ta lista takich objawów, które są inne od takiej klasyfikacyjnej depresji, takiej jak mamy typową w klasyfikacji psychiatrycznej, albo jak mamy w mediach na obrazku, takim najczęściej pokazywanym, to jest smutna pani, która jest taka pochylona i przeżywa smutek. I oczywiście to jest postać depresji ze smutkiem, z tym, że nic nie cieszy, nie interesuje, nie ma energii, jest jakieś napięcie psychiczne. Tak jest. Ale u mężczyzn jest też bardzo często ten wariant, który pani opisała, ta postać depresji, który pani opisała, czyli złość, czyli taki krótki ląd psychiczny, drobne rzeczy denerwują. To jest często właśnie pracoholizm, to jest czasami właśnie takie zachowania ryzykowne, jakieś pędzenie samochodem czy motocyklem z prędkością daleko powyżej granicy ryzyka. Więc to są tego typu rzeczy, one się nie kojarzą z depresją. Mm-hmm. One się nie kojarzą w powszechnym takim odbiorze z depresją, no bo tak gna na tym motorze czy samochodzie albo się ciągle złości. Z tym, że tu jeszcze krótko dodam, że to jest zawsze jednak epizod, to znaczy ta osoba wcześniej taka nie była. Że to nie jest tak, że przez całe życie jednakowo, tylko
1: w pewnym,
2: w pewnym momencie. Tak.
1: Się to pojawia. Panie profesorze, to zaraz do tego też przejdziemy, w którym momencie i co powinniśmy zauważyć. Ale skąd się bierze ta różnica? Co jest biologią, a co wychowaniem?
2: To jest pewnie i właśnie i biologia, i wychowanie. Pewnie u mężczyzn dużo łatwiej uruchamiają się takie zachowania na wewnątrz, a u kobiet dużo bardziej, częściej te do wewnątrz, czyli obwinianie siebie, smutek u kobiet, a złość, czy jakieś takie zachowania agresywne, czy nadużywanie alkoholu u mężczyzn. I to jest na pewno zarówno biologia, tak jest ten mózg ukształtowany ewolucyjnie, jak i też właśnie kwestie wychowania, co wolno, co nie wolno, jak się kształtujemy, to uczymy się takich schematów dotyczących płci, więc zdecydowanie jedno i drugie, i mamy te różne postacie, różne twarze depresji.
1: Pan Hubert przy tej okazji zauważa, całkiem niedawno czytałem swojemu synowi, a teraz czytam 8-letniej córce, książkę nazwaną jako zabawną pod tytułem Mikołajek. Fangi w nos, kusańce, przepychanki, bijatyki królują jako zabawa między chłopakami. A jak się to ma do dzisiejszych czasów, pyta pan Hubert. Czy popełniłem błąd, czytając świat opisany ponad 60 lat temu, pokazujący przemoc, czy internet i poprawność polityczna naprawdę tak zmiękcza dzisiejszą młodzież?
2: To jest bardzo fajna uwaga, bo ona też pokazuje kolejną rzecz, że w tym męskim świecie często mężczyźni z depresją, z problemami psychicznymi nie uzyskują wsparcia, tylko właśnie kuksańce. Mhm. Albo w lepszej wersji, ale równie nieskutecznej, uzyskują, no weź się w garść, prawda, nie ma się w czym przejmować, tego typu rzeczy. W związku z tym pisze się, mówi o tym, że kobietom jednak troszkę łatwiej uzyskać takie wsparcie społeczne najczęściej. Zrozumienie ze strony innych kobiet, ze strony koleżanek. Dla mężczyzn jest to dużo trudniejsze, ponieważ no właśnie kuksaniec albo jakieś taka zmotywowanie weź się w garść bierze tutaj bardzo często w górę. No i to się zmienia pewnie w poszczególnych pokoleniach, ale fajne, bardzo mi się podoba to, co tutaj pan przytoczył.
1: No tak, no bo to rzeczywistość, być może się nad tym nie zastanawiamy, nawet sięgając po literaturę sprzed dziesiątek lat, nam rodzice ją pokazywali, czytali, no to my przekazujemy następnym pokoleniom. Ale panie profesorze, czy nie wpadamy też tak w taką kolejną pułapkę, no bo kobieta jest smutna, myślimy, no może tutaj mierzyć się z depresją. Mężczyzna jest agresywny, pije, odcina się od rodziny, to myślimy sobie, trudny charakter ma. Czy może dlatego część mężczyzn po pomoc dociera później?
2: Tak. Bardzo często jest tak, że mężczyźni docierają później. No i tu mamy takie dwa zjawiska, które są obserwowane, no tak statystycznie. To znaczy właśnie to, od którego pani zaczęła, że w badaniach wychodzi, że kobiety chorują częściej. Ale to drugie zjawisko jest takie, że niestety, jeśli chodzi o samobójstwa dokonane, to tutaj mężczyźni są na pierwszym.
1: 80%.
2: To jest, jakbyśmy przyjęli, że kobiety częściej chorują, no to ten drugi wynik byłby nielogiczny. Bardziej pewnie trzeba by przyjąć, że chorują mężczyźni równie często, ale właśnie ten wyraz przeżywania depresji łącznie z samobójstwem jest u tych mężczyzn, no, jest większe ryzyko.
1: Tylko dlaczego właśnie rzadziej mężczyźni o tej depresji mówią? Dlaczego właśnie rzadziej sięgają po tę pomoc? Dlaczego tak trudno im się przyznać do tego, że mierzą się z jakimś problemem? No i w konsekwencji częściej podejmują skuteczniejsze próby samobójcze, o czym pan profesor przed chwilą powiedział.
2: I tu bym powiedział, że to w dużej mierze zależy od pokolenia, bo ten wątek też pani podniosła, czyli ta depresja, którą rozpoznajemy na podstawie kryteriów, no, tą podstawową twarz depresji, czy tę mniej podstawową, tą męską depresję, ona w gruncie rzeczy ujawnia się, jeśli chodzi o objawy, w ten sam sposób. Czyli zawsze to jest jednak ten smutek, obniżenie przyjemności, obniżenie napędu, zaburzenia snu i tak dalej. Ale taki background, taki społeczno-kulturowy, czyli warunki, w których ona się kształtuje, są dosyć różne w poszczególnych pokoleniach. No i w poszczególnych pokoleniach też różny jest stosunek do poszukiwania pomocy. W tym najstarszym bardzo często jest taka negacja depresji, prawda? Spotykam się z wypowiedziami typu, no za moich czasów tego nie było. No było, tak, tylko te osoby nie wiedziały, nie poszukiwały pomocy, nie było takiego przyzwolenia.
1: No i rzadziej też w przestrzeni publicznej, o tym mówiliśmy, panie profesorze.
2: Tak, dokładnie tak, prawda? Czyli nie było mowy w przestrzeni publicznej i stąd właśnie taka wypowiedź, prawda, za moich czasów tego nie było. No bo się nie mówiło o tym. Chociaż było. Chociaż oczywiście było, bo depresja jest opisywana od zawsze, od czasów antycznych na pewno. W tym kolejnym pokoleniu była taka kultura, jakbym powiedział, dzielności, takiego samodzielnego wojownika, który ma stawić czoła wszystkim przeciwieństwom, prawda, i wygrać na przykład na polu zawodowym. No i tam, i wielokrotnie to słyszałem od pacjentów, tam depresja była spostrzegana jako porażka życiowa, nie jako coś do leczenia, nie jako stan, który wymaga leczenia, pomocy specjalisty, tylko jak sobie nie radzę, jak mam depresję, to znaczy, że przegrałem na polu takiego wyścigu zawodowego.
1: Jestem słaby, nie jestem mężczyzną, tak?
2: Tak, dokładnie, prawda? Powinienem sobie dać radę, powinienem sobie sam dać radę. No i to w tej kulturze, w której no, trzeba było zwyciężyć na przykład na polu biznesowym, finansowym czy pozycji, no to słabość była spostrzegana jako coś takiego związanego z poczuciem subiektywnym porażki, a nie z tym, że to jest po prostu stan, kiedy należy się udać po pomoc. No i pewnie to się w kolejnym pokoleniu znowu jakoś zmienia, już może nie jest tak postrzegane jako taka porażka, ale też jest tak, że nie zawsze ci chłopcy, mężczyźni będą tej pomocy poszukiwali w sposób efektywny, czasami uciekając w różne inne sposoby, mniej efektywne niż leczenie, a czasami właśnie zaprzeczając występowaniu depresji.
1: Panie profesorze, to skoro nasz słuchacz przed chwilą zasygnalizował kwestię literatury, to ja bym jeszcze chciała o to dzieciństwo zapytać. Przemoc, alkohol w domu, odrzucenie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiem, ciągła krytyka, ale też dom, w którym po prostu nie wolno było na przykład okazywać słabości. Czy takie doświadczenia mogą zwiększać ryzyko depresji, na przykład po wielu latach? Bo z tego, co czytam, WHO wskazuje, że silnie stresujące doświadczenia zwiększają ryzyko depresji, ale nie oznacza to prostego równania.
2: Dokładnie tak. Do tej listy, którą pani wymieniła, więc nie będę powtarzał, ja bym dodał przede wszystkim utraty, czyli różnego rodzaju utraty, takie realne, utraty osób bliskich albo utraty związane no, ze swoją sytuacją, z poczuciem bezpieczeństwa w okresie dzieciństwa. To są sytuacje, które potem w wieku dorosłym mogą predysponować do wystąpienia depresji. I to się przenosi jakby przez taki okres, kiedy no, ta depresja nie występuje. Pewnie przy pomocy większej wrażliwości układu nerwowego, układu odpowiedzi stresowej, który się rozregulowuje w takich sytuacjach i układu odpowiedzi takiej immunologicznej, odpornościowej. Więc są mechanizmy, które przenoszą od tych wczesnych wydarzeń do wieku dorosłego i wtedy właśnie wydarzenia kolejne stresujące mogą taką osobę predysponować do wystąpienia depresji, ale tak jak pani powiedziała, to nie jest taki, że to nie jest determinizm. To może być czynnikiem, ale absolutnie nie jest to tak jeden do jednego.
1: A od czego to zależy, panie profesorze? Czy zależy to od tego, czy ten człowiek miał jakąkolwiek pomoc na pewnym etapie swojego życia, czy ze wszystkim musiał sobie radzić sam?
2: Tak, myślę, że to jest bardzo słuszny trop, czyli to wsparcie, sytuacja, w jakiej się znajduje osoba, no bo z jednej strony mamy te czynniki, które nas atakują, a z drugiej strony te, które nas chronią, wspierają, prawda? Na przykład sieć społeczna, osoby bliskie. To jest bardzo silny czynnik chroniący przed wystąpieniem depresji. Sposoby radzenia sobie, sposoby jakby rozumienia świata, na ile się ukształtowało w tej osobie, że świat jest no groźny, niebezpieczny i w związku z tym trzeba być cały czas czujnym, albo właśnie na ile się ukształtowało, pani też o tym powiedziała, że muszę sobie sam ze wszystkim radzić. No i człowiek może sobie sam ze wszystkim radzić przez pewien czas, ale no w którymś momencie jest ryzyko, że coś go przerośnie, o tak bym powiedział.
1: No to załóżmy, że słucha nas właśnie mężczyzna, który być może podejrzewa u siebie depresję. To co konkretnie powinien zrobić? No, wyobrażam sobie, że dziś albo jutro rano psycholog, psychiatra, może lekarz rodzinny. To jest też pytanie, czy lekarz rodzinny może rozpoznać depresję?
2: Może. Tu jest jednoznaczna absolutnie odpowiedź, że może. Ja bym doradził w tym momencie, że czy to będzie psychiatra, czy to będzie psycholog, czy to będzie lekarz rodzinny, ważne, żeby wejść do systemu, czyli poszukać tej pomocy. Lekarze rodzinni, zaczynając od tej strony, są i zainteresowani bardzo często leczeniem depresji, mają do tego narzędzia, kompetencje i mogą przede wszystkim, więc absolutnie to może być lekarz rodzinny. Oczywiście można poszukać pomocy psychologa, psychoterapeuty, który mam nadzieję, jak będzie potrzeba, to skieruje do psychiatry. No i oczywiście pomocy psychiatry, który w razie potrzeby, jak stwierdzi wskazania, to pokieruje właśnie do psychologa czy do psychoterapeuty. Więc ważne, żeby w którymkolwiek jakby kierunku, ale wykonać ten pierwszy krok.
1: A jak wygląda taka diagnoza? Oczywiście, jeżeli może pan to ujawnić, zdradzić, czy wystarczy rozmowa, kwestionariusz, czy trzeba wykluczyć na przykład, nie wiem, choroby tarczycy, nie wiem, niedokrwistość, zaburzenia snu, być może też działania innych leków?
2: Tak. Tu nie ma co bardzo dużo zdradzać, ponieważ te kryteria diagnostyczne depresji, którą my się posługujemy jako psychiatrzy, to są te same kryteria, które no, nie trudno znaleźć na takich odpowiedzialnych stronach w internecie, kampanii społecznych na przykład.

Pani pytania, że w depresji człowiek traci taką normalną reaktywność. Ta reaktywność polega na tym, że jak nas coś miłego spotyka, to się cieszymy, jak coś smutnego, to się martwimy albo jesteśmy smutni, ale mamy taką reaktywność na to, co jest w życiu. Reagujemy emocjonalnie. W depresji jest cały czas dołek, a przynajmniej przez większość czasu jest ten dołek. No i wtedy.

0: Jest właśnie taka na podstawie tego, co mówi pacjent.
1: I rozumiem, że tutaj wizyta u specjalisty jest konieczna. To trochę oczywiście nawiązuje do nowoczesnych metod technologii, do czata GPT, do sztucznej inteligencji, bo wiemy też doskonale, że wielu tam szuka pomocy.
0: Tak. Wiele osób rzeczywiście szuka pomocy, jeszcze do niedawna przy pomocy wyszukiwarek internetowych. I one, ja bym powiedział, były nawet troszkę gorsze niż teraz sztuczna inteligencja, jakikolwiek model ktoś używa, ponieważ one takie dawały wylistowanie różnych dziwnych czasami rzeczy, czasami dosyć rzadkich. Natomiast sztuczna inteligencja często jednak tak w sposób doradczo rozumiejący podpowiada, że to może być depresja, ale ona przecież nie podejmie leczenia.
1: No jasne.
0: W związku z tym wydaje się, że można wpisać, jak się czuje, ale to jest tylko pierwszy krok. Potem trzeba po prostu poszukać już pomocy w świecie realnym, czyli u specjalisty, u tych specjalistów, o których tutaj mówiliśmy.
1: To jeszcze na koniec, panie profesorze, króciutko, bo już czas nam się kończy. Kiedy potrzebna jest psychoterapia, kiedy farmakoterapia, a kiedy jedno i drugie?
0: No najczęściej psychoterapia i farmakoterapia w połączeniu ze sobą są bardziej skuteczne, zarówno jeśli chodzi o takie wychodzenie z depresji, jak i potem o profilaktykę. Ale też są osoby, które mają swoje indywidualne preferencje. Są osoby, które mówią, że no nie wierzą w leki, a są osoby, które mówią, że nie wierzą w rozmowę. Więc to zawsze uwzględniamy. Natomiast jeśli widzimy, że ten element czynników takich związanych właśnie z przeszłością, to o czym mówiliśmy, albo z aktualnymi problemami, której ta osoba się bardzo boryka, jest bardzo silny i wpływa na tą depresję, to wtedy ta psychoterapia wydaje mi się takim kluczowym elementem. Ale leki, którymi dysponujemy, są też bardzo skuteczne w leczeniu depresji, nie trzeba się ich bać.
1: Panie profesorze, skoro powiedział pan o smutku, to już absolutnie tak, żebyśmy tylko domknęli naszą rozmowę. A w przypadku mężczyzn ta złość, ta drażliwość, być może alkohol czy praca od rana do nocy, ile to musi się utrzymywać, żeby było takim wyraźnym sygnałem dla mężczyzny, że coś dzieje się niedobrego ze mną?
0: To się najczęściej utrzymuje co najmniej parę tygodni, ale tu bym zwrócił uwagę na tą zmianę. Że tak nie było, potem coś się bardzo często wydarzyło, jakaś sytuacja osobista albo zawodowa i ten mężczyzna się zmienił. Zaczął się złościć, zaczął podejmować zachowania ryzykowne. To na tą zmianę bym przede wszystkim chciał zwrócić uwagę.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Żałuję, że musimy kończyć, ale niestety czas jest nieubłagany. Profesor Sławomir Murawiec, psychiatra, przewodniczący Rady Fundacji Twarze Depresji, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję, panie profesorze,
0: bardzo
1: za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy, Ksenii Maciak. Dziękujemy na serwis informacyjny, zapraszając za 2 minuty. 18:00 Piotr Topoliński wróci do nas, a my do państwa już po serwisie.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Sąd wydał listę żelazną wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Przekazał jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie. To jest też i w jego interesie. Już abstrahując od kwestii, powiedzmy, wyjaśnienia tej sprawy, co zadeklarował w swoim piśmie do sądu, ale również i tego, że no, jego sytuacja zawodowa, jego sytuacja też polityczna wymaga, aby w Polsce był.
1: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu.
3: Nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
1: Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Prokuratura zarzuca mu nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w latach 2018-2023. Lewica apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych. Tu nie ma innych kolorów niż biały i czarny. Biały, współpraca, porozumienie, niższe paliwa, niższe ceny paliw. Czarny to politykowanie, podstawianie nogi rządowi, działanie przeciwko obywatelowi.
1: W zeszłym tygodniu drugą ustawę w tej sprawie bez poprawek przyjął Senat. Pierwszą ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, argumentował przy tym, że prawo nie działa wstecz, a podatek dotyczyłby zysków koncernów od marca, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Wspomniany Karol Nawrocki wziął udział w gali rozdania nagród w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom.
5: Wszystkie gospodarcze, ekonomiczne, biznesowe, statystyczne, zapisane w wielu statystykach sukcesy związane są z tym, że nigdy nie zapominacie, że człowiek w Polsce i pracownik w Polsce jest najważniejszy.
1: Wyróżnienia otrzymało 21 firm i instytucji, w tym Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie czy Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Na koniec Kraków i spór kandydatów na prezydenta o przedwyborczą debatę. Łukasz Gibała chce, by do bezpośredniej dyskusji z Moniką Piątkowską doszło 8 października w studiu na Rynku Głównym. Monika Piątkowska odpowiada, co do daty zgoda, ale pozwólmy zadawać pytania mieszkańcom i dziennikarzom z różnych redakcji. Ostatecznych decyzji sztabów nie ma. Wiemy jedno, druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa 11 października. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Czyli Nowy Świat po południu może znowu się nakręcić, rozkręcić i do 19 nadajemy.
7: Nowy Świat po południu.
6: Ksenia Maćczak, Alicja Krawczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki, a wszystko realizuje Rafał Lewandowski. Każdy ma tu jakąś swoją rolę, państwo też oczywiście. Zachęcam, zapraszam. Scena stoi, otworem to jest dźwiękowa scena, 224, 280, 280. Przy scenie dyżuruje Alicja Krawczyk, wsłuchując się w państwa rolę. Popołudnie małpanowyświat.online, ja czytam listy, a to Rod Stewart.

0: Baby Jane w popołudniowym programie. Trzecia godzina w całości poświęcona będzie na gry. Ale nie planszowe, gry komputerowe, gry elektroniczne, czyli jaki to biznes? Czy to gra w biznes, czy to show biznes?
1: 18-latek przeszedł do organizacji Falcons za kwotę 2,5 miliona dolarów. Więc na pewno pieniądze są.
2: Osoby, które mają już jakieś tam życiowe doświadczenie, są starsze. Z jednej strony jako młodzi ludzie grali i to im nie przeszło, tak mówiąc kolokwialnie. No a z drugiej strony też te produkcje, też same gry są, tak jak wspomniałem, trochę bardziej dostosowane, często bardziej rozbudowane fabularnie, prawda? Więc to się zmieniło.
0: Czy tylko młodzi ludzie grają? O tym chętnie porozmawiam z Państwem. 224, 280, 280. A za kilka chwil Kacper Badura, który opowie o gałęzi gospodarki, sporej gałęzi, czyli o grach komputerowych. Kilka wyczekiwanych premier pojawiło się niedawno, albo pojawi za chwilę. Odświeżony Wiedźmin, kolejna odsłona GTA i jeszcze The Blood of Dawnwalker, czyli polska gra, która w dwa dni sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. Dla kogo wirtualna rozrywka jest żyłą złota czy piksele, to jeden z najlepszych polskich produktów eksportowych. O tym pomówimy w trzeciej godzinie dzisiejszej popołudniówki. Do godziny 19:00 Państwo mówią, Państwo piszą. Popołudnie małpanowyświat.online.

0: To nie jest nocne radio, to radio popołudniowe, 14 minut po 18, tytuł tego nagrania All Night, o polskiej grze komputerowej Wiedźmin. Wiedzą już chyba wszyscy miłośnicy komputerowego grania na świecie. Wiedźmin sprzedał się w 65 milionach kopii. Choć pojawił się na rynku 11 lat temu, twórcy właśnie zaprezentowali jego odświeżoną wersję. Coś dla najwierniejszych fanów, a kolejna pełna część przygód Geralta z Rivii pojawi się dopiero za 2 lata. Swoją drogą niedawno premierę miała także gra stworzona przez ludzi, którzy opuścili twórców komputerowego Wiedźmina. Między innymi o tym opowie Państwu Kacper Badura.
1: Część osób odeszła z warszawskiego studia CD Projekt Red, by założyć nowe studio, co zaowocowało ostatnim growym bestsellerem. Polskie The Blood of Dawnwalker opowiada historię pół człowieka, pół wampira, który w XIV-wiecznej Europie musi uratować swoją rodzinę. I tak debiutancka gra sprzedała się w 1 milionie egzemplarzy zaledwie w ciągu 2 dni od premiery. Polacy coraz częściej tworzą gry komputerowe, którymi zachwyca się cały świat. Pośród znanych twórców Konrad Tomaszkiewicz tak o swoich początkach opowiadał w podcaście Stolica Marzycieli.
2: Ojciec był doskonałym lekarzem, trochę chirurgiem. Natomiast jak wielu Polaków tak naprawdę, lekarzy też, bo to jest bardzo trudny zawód, wpadł w alkoholizm po prostu. Więc moje dzieciństwo było ciężkie po prostu. No i dla dziecka to jest duże obciążenie psychiczne. I w momencie, kiedy moja mama zorganizowała od ciotki tak naprawdę, bo brat sprzedawał pierwszy komputer, ja zacząłem grać, kodować trochę, no i te gry stały się moją taką odskocznią psychiczną. Mniej więcej jak byłem na 3 roku studiów, dostałem na newslettera ogłoszenie przez gry online, że CD Projekt szuka testerów. No i sobie pomyślałem, kurczę, ja w te gry gram od dziecka. Kocham te gry, one są dla mnie takie ważne, zawsze były. Może spróbuję dostać się tam i zarobić sobie na te wakacje.
1: Ze studiów medycznych do studia tworzącego gry komputerowe. Blood of Dawnwalker okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę, bo produkcja kosztowała tylko 40 milionów dolarów. Kwota ogromna, a jednak w growym świecie nie aż tak duża, gdy zestawimy ją chociażby ze światem e-sportu, czyli mistrzostwami świata na komputerze. O tym Jakub Torek-Gertych, komentator e-sportowy specjalizujący się w grze Counter-Strike.
3: Powiedzmy, że takim standardem dla turniejów, które są tieru pierwszego, dla tych najwyższych rozgrywek, no to mówimy o pulach nagród rzędu 1,5–2 miliony dolarów w puli turnieju. No to są to duże pieniądze. Mówimy także o kontraktach opiewających na powiedzmy 30 000 dolarów miesięcznie, 50 000 dolarów miesięcznie. Ostatnie transfery, które były te najwyższe, te największe, no to chociażby Monesi przychodzący do organizacji Falcons, która jest sponsorowana przez inwestorów z Arabii Saudyjskiej, no to wiadomo, że tutaj możemy mówić o sporych pieniądzach. No i 18-latek przeszedł do organizacji Falcons za kwotę 2,5 miliona dolarów. Więc na pewno pieniądze są.
1: A swoje drużyny e-sportowe mają nawet znane kluby piłkarskie.
3: Kluby sportowe faktycznie zaczęły inwestować w e-sport. Z polskich przypadków możemy na pewno wspomnieć o Wiśle Kraków. Drużyna e-sportowa nazywała się Wisła All In Games. Stworzyli sobie dywizję e-sportową, kupili skład. Był trener personalny, był psycholog, było 8-godzinne trenowanie, czy nawet czasami więcej. Treningi są podzielone na drużynowe, są podzielone na analizę. Warto wspomnieć, że oprócz trenera często jest jeszcze analityk, czasami jest drugi coach, czasami jest on potrzebny jako zastępczy. Zaplecze zaczyna być ogromne i większe od samej drużyny. Kiedyś to była po prostu piątka, która przychodziła na turniej, przyjeżdżała z własnymi komputerami i tak dalej, a obecnie mają wszystko przygotowane. Są nawet testy antydopingowe po meczach, no jak w każdym normalnym sporcie.
1: Przez wiele lat miłośnicy gier byli przedstawiani w popkulturze jako ludzie niezaradni życiowo, chowający się w piwnicy przed światem, zaniedbani, wręcz uzależnieni od wirtualnej rozrywki. To się zmieniło, wskazuje psycholog dr Jakub Kuś z Uniwersytetu SWPS.
4: Jest coraz więcej gier, które są adresowane po prostu do osób dorosłych. Też jak się patrzy na różnego rodzaju raporty dotyczące wieku graczy, też ich takiego, bym powiedział, statusu materialnego, no to jest bardzo pojemny rynek. Osoby, które mają już jakieś tam życiowe doświadczenie, są starsze. Z jednej strony, jako młodzi ludzie grali i to im nie przeszło, tak mówiąc kolokwialnie. No a z drugiej strony też te produkcje, też same gry są, tak jak wspomniałem, trochę bardziej dostosowane, często bardziej rozbudowane, fabularnie prawda? To się zmieniło i myślę, że ta grupa osób jest troszkę inna niż w tym stereotypie, który jeszcze jakiś czas temu funkcjonował.
1: I owszem, istnieje uzależnienie od gier komputerowych, tak samo jak uzależnienie od internetu czy używek, ale z grania może też wyniknąć dużo dobrego.
4: Jak ze wszystkim, przesada jest tutaj wrogiem, natomiast jest sporo gier, które są bardzo rozwijające. Tutaj myślę o z jednej strony takich, bym powiedział, zdolnościach poznawczych, czyli na przykład umiejętności podejmowania trudnych decyzji, tak? Są takie gry, które na przykład na tym się przecież opierają, rozstrzyganiu różnych dylematów moralnych, koncentracji, rozwiązywaniu zagadek, więc myślę, że jeżeli ktoś nie wpada w taką pułapkę grania po kilkanaście godzin na dobę, zaniedbując przy tym wszystkie inne obszary swojego życia, to nie widziałbym w tym absolutnie nic złego, a nawet pewną konkretną korzyść.
1: Sezon jesienny to zawsze czas największych growych premier i tak za niecałe 2 miesiące do sprzedaży trafi gra, której produkcja pochłonęła już ponad 2 miliardy dolarów, czyli budżet większy niż koszt budowy dubajskiego wieżowca Burj Khalifa.
5: Lucia, do you know why you're here?
6: Bad luck, I guess.
1: Mowa oczywiście o amerykańskiej grze Grand Theft Auto 6, czyli o popularnym GTA. Najdroższa gra komputerowa na świecie ukaże się w pudełku, ale w środku nie będzie płyty. Twórcy poinformowali, że gra dostępna będzie wyłącznie w wersji cyfrowej, do pobrania przez internet, co wywołało ogromne kontrowersje. To pokazuje, jak zmienia się cała branża, która już dawno stała się wielkim biznesem. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No i to tyle, jeśli chodzi o kolegę Kacpra, który zajął się tym, czym zajmuje się każdy, kto choć przez chwilę znajdzie się w świecie gier i cyfrowych emocji. Oczywiście gra GTA wyłącznie dla graczy pełnoletnich, żeby wszyscy pamiętali, to tak na wypadek, gdyby właśnie teraz ktoś z Państwa usłyszał prośbę od jakiegoś małolata, taką okołoświąteczną na przykład. Ile dziś tytułów można nazwać najlepiej sprzedającymi się na rynku gier, ile egzemplarzy sprzedanych w dzień, w tydzień, w miesiąc czy w rok to już bestseller. Czym zaskakiwać fanów gier, które na rynku obecne są od dawna, tak jak wspomniany wcześniej Wiedźmin, GTA czy inne gry sportowe, gry na przykład, i o nowościach, które ostatnio wstrząsnęły rynkiem gier. Będziemy rozmawiać po 18.30, a naszymi gośćmi będą Marcin Górniak, dziennikarz portalu Gramy na Maxa, i Paweł Brągoszewski, wiceprezes Play to Chill. Państwo także mają głos w tej dyskusji. Zastanawiam się, czy określenie pora na CS-a bardziej Państwa zdaniem promuje granie, czy niekoniecznie. Swego czasu haratnąć w gałę, idziemy haratnąć w gałę, promowało Ruch na świeżym powietrzu. Jak to się pięknie pozmieniało. A to Maja Kleszcz z naszego studia.

0: ja prawie 50-latek siedzę sobie na fotelu, nogi zadarte i gram sobie w koszykówkę online, nawiązując do gier. I muszę przyznać, że bardzo miło słucha się pana Michała, kiedy właśnie toczy się rozgrywka.
1: Przepraszam, nie przeszkadzam, mam nadzieję. Ciekawe jeszcze, jakie rozgrywki mogą państwo prowadzić bez przerywania radia słuchania. Mam wrażenie, że niektóre gry, te komputerowe, prostsze, starsze, nowsze i te już sprzed lat, raczej odrywają nas od rzeczywistości, dźwiękowej także. A tymczasem jest coś takiego jak podzielna uwaga gracza. 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online. Prognoza pogody już prawie gotowa, w niej opowiem o tym, co nocą i jutro wydarzy się nad Polską, a po 18.30 wrócimy do rozmowy na temat gier i branży gier komputerowych w naszym kraju. Czy to wizytówka Polski, czy to show, czy bardziej biznes?

0: Pogoda.
1: Temperatury na początek. Co się dzieje na termometrach w Białymstoku? Tam najniższa temperatura, niecałe 14 stopni, najcieplej na zachodzie, ściana zachodnia. Z temperaturami powyżej 20 stopni, w Słubicach prawie 22 we wrześniu, pod koniec września o 18.30. To jest zapowiedź ciepła. Nocą na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich synoptycy zapowiadają zamglenia, choć na termometrach najchłodniej w dolinach i kotlinach karpackich 0 stopni, na Podhalu 3 i 9 w centrum, to uwaga, w nocy 13 stopni na północnym zachodzie, a na wybrzeżu 14 stopni Celsjusza. Nocą wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszych, w Sudetach najsilniejszy do 80 km na godzinę. Jutro prawie w całej Polsce bezchmurne niebo, najwięcej słońca na południowym wschodzie, temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach do 23 na południowym zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany. W Sudetach powieje do 80 km na godzinę. Świat gier, w które Państwo grają, grali albo grać będą, bo po namowach najmłodszej części naszej rodzinnej załogi być może chwycą Państwo za joysticki i inne pady. Ruszą Państwo do grania. Pan Rafał właśnie chwali się grą. Nie mam pojęcia, co to jest. Na River Ride to mi nie wygląda, ale jak Państwo słyszą, zatrzymałem się na bardzo wczesnym etapie projektowania gier komputerowych. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Jak bardzo podzielna jest, uwaga, gracza.

0: Przepytanie.
1: A razem z nami Paweł Brągoszewski, wiceprezes Play to Chill. Dzień dobry, dobry wieczór, panie prezesie.
2: Dobry wieczór.
1: Połączyliśmy się z panem prezesem zdalnie. Paweł Brągoszewski, kiedyś programista, twórca aplikacji, gracz oczywiście od prawie 10, od 8 lat, twórca gier. To właśnie ze stajni Play to Chill wyszła niedawno gra Permafrost. Gdyby państwo nie znali tego tytułu, to podpowiadam. I razem z nami tu w studiu przy ulicy Ostrej Marcin Górniak, dziennikarz portalu Gramy na Maxa. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Panowie, czy branża gier komputerowych to dziś bardziej show, czy raczej biznes? Panie prezesie, pozwoli pan, że od pana zacznę.
2: Tak, ja tylko sprostuję. Permafrost wychodzi 9 października.
1: Wychodzi, tak. Ale, tak. Już tu i ówdzie widzę graczy, którzy cieszą się jej obecnością i opowiadają o tym świecie postapokaliptycznym, zamrożonym.
2: Tak jest, ale jesteśmy w najgorętszym okresie.
1: Tak jest, tak jest.
2: Czy to jest show, czy biznes? No, ja patrzę z punktu biznesowego. Jak gram i już mam wolny czas i gram, to oczywiście jest to show i jest to zabawa, ale jest to też ogromny biznes.
1: Tak. Panie redaktorze, to spojrzenie na biznes przez pryzmat show może bardziej towarzyszy dziennikarzom właśnie.
3: Ja bardzo się cieszę, że tak naprawdę to jest w tym momencie show biznes. Chociażby ze względu na to, jak wrócimy do lat 90. Wtedy trochę było wstydem powiedzieć, że się grało. W tym momencie gry są wszędzie. Każdy gra, niezależnie czy są gry mobilne, czy gry free to play, czy mamy tak naprawdę tytuły AAA. Każdy w coś prędzej czy później zagrał. Mamy między innymi tego typu wydarzenia jak The Game Awards, które jest tylko i wyłącznie jednym wielkim show, gdzie jest rozdanie nagród niby jak na Oscarach. I prezentacja oczywiście wszystkich nowości, które będą raczyły graczy przez najbliższy rok, dwa, trzy. Więc myślę, że to się teraz bardzo dobrze łączy i żyjemy w idealnych czasach dla graczy.
1: Polska gra komputerowa The Blood of Dawnwalker sprzedała się w liczbie ponad 1 000 000 egzemplarzy na całym świecie w ciągu pierwszych 2 dni od premiery. O tym wspominał nasz redakcyjny kolega Kacper Badura w swojej relacji kilkanaście minut temu. Budżet gry to $40 milionów. W listopadzie premierę ma nowa odsłona gry GTA z budżetem ponad $3 miliardów. Ile jest dziś tytułów, które można nazwać bestsellerami i ile sprzeda się tak dobrze jak The Blood of Dawnwalker, panie redaktorze?
3: To czy ja myślę, że w ogóle zjawisko, jakim jest GTA 6, przypominam, piątka wyszła 13 lat temu na wszelkich platformach. Myślę, że niedługo, jakbyśmy chcieli, to zagralibyśmy na lodówce tak naprawdę w GTA 5. I to nie jest do końca żart. Natomiast tytułów takich jak GTA 6 nie będzie prawdopodobnie do wydania GTA 7. To jest gra, na którą bierze się urlop, gdzie w Ameryce wręcz firmy zgadzają się na to, zakładają, że wielu pracowników nie będzie pracowało, weźmie wtedy urlop i będzie zastój produkcyjny na pewnych liniach, no, chociażby mówimy tutaj o branży motoryzacyjnej. Czy to jest normalne? No to jest właśnie zjawisko, to jest GTA, to jest Rockstar, więc no, nie do podrobienia.
1: Panie prezesie, czy to prawda, że wydawcy starają się swoje gry w kalendarzu umieścić wcześniej albo o wiele później po premierze tak dużych tytułów, żeby po prostu nie zostać przykrytym tym 3-miliardowym budżetem? To są niewyobrażalne pieniądze.
2: Tutaj mówimy o grze, o GTA 6, mówimy o grze, która właśnie jest tym zjawiskiem show biznesowym. To jest po prostu wydarzenie kulturowe, wydarzenie kulturalne, ogólnoświatowe. I rzeczywiście tak jest, jeśli patrzymy na kalendarze wydawnicze, a wydawcy bardzo patrzą w kalendarz, czy w okolicach premiery ich gry nie wychodzi podobna gra, czy się nie zbiją z przeceną na święta. W okolicach GTA nic nie jest wydawane, bo wszyscy wiedzą, że gracze będą grali w GTA. To jest przynajmniej 2 tygodnie dookoła są wyjęte z sensownego wydawania gier.
1: A jak już mówimy o pieniądzach zainwestowanych w takie produkcje, panie prezesie, jak duża część budżetów przeznaczana jest na produkcję samej gry, a jak dużo pieniędzy to marketing? Swoją drogą, tak wracając do GTA, czy najtańszą reklamą dzisiaj jest przesuwanie w czasie premiery gry?
2: To może tak, jak mamy takie duże gry, to co my nazywamy, że to są te AAA, największe produkcje, to tam faktycznie budżety marketingowe to jest 25%, a czasami nawet 50%, to jest połowa w ogóle całego budżetu. I wtedy jak taka gra się zbliża do wydania, to ona jest wszędzie. Wychodzimy z autobusu pod Warszawą i widzimy banery GTA 6, prawda? To jest ogromny marketing, który ma dotrzeć bardzo szeroko. jeśli chodzi o mniejsze gry, które mają dużo mniejsze budżety, to tam już się bardzo oszczędza. Nie można sobie pozwolić, że się przepali, mówiąc tak brzydko, ten budżet marketingowy na coś, co nie zadziała. Więc raczej się szuka takich sposobów. Spróbujmy zrobić jednak 10. film na TikToku, może on w końcu zainteresuje więcej ludzi. Aha. Spróbujmy dotrzeć do znanego YouTubera, pogadajmy z nim tak po prostu po kumpelsku, może nam ogra tą grę na YouTubie. I to jest marketing dla mniejszych gier. Duże gry mają swoje budżety i to jest zupełnie coś innego. To jest telewizja, billboardy, wszędzie w internecie. Mhm. Trochę inny świat.
1: A czym twórcy gier obecnych na rynku od dawna zaskakują wielbicieli tych tytułów? Być może takich, którzy grają od dawna, albo takich, którzy dopiero teraz zanurzają się w rzeczywistość tego, co jest w grze. Mam na myśli Wiedźmina, mam tą nową GTA oczywiście także na myśli. Co nowego można znaleźć w grach polegających na kopaniu piłki, czy w symulatorach? Guitar Hero powraca, panie redaktorze.
3: Myślę, że to bardzo trudny temat, ponieważ my wszystko już w grach tak naprawdę widzieliśmy. Jesteśmy trochę w takim momencie jak branża filmowa, gdzie ciężko jest odkryć coś na nowo. Natomiast no, oczywiście w piłce kopanej no, mamy nowe tryby. Mamy chociażby to w FC 26, że dodano w ogóle drużyny kobiet, więc tak naprawdę w tym momencie możemy...
1: To jest następczyni, dodam FIFA, o której tak. Być może wielu naszych słuchaczy wie.
3: Być może kolejna FIFA kiedyś powstanie, tak, ponieważ cały czas ponoć trwają plotki na ten temat. Natomiast głównie mechaniki, głównie sposób ekspansji, czyli mamy właśnie te gry free-to-play, mamy gry AA i to jest chyba taka kwintesencja tego pytania, które nie pada, ponieważ okres produkcyjny AAA-ów strasznie się wydłużył. W tym momencie, żeby zrobić taką grę, tak jak na przykład Dawn Walkera, o którym było tutaj już wspominane, no to jest często 6, a nawet 8 lat. Gdzie jakby cały czas studio musi pracować, tworzyć, a przy okazji pracownicy chcą zarabiać pieniądze. Więc dlatego powstaje coraz więcej tak zwanych AA-ów albo gry, które wręcz są tworzone przez pojedyncze osoby, mniejsze studia i są to tak zwane indyki, czyli gry indie. I one nieraz tak naprawdę zwracają na siebie dużo większą uwagę niż te tytuły właśnie, o których mówimy w kontekście jakiegoś zjawiska, jak GTA 6.
1: To panie prezesie, wracam do tego pytania, czym można zaskoczyć tych, którzy już chyba wszystko widzieli w grach, o których mówimy. Premiera Wiedźmina to 11 lat, dobrze mówię? 11 lat temu mniej więcej?
3: Tak.
1: Wiedźmin 3 to 11 lat temu. Co nowego może być właśnie w grach sportowych, w symulatorach? Co może być nowego?
2: Tu jest taki problem dla projektanta gier. Jeśli on tworzy grę, która już jest kolejną część gry, która jest bardzo znana, albo przynajmniej odniosła jakiś sukces finansowy, jest robiona kolejna część, to tu jest taka chwiejna równowaga, bo nie można zrobić gry, która będzie bardzo podobna, tak? I tylko pomalujemy ją na trochę nowe kolory i właściwie nic nie zmienimy, bo chcemy, żeby gracze mieli to samo, ale nie możemy też zrobić gry, która będzie zupełnie inna, bo gracze powiedzą, ale zgadza się, innego, nie chcemy tego. Więc to jest problem. Nie możemy dać za dużo nowości, możemy dać trochę nowości. Dam przykład Wiedźmina. Zapowiedziano Wiedźmina 4,
1: tak,
2: gdzie zapowiedziano, że główną bohaterką będzie Ciri, prawda? I to jest świetny zabieg fabularny, ale gracze powiedzieli, no jak to nie Geralt? Część przynajmniej, prawda? To była ta część, która by chciała stare, ale druga część chce nowe. I tutaj projektant musi wymyśleć, jak pogodzić te dwie strony, które mają sprzeczny interes.
3: I tutaj może ja się wtrącę dosłownie na jedno zdanie, ponieważ nawiązując do Wiedźmina 4 i Ciri, bardzo dobry ruch ze strony CD Projektu Red, że wydają pomiędzy pomost w postaci właśnie pieśni przeszłości, gdzie mamy już 13 lat pieśni przeszłości, świetne nawiązanie samym tytułem. Do tego mamy pożegnanie z Geraltem, prawdopodobnie faktycznie ostatnia przygoda z nim jako głównym bohaterem. Do tego odświeżenie trochę serii, ponieważ wielu graczy już nie pamięta Wiedźmina albo nie miało okazji w niego zagrać, ponieważ była zbyt młoda, żeby wciągnąć się w fabułę przedstawioną przez Redów. Więc wiele pieczeni upieczonych na jednym ogniu, można powiedzieć.
1: To porozmawiajmy teraz o tych pieniądzach, które wydawane na gry w poszczególnych państwach niosą, w poszczególnych krajach niosą też informacje, kto za nimi stoi, ale często wydawane bywają przez korporacje, które działają na globalnych rynkach. Czy tak jak kapitał ma narodowość, czy gry także budują markę kraju, w którym powstają, panie prezesie?
2: Wydaje mi się, że tak. Jeśli gry odnoszą sukces, to dosyć naturalnie gracze też dowiadują się, z jakiego kraju ta gra pochodzi. No Wiedźmin znowu jest tym oczywistym przykładem, dlatego że to był ogromny sukces, trzeci Wiedźmin. I on też miał ten charakterystyczny rys, taki, tak jak proza Sapkowskiego, miał ten rys słowiański, prawda? Zaczynaliśmy grę, wchodziliśmy do chaty, tam były wzory łowickie namalowane i tak dalej. Więc może to tutaj ten kontekst kulturowy był niesiony. Ale taka gra jak This War of Mine, która też już ma kilkanaście lat, o ile się nie mylę, pewnie ze 12, która była grą w zasadzie taką uniwersalną o okropieństwach wojny, ale ta gra też jest kojarzona, że to jest polskie studio. Także jak najbardziej. Oczywiście nie wszystkie, bo jeśli gracz chce wieczorem mieć 3 godziny relaksu i ściągnie sobie symulator samochodowy, motocyklowy czy rowerowy, to on tam nie znajdzie za bardzo, nie będzie szukał, z jakiego kraju to jest. On chce tylko sobie pograć przez 1 czy 2 wieczory.
1: Tak, to prawda. Panie redaktorze?
3: Ja powiedziałbym, że bardzo są, w sensie kultura danego kraju bardzo przenika do wielu tytułów. Mamy tutaj The Dawn of Blood Warrior, który jest bardzo słowiański, zdecydowanie widać tę naleciałość. On też zresztą jest, mówisz, że jest takim biedniejszym bratem Wiedźmina, a w Wiedźminie przecież ta słowiańskość też cały czas była odczuwalna.
1: Twórcy są przecież tymi samymi, którzy mieli część jak najbardziej na sukces Wiedźmina.
3: Mamy Gothica, gdzie też legendarna gra i bardzo te nurty słowiańskie były odczuwalne, ale pójdźmy odrobinę dalej. Gamescom. Jedna hala podczas targów, cała jest zarezerwowana na przedstawicieli różnych krajów, którzy chcą zaprezentować tytuły z danego kraju, które aktualnie są w produkcji, po to, żeby zachęcić inwestorów do jeszcze większego inwestowania w to, co się produkuje właśnie w danym regionie. Kolejna sprawa, chociażby Emmanuel Macron doskonale wyczuł trend i zapowiedział stworzenie Międzynarodowego Festiwalu Gier Wideo, a to za sprawą jednego kluczowego tytułu, The Clair Obscur, które okazało się grą roku 2025 bodajże, jest bardzo mocno osadzone w kulturze francuskiej. Sandfall Interactive stworzyło tytuł niemalże idealny w pewnym sensie, bo wykorzystuje kulturę francuską do połączenia jej z elementami typowymi dla RPG-ów z Japonii. Czegoś takiego połączenia jeszcze nie było.
1: Choć trzeba też przyznać, że francuski prezydent zapowiedział jednocześnie powołanie komisji, która ma badać wpływ gier wideo na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I nie chodzi tu o zakaz czegokolwiek, podkreślają przedstawiciele Pałacu Elizejskiego, tylko raczej chodzi o to, żeby kontrolować to, co tam w tych grach pokazuje się graczom, no a gracze i przedstawiciele branży oczywiście oburzeni. No to porozmawiajmy o przyszłości. Panie redaktorze, panie prezesie, gry sportowe, gry postapokaliptyczne, niekoniecznie w tym zamarzniętym świecie, czy symulatory, o których pan już wspomniał, nawiasem mówiąc, najdziwniejsze symulatory powstają ostatnio.
3: Najdziwniejsze?
1: Panie redaktorze, proszę bardzo.
3: Chyba mieliśmy symulator kozy, mieliśmy symulator rolnika. W tym momencie już niedługo wychodzi Ace Combat 8, który będzie symulatorem latania myśliwcami. Niestety, ale chyba temat dosyć popularny, zwłaszcza w naszym regionie, w kontekście wojny. Myślę, że to tylko i wyłącznie kwestia tego, jak fantazja ogranicza twórcę, a gracze uwielbiają odjechane pomysły, to, więc to zagrają we wszystko.
1: To gdzie będzie ten punkt ciężkości w przyszłości, jeśli chodzi o gry? W jakiej stylistyce, w jakiej tematyce?
3: Ja myślę, że w ogóle go nie będzie. To jedna sprawa, bo każdy będzie mógł stworzyć co tylko chce dzięki silnikom, które powstają, plus wykorzystanie oczywiście w jakimś stopniu AI-a, który jest coraz bardziej obecny i z jednej strony ułatwia pracę programistom, z drugiej strony otwiera pewne nowe problemy. Tutaj pewnie nasz drugi gość byłby bardziej skłonny do tego, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast myślę, że ograniczeniem będą same platformy, na przykład Steam, który ma swój system również do oceny, jak tytuł spełnia pewne normy i czy nadaje się do tego, żeby być na pierwszej stronie, jeżeli chodzi o popularność, czy może trzeba go odpowiednio na niższej pozycji upozycjonować.
1: Panie prezesie, zatem gdzie jest przyszłość gier?
2: Ja tutaj muszę się zgodzić, że gry są tak różnorodne i trafiają do tak różnych odbiorców, którzy szukają zupełnie czegoś innego, to tak jak z muzyką, prawda? Gdzie jest przyszłość muzyki? Nagle się okazuje, że mamy setki gatunków, różne podejścia, od klasycznej po po punk rock czy hip hop. To są zupełnie różne rzeczy, zupełnie różni odbiorcy. Na Steamie, czyli na tej platformie takiej najbardziej znanej, sprzedażowej, gdzie są gry na komputery PC, w tej chwili tam jest 20-21 tysięcy tytułów rocznie. To jest 60 gier dziennie. Wiele z tych gier to są jakieś drobiazgi. To jest dzieło jednego człowieka, dwóch, którzy chcieli spróbować. Ale to i tak jest bardzo dużo gier i one są super różnorodne i pojawiają się prawdziwe perełki. Te robione przez ogromne studia z wielkimi budżetami, ale ktoś jest po prostu bardzo kreatywny i wymyśli coś nowego i co kilka lat taka rzecz się pojawia. A czy będzie wspieranie się sztuczną inteligencją? Na pewno będzie w programowaniu, bo to się rozwija bardzo szybko i programowanie przy współpracy z AI no, działa bardzo dobrze już w tej chwili. Mm-hmm. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że gracze są dosyć niechętni do tego, żeby widzieć gry, w których użycie sztucznej inteligencji jest zbyt oczywiste. Oni nie chcą oglądać generowanych obrazków i generowanej muzyki. Oni chcą czuć, że tam stoi prawdziwy twórca z tyłu za tą grą.
1: Panie prezesie, bardzo dziękuję. Paweł Brągoszewski, wiceprezes Play to Chill oraz Marcin Górniak, dziennikarz portalu Gramy na Maxa. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za spotkanie. 9 minut do 19. Popołudnie małpanowyświat.online. Państwo słuchają radia. Radia Nowy Świat.

0: dziękuję po prostu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Ja tu mam coś dla ciebie.
0: Co ja mam tam ten...
1: Musisz wylosować. Graj, kolego.
0: A to są ciasteczka z wróżbową.
1: To są ciasteczka z wróżbą, tak. No bo dzisiaj dzień chłopaka, to stwierdziłam, że co lepsze można chłopakom ofiarować, jeżeli nie wróżbę od Konfucjusza z chińskiego, czy ciasteczka.
0: Ciasteczka są jadalne?
1: No oczywiście, że tak.
0: Poczekaj.
1: Wróżba podobno też, chociaż no co kto lubi. Jak potrzebujesz trochę celulozy, to będzie dobre. No co masz?
2: Keep on being bright and relaxed, resta allegro.
1: No proszę.
0: To nie jest reklama jakaś?
1: Poczekaj, co tu jest? A, keep on being bright and relaxed, czyli jesteś, nie dość, że świecisz, to jeszcze jesteś zrelaksowany. No świetnie.
0: Jak te radioaktywne grzyby. Bardzo dziękujemy. To już za chwilę. Bon ton. Agnieszka Lipka-Barnett, zapraszamy. Dziękujemy. Do usłyszenia jutro, popołudniowy program. Ja mogę jeść dalej?
1: Tak, do usłyszenia. Na zdrowie.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja festiwalu literatury latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już w piątek o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki i

0: i Patryk Rabiega.
1: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od politycznych komentarzy po decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego. Ten wydał listę żelazną wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Śledczy zarzucają przebywającemu za granicą politykowi nieprawidłowości w rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Tak o sprawie mówi Zbigniew Konwiński, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
2: Romanowski unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, ucieka, tak jak nie jest jedynym przypadkiem pisowskim i powinien być traktowany tak jak każdy inny w takiej sytuacji. Dobrze, prokuratura się odwołuje, uważam, że każdy powinien być tak samo traktowany. Pewnie sąd uznał, że być może to jest jedyna szansa, żeby go w ogóle przesłuchać.
1: A tak mówił w Sejmie Jan Krzysztof Ardanowski, w przeszłości poseł PiSu, teraz poseł koła Demokracja Bezpośrednia.
3: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, czy też nie były zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
1: Sąd stwierdził, że dotychczasowe metody były nieskuteczne, stąd listę żelazną. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie postanowienia sądu. Komisja Europejska przedstawiła projekt wspólnego systemu łączności dla służb ratowniczych w Unii Europejskiej. O szczegółach komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner.
4: Umożliwi on służbom ratunkowym wymianę danych, przesyłanie obrazu, wideo, wiadomości w czasie rzeczywistym, wszystko za pośrednictwem jednego urządzenia. Bruksela planuje stopniowe wdrażanie systemu od roku 2030. W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie powstanie Centrum Szkolenia i Naprawy Śmigłowców Apache. Jest pierwszy krok w tej sprawie, umowa wykonawcza, zapowiada rektor komendant generał Przemysław Wachulak.
5: Utworzymy laboratorium zaawansowanych struktur kompozytowych. Zapewnimy infrastrukturę oraz zapewnimy doświadczoną kadrę instruktorską.
1: Rok akademicki na WAT-ie rozpoczyna ponad 3,5 tysiąca studentów pierwszego roku, w tym niemal 1300 podchorążych, czyli studentów wojskowych. Na koniec Lublin trwa trzeci festiwal Percepcje – Nowe formy sztuki, łączący sztuki performatywne z nowymi technologiami i sztuką cyfrową. W weekend polską premierę będzie miał spektakl Tomasza Bazana Trofeum. Zaprasza kuratorka festiwalu Barbara Żarinow.
6: Wraca do Lublina ze swoim najnowszym spektaklem Trofeum i to jest również opowieść o ciele, o tym, jaki nakładamy mu reżim, jak bardzo zależy nam na tym, żeby było idealne, idealnie, świetnie funkcjonowało i właśnie o tych konsekwencjach tego takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do naszego ciała.
1: Radio Nowy Świat jest patronem medialnym festiwalu Percepcje – Nowe formy sztuki. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry wieczór Państwu, właściwie Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest bon ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszkalipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku. No i X i Instagram oczywiście do Państwa dyspozycji. I put a spell on you, czyli zamierzam Cię oczarować. Tak śpiewał Garu. No i wczoraj między innymi tą piosenką oczarował publiczność zgromadzoną w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Pewnie mniej więcej właśnie teraz wychodzi na scenę w Centrum Kongresowym w Krakowie, a za 24 godziny wyjdzie na scenę w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. No i to są trzy koncerty w Polsce, trzy wyprzedane koncerty w Polsce, co jak na Garu i jak na Polskę to naprawdę jest świetny wynik, tym bardziej, że ostatnio był z koncertami w Polsce 4 lata temu. Niby dawno, ale w sumie to nie tak znowu bardzo dawno. Garu wczoraj wystąpił we Wrocławiu z naprawdę, naprawdę świetnym programem, do tego sala z rewelacyjną wręcz akustyką. Także polecam Państwu, jeżeli jeszcze Państwo nie byli w Narodowym Forum Muzyki, to naprawdę, naprawdę warto się tam wybrać, bez względu na to, na jaką imprezę, bo powiem Państwu, że doświadczenie sali z taką akustyką jest czymś, niesamowitym. Polecam, naprawdę polecam każdemu. No ja wczoraj byłam pierwszy raz w tej sali i powiem Państwu, że wyszłam absolutnie nią urzeczona i nie mówię tylko tym, jak ta sala wygląda, ale przede wszystkim o tym, jak ta sala niesamowicie dobrze brzmi. Do tego efekty wizualne. Na scenie Garu trzech muzyków, jeden na gitarze elektrycznej, jeden na gitarze basowej i jeden na perkusji. W rogu sceny stały zakryte przez jakiś czas klawisze. No i kiedy te klawisze Garu odkrył, panowie pozostali, ulotnili się ze sceny. Został tylko Garu, został reflektor punktowy. No i między innymi Garu zaintonował na pianinie tę piosenkę.

Piosenka z musicalu Notre Dame de Paris. Ten musical niedługo skończy 30 lat. To w ogóle jest poza moim rozumieniem świata. Guerou wcielał się w tym musicalu w rolę Quasimodo. Opowiadał zresztą, jak to było z castingiem do tej roli, że kupił w cudzysłowie Ricardo Cocciante tak naprawdę po dwóch zaśpiewanych linijkach. No i nie ma się co dziwić. Został stworzony, jakby nie było, do tej roli. A przynajmniej jego głos bardzo do tej roli pasuje. No i podejrzewam, że kolejne osoby, które wcielały się w rolę Quasimodo, gdzieś tam z tyłu głowy miały ten głos Guerou. No ale to tylko moje domysły. W każdym razie, kiedy zabrzmiał utwór Dieu que le monde est injuste, no to powiem Państwu, że oczywiście wcześniej zabrzmiało Que l'amour est violon z pierwszej płyty, z płyty Seul. No i to jest jedna z piosenek, bez której dla mnie nie ma żadnego koncertu tego wykonawcy. No ale jak zabrzmiało Dieu que le monde est injuste, no to już w ogóle poczułam się dosłownie rozłożona na łopatki. Koncert był absolutnie świetny. I nie mówię tego lekko, ponieważ jak zapewne Państwo wiedzą, ja zaczęłam moją przygodę z muzyką francuską i frankofońską właśnie od Guerou, więc mam specyficzny stosunek do niego jako do artysty. Nie wszystko, co robi, nie wszystko, co śpiewa, mnie się podoba. Nie wszystko, co robi i nie wszystko, co śpiewa, jest technicznie doskonałe w moich uszach. Natomiast wczorajszy wieczór no był absolutnie wyjątkowy. Guerou był w formie, do tego sala po prostu rewelacyjna. Efekty świetlne, tutaj Eric Nold za nie odpowiada. No powiem Państwu, że był to wieczór, którego na pewno długo nie zapomnę, o ile kiedykolwiek. I myślę, że kluczem do sukcesu tego koncertu, paradoksalnie, było to, że Guerou pomieszał piosenki swoje z piosenkami nieswoimi. Były zatem piosenki i z albumu Seul, i z albumu Reviens, i z albumu Rhythm and Blues, tak jak właśnie I Put a Spell on You. No ale był też blues, był rock and roll, był Elvis Presley, była Adele nawet, był Coldplay, było AC/DC, także naprawdę Guerou przemieszał w tym swoim garze, nomen omen, wszystko, co mógł. No i wyszły z tego naprawdę, naprawdę świetne aranżacje. Powiem więcej, piosenka Seul, która no do moich ulubionych, delikatnie rzecz ujmując, nie należy, wczoraj zabrzmiała tak świeżo i tak inaczej, że z radością przywitałam jej dźwięk. Także jeżeli mają Państwo okazję być dzisiaj w Krakowie albo jutro w Zabrzu, no to szczerze mówiąc trochę Państwu zazdroszczę, bo chętnie bym to powtórzyła. Ale może właściwie lepiej, że tylko jeden raz tym razem wybrałam się na koncert. No dobrze, tyle o koncercie, tyle o Guerou. Jeżeli Państwo wczoraj byli, albo dzisiaj są, albo jutro będą, to proszę oczywiście dać mi znać. agnieszka.lipka@opanowyswiat.online. Czekam na Państwa wrażenia z koncertów. No a teraz nowości, nowości, nowości. Zazwyczaj piosenki pisze się o miłości, prawda? No i podejrzewam, że Alice Poppy, młoda wokalistka, jakby nie było, zastanawiała się długo, o czym jeszcze piosenek nie było. No i wpadła na to, że niewiele jest, kilka jest, ale niewiele jest piosenek o ADHD. A ADHD po francusku to TDAH. No i ona tak troszeczkę pomyślała, bo chyba nie przepada jednak za tym, że sama ma ADHD, więc piosenka, którą nagrała, nazywa się TDAH.

Alice Poppy, czyli Alice Fornage, która w tym utworze odpowiada za wokal oraz gitary, no i za tekst tej piosenki, a tekst dotyka tematyki przebodźcowania, natłoku myśli, bezsenności w wyniku tego natłoku myśli. Chodzi o to, że oczy odmawiają zamknięcia się, a myśli zaczynają pędzić i wymykać się spod kontroli. No i jest taki folkowy właściwie utwór, ale to jest bardzo w stylu Alice Poppy, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę w ogóle z przemysłem muzycznym, czy w ogóle z twórczością, bo to jest trzeci singiel, który do tej pory opublikowała. No a skoro o przebodźcowaniu i generalnie o tym świecie ekranowym, no to powiem Państwu, że to starsze pokolenie, którego reprezentantką nie da się ukryć jest Mylène Farmer, zaczyna narzekać. Ale nie narzeka na same ekrany. Narzeka na język, który jest używany głównie w internecie, w mediach społecznościowych. No i to narzekanie czasem można przekuć na piosenkę. De LOL et de quoi to Mylène Farmer.

De lol et de quoi, czyli lol i właśnie takie quoi, które jest we francuskim bardzo często używane, szczególnie w, no, w dyskusjach, w wymianach, może tak w internetowych wymianach zdań, które ma zastępować tak naprawdę wszystko, wszystko inne. To takie, takie, takie mniej więcej. Ten tego, o, być może jest to trochę lepszy odpowiednik. Polecam, wiem, że rzadko to robię, ale tym razem to robię, polecam Państwu obejrzenie teledysku do tej piosenki, bo w wideoklipie Milen wciela się w osobę, która staje w obronie słowa, bo w systemie totalitarnym słowa zostały zakazane, a biblioteki stały się ich więzieniami. No i widać, jak siedzą ludzie, cenzurują książki, niszczą bardzo dużo kartek. No, powiem Państwu, że świat przedstawiony w tym teledysku wydaje się absurdalny, ale kto wie. No, w każdym razie język jest żywą materią, więc czy my możemy wpływać na jego zmiany? No w sumie kto ma na niego wpływać, jeżeli nie my, prawda? W każdym razie to tyle o skargach Mylène Farmer na stan języka, oczywiście języka francuskiego, chociaż podejrzewam, że można to rozciągnąć również na inne języki. Teraz natomiast Fanny i Albin de la Simone zaśpiewają piosenkę Humain en pièce détachée, czyli ludzie w odłączonych od siebie albo kawałkach, albo pokojach, bo w tej piosence poznają Państwo rodzinę, która niby żyje razem, ale tak naprawdę to żyją obok siebie.

Ludzie rozłożeni na części albo, no bo pies to też jest pokój, więc w odłączonych od siebie pokojach. To jest duet kanadyjskiej artystki Fanny, no i francuskiego piosenkarza i kompozytora Albena de la Simona. Piosenka oczywiście jest no, o ludzkiej kruchości, o emocjonalnym rozbiciu, o złożoności ludzkiej natury, no i o relacjach w tym nowoczesnym świecie. I tak naprawdę to jest singiel zapowiadający projekt sceniczny, w którym poszczególne piosenki Fanny będą stanowiły jakby rozdziały ludzkiego życia, o tak bym powiedziała. No i to będzie taki bardzo refleksyjny spektakl muzyczny, o tak bym to nazwała. Natomiast fakt jest faktem, że mnie ten utwór zmusił, czy skłonił do zastanowienia nad tym, jak tak naprawdę wygląda moje życie rodzinne i pozarodzinne również. Seul dans la foule, a nie, przepraszam, teraz Bleu, oczywiście, teraz Bleu. Bleu, który wykonują Lescope i Flora Fishback. Trzeci singiel zapowiadający album Lescope'a Polaroid. No i to jest o, jakby to powiedzieć. Zresztą proszę posłuchać.

Bleu to Lescope i Flora Fischbach, taki synth-popowy utwór opowiadający o początkach związku, o takim pożądaniu wymieszanym z zakochaniem. Ta błękitność tego utworu, którą moim zdaniem bardzo dobrze słychać, w sensie tutaj tytuł bardzo pasuje do utworu, bo ja naprawdę jak słyszę ten utwór, to widzę kolor niebieski, proszę mnie nie pytać dlaczego. No w każdym razie, teoretycznie według tego, co napisali Flora Fischbach i Lescope na temat tego utworu, to, że to ma być taka płynność uczuć, że to ma być taka czystość, takie zanurzenie w drugiej osobie, ale ja widzę jeszcze drugie dno w tym niebieskim basenie, a mianowicie ekran i niebieskie światło. Ale może to tylko moja interpretacja. Zobaczymy. W każdym razie Fischbach i Lescope i utwór Bleu zapowiada album Lescope'a, który ukaże się 30 października. No to teraz Sama w tłumie. Pomyśl.

Seule dans la foule, czyli sama w tłumie, to POM i zapowiedź jej nowej płyty La Forteresse, która ukaże się 20 listopada. Tu sama w tłumie, tu twierdza, no ciekawie się zapowiada ten album POM, tym bardziej, że w piosence Seule dans la foule POM śpiewa, że nie wiem, kim jestem, no i jeszcze, że nie potrafiłam się odnaleźć, nie potrafiłam się wlać, nie potrafiłam się zlać tak naprawdę z, no, z otoczeniem po prostu. Czy po prostu nie mieściłam się do formy. O, nie mieściłam się do formy. To jest najlepsze określenie, jakie przychodzi mi na myśli, myśląc właśnie o piosence Seule dans la foule. POM zdaje sobie sprawę z tego, że no nie pasuje, ale z drugiej strony ona też odmawia podporządkowania się oczekiwaniom tym właśnie narzuconym przez społeczeństwo, czy to dotyczącym modelu życia, czy to dotyczącym kariery. POM oczywiście rozpoczęła już promocję i tego singla, i nadchodzącej płyty. Udała się w związku z czym do Mozimana, żeby on przygotował jej Dream Track. No a Moziman nagrał zresztą świetną, przepiękną piosenkę z Barbarą Pravi, ale jeszcze jej Państwu nie zaprezentuję. Teraz Pauline Croz i Mathieu Amalric. Jour se lève, czyli wstaje dzień.

Dzień wstaje i ja marzę o tym, co dalej. No bo właśnie, odrodzenie, nadzieja, emancypacja, nowy początek, to są tematy piosenki Jour se lève, którą śpiewa Pauline Croz i Mathieu Amalric. No i jest to piosenka, w której występuje taki mały żołnierz o cienkiej skórze. Jest on delikatny, ale też zdeterminowany. No i nie zamierza znosić trudności, które rzuca mu los w milczeniu. Pauline Croz, raz jeszcze Loin, Le Mal, no i znów rzecz o emancypacji.

Loin le mal, czyli z daleka od zła. Pauline Croze o emancypacji, o odcięciu się od toksycznych wpływów, o wewnętrznym wyzwoleniu, o przebraniu swoich znajomych również i odrzuceniu tych, którzy po prostu źle na nią wpływają. Nie wiem, czy Państwo czekali na nową piosenkę Zao de Sagazon. Ja zdecydowanie tak. Co prawda, to bardziej piosenka Degree we współpracy z Zao de Sagazon, no ale mimo wszystko słychać tutaj jej głos. Drink up.

Drink Up to Degree we współpracy z Zaodę Sagazon. To jest piosenka o osobie, która tkwi w relacji pomimo tego, że zdaje sobie sprawę, że ta relacja jej szkodzi. No bo tak to czasem bywa, prawda? I może zostawmy te kwestie. No bo jak Zaodę Sagazon, to dla mnie od razu przypomina się artysta, który kryje się pod pseudonimem Fyrs. No bo on z Zaodę Sagazon wystąpił w Pradze. No i Fyrs też wydał nową piosenkę The Villain.

Fyrs i The Villain o tej ciemnej stronie człowieka, o tej ciemnej, często ukrytej stronie człowieka. Owen Kim and the Dirty Jazz połączyli siły z Arturem Teboulem, znanym z F. Chatterton, bo Artur

lentement.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Zaczniemy od słów sekretarza generalnego NATO. Nie ma bezpośrednich

0: Średniego zagrożenia dla terytorium sojuszu, stwierdził Mark Rutte w trakcie dotyczącej bezpieczeństwa dyskusji organizowanej w Brukseli przez Euronews. Jeśli Rosjanie zechcą podjąć działania przeciwko Finlandii, któremu się z państw bałtyckich, Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi NATO, zaobserwujemy koncentrację sił. W ocenie szefa NATO należy utrzymywać wsparcie dla Ukrainy, broniącej się przed inwazją Rosji. Sąd rejonowy w Wolsztynie uznał winę oskarżonych w sprawie utonięcia harcerza nad jeziorem Ośno. Do tragedii doszło w ubiegłoroczne wakacje. Proces trwał zaledwie kilka godzin. 21-letni wychowawca drużynowy usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 19-letni ratownik wodny 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał listę żelazną wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że przebywający za granicą polityk, któremu śledczy zarzucają nieprawidłowości przy rozdzielaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, nie będzie mógł być zatrzymany i aresztowany na terenie Polski i przestaje obowiązywać europejski nakaz aresztowania, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
1: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną i doniosłość ze względu na kwestie związane czy z interesem Skarbu Państwa, czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy, jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
0: Prokurator zapowiedział zaskarżenie postanowienia sądu. Na wielkim ekranie można już oglądać nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma pokazać młodym widzom nie tylko losy Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej, lecz także świat pełen społecznych podziałów. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, a w roli Tomasza Łęckiego Andrzej Seweryn.
2: Myślę, że młodzi ludzie znajdą w tej historii, którą opowiadamy pod kierownictwem reżysera, wiele tematów, które ich zainteresują. Sytuację ojczyzny, która jest przecież podbita przez rosyjskie mocarstwo. Historię arystokracji, która zupełnie inaczej widzi rzeczywistość niż ta nowa klasa kupcy czy biedacy.
0: Ekranizacja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dla uczniów i nauczycieli powstał portal z materiałami edukacyjnymi. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: coiffure, ta figure toute barbouillée de mûres pour nous observer. Des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit: soyez sages, ne crains rien, prends ma main.
1: To Mireille, ce petit chemin, czyli taka mała dróżka. Dobry wieczór Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett i bon ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyświat.online, facebook.com/radionowyświat i @agnieszka_lipka_barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat to też na Facebooku, no i oczywiście Twitter albo X i Instagram to też wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. W tej godzinie kartka z kalendarza, bo 30 września 1906 roku w Paryżu przyszła na świat Mireille Artusz, która znana była pod pseudonimem artystycznym po prostu Mireille, francuska piosenkarka, kompozytorka, co wcale nie było takie częste w tamtych czasach. Oczywiście wykonawczyni, ale też aktorka, no i prezenterka telewizyjna. Była żoną dziennikarza i eseisty Emanuela Berla od roku 1937 aż do jego śmierci w roku 1976. My skupimy się na jej karierze muzycznej, a tę dzieliła między innymi z Jeanem Sablonem. Puisque vous partez en voyage.
2: C'est gentil de m'avoir accompagnée à la gare.
3: En me voyant, monsieur.
2: Ah, si, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux.
3: Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis que c'est arrivé?
2: Alors, remarquez que 15 jours, c'est pas très long.
3: Non, évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Puisque vous partez en voyage.

Skoro wyjeżdżasz w podróż, to kochanie, wyjeżdżam z tobą, to Jean Sablon i Mireille, puisque vous partez en voyage. Mireille urodziła się w rodzinie muzyków, była siostrzenicą Charlie'ego Kinga, który wynalazł stepowanie. W swojej autobiografii Avec le soleil pour témoin, czyli ze słońcem jako świadkiem, opowiada o swoim bardzo szczęśliwym dzieciństwie, które spędziła w rodzinie żydowskich imigrantów w Paryżu. Jej ojciec Henri był polskim imigrantem, kuśnierzem, pracował z domu, a jej matka Matilda z domu Rubinstein, która miała 23 lata, była z pochodzenia Brytyjką, no i pochodziła z rodziny artystów i muzyków. Mireille bardzo wcześnie zaczęła się uczyć gry na fortepianie. W wieku 6 lat przepłynęła kanał La Manche, żeby nakręcić swój pierwszy film jako statystka. Zrezygnowała z gry na fortepianie, ponieważ podobno miała zbyt małe dłonie. Natomiast w roku 1928, czyli w wieku 22 lat, została zatrudniona w Théâtre de l'Odéon przez Firmina Gemiera, dyrektora tego teatru. No i rozpoczęła współpracę z librecistą Jeanem Noenem. No i razem z nim skomponowali 5-godzinną komedię muzyczną zatytułowaną Fuchtra. Tyle, że nie udało im się jej sprzedać. W związku z czym, ponieważ Mireille biegle władała językiem angielskim, to wyjechała na 2 lata do Stanów Zjednoczonych. Najpierw była w Nowym Jorku, gdzie występowała w teatrze na Broadwayu, potem przeniosła się do Hollywood, zagrała nawet w kilku filmach. Natomiast w roku 1932 melodię z opery Fuchtra częściowo przerobił duet muzyczny Pils i Tabet, tworząc piosenkę Couché dans le foin, czyli leżąc w sianie. No i to nagranie skłoniło Mireille do powrotu do Francji.

Kiedy listonosz rusza w trasę, no to wszyscy go słyszą, no bo to mu dodaje animuszu, parce que ça me donne du courage, to le grand. No i Mireille, której właściwie tutaj nie było słychać, ale to ona skomponowała muzykę do tego utworu, a słowa napisał Jean Noël. Piosenka pochodzi z roku 1948. Natomiast my jesteśmy na razie w roku 1932, kiedy Mireille decyduje się wrócić do Francji. No i wróciła ze Stanów Zjednoczonych i w walizkach przywiozła swing. Charles Trenet zresztą podkreślał, że to właśnie Mireille wprowadziła swing do kultury francuskiej. Po powrocie do kraju jej kariera kompozytorska no, nabrała tempa. Jej utwory wykonywały prawdziwe gwiazdy tamtych czasów. Maurice Chevalier, Jean Sablon na przykład. Nagrała z Pilsem i Tabetem to, co wówczas nazywano operette disque, czyli nagranymi operetkami. I tu właśnie pojawia się piosenka Ce Petit Chemin, którą rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, ale też Le Vieux Château, czy C'est un jardinier qui boite. W roku 1934 zagrała we francuskim filmie Courinette, no a rok później rozpoczęła karierę solową i co ciekawe, sama akompaniowała sobie na fortepianie. No a występowała w takich miejscach jak ABC, Alhambra, czyli Alhambra, czy Bobino. Papa n'a pas voulu, czyli tata nie chciał, to Mireille.

Papa na Pawuli i mamą non plus. Czyli tata nie chciał i mama też nie chciała. Tak śpiewała Mireille. W roku 1939, jak Państwo bardzo dobrze wiedzą, wybuchła II wojna światowa. No a ponieważ Mireille była Żydówką, podobnie zresztą jak jej mąż, no to uciekli z okupowanego Paryża. Schronili się w Argentat, to w regionie Corrèze. No i aktywnie zaangażowali się w ruch oporu. Mireille stanęła zresztą na czele Departamentalnego Komitetu Wyzwolenia, także no nie byłaby lekim w tych strukturach. Po II wojnie światowej zaprzyjaźniła się z Jeanem Cocteau, z Albertem Camusem, z Yves Montandem i z André Malraux. No i któregoś dnia Sacha Guitry zasugerował jej otwarcie szkoły. Szkoły, w której miałaby uczyć piosenki, uczyć kompozycji, uczyć wykonywania, uczyć być może też pisania tekstów. No i tak właśnie powstało Le Petit Conservatoire de la Chanson, czyli małe konserwatorium pieśni albo małe konserwatorium piosenki. Tak się akurat złożyło, że dziwnym trafem ta szkoła była promowana przez cotygodniowy program radiowy nadawany w niedzielę od roku 1955. Potem z kolei był promowany w telewizji od roku 1960 do roku 1974. No ale w każdym razie to małe konserwatorium piosenki pomogło ukształtować głosy no właściwie całego pokolenia wykonawców czy artystów, bo w tym małym konserwatorium uczyli się i Alice Donat, i Yves Duteil, i Françoise Hardy, i Frida Bocquera, i Colette Mani, nawet Alain Souchon. Zresztą w związku między innymi z Le Petit Conservatoire de la Chanson powstał w roku 2014 film dokumentalny La Voix de Mireille, głos Mireille.

couché dans le foin, to Mireille w piosence, którą no, wylansowali, jakby nie było Pils i Tabet. No i jak Państwo słyszeli, tam po tym couché dans le foin, czyli poleżąc w sianie, następuje zdanie, a właściwie fragment zdania avec le soleil pour demain, czyli mając za świadka słońce. W ciągu swojej długiej kariery, jakby nie było, Mireille skomponowała ponad 600 piosenek. Otrzymała oczywiście liczne wyróżnienia, otrzymała liczne nagrody. Zresztą ona no, kontynuowała występy. Śpiewała na przykład w Bobino, to jeszcze w późnych latach 70. Ostatni, zdaje się, występ zaliczyła w roku 1995 w Théâtre de Chaillot. Została pochowana w Paryżu na cmentarzu Montparnasse obok męża. Zmarła w roku 1996, pod koniec roku 1996, a na jej nagrobku znajduje się tablica z napisem Avec le soleil pour témoin, czyli właśnie mając słońce za świadka. Jeszcze jedna piosenka Mireille, La partie de bridge.

Mirej, la partie de bridge, czyli partia bridge'a. Ta piosenka ukazała się pod koniec roku 1932, a te męskie głosy, które słyszeli Państwo w tle, należą do Jeana Sablona, Jacques'a Pilsa i Georges'a Tabeta. No, piękny, piękny utwór. Wspaniale zagrany, poza tym, że zaśpiewany, to też naprawdę świetnie zagrany, w sensie zinterpretowany, o tak bym powiedziała. Dziś urodziny obchodzi Diane Dufresne, która przyszła na świat 30 września roku 1944 w Montrealu. No i jest piosenkarką, aktorką i malarką z Quebecu. Jest znana z ekscentrycznych kostiumów. No i o ile we Francji jest znana po prostu, o tyle w Quebecu jest uważana za jedną z najwybitniejszych artystek.

J'ai rencontré l'homme de ma vie. Dziś poznałam mężczyznę mojego życia. Tekst tej piosenki napisał Luc Plamondon, który napisał w ogóle teksty do jej pierwszych takich piosenek, dzięki którym dała się poznać. Muzykę skomponował François Cousineau, który był partnerem Diane Dufresne w latach 70. Zresztą nawet to jego głos słyszeli Państwo w tej piosence. Ale wróćmy do początku. Diane musiała zrezygnować ze szkoły, kiedy miała 15 lat, bo zmarła jej matka. Potem, kiedy miała 18 lat, tuż przed wyjazdem do Francji, wystąpiła na scenie w Montrealu, śpiewała tam utwory Aragona, Ferré i Brela. No i w roku 1962 wyjechała do Paryża, aby studiować śpiew i aktorstwo. No i występowała w kabaretach na lewym brzegu Sekwany. Śpiewała tam piosenki Wignota, Ferlanda, Leveillé. No i śpiewała też w rewiach, w ścieżkach dźwiękowych do filmu. No generalnie imała się tego, czego mogła. Natomiast jej kariera nabrała rozpędu jesienią roku 1972, kiedy to ukazał się jej pierwszy album Tiens-toi bien, j'arrive, czyli Trzymaj się mocno, nadchodzę. A w roku 1973 wystąpiła na Place des Arts w Montrealu. No i publiczność ją długo, długo oklaskiwała. Wkrótce jej sława rozlała się również na inne kraje frankofońskie, w związku z czym powróciła do Paryża, występowała w Olympii. No a w Quebecu występowała również w przedstawieniach tematycznych, takich jak La Nuit à Fellini albo La Nuit en Rose, na które publiczność przychodziła ubrana zgodnie z tematem. No a potem był rok 1978 i być może Państwo pamiętają, że to w tym czasie sukcesy święciła Starmania. No i w Starmanii też Diane Dufresne występowała jako Stella Spotlight.

No i to właśnie ta ostatnia nuta, tak utrzymana ładnie, no, świadczy o mistrzostwie Dufresne, o jej absolutnym panowaniu nad własnym głosem. I to jest jedna z przyczyn, dla której o ile we Francji jest po prostu piosenkarką, o tyle w Quebecu jest właściwie żywą legendą. Les adieux d'un sexe symbole, czyli pożegnania symbolu seksu, w którym Stella Spotlight wspomina swój upadek. Występowała w Starmanii w latach 78-79, ale od lat 70. oprócz kariery wokalnej poświęciła się również malarstwu, no i uczęszczała do pracowni, co okazało się kluczowe dla jej rozwoju artystycznego. Zresztą ona w którymś momencie poświęciła się malarstwu. No dobrze, Les Papillons, czyli motyle.

W połowie lat 80. Diane porzuciła Luca Plamondona, bo chciała pracować z francuskimi artystami takimi jak Michel Jonas, Serge Gainsbourg, Jacques Higelin, no a w szczególności z Pierre'em Grossem, który napisał dla niej album Top Secret, a następnie Les Papillons, no i potem jeszcze Épine de Rose. Diane zaczęła wówczas oszczędzać nieco energię, koncertowała tylko co 2-3 lata. No i eksplorowała inne style muzyczne, pisała spokojniejsze, mniej rockowe utwory, ale spokojnie, spokojnie do rocka wróciła z trasą koncertową En Liberté Conditionnelle w latach 2002-2003. Nana Slide to utwór nagrany z udziałem orkiestry, ale nie tylko, bo orkiestrze towarzyszył również Yannick Nézet-Seguin.

Nana z Light to Diane Dufresne z roku 2005, a 18 września roku 2009 w Quebecu ukazała się książka napisana przez Bruno Roy, Les 100 plus belles chansons du Québec, czyli 100 najpiękniejszych pieśni czy piosenek Quebecu. No i był to zbiór 100 najważniejszych utworów, do którego ilustrację przygotowała właśnie Diane Dufresne. Następnie ukazała się jej książka Mots de tête, czyli słowa z głowy. No tak. I to była taka książka, która łączyła autobiografię i takie osobiste refleksje Diane. Ponieważ, jak mówiłam, ona była też malarką, no to często wystawiała swoje dzieła w różnych miejscach. L'été n'aura qu'un jour.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Ukrainy spotkał się z żołnierzami na łymańskim odcinku frontu w obwodzie donieckim. Jak oświadczył Wołodymyr Zełenski, Ukraińcy odbili w ostatnim czasie część terytoriów Donbasu. Rosja eskaluje i próbuje złamać Ukrainę, zwłaszcza teraz przed zimą. Robimy wszystko, aby chronić nasze państwo. Oddajemy ciosy agresorowi. Opracowujemy nową broń, walczymy o dalsze wsparcie ze strony naszych partnerów.
2: Rozrobimy nową zbroję, boremy się za nową wsparcie od naszych partnerów.
1: W trakcie narady z dowódcami prezydent Ukrainy rozmawiał także o zwiększeniu finansowania dronów. To była próba ataku terrorystycznego, mówią izraelskie władze o wydarzeniach na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Pilot maszyny miał zaatakować drugiego pilota i przejąć ster. Reagowali obecni na pokładzie pasażerowie, w tym jak się okazało piloci w cywilu. Udało im się bezpiecznie wylądować w Arabii Saudyjskiej. Wyrażam uznanie dla tych bohaterów. Wykazali się niezwykłą przystępnością.

0: Tomnością umysłu i odwagą ocalili wiele istnień ludzkich i zapobiegli wielkiej katastrofie. Tak mówił premier Izraela Benjamin Netanyahu. Napastnik został aresztowany i zabrany na przesłuchanie. Drugi pilot trafił do szpitala. Pasażerów, blisko 200 osób, do domów zabrał inny samolot. 5 miliardów butelek i puszek. Szefowa resortu klimatu i środowiska podsumowała rok działania systemu kaucyjnego. Zdaniem Pauliny Henik-Kloski system działa i rządzący planują kolejny krok, objęcie kaucją małych szklanych butelek, tak zwanych małpek.
1: Tego chcą obywatele. Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, przy parkach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
0: Inny pomysł to zmiany dotyczące kuponów za butelki. Mają być ważne dłużej i zasada ma dotyczyć wszystkich sklepów. Obecnie co sieć sklepów to inne zasady. Dodam, że w całym kraju działa ponad 65 tysięcy punktów zbiórki opakowań. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski, jak to środę o godzinie 21. Dzisiaj miał być ze mną profesor Jerzy Bralczyk, ale się pochorował. Tak więc składam profesorowi, ukochanemu też przyjacielowi, najlepsze życzenia powrotu do zdrowia. No i mam nadzieję, że dołączy do nas szybciuteńko. Po tym, jak obaj zobaczymy sobie może ekranizację lalki Bolesława Prusa i będziemy mogli coś o tej ekranizacji powiedzieć, aczkolwiek to nie jest konieczne, bo w ogóle mówić o tych ekranizacjach to już jest dosyć nudne, ponieważ tych ekranizacji jest tyle, drodzy Państwo, i jest to taki temat w naszym narodzie, jak to Polska przemienionych kołodziejów po prostu sobie mówi o tym, czy lepsza jest Odysea Homera, czy lepsza Odysea Nolana, czy też może lalka Prusa, czy też może lalka jednego z tych dwóch reżyserów, którzy ostatnio przygotowali ekranizację. Ja jestem bardzo przywiązany do lalki Bogdana Behera. Tak, to wspaniała lalka. Pewnie do Hasa też oczywiście, ale jednak no, ona była trochę, miała swój debiut w czasach, kiedy ja byłem zbyt mały, żeby ją chłonąć taką swoją pierwszą miłością. Natomiast ta lalka z Kamasem, z Małgorzatą Braunek, no, to była taka lalka świadomie odebrana i pamiętam takie wspaniałe rolę Marty Lipińskiej, tak samo Barbary Wrzesińskiej, ale też no, Bronisława Pawlika. No, to był mistrz. Nie wiem, czy i wam się zdarza mieć takich aktorów, którzy cokolwiek by nie powiedzieli, to płaczecie na przykład. Ja mam takich aktorów. Jest to Bronisław Pawlik właśnie, Tadeusz Fijewski. No to są tacy, czyli dwaj rzeccy, Behera i Hasa. No to po prostu mi się płakać chce. Nie wiem dlaczego, bo jakiś rodzaj jest u tych aktorów dochodzi do jakiejś sublimacji człowieczeństwa. Takiego człowieczeństwa w czystej postaci. Nawet jeżeli nie grają niczego pozornie wzruszającego, czyli nie ma tam scen wzruszających, po prostu, to przez sam fakt, że oni są, no, bardzo wzruszają i każą mi powtarzać po dziś dzień, że są to wielcy aktorzy. No tak, bardzo jestem ciekaw, jak Marek Kondrat się wywiązał ze swojej roli. Słyszę, że znakomicie. Marku, pozdrawiam cię gorąco. I pozostali aktorzy. Też jestem przekonany, że zrobili to świetnie. Co jakiś czas słyszałem, jak do głosu dochodziły różne sceptyczne opinie. No ale dzisiaj po raz pierwszy przeczytałem takie opinie no, entuzjastyczne. Bardzo byłem szczęśliwy, że będziemy mogli uczestniczyć w czymś, nie wiem, ważnym, w czymś pięknym. Bardzo bym chciał zaprowadzić mamę, pójść z całą rodziną moją na lalkę, zobaczyć, co z tego wyszło. Nie wiem, chyba będzie to jakieś wielkie święto dla mnie, tak? Ja czasami jestem sceptyczny do idei pewnych w ogóle przedsięwzięć, na przykład co do Odysei Nolana, jestem bardzo sceptyczny, bo trochę tam mi się wydaje mi się, że to nazbyt przypomina bitwę pod Grunwaldem, a może ogniem i mieczem. Natomiast po lalce spodziewam się samych dobrych rzeczy. Po prostu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę pobyli z takim twórcą, czyli z piosenkarzem, którego puszczałem stosunkowo mało, jak na to, ile mu zawdzięczam. A zawdzięczam mu bardzo wiele, dlatego że był jednym z pierwszych włoskich kantautorii.
których słuchałem, a słuchałem go między innymi, no chyba zwłaszcza dzięki Silvanowi De Fanti. Silvanowi De Fanti, tak odmienię go. Silvana De Fanti. No to był mój pierwszy lektor języka włoskiego w Instytucie Włoskim, jeszcze na ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. I on, pamiętam, w salce, takiej dolnej salce tam na ulicy tej Nowowiejskiej, no, on puszczał nam, no chyba pierwsza piosenka to była ta, którą ja teraz wam puszczę. To są Le ragazze dell'Est, czyli Dziewczyny ze Wschodu. Jest to piosenka, która była bardzo wpisana w tamten czas. Wtedy, kiedy on nam ją puszczał, w tej salce, o której wspominałem, to był rok 1975 chyba, albo 1976. No był socjalizm po uszy. No i coś Silvano mówił, że wie o tym, że Claudio Baglioni przyjechał do Polski. I że zobaczył tańczące dziewczyny w jakimś nightclubie, nie wiem, typu europejski na przykład. W europejskim był, nie pamiętam, chyba tam był Kamieniołom. Tak mi się wydaje. W restauracji europejskiej. No i pamiętał te, czy zobaczył te dziewczyny, które tańczą ze sobą przy braku chłopców, z którymi można by było tańczyć. No więc tańczyły ze sobą i ułożył właśnie o nich piosenkę. Znaczy piosenkę o tych dziewczętach, które w Polsce, w Warszawie, które tańczą, które się śmieją, które wykrzykują swoją prawdę życiową, które kiedy wychodzą i jest noc, to noszą kwiaty, zanoszą i kładą pod pomniki swoich bohaterów, czyli swoich chłopców. No tak to on widział. Tak widział to Claudio Baglioni, który napisał też tekst tej piosenki. Czy tak było? Nie wiem, miałem zielonego pojęcia. W każdym razie ta piosenka robiła furorę wtedy. No, chcieliśmy słyszeć, że ktoś tak bardzo się przejął, czy przejmuje się losem polskich bohaterów i na takim poziomie również tańczących dziewcząt. Posłuchajmy. Claudio Baglioni to jest pierwsza piosenka z dzisiejszego zestawu, który przygotowałem. Proszę o to, żeby tam ją puścił. Proszę Rafała Lewandowskiego, bo Rafał Lewandowski, pewnie niektórzy się nie zdziwią, ponieważ Rafał Lewandowski chyba w 99% realizuje te moje audycje. Więc Rafał Lewandowski nam puści, bo Rafał Lewandowski jest dzisiejszym realizatorem i będzie mi kibicował. I jak zwykle potem, kiedy wy nie będziecie tego widzieli, to kiwnie mi głową, że jest w porządku, że ta piosenka była ładna albo nieładna, ale na ogół kiwa głową, że jest w porządku. Chyba nie powiedziałeś mi nigdy, Rafale, że coś było do niczego. No nie, nie. Ty chyba lubisz każdą muzykę, prawda? Powiedziałeś. Nie. Co to nie? To już zagalopowałem się. No dobrze, ale posłuchajmy. Jest bardzo ładny fortepian na otwarcie. Posłuchajmy. Claudio Baglioni.

0: Claudio Baglioni w ostatnich latach
1: imał się różnych rzeczy. Bardzo często występował w telewizji, ale też między innymi prowadził chyba przez 2 sezony festiwal w San Remo. Mnie się to nie podobało. Wolę, jak on śpiewa. Ale odniósł jakiś tam sukces, z tego co pamiętam. To znaczy, taki śpiewający, prowadzący taki festiwal w pokroju San Remo, to się może przydać, dlatego że tam się śpiewa różne dawne piosenki również. Przypomina się dawnych zwycięzców, dawne sukcesy. No i oczywiście on z tym swoim głosem mógł tam wiele, bardzo te piosenki wesprzeć swoją osobowością, tą swoją obecnością. Ale nie chciałbym dzisiaj tylko o Claudio Baglioni. Ja teraz przeczytam może 2 wiersze Edgara Lee Mastersa. Swego czasu wyszła w przekładzie, o ile dobrze pamiętam, Michała Sprusińskiego, antologia Spoon River. Taki wspaniała antologia wierszy. Później spektakl na podstawie tej antologii, na podstawie tego wyboru wierszy przygotował Zbigniew Zapasiewicz i Olga Sawicka. I ja nie bez przyczyny chcę przytoczyć 2 wiersze z tego zbioru. Dr. Hill. Dniem i nocą chodziłem ulicami, czuwałem do rana przy łóżkach nędzarzy. A wiecie dlaczego? Bo nienawidziła mnie żona, a syn zszedł na psy. Zwróciłem się więc do ludzi, na nich przelałem swą miłość. Słodko było oglądać tłumy na trawniku w czasie mego pogrzebu i słuchać szeptów miłości i żalu. Ale, o Boże, dusza ma zadrżała, z trudem zachowując reguły nowego życia. Gdy zobaczyłem Emmę Stainton za nagrobnym dębem, ukrywającą tam siebie i swoją rozpacz. I następny wiersz, doktor Mayer. Nikt inny poza doktorem Hillem nie zrobił więcej niż ja dla ludzi tego miasteczka. Wszyscy chromi, słabi, powłóczący nogami i ci bez grosza przy duszy tłoczyli się do mnie. Byłem zacnym doktorem Mayerem o złotym sercu. Zdrowy, szczęśliwy, zamożny. Los pobłogosławił mnie wspaniałą żoną. Dzieci rosły, zakładały rodziny, dobrze im się wiodło. Aż pewnej nocy przyszła do mnie płacząc poetessa Minerva ze swoim kłopotem. Próbowałem jej pomóc, lecz zmarła. Oskarżono mnie, oczerniła prasa, żona umarła ze złamanym sercem, mnie wykończyło zapalenie płuc. Tak jak już może się zorientowaliście, te utwory z antologii Spoon River to są takie autoepitafia. Ludzi właśnie z cmentarza Spoon River. I dlaczego ja to przypominam? Bo dzisiaj po prostu jest Dzień Tłumacza. I w tym Dniu Tłumacza chciałem uczcić tłumacza, jednego z tych tłumaczy, którzy mnie przejęli. Otóż jest to Krzysztof Boczkowski, wspaniały poeta, nie tylko tłumacz, ale też tłumacz, zwłaszcza z języka angielskiego, ale nie tylko, i którego dziełem życia były wiersze Thomasa Stearnsa Eliota. Eliot w przekładach Krzysztofa Boczkowskiego to jest coś. I jakoś chciałem go przypomnieć i tylko czekałem na taki moment, żeby móc powiedzieć coś o tłumaczu. Ale dzisiaj też podobno jest Dzień Chłopaka. Tak Rafał kiwa głową skwapliwie.
0: No właśnie, Dzień Chłopaka, no więc jestem chłopakiem. Tak, jestem chłopakiem, ale takim już chłopakiem jestem od lat 66. I nie wiem, czy nie wolałbym być dziewczyną, szczerze mówiąc. Tak. Dobrze. Pójdźmy dalej. Puśćmy następną piosenkę. Questo piccolo grande amore. Otóż ta piosenka Questo piccolo grande amore to była taka piosenka, która doprowadzała do łez dziewczęta z mojej klasy. Pamiętam. No, wiecie o dziewczęta, wiecie o moje koleżanki, przyjaciółki, które z was były doprowadzane do łez. Piccolo grande amore, no to to jest piosenka miłosna po prostu. O, chłopiec śpiewa do swojej dziewczyny, że pamięta, jak pamięta, jak ona wchodziła w kostiumie kąpielowym do morza i ten kostium był skąpy. Do tego stopnia był skąpy, że pozwalał się domyślać zawartości staniczka, tak? Czy też slipków. No i to jest taka cudowna, młodzieńcza piosenka o miłości. Z szumem morza w tle. Claudio Baglioni chyba przysłużył się bardzo wielu parom. Tym właśnie, że ją śpiewał. Ja pamiętam, że myśmy ją śpiewali. Śpiewaliśmy i nieraz w naszym liceum Batorego, kiedy ją śpiewaliśmy, to wchodziła ta czy inna nauczycielka, ten czy inny nauczyciel, no i zastawał nas w takich, powiedzmy, momentach no, wysokiej nieprzystojności obyczaju. Posłuchajmy. Questo piccolo grande amore, czyli ta mała, wielka miłość. Tak, Claudio Baglioni. Bardzo proszę, Rafale.

Walt Whitman, poeta szczególnie kochany przez Krzysztofa Boczkowskiego, wiem o tym, choć Krzysztof Boczkowski już nie żyje. My dwaj chłopcy lgnący do siebie. My dwaj chłopcy lgnący do siebie, jeden drugiego nie opuszcza nigdy. Idziemy drogami wśród dolin i gór na północ i na południe, czynimy wycieczki, ciesząc się siłą, naprężając ramiona, splatając palce, uzbrojeni i nieustraszeni, jemy, pijemy, śpimy, kochamy się. Nie znamy żadnego prawa z wyjątkiem własnego. Żeglujemy, maszerujemy, podkradamy, zagrażamy. Biedacy i posługacze, niepokoimy księży. Oddychamy, pijemy wody, tańczymy na darni lub morskich plażach. Porzucamy miasta, besztamy łatwość, kpimy z posągów, tropimy słabości, spełniając nasz najazd. I kolejny wiersz Walta Whitmana, wciąż w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego. Łzy. Łzy, łzy, łzy. Nocą w samotności łzy, kapiące na białe wybrzeże, kapiące, wchłaniane przez piasek. Łzy. Ani jedna gwiazda nie świeci. Wszystko ciemne i opuszczone. Łzy zwilżające zasłoniętą twarz. Kim jest ten duch, ten kształt w ciemności, we łzach? Jakimś bezkształtnym mazgajem jest ta postać zgięta, skulona tam na brzegu. Łzy płynące, szloch, ból gwałtowny, zdławiony dzikim płaczem. O sztormie ucieleśniony, powstający, pędzący szybkimi susami wzdłuż plaży. O dziki, posępny sztormie nocny z wiatrem. O wybuchający i rozpaczliwy. O cieniu, tak stateczny i godny w czasie dnia, spokojnie idący przed siebie, lecz nocą, gdy uciekasz daleko, tam, gdzie nikt nie patrzy, o, wtedy swobodny ocean, łez. Łez, łez. Dzień tłumacza, przypominam. Z tej okazji czytam kilka przekładów Krzysztofa Boczkowskiego. No a teraz idziemy do następnej piosenki i Wekki, czyli Starcy, Klaudia Balioniego. No to bardzo piękna piosenka. To jest piosenka, która mówi, wyraża życzenie, pragnienie. Claudio Balioniego, bo on jest twórcą tej piosenki i również napisał słowa, pragnienie, żeby przytulić wszystkich staruszków i żeby zabrać ich nad morze. I jest kilka tutaj obrazków bardzo pięknych, bardzo przejmujących obrazków pokazujących starców. I Vecchi to Sesecca che non dormo ogni notte, czyli starcy o suchym kaszlu, którzy nie śpią w nocy. Succhiano fili d'aria. Wsysają stróżki wiatru, czy stróżki powietrza. To są takie momenty, które rozpoznajemy również w naszym domowym krajobrazie. Bardzo, bardzo jest to piękna piosenka i chciałbym, żebyście ją zrozumieli, nawet jeżeli jej nie rozumiecie. To jest bardzo czuła piosenka o staruszkach. Bo pomyślcie sobie, że to mógłby być lot nad kukułczym gniazdem. Tylko że tam był szpital psychiatryczny w domu nad kukułczym gniazdem, a tutaj mamy do czynienia z domem opieki, z domem starców tak zwanym. Tak? I ten ktoś, ten człowiek, który przygląda się starcom, chciałby wziąć ich wszystkich na plażę i chciałby z nimi podróżować na żaglowcu, chciałby pokazać im dalekie krajobrazy, pejzaże, słońce zachodzące, wschodzące. Słuchajmy tej piosenki. I Vecchi, czyli starcy, Claudio Baglioni. Rafale, bardzo proszę.

A propos starszych ludzi. Byłem 2 dni temu w Padwie. Wszedłem do kaplicy Skrovenich, no do tego arcydzieła malarskiego. No bo namalowanego przez Giotto di Bondone. I no, cały program malarski tego arcydzieła to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to przygoda, która mi się przytrafiła, kiedy wyszedłem już z tej kaplicy. Otóż siedziała sobie przed tą kaplicą staruszka i karmiła koty. No i ja podjąłem z nią rozmowę i ona powiedziała mi, no, że tutaj są 3 koty tuż przy kaplicy Skrovenich, tam jeszcze przy domu proboszcza są jeszcze inne 3 koty, ale ten proboszcz nie lubi tych kotów. No i tak się troszkę rozgadała. Powiedziała, że kiedyś było 20 tych kotów, że niektóre koty przychodzą z zewnątrz, więc one trochę walczą o terytorium, o obszar wokół kaplicy Skrovenich. I zeszło na, nie wiem jak to zeszło, ale jakoś zeszło na Pinokia. Aha, wiem już jak zeszło na Pinokia. Otóż ona mnie spytała, co ja robię. No i powiedziałem, że zajmowałem się troszkę Pinokiem i Dantem. Dante wydał jej się chyba nie bardzo interesujący, natomiast Pinokio wydał się szalenie interesujący. I zaczęła mnie wypytywać o tego Pinokia. Jakie mam wrażenia z tej lektury. I okazało się, że ona jest wielką miłośniczką Pinokia i zaczęła mówić o tym i opowiedziała taką historię z własnego domu, że tata siadał przy kominku, rozpalał ogień w kominku i czytał im na głos, im dzieciom, różne książki, między innymi Narzeczonych Manzoniego, Serce de Amicisa i właśnie Pinokia. I tak bardzo ta przyszła staruszka, czyli obecna staruszka, była jako dziecko zła na lisicę i kota, którzy no, oszukiwali Pinokia, że ona wtedy, kiedy mamusia wychodziła z domu, to brała igłę z przybornika i dziurawiła te zwierzęta. Dziurawiła lisicę i kota. Właśnie tak. I w ten sposób mściła się za Pinokia. No niby nic, prawda? No ale to jest zawsze jakaś taka historia, której warto się dowiedzieć i którą być może warto przekazać, bo u nas Pinokio to tylko nos niektórych polityków. Przypomnę, że mówiono o nosie Pinokia, który jakoby posiadał Berlusconi i o nosie Pinokia, który jakoby posiadał Morawiecki. No ale to jest jednak trywializacja tego wspaniałego bohatera literatury dla dzieci i młodzieży. Nic tyle chciałem powiedzieć po prostu o tym moim spotkaniu. Słuchajmy dalej. Posłuchajmy piosenki Strada Facendo, czyli o tym, co się dzieje, kiedy się idzie własną drogą. Dobrze? Posłuchajmy. Rafale, bardzo ci proszę.

Składam najlepsze życzenia mojej braci translatorskiej i też moim siostrom, siostrom tłumaczkom. I czytam kolejny przekład Krzysztofa Boczkowskiego, Fu Tzu, japoński poeta z VIII wieku w przekładzie Krzysztofa, Zmierzch nad górami. Miasto jest milczące, dźwięki odpływają, budynki znikają w świetle zmierzchu, zimne słońce błyszczy nad najwyższym szczytem, gruby popiół nocy spada na wzgórza, ziemia rozpościera się w dole, łodzie na rzece są niewyraźne, nieruchome niebo, odgłos spadających liści, duża łania podchodzi do drzwi ogrodu, zgubiła stado, szuka swych towarzyszy. I przypominam teraz, że 3 października przypada 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu, patrona Włoch, ale też no, takiego być może najbardziej charyzmatycznego spośród świętych. Chociaż żaden święty nie jest niecharyzmatyczny. Ale tak się zdarzyło, że Claudio Baglioni śpiewa taką parafrazę właściwie, a może trawestację hymnu stworzeń świętego Franciszka z Asyżu. Fratello sole, sorella luna, brat siostra, brat słońca, siostra księżyc. Chciałbym, żebyście posłuchali tej jego wersji i to będzie mój taki ukłon, czy nasz wspólny może ukłon, jeżeli się zgodzicie w stronę świętego Franciszka z Asyżu, czyli niejakiego Giovanniego Bernardone z miejscowości Asyż, z regionu Umbria. Fratello sole, sorella luna, śpiewa Claudio Baglioni. Rafale, proszę.

żebyśmy się zmieścili z większością ostatniego utworu, a będzie nim poster Claudio Baglioniego, to ja powinienem tylko was pożegnać. Powiedzieć wam, że wam dziękuję, powiedzieć, że

Pawłowskiego, ale też no, człowiekowi, przy którego muzyce spędziłem bardzo, bardzo dużo pięknych, ciepłych chwil, romantycznych również, sentymentalnych. Dziękuję bardzo. Rafale, serdecznie dziękuję Tobie. Rafale Lewandowski. Poster Claudio Baglioni i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja festiwalu literatury latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już w piątek o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Minęła 22:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Sąd wydał list żelazny wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, któremu śledczy zarzucają nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy. List żelazny pozwala stronie postępowania na pozostanie na wolności, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Mówi obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie. To jest też i w jego interesie. Już abstrahując od kwestii, powiedzmy, wyjaśnienia tej sprawy, co zadeklarował w swoim piśmie do sądu, ale również i tego, że no, jego sytuacja zawodowa, jego sytuacja też polityczna wymaga, aby w Polsce był.
3: Decyzję sądu skrytykował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Ta decyzja jest zaskarżalna i ja już wiem, bo widziałem wypowiedzi szefa zespołu śledczego, że na pewno zostaną złożone środki odwoławcze od tego typu decyzji, bardzo kontrowersyjnej. Musimy poczekać, kiedy prokuratura otrzyma odpis postanowienia z uzasadnieniem i wtedy dopiero otwiera się termin, więc to będzie w najbliższych tygodniach, myślę.
3: Marcin Romanowski od ponad roku przebywa za granicą. Mieszkał na Węgrzech, a wniosek o list żelazny został nadany w Naddniestrzu. To prorosyjski separatystyczny region na wschodzie Mołdawii. Teraz doniesienia z województwa podkarpackiego. 3 osoby trafiły do szpitala po tym, gdy do jednego z biura jednostki wojskowej w Nowej Dębie ktoś przysłał przesyłkę z niezidentyfikowaną substancją. Na miejsce wezwano służby medyczne, które zabezpieczyły próbki. O zdarzeniu pisze

0: tygodnik Nadwiślański. Jak czytamy, żandarmeria wojskowa nie komentuje sprawy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że osoby, które miały styczność z substancją, wróciły już do domów. Włosi przedłużają o kolejnych 15 dni zawieszenie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Oznacza to utrzymanie kontroli granicznych wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys migracyjny w Ceucie. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przybyły tysiące migrantów z Maroka. Na koniec Wrocław. Zaczął się 14. Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze Miasto Mówi. Hasło tegorocznej odsłony to życzenia.
1: Te życzenia to nie są tylko marzenia dla nas, ale to jest życzenie, żeby w naszych miastach w końcu zadziało się więcej zieleni, więcej trwałości i umiaru, żeby było bezpieczniej, żebyśmy mogli budować infrastrukturą też poczucie zdrowia. Więc no, mam nadzieję, że tych inspiracji i przykładów będzie naprawdę sporo i że wyjdziemy z taką świadomością, że da się robić to inaczej.
0: Tak mówiła w Radiu Nowy Świat Anna Bielis, dyrektorka programowa festiwalu. W programie znalazły się filmy o Melbourne, Nowym Jorku czy Londynie. Po każdym filmie będą dyskusje z udziałem osób reprezentujących różne spojrzenia na rozwój miast. Festiwal Miasto Mówi we Wrocławiu potrwa do niedzieli. To był serwis Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 8 minut po godzinie 22, a dzisiaj wspólnie sobie wspominamy Duncana Sheika, który opuścił nas przed paroma tygodniami. Wybrzmiał na samym początku jego chyba taki największy przebój, jeżeli chodzi o jego taką solo karierę, bo do tych projektów, które współtworzył i przy których pracował, jest więcej. Barely Breathing, tak ta piosenka się nazywa. Mamy też dla was kilka dzisiaj nowości wspólnie z Rafałem, więc zanim przejdziemy do Duncana i jego wkładu w światowy musical, najnowszy singiel Gośki Chruściel, która gościła w musicalowych opowieściach już jakiś czas temu, jutro będzie futro. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć teledysk, który wypełniony jest taką śmietanką polskiego musicalu, to odsyłam do YouTube.

Dokładnie. Jutro będzie futro i Gośka Chruściel daje znać, że Gośkę Chruściel między innymi możecie oglądać w Teatrze Syrena w musicalu Beetlejuice. A my przechodzimy do wspominania naszego Duncana Sheika, który odszedł od nas 17 września i pozostawił po sobie taką niemałą musicalową spuściznę obok, jak już wspomniałem wcześniej, swojej kariery solowej. I najbardziej rozpoznawalnym jego musicalem i też moim ulubionym, który myślę, że w pierwszej dziesiątce moich ulubionych musicali mógłby się znaleźć, to ten, do którego napisał muzykę i jest nim Przebudzenie Wiosny, Spring Awakening.

Jeżeli ktoś ma jakieś wspomnienia z Duncanem Schickiem bądź jego musicalami, o których dzisiaj będziemy też rozmawiać, to zachęcam do kontaktu kacper.siedlecki@nowyświat.online. Przypomnę raz jeszcze kacper.siedlecki@nowyświat.online. A te dwa nagrania, które przed chwilą wybrzmiały, nie pochodzą z albumu z obsadą, a z takiej płyty nagranej na żywo w Cafe Carlyle w Nowym Jorku w 2017 roku i śpiewają tam tylko Duncan Schick i Catherine Gallagher, którą przed chwilą też mogliście, ten wokal damski to właśnie ona. Będzie się ten album nam pojawiał co jakiś czas, ale teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali, jak śpiewała obsada z premierowej obsady Spring Awakening.

Spring Awakening, jeden z moich ulubieńców, jak już wspomniałem, musical, który nie boi się tematów trudnych, który na swoje czasy był takim nawet musicalem, można by powiedzieć, kontrowersyjnym. Przed chwilą nawet piosenki, które wybrzmiały, nie dość, że mają przekleństwa w piosenkach, to jeszcze jedno było o takim rozedrganym, na takim rozseksualizowaniu nastolatków, o może tak, a drugi było niestety o bardzo tragicznej sytuacji, czyli o molestowaniu córki przez ojca. Musical, który oparty jest o niemiecką sztukę z końca XIX wieku, Franka Wedekinda, o właśnie, jak już powiedziałem, dorastaniu nastolatków i mierzeniu się z takim pojęciem szerokim seksualności i przeróżnych wyzwań dojrzewania. Posłuchajmy The World of Your Body, które właściwie opowiada o inicjacji seksualnej, a następnie, no, przekonacie się.

Musical miał swoją premierę na Broadwayu w 2006 roku i pojawił się nawet kilkukrotnie na polskich deskach teatralnych i ja coś tak przeczuwam. Może się mylę w tym moim przeczuciu, może nie, ale myślę, że nadszedł czas, żeby gdzieś się pojawiło jego wznowienie. Może niekoniecznie w Polsce, ale może na scenach zagranicznych, może na West Endzie. Tak sobie myślę i dumam. Bardzo przyjemnie byłoby zobaczyć na scenie Spring Awakening. Posłuchamy sobie jeszcze The Guilty Ones, a na koniec ze Spring Awakening There Once Was a Pirate i ta piosenka będzie dodatkowa. Ona znajduje się pod koniec albumu i tam śpiewa sam on, Duncan Sheik.

A po Spring Awakening Duncan Sheik napisał muzykę do takiego bardzo mało znanego projektu Whisper House.

Światowa premiera tego nieznanego za bardzo musicalu Whisper House odbyła się w 2010 roku w Old Globe Theater w Kalifornii, w San Diego. Chic powołał się, kiedy tworzył ten musical, na wpływy związane z jego dzieciństwem. Właściwie na taki rozdział w jego życiu, kiedy spędzał w okolicach Hilton Head w Karolinie Południowej czas przy latarni morskiej. Tej latarni morskiej towarzyszyły opowieści o duchach, którymi się wymieniał ze swoimi przyjaciółmi. Między innymi pojawiła się ta, The Tale of Solomon Snell.

Bardzo polecam posłuchać sobie cały album. Przypominam Whisper House, ponieważ każda z piosenek opowiada tutaj jakąś inną historię i ciekawie jest, myślę sobie, wyobrażać podczas słuchania, jak ten musical Whisper House mógł wyglądać na scenie.

Zanim parę słów o samym musicalu, piosenka, która pochodzi ze wspomnianego już na początku przeze mnie audycji albumu nagranego na żywo przez samego Duncana Sheika i Catherine Gallagher.

Właśnie, bo przypominam, że to nagrania na żywo z tego albumu. Musical Alice by Heart miał swoją premierę w Londynie w 2012 roku, natomiast w 2019 po raz pierwszy pojawił się w Nowym Jorku na Off-Broadwayu i to z tej produkcji posłuchamy za moment nagrań, a Alice by Heart rozgrywa się w czasie II wojny światowej, kiedy podczas nalotu bombowego nasi bohaterowie skrywają się w tunelach. I to właśnie tam nasza bohaterka zaczyna wspominać znaną na pamięć historię z jej ulubionej powieści Alicja w Krainie Czarów. Dlatego jest Alice by Heart, bo to jest Alicja znana by heart, czyli no tak na wskroś na pamięć. I nagle rzeczywistość zaczyna się tam przeplatać z fikcją.

Pierwszy utwór z głosem Matta Smitha, naszego wieloletniego doktora Who, a drugi utwór Killing Time 2.0 zaśpiewał nam sam Duncan Sheik. W 2016 roku musical przeniósł się z Londynu na Broadway, a w tym roku ponownie zawitał do Londynu, czyli mamy wznowienie tegoroczne. A o czym jest American Psycho? O codziennym życiu Patricka Batemana, młodego i zamożnego bankiera inwestycyjnego, którego życie wcale nie jest takie zwyczajne, ponieważ jest pełne tajemnic, a jedna z tych tajemnic to jest taka, że jest seryjnym mordercą. Posłuchamy teraz You Are What You Were, a następnie Selling Out, i Selling Out ponownie zaśpiewa nam Duncan Sheik.

nagraniach z musicalu American Psycho pojawiają się również piosenki, które wcale autorstwa Duncana Sheika nie są. I w ten sposób się dzisiaj z Duncanem Sheikiem pożegnamy i podziękujemy mu za wszystko, co zrobił i niestety, że opuścił nas troszeczkę za wcześnie. A ja jestem ciekaw, czy rozpoznacie, bo obie piosenki na pewno znacie, ale czy rozpoznacie w tych aranżacjach, również z musicalu American Psycho.

Phil Collins i In the Air Tonight oraz oczywiście New Order i True Faith. Żegnamy się z American Psycho. Jak wspomniałem na początku audycji, czas na kilka nowości. Pojawił się niedawno singiel promujący nadchodzącą premierę w Teatrze Capitol we Wrocławiu, Kościuszko Musical.

Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu i utwór West Point z musicalu, nadchodzącego musicalu Kościuszko. Czuć tutaj pewne inspiracje Hamiltonem, to jest bezdyskusyjne. W związku z tym podzielę się z wami kilkoma nagraniami, takimi nietypowymi, z albumu, który pojawił się w zeszły piątek. Nazywa się Rise Up, Hamilton The Anthology. Jest to takie zebrane do jednego tworu wszystkie nagrania i z obsadą ze spektaklu i nagrania te tape'y, które były nagrywane zanim powstał Hamilton ten sceniczny i wszystkie współprace Lina Manuela Miranda oczywiście z innymi muzykami. I tak się narodził ten album, więc na początek chciałbym, żeby takie małe podsumowanie musicalu Hamilton zaproponował nam Weird Al Yankovic. Tak jest. The Hamilton Polka.

Właściwie takie streszczenie całego Hamiltona w jednej piosence Weird Al Yankovic. To był on. A my posłuchamy jeszcze Andre Day, która zaśpiewa nam piosenkę Burn, i Johna Legenda, który nam zaśpiewa History Has Its Eyes on You.

0: Jeżeli kogoś zaciekawiły te przeróżne reinterpretacje musicalu Hamilton, to zachęcam do sięgnięcia po album. Przypomnę jeszcze raz Rise Up, Hamilton The Anthology. Bo tam jest bardzo dużo tych fantastyczności, więc na pewno coś wam się jeszcze spodoba. A na koniec dwie rzeczy. Jedna to Jimmy Fallon, tak, ten Jimmy Fallon i The Roots z utworem You'll Be Back. Na początku taki mrugnięcie do słuchacza, później już utwór w pełnej wersji, a później już na samo zakończenie demo, takie surowe demo piosenki My Shot w wykonaniu samego autora musicalu Lin-Manuela Mirandy. A my się już żegnamy. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Dobrej nocy, miłych snów z Hamiltonem. Pa, pa.
1: I am Jimmy Fallon. I'm about to sing You'll Be Back from the hit musical Hamilton. Now, obviously, I'm not a Broadway star, but I am classically trained. And by that, I mean I was trained by vocal coach Ed Classically, who actually Classically. That's another pronunciation. He works out of his mother's basement in New Jersey. He has a breathing technique that I use, and that's the way I'll be able to hit these high notes and these long, powerful belting chords. So hopefully enjoy. Here's You'll Be Back.

telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a

Kocham kino, płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo, a my

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

0: Piotr Radoszewski.
1: Tu Radio Nowy Świat.